albo i dłużej. Są oczywiście kolekcje piór i każdy może kolekcjonować pióra, nie jest to zakazane, ale zawsze warto dokładnie opisywać miejsce znalezienia. Jeżeli znamy gatunek, to piszemy, jeżeli nie znamy, zostawiamy znak zapytania. Taka kolekcja piór po pewnym czasie będzie miała ogromną wartość naukową. Do rozpoznawania gatunków jest to także dokument, który pokazuje, że dany gatunek w danym miejscu występuje. Czasem można też takie pióra wykorzystać do badania metali ciężkich czy pestycydów, więc kolekcja piór ma duże uzasadnienie naukowe, tylko trzeba ją prowadzić dobrze i solidnie. Tutaj jak Państwu pokażę teraz książkę Tima Birkheada o sekretach ptaków. Ta książka była moją najgorszą inwestycją, dlatego że kupiłem ją w Empiku w Warszawie za 50 zł i nie przeczytałem jej od razu. Ona czekała na półce, aż będę miał czas. Czekała kilka tygodni i potem w tym samym Empiku ta sama książka była za 5 zł. A ja ją kupiłem za 50 i nie przeczytałem. A mogłem kupić za 5 zł, bo właśnie wtedy, kiedy ją drugi raz widziałem. Więc krótko mówiąc, warto książki kupować, ale trzeba je czytać, żeby nie mieć poczucia, że się coś straciło albo niepotrzebnie kupiło. No, ale w każdym razie mam nadzieję, że Tim Birkhead, którego poznałem osobiście, kiedyś korespondowałem z nim, miałem wspólne zainteresowania naukowe, że coś na tej książce zarobił. Opowiem teraz Państwu o słońce. Jest taki ptak, on miał tu piórko malarskie, ale słonka jest ptakiem absolutnie pod wieloma względami niezwykłym, ale przede wszystkim niezwykłe ma oczy, ale także dziób. Ona cały dzień chodzi sobie z dziobem przy ziemi i sonduje miękką ziemię gdzieś na granicy wody i lądu, w lesie, gdzie jest miękkie podłoże, i sonduje tym dziobem, szuka dżownic przede wszystkim. I taka słonka musi zjeść mniej więcej 0,5 kg dżownic dziennie. Więc cały dzień chodzi i szuka. I jak tą taką buławką na końcu dzioba wyczuje dżownicę, to ją potem leciutko odchyla sobie samą tylko górną połóweczkę dzioba, chwyta dżownicę, tam ma taką rynienkę wzdłuż dzioba i zasysa tę dżownicę jak spaghetti. Jeśli ktoś tak spaghetti zasysał w czasie obiadu, to warto pamiętać, że jeżeli jest sosem pomidorowym, to lepiej nie mieć wtedy białej koszuli. W każdym razie dżownica cały dzień chodzi, zasysa te dżownice, połyka ich 0,5 kg dziennie, więc cały dzień jest z dziobem przy ziemi i nie może się rozglądać, mógłby ją drapieżnik napaść. Więc u słonki mamy specyficznie zbudowaną głowę i oczy. Oko słonki widzi wszystko naokoło siebie. Tam jest tylko jeden stopień z tyłu głowy, kiedy ona nic nie widzi, ale głowa jej się rusza, więc cały czas będzie i tak wszystko kontrolowała. Ona widzi wszystko wokół siebie, wszystko nad sobą. Nie da się słonki zaskoczyć. Zobaczmy sobie. Widzimy tutaj na prawym zdjęciu słonkę z góry, widzimy jej oczy, czyli ona nas też widzi. To oko jest bardzo wysoko zamontowane. Natomiast zobaczmy sobie, że pomiędzy okiem a dziobem jest taka ciemna kreska, która niweluje odblaski światła, przez to oko się też nie męczy. U wielu ptaków są takie kreski, jeszcze pokażę parę takich gatunków, które mają takie przystosowania. Ale tutaj widzimy słonkę z tyłu, z góry, widzimy jej oczy. Tutaj te oczy są na takiej jakby wieżyce, bardzo wysoko. I tutaj też ta kreska właśnie się tak układa, żeby oko się nie męczyło przy patrzeniu w dół. O, a ucho u słonki jest poniżej oka. Jest taki otwór, oko jest bardzo wysoko, ucho jest bardzo nisko. Jest to absolutnie niezwykle zbudowany ptak. Tutaj widzimy ją z przodu, widzimy te kanałki takie ciemne, jakby ciemne okulary niwelujące odblaski z przodu i widzimy te samo z tyłu. Jeżeli widzimy jej oczy, to znaczy, że słonka nas widzi. Podobnie, jeżeli jedziemy samochodem za dużą ciężarówką i podjedziemy za blisko tej ciężarówki i nie widzimy lusterek tej ciężarówki, to znaczy, że kierowca ciężarówki nie wie, że my jesteśmy za nim. Powinniśmy być w takiej odległości, żeby widzieć lusterka, a wtedy będziemy mieli gwarancję, że kierowca będzie nas widział. Podobnie tutaj. Widzimy oczy, słonka na pewno nas widzi. Kolejny ptak o niezwykłych oczach, to jest akurat orzeł przedni, ale ogólnie ptaki szponiaste mają niezwykłe oczy. Potrafią z dużej wysokości skupić się na całym otoczeniu, wszystko widzą, ale potrafią precyzyjnie też obejrzeć sobie coś, co je zainteresuje. To oko jest niesamowite. I tutaj mamy orlicę przednią, która miała na imię Pepa, ale nazywaliśmy ją Gamoniem, bo rzeczywiście była trochę gamoniowata. I chciałem na potrzeby tej prezentacji zrobić jej zdjęcie. O, proszę zobaczyć, patrzy na mnie jednym okiem, drugim okiem, nawet tak może na mnie patrzeć, a jej mózg cały czas przetwarza obraz. Mózg cały czas kontroluje wszystko. Więc wzrok ptaków jest absolutnie niezwykły, tym bardziej, że ptaki widzą także różne promieniowanie, którego my nie widzimy, ale o tym opowiem za chwilę. Tutaj mamy szpaczka i znów pomiędzy okiem a dziobem
Szpaczek ma taką ciemną plamę, czyli tak jakby ciemne okulary, żeby oczy się nie męczyły. I szpaczek ma specyficznie zbudowany dziób, dlatego że szpaczek cyrkluje. Cyrklowanie polega na tym, że szpaczek chodzi sobie wśród liści czy na trawniku i gwałtownie otwiera dziób, tak żeby rozgarniać. Kura grzebie, prawda, nogami potem robi krok wstecz i patrzy, co tam wygrzebała, a szpaczek nie ma na to czasu, w przeciwieństwie do innych ptaków śpiewających nie skacze, tylko biega i tym dziobem rozgarnia, co się da, i widzi wszystko doskonale, jego oko widzi wszystko. I dziób jest tak specyficznie zbudowany, zaraz o tym opowiem, o właśnie tutaj, jak szpaczek ma otwarty dziób, to jego oko widzi wszystko, co jest przed otwartym dziobem, ale w tym miejscu dziób jest zwężony, żeby oczy mogły widzieć to, co jest przy otwartym dziobie. Wcześniej tutaj, gdzie są nozdrza, ten dziób jest bardzo szeroki, a potem znowu się zwęża. Tutaj to widzimy jeszcze raz, czyli jest tam, gdzie jest oko, jest takie zwężenie, żeby ptak widział, co jest przy otwartym dziobie. Potem jest rozszerzenie dzioba, gdzie są nozdrza, i potem znowu dziób się zwęża. Więc to jest niezwykłe przystosowanie. Tutaj mamy orłosępa, zwanego też orłosępem brodatym, który też ma takie ciemne paski, działające jak ciemne okulary. O, i taki żyje sobie wysoko w górach, ostre słońce, a on musi wszystko widzieć. Więc ma taką brew, to wszystkie ptaki szponiaste mają taką brew, ale te, które żyją w górach, mają najlepiej ją rozwiniętą, także to jest taki cień, jakby parasol nad okiem, no plus takie właśnie ciemne okulary. Ptaki widzą też między innymi ultrafiolet. Dla nas gawron czy kruk to jest po prostu czarny ptak, ale gawron czy kruk widziany oczyma innego gawrona lub kruka lśni wszystkimi barwami tęczy. Są metaliczne połyski. Czasem nam się udaje coś troszeczkę tego zobaczyć przy dobrym słońcu, zwłaszcza zimą, ale ogólnie ptaki widzą ultrafiolet. Ich świat jest inny, ich tęcza jest inna. One wszystko widzą inaczej. Kto hodował papuszki faliste, to pewnie wie, jak rozpoznać płeć u papuszki, ale czasem ludzie właśnie piszą do mnie maile, że hoduję papuszki faliste od kilku lat i proszę mi powiedzieć, po czym poznać samca od samicy. No to co to za hodowla, jak nie wiemy, czy samiec, czy samica. Otóż u papuszek falistych samce mają na woskówce, czyli jest takie miejsce, gdzie są nozdrza. Ta woskówka u samców jest niebieska, a u samicy jest szara. Mało tego, my tego nie widzimy, ale papuszki to widzą. Ta woskówka świeci, ona świeci jak niebieskie światełko. Więc papuszki nie mają wątpliwości, kto jest samcem, a kto jest samiczką. Taki koliberek. Koliberek musi odwiedzić mniej więcej 10 tysięcy kwiatków w ciągu dnia, żeby zdobyć tyle nektaru z tych kwiatków, ile sam waży, żeby mieć energię do latania. No i oczywiście, gdyby zaglądał do każdego kwiatka, którego spotka, no to by się namęczył. A kwiatek zwabia ptaszka, czy motylka, czy ćmę do swojego nektaru po to, żeby to zwierzątko przeniosło pyłek z pręcików na znamie słupka, żeby doszło do zapylenia. Ale też przelatując ptaszek pomiędzy kwiatkami tego samego gatunku, przenosi ten pyłek pomiędzy różnymi kwiatkami, co jest bardzo korzystne dla różnorodności biologicznej. Więc w interesie kwiatka jest, żeby zwabić takiego, w tym wypadku koliberka czy motylka. I co się okazuje? Te kwiatki, które mają nektar, świecą w ultrafiolecie. Więc koliberek nie lata tak po prostu bez sensu, tylko leci tam, gdzie jest światełko. Leci tam, bo tam jest nektar i tam zapyla. Nie będę rozwijał tego tematu, bo takie światełko rzeczywiście w kontaktach międzyludzkich byłoby bardzo praktyczne, ale to opowiem o tym przy innej okazji. W każdym razie koliberek zapyla tylko te kwiatki, które świecą w ultrafiolecie, dają sygnał, że mają nektar. Podobnie dzieje się na przykład u cietrzewi. My nie widzimy tych barw, ale one mają te barwy i one dają informację o tym, że dany kogut jest wieloletni, sprawdzony, w dużej kondycji. Na dodatek te róże, czyli te takie czerwone elementy nad oczyma, my tego też nie widzimy, ale one świecą. One jaskrawo świecą w ultrafiolecie. Jest to niesamowite. Zbadano też, że ptaki bardzo lubią dojrzałe owoce i są plantacje borówek albo jagód kamczackich, tak jak tutaj na zdjęciu. No i czasem ich hodowcy pytają, co zrobić, żeby one nie wabiły ptaków, bo ptaki przelatują i zjadają te jagody. No więc wytłumaczyłem, że trzeba by było wyhodować takie jagody, które nie świeciłyby w ultrafiolecie. Bo te jagody, jak są dojrzałe, mają taką specjalną powłokę, jakby woskową troszeczkę, i ta powłoka świeci w ultrafiolecie. Oczywiście to jest atrakcyjne także dla klientów ludzkich, więc jakby nie będzie w tym kierunku szła hodowla jagód, ale gdyby takie jagody mieć, które by nie świeciły, to one by nie wabiły ptaków. A te owoce świecą i wabią, zjedz mnie, bo jestem bardzo smakowity, słodki, soczysty, mam nasionka dojrzałe, zjedz mnie. No i ptaki zlatują się na plantację i zjadają te jagódki. A one właśnie świecą w ultrafiolecie, tylko my tego nie widzimy. Ptaki widzą też podczerwień, co bardzo ułatwia wędrówkę.
widzą oczywiście gwiazdy i orientują się po gwiazdach. Niektóre wędrują wzdłuż linii brzegowej na granicy morza i lądów, to też ułatwia trasę wędrówki, ale no, widzą przede wszystkim takie promieniowanie świetlne, którego my nie rozumiemy. Mało tego, one wyczuwają magnetyzm Ziemi i ten magnetyzm podobno się układa, te różne nitki magnetyczne czy też szlaki magnetyczne układają się w konkretną mapę, którą ptaki widzą, rozumieją. Podobno w dnie oka jest taki narząd magnetyczny, jest to bardzo słabo jeszcze zbadane, ale ptaki rzeczywiście mają kolejny GPS, więc czasem przyjeżdżam z wykładem gdzieś do niewielkiej miejscowości, ludzie się dziwią, że tak sprawnie przyjechałem. No tak, no mam GPS, a ptaki mają ze 3 systemy nawigacyjne, więc na pewno bocian, który poleci na południe od Sahary, wróci na tę samą strzechę do tej samej wsi, bo ma kilka systemów nawigacji. Tutaj właśnie bociany unoszą się do szybowania wysoko, wykorzystują prądy wstępujące w powietrze, one czują każdy ruch powietrza, tak jak my na bosaka w lesie czujemy każdą szyszkę pod stopą. One to wszystko wyczuwają, my nie. Są też czasem różne na temat ptaków różne przesądy, to tylko tu jeszcze rozwinę sprawę jeżyka. Ludzie mówią, że piszą czasem nawet w książkach, że jeżyk ma krótkie i słabe nogi. Krótkie tak, ale słabe nie. To są bardzo silne nóżki zaopatrzone w ostre pazurki. I też ludzie piszą, że jeżyk 3 lata może latać w powietrzu bez ustanku. No nie miałby po co tego robić tak naprawdę, no bo on w 3 roku życia przystępuje do lęków i wtedy już ma kontakt ze środowiskiem stałym, no bo musi mieć gniazdo i to gniazdo jest w jakimś budynku albo w niszy skalnej albo w dziupli, no więc wtedy już ląduje, ale to nie są 3 lata, tylko to jest 3 rok życia, a skoro przyszedł w maju na świat, powiedzmy, czy w czerwcu, no to w 3 roku życia będzie miał jeżyk 2 lata, czyli to kolejna nieścisłość. W każdym razie tak, jeżyki potrafią zdobyć w locie pokarm, wodę, budulec na gniazdo, potrafią uciąć sobie drzemkę albo nawet zbliżyć się do swojej samiczki. Więc tak, to są władcy przestrzeni, zupełnie niezwykli, których no, wypędzamy z naszych budynków na zasadzie termoizolacji. To są niby ekologiczne inwestycje, ale jeżyki na tym tracą. Na szczęście już deweloperzy zaczynają od razu montować budki lęgowe dla jeżyków, bo wiedzą, że te ptaki wokół nas sprawiają, że w miastach mamy mniej dokuczliwych meszek i komarów. I tutaj mamy taką czaszkę. Jest to czaszka sowy, jest to czaszka włochatki. Zwróćmy uwagę, że ta czaszka nie jest symetryczna. Po jednej i drugiej stronie jest zbudowana troszeczkę inaczej. I dlaczego ta czaszka jest niesymetryczna? Ano, my tutaj nie mamy warunków do zrobienia eksperymentu akustycznego, bo tak naprawdę chodzi o to, że uszy u sów są niesymetryczne po to, żeby sowa lepiej analizowała źródło dźwięku. Podobnie jest w stereofonii, troszeczkę jest asymetrii i podobnie tutaj ten dźwięk inaczej dociera do prawego i lewego ucha i na tej podstawie sowa jest w stanie precyzyjnie zlokalizować źródło dźwięku. Zwykle jest to myszka ukryta pod śniegiem albo gdzieś pod sianem i wtedy ona taką myszkę chwyta i zaprasza ją na kolację. Jeżeli jest to duża myszka, to będzie to kolacja nawet ze śniadaniem. Więc po to jest ta asymetria, żeby zlokalizować źródło dźwięku, a my ludzie też mamy twarz taką mniej więcej jak sowa, skierowane oczy do przodu i te oczy nasze skierowane do przodu też są niesymetryczne. Zrobimy teraz sobie eksperymenty. Chciałbym, żeby każdy wyciągnął palec przed siebie, tak na odległość, jakby długość ręki i skierował ten palec na tę pionową granicę pomiędzy barwą zieloną a niebieską, dowolnie po której by to stronie nie było. Tak skierujmy, o, wszyscy. I teraz zamknijmy lewe oko. Widzimy, że u większości to się palec nie przemieści, a potem zamknijmy prawe oko i palec nam ucieka. Dlaczego? Jak to jest? Prawe oko widzi inaczej niż lewe. Tak, dokładnie tak to mamy. Taką mamy asymetrię. Po to, żeby precyzyjnie zlokalizować obiekt przestrzeni. Tu zwykle robię jeszcze pewien eksperyment z osobą dodatkową, która pokazuje palec. Ja jej pokazuję palec, a ta osoba ma z boku trafić swoim palcem w mój palec. I zwykle to robi. Ale jeżeli poprosimy daną osobę, żeby zamknęła prawe oko, jeżeli jest prawooczna, bo osoby prawooczne, których jest większość, mają tak to skonstruowane, że prawe oko dokładnie lokalizuje obiekt, natomiast lewe spełnia funkcję pomocniczą do lokalizacji obiektu. Jeżeli osoba prawooczna, pokażemy jej palec, ona trafi nas z góry w nasz palec, ale zamknie prawe oko i już będzie miała kłopot. Sprawdźmy to po wykładzie. Więc tak to wygląda. Sowy, jak się okazuje, mają trochę nierówno pod sufitem. Zresztą
Sowy są symbolem mądrości, ale jak się obejrzy czaszkę sowy, to zobaczymy, że tam są głównie oczy i uszy. Nie ma tam miejsca na mądrość, no ale cóż. Ta twarz sowy jest to tak zwana szlara. To jest płomykówki, to są młode płomykówki, one mają szlarę taką sercowatą. Nawet po niemiecku się nazywają Schleiereule, czyli właśnie od tej szlary. I proszę sobie wyobrazić, że ta cała szlara to jest taka tarcza zbierająca dźwięki, jak antena satelitarna, która zbiera sygnał. Całą twarzą sowa zbiera dźwięki, a uszy sowy są na krawędzi. Tutaj mamy puszczyka, on ma okrągłą szlarę, a tutaj mamy uszatkę. I te piórka na głowie, od których uszatka ma nazwę, uszatka, to nie są uszy, to są po prostu piórka, które jakąś funkcję spełniają, a na krawędzi tej szlary, tam zwykle jest usów taka strefa trochę innej barwy piórek, tutaj akurat u uszatki są one białe, tam jest ucho. Ogromna dziura w czaszce to jest ucho, wielkie ucho, a cała twarz sowy zbiera dźwięki właśnie do tych ogromnych uszu. Dzięki temu sowy wszystko słyszą. O, tu jeszcze raz takie ucho uszatki. To jest prawdziwe ucho. A teraz zadam jeszcze Państwu jedno pytanie trudne. Jak to się dzieje, że ptaki siedząc na przewodach elektrycznych nie ulegają porażeniu prądem? I tu zwykle są różne hipotezy, że mają specyficzną budowę nóżek, że mają coś tam. I czasem ktoś tam wpada na pomysł, że nie są uziemione. I rzeczywiście tak, dlatego że prąd płynie po najmniejszej linii oporu. Więc jak ptaszek sobie siedzi, a stwarzałby duży opór, no to prąd sobie nadal płynie po druciku, nie płynie przez ptaszka, ptaszkowi jest to obojętne. Ale gdyby ptak dotknął jeszcze jakiegoś elementu, to dotyczy większych ptaków, to w tym momencie prąd przepłynąłby przez ciało ptaka, tam byłby duży opór dla przepływu prądu, z tego byłoby duże ciepło, doszłoby do porażenia i prądem, ale jednocześnie też do spalenia niektórych narządów wewnętrznych właśnie przez prąd. I to się dzieje w przypadku wędrówek dużych ptaków, także bocianów, jeżeli są takie plątaniny przewodów, czasem są jeszcze takie przewody uziemiające, odgromniki, robi się tam trochę właśnie plątaniny takich drutów, łatwo dotknąć dwóch elementów, no i w tym momencie dochodzi do przepływu prądu przez ciało ptaka i porażenia prądem. Kiedyś bociany gniazdowały na strzechach, później te strzechy zastąpiono dachówkami, no to jeszcze bociany sobie radziły na dachówkach, ale potem zrobiły się dachy blaszane. Jeszcze eternit był wcześniej, na eternicie też sobie w miarę radziły. Natomiast jak już powstały dachy blaszane, no to one mają i lżejszą konstrukcję, no i kompletnie bociany nie potrafią na nich budować swoich gniazd, więc zaczęły przenosić te gniazda na słupy oświetleniowe czy inne słupy energetyczne. To powodowało klęskę. Klęskę, zwarcia po deszczu, młode bociany też ginęły. No i wpadł na pewien pomysł dr Marek Keller, świętej pamięci, mój mistrz, zresztą guru, słynny dr Keller, w miejscowości Mosty na Polesiu, wpadł na pomysł, żeby zamontować takie platformy nad słupami. Energetycy chcieli od niego pieniędzy za wyłączenie prądu, za dźwig, za podnośnik, za wszystko, ale po roku zaczęli szukać tego doktora Kellera. I miejscowość Mosty była pierwszą miejscowością, gdzie zamontowano takie platformy gniazdowe dla bocianów w całej miejscowości. W tej chwili to już w całej Polsce zobaczymy, bo energetycy się zorientowali, że nie mają zwarć, spięć, strat energii i w ogóle żadnych interwencji, więc sami byli zainteresowani, żeby to zrobić. I zaczęli to finansować i w tej chwili wszędzie bociany mają takie platformy nad energetycznymi słupami, natomiast ciągle są słupy, gdzie są jak plątaniny kabli, właśnie jakieś odgromniki, czy też różne inne przewody i w efekcie dochodzi do porażeń prądu. Jeżeli gdzieś takie miejsce spotkamy, widzimy, zwłaszcza przy transformatorach, takie tutaj, to zgłaszajmy to energetykom, oni są tym bardzo zainteresowani, dlatego że po takim zwarciu, gdzie ginie kilka bucianów, to już wielka strata, to na dodatek naprawa takiego transformatora może kosztować nawet powyżej 100 tysięcy złotych, więc zgłaszajmy to energetykom, oni bardzo się tym interesują i będą interweniowali. I tu jeszcze bliżej końca już jesteśmy, ale powiem jeszcze taką ciekawostkę. Mamy tutaj kość psa i kość pelikana. Kość psa jest mniejsza, ta kość pelikana jest dużo większa. Ta kość pelikana waży tyle samo, co kość psa. Dlatego, że kości ptaków są rurowate, puste w środku, są tam worki powietrzne, to wspiera oddychanie. A kości ssaków są solidne, ale w inny sposób. A tutaj konstrukcja u ptaków jest taka, a nie inna, leciutka, co niestety przy złamaniu, przy dużym urazie powoduje, że powstają bardzo ostre krawędzi, które przecinają naczyna krwionośne, nerwy i takie otwarte złamania często u ptaków praktycznie się nie goją.
Tutaj mamy żurawia. Zdjęcie rentgenowskie zrobione w taki sposób, że no to ten żuraw nie był żywy, ale oczywiście wypełniliśmy mu układ oddechowy specjalnym środkiem kontrastowym, żeby zrozumieć, dlaczego ten głos żurawia

ptaków jest zupełnie inaczej. Płuco jest rurkowate. Powietrze przechodzi przez płuco na wdechu, trafia do worków powietrznych w całym ciele, a potem przy wydechu znowu przechodzi przez płuco, czyli cały czas jest ruch powietrza. Jest to bardzo wydajny system. I te worki powietrzne, one działają tak, że przy właśnie takim silnym głosie jak u żurawia, jako takie pudło rezonacyjne. Wyobraźmy sobie gitarę. Bez tej skrzyni, bez tego pudła rezonacyjnego byśmy po prostu brzdąkali na drutach, nie byłoby dźwięku. Podobnie w trąbce. Tutaj mamy tchawicę taką zapętloną, też w trąbce są takie pętle po to, żeby wzmocnić dźwięk. A teraz sobie wyobraźmy, że u żurawia ta trąbka jest w pudle rezonacyjnym jak w gitarze. Spróbujmy to kiedyś zrobić w domu, jak nie będzie nikogo, żeby zatrąbić do wnętrza gitary. Zobaczymy, jaki będzie efekt. A tak właśnie to jest u żurawia i dlatego ten dźwięk jest tak mocny. Oczywiście, będąc w ogrodzie zoologicznym, warto zwrócić uwagę na ptaki, bo w zoo możemy ptaki obserwować z bliska i zrozumieć ich jakby specyfikę. Ten po prawej to jest bąk. Nasza czapla, bardzo rzadka, żyjąca w dużych trzcinowiskach. Prawdopodobnie bąk, który połyka żabę, to tak właśnie wygląda w oczach żaby tuż przed połknięciem. My tego nie widzimy tak naprawdę, zupełnie inaczej to widzimy. I na koniec zdradzę Państwu jeszcze jedną tajemnicę. Otóż wiele państw ma w swoich herbach orły. Tych orłów jest sporo różnych, są rozmaite. Mogą być dwugłowe, mogą być czarne, mogą być białe. Te orły są rozmaite, ale zawsze są pokazywane z profilu. A wiecie Państwo dlaczego? Nikt nie chciałby mieć takiego godła. Dziękuję bardzo za uwagę.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

kilka tygodni temu od omówienia takich budowli, megalitycznych, które są w Izbicy Kujawskiej. No i wróciłem dzisiaj do niego. Zatem omawiamy dzisiaj piramidy w Polsce. Ile ich jest? No i jakie tajemnice skrywają? Choć może brzmi to nieprawdopodobnie i zaskakująco, w Polsce znajduje się kilka piramid. No i często starszych nawet od tych w Egipcie. Wykonane często z wielkich głazów, są prawdopodobnie grobowcami dla pierwszych władców Kujaw. A gdzie znajdują się te piramidy w Polsce? Postaram się Państwu przedstawić dzisiaj historię i tajemnicę tych budowli. Piramidy często wykonane są, te nawet w Polsce, z wielkich głazów, wznoszone przed tysiącami lat, grobowce, z których prawdopodobnie pochowano pierwszych władców Kujaw. Można je zobaczyć na Kujawach, koło Izbicy Kujawskiej oraz w Wietrzychowicach, Sarnowie i Gaju. O tym już Państwu opowiadałem. No, nie są one tak potężne jak te wzniesione przez faraona Cheopsa, ale za to są starsze nawet o kilka tysięcy lat. Z jakiego okresu pochodzą nasze krajowe piramidy i ile ich jest? Prawdopodobnie najstarszym i najbardziej interesującymi piramidami są megalityczne grobowce zlokalizowane właśnie w Sarnowie, niedaleko Izbicy Kujawskiej. No, metody datowania radiowęglowego C14 nie są może doskonałe, z tego względu trudno jednoznacznie określić, kiedy one zostały wzniesione. Jednak naukowcy wskazują na przybliżony okres od 3,5 tysiąca do 4 tysięcy lat przed naszą erą, co oznacza, że te grobowce mają około 5,5 tysiąca lat. Co czyni je jednymi z najstarszych monumentalnych budowli w Europie. Zostały one wzniesione przez tak zwane kultury pucharów lejkowatych. Piramid z Sarnowca jest 9, a przy każdej z nich można oczywiście znaleźć tabliczkę. W tej chwili już w jednej piramidzie mieściło się od 1 do 5 ciał. Może trudno w to uwierzyć, ale w Polsce można znaleźć nie jedną piramidę. To jest fakt. Niektóre z nich są starsze od egipskich, o tych już tutaj zaczęliśmy, ale tajemnicze grobowce rozsiane są w różnych lokalizacjach i każdy z nich ma swoją unikalną historię. Jakie tajemnice skrywają te grobowce? Która jest najciekawsza w Polsce? O tym za chwileczkę. I wracamy do naszych piramid. Mamy pierwsza z nich, to piramida w Rapie. Piramida znajduje się w miejscowości Rapa, tuż przy granicy z Rosją, obwód kaliningradzki. Jest grobowcem rodziny Fahrenheit. Jest jednym z bardziej niezwykłych obiektów, który można zobaczyć w północnej części krainy Wielkich Jezior. Historia tego miejsca sięga pierwszej połowy XVII wieku, kiedy Fahrenheitowie wykupili wieś niegdyś zwaną Angerrap i zbudowali w pobliżu pałac w Bejnunach. Właściciele majątku byli ludźmi wykształconymi, którzy podróżowali po Europie i wierzyli głęboko w życie po życiu. W związku z tym zbudowali grobowiec o kształcie egipskiej piramidy. W 1811 roku w grobowcu jako pierwsza pochowana została 3-letnia córka, a następnie kilku członków rodu budowniczego piramidy Friedricha Heinricha. Piramida w Rapie ma około 16 metrów wysokości i stoi na podstawie 10,4 razy 10,4 metra. Podczas I i II wojny światowej grobowiec został zdewastowany niestety, no i zaczął popadać w ruinę. W roku 2000 zadbano o spokój zmarłych i zabezpieczono wszystkie wejścia do grobowca.
a w roku 2018 piramida została gruntownie odremontowana. O tej piramidzie jeszcze Państwu opowiem, bo to jest bardzo ciekawa historia. Mówi się także, że piramida w Rapie jest miejscem mocy. Radiestyci dowodzą, że miejsce grobowca nie zostało wybrane przypadkowo. Według badań jest to miejsce o takim pozytywnym promieniowaniu. Kolejną piramidę, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest to piramida państwa Skrzyńskich, tak ona się nazywa, piramida Skrzyńskich w Zagórzanach. Nieopodal siedziby Nadleśnictwa Gorlice w miejscowości Zagórzany, w bliskim sąsiedztwie parku i pałacu Skrzyńskich, znajduje się ich rodzinny grobowiec. Przypomina on pomniejszoną kopię znanej egipskiej piramidy Cheopsa. Nad 10-metrową kamienną budowlą góruje potężny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. No niestety zbyt wiele informacji na temat tej piramidy nie mamy. Nieliczne informacje na ten temat sugerują, jakoby krzyż miał zostać dobudowany do grobowca po II wojnie światowej. Jednak przeczą temu zdjęcia z roku 1932, które przedstawiają ową piramidę już z krzyżem. Więc pochodzenie krzyża nie jest do końca jasne. Aleksander Skrzyński był ministrem spraw zagranicznych i premierem rządu polskiego w latach 1922-26. Zmarł w roku 1931 w wyniku obrażeń, jakich doznał w wypadku samochodowym. W grobowcu pochowano 6 osób, a ostatniego pochówku dokonano tutaj w roku 1944. Kiedy to złożono do grobu trumnę Marii Sobańskiej. Tutaj nie wiemy. Legenda głosi, że hrabia Aleksander Skrzyński miał zapłacić elektrowni za to, aby po jego śmierci przez 100 lat w grobowcu świeciło się światło. Tego nie sprawdzaliśmy. Tak, dzisiaj muzycznie oprawia program grupa Tangerine Dream, a my wracamy do naszych piramid. Kolejną piramidą, którą omówimy skrótowo, jest to piramida w Rożnowie. W powiecie kluczborskim, w miejscowości Rożnów, znajduje się unikalny grobowiec rodziny von Eben. Tę 9-metrową piramidę zbudowano w roku 1780. Ebenowie byli właścicielami wsi do XIX wieku, podążając za rozpowszechniającą się wówczas modą na starożytności egipskie, Fryderyk von Eben und Brunnen zbudował przy miejscowym kościele zachowany do dziś nietypowy grobowiec rodzinny. Projekt piramidy wykonał Karl Gotthard Langhans, architekt, autor wielu obiektów na Dolnym Śląsku i w Niemczech. Jaka ta budowla jest? Jest to budowla wolnostojąca o wysokości około 8,5 metra, o kształcie ściętego ostrosłupa z ryzalitem mieszczącym wejście w ścianie południowej. Piramida jest murowana z kamienia i z cegły. Łącznie w tym grobowcu spoczęło 28 osób. Zmarłych rodziny rodu von Ebenów chowano w piramidzie od 1780 do roku 1830. Wzniesiony grobowiec i jego, można nazwać, specyficzna aura miała sprawić, że po śmierci ciała ulegną mumifikacji. Niestety w roku 1945 piramida została splądrowana, a zwłoki zbezczeszczone. Już nie dowiemy się tych tajemnic. Przechodzimy do kolejnych piramid. A dzisiaj zajmiemy się także później piramidą w Rapie na Mazurach. Przyjrzymy się jej dokładniej, tej tajemnicy. Piramidy kujawskie, o tym już Państwu mówiłem kilka tygodni temu, ale przypomnę. No, nie mają się nijak, nie przypominają w ogóle tych egipskich. Wzniesiono je na planie wydłużonego trójkąta z wielkich i mniejszych głazów stanowiących obrys całości i usypanego między nimi wysokiego na 5 metrów kopca. Te olbrzymie grobowce
charakteryzują się nie wysokością, a długością. W wielu przypadkach przekraczają długość 100 metrów. Przez ich nieoczywisty kształt i wielkość mówi się, że... Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Były one przeznaczone dla olbrzymów lub zmarłych gigantów. No takie legendy krążą. W rzeczywistości te piramidy były po prostu miejscem pochówku ludzi. Kamienne budowle zaczęto wznosić od połowy IV do połowy III tysiąclecia przed Chrystusem, w epoce kamiennej. Te monumentalne budowle były wznoszone przez ludność rolniczą zamieszkującą tereny Kujaw. Największe i najsłynniejsze polskie piramidy powstały w okolicach Izbicy Kujawskiej. Na terenach kujawskich miejscowości utworzono parki kulturowe, dzięki czemu piramidy są udostępnione szerokiej publiczności i można dzisiaj je zwiedzać bez żadnego problemu. Kolejna piramida, którą dzisiaj omówimy, to piramida Łakińskiego w Łaziskach koło Wągrowca. Cóż to takiego jest? Piramida Franciszka Łakińskiego została wzniesiona około roku 1845 na wzgórzu wśród sosen, tuż przy drodze z Wągrowca do Gniezna. I piramida ta jest grobowcem Franciszka Łakińskiego, który był rotmistrzem wojsk polskich. Zasłużył się on podczas wojen napoleońskich, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari oraz został uhonorowany francuską Legią Honorową za walki narodowo-wyzwoleńcze. Pomysłodawcą nietypowego grobowca był sam Łakiński. Piramida posiada czworoboczną podstawę, która została wykonana z kamieni. Ma ona około 10 metrów wysokości, a w dawnych czasach wejście do niej zdobił napis wykonany z kutych liter. No niestety napis zaginął, skradziono go. Po zakończeniu służby Łakiński osiedlił się w Wągrowcu i tam też zmarł. Pozostawił po sobie testament, w którym swój majątek podzielił i przekazał znaczące sumy szpitalom i biednym dzieciom. Co ciekawe, każdego roku pary, które zawierały związek małżeński w dniu jego imienin, otrzymywały procent od 6000 talarów. Miejmy nadzieję, że jego hojność była wynagrodzona przez niebo. A za chwilę jeszcze dwie kolejne piramidy i przechodzimy później do tajemnicy piramidy w Rapie. Zobaczmy, co tutaj będziemy dalej mieć za piramidę. Kolejna to grobisko aryjskie w Krynicy. Na wysokiej górze porośniętej lasem pod wsią Krynica stoi zagadkowa budowla. Grobisko aryjskie w Krynicy to jeden z nielicznych i prawdopodobnie jeden z najstarszych w grobie w Polsce grobowców piramidalnych. Budowla znajduje się na tzw. Górze Aryjskiej, ulokowanej mniej więcej w połowie drogi między Krasnystawem a Ryjowcem. Murowana piramida na planie kwadratu u boku 7,35 metra ma łącznie około 20 metrów wysokości. Jest wykonana z kamienia uzupełnionego cegłą. Na trzech ścianach grobowca znajdują się otwory pełniące funkcję okien. Prawdopodobnie piramida jest miejscem pochówku Pawła Orzechowskiego, który ze względu na fakt, że był arianinem, nie mógł zostać pochowany na cmentarzu katolickim. Zdecydował się więc na zbudowanie sobie oryginalnego grobowca znajdującego się w odosobnieniu. Być może w pobliżu grobiska znajdował się niewielki ariański cmentarz. A kolejna piramida to piramida w Międzybrodziu. W południowej części grecko-katolickiego cmentarza przy cerkwi Świętej Trójcy w Międzybrodziu powstał w latach 30. XX wieku okazały grobowiec w formie piramidy. Grobowiec jest miejscem pochówku rodu
kulczyckich i dobrzańskich herbów Sas oraz jednocześnie repliką piramidy Cheopsa w skali 1 do 50. Wybór formy grobowca jako piramidy należy przypisać Jerzemu Kulczyckiemu, który odbył szereg podróży naukowych, w tym także do Egiptu, gdzie we wnętrzu piramidy Cheopsa w Gizie spędził podobno na samotnej kontemplacji najszczęśliwszą godzinę swego życia, tak przynajmniej napisał. Grobowiec został wykonany według projektu Iryny Dobryjańskiej z bloków piaskowca i ma 3 metry wysokości. Na płycie zamykającej dostęp do grobowca umieszczone są inskrypcje w języku polskim i ukraińskim, a nad płytą umieszczony jest krzyż maltański. Włodzimierz Kulczycki żył w latach 1862-1936 i był profesorem, a później rektorem Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Jego syn Jerzy Kulczycki był historykiem sztuki oraz doktorem filozofii z dziedziny archeologii. Kolekcjonowali oni kilimy i kobierce wschodnie, a część ich zbiorów znajduje się obecnie na Wawelu i w Muzeum Tatrzańskim Zakopanem. A my za chwileczkę przechodzimy do omówienia tajemnicy piramidy w Rapie, tej, o której mówiliśmy jako pierwszej. Mam nadzieję, że starczy nam czasu, a chwileczka muzyki nam nie zaszkodzi. Dalsze utwory grupy Tangerine Dream. Piramida w Rapie. Tajemnicza piramida na krańcu Polski. Można powiedzieć, że magiczny rejon północnej Polski, którym są Mazury, skrywa tajemnicę powstania pewnego niezwykłego obiektu. W Rapie, wsi położonej niedaleko obwodu kaliningradzkiego, wybudowana została niewielkich rozmiarów piramida, która pełni funkcję grobowca pruskiej rodziny von Fahrenheit. Turystów w ten zakątek przyciąga niezwykła forma budowli oraz historia z nią związana. Co kryje się za pojawieniem się niecodziennego obiektu i co można znaleźć w jego wnętrzu? Sprawdźmy to wszystko. Angera, czyli dzisiejsza Rapa, została założona w XVII wieku. Wykupiona z rąk właściciela Christopha von Rapp przez ród Fahrenheit, którego członkowie w pobliżu niej wybudowali swoją posiadłość, pałac w Beinunach. Ten wybudowany obiekt stanowił architektoniczną perłę regionu Mazur, a dodatkowo umieszczonych w nim było wiele słynnych dzieł sztuki światowej sławy artystów, m.in. Rafaela, Rubensa czy nawet Leonarda da Vinci. Rodzina Fahrenheitów byli to ludzie uczeni i zamożni, którzy w czasie swojego życia odbywali wiele podróży po Europie i innych państwach świata, a szczególnie interesowała ich kultura Egiptu. Zafascynowani tamtejszym budownictwem oraz starożytnymi ideami, wśród których najbardziej pochłonęła ich idea wiecznego życia, postanowili wybudować rodzinny grobowiec, znaną właśnie piramidę na Mazurach. Historia powstania obiektu niestety wiąże się z nieszczęśliwą historią. W czasach życia rodziny w 1811 roku panowała epidemia szkarlatyny, na którą zmarła 3-letnia córeczka barona Fryderyka Henryka von Fahrenheita, Ninet, której w myśl egipskich założeń zlecił wybudowanie kaplicy, nad którą wznosi się piramida. Jego działaniom przyświecał cel ochrony ciała córeczki i zapewnienie jej nieśmiertelności. Pochowane zwłoki zostały odpowiednio zabalsamowane i złożone we wnętrzach wybudowanej polskiej piramidy. No cóż, takie miał pomysły baron. Piramida powstała w odległości około 5 km od posiadłości rodu Fahrenheitów z projektu Bartela Thorvaldsena na początku XIX wieku. Poza ciałem młodej dziewczynki pochowano tam z czasem inne ciało członków rodziny. Łącznie znajdują się tam zwłoki 7 osób, w tym jedno należące do głowy rodu, złożone w kaplicy jako ostatnie w 1849 roku, oraz 2 należące do dzieci. Lata I i II wojny światowej przyczyniły się do dewastacji grobowca przez Rosjan, wskutek czego zostały pootwierane trumny, a
spoczywających w nich ciał niestety pourywano głowy i niektóre części ciała. Dopiero po publikacji informacji dotyczących piramid w pierwszych latach XXI wieku zabezpieczono wszystkie wejścia do grobowca, by okazać zmarłym należyty szacunek podczas licznych odwiedzin turystów. Podobnie w czasie wojen zniszczony został pałac i dwór należący do rodziny, z którego w dniu dzisiejszym zostały jedynie zarośnięte ruiny. Niesamowite jest to, że mimo ulokowania obiektu w terenie podmokłym, schowane tam zwłoki są doskonale zmumifikowane, czemu mogły przysłużyć się odpowiednie warunki budowy i umiejscowienia piramidy. Jak wygląda ten grobowiec? O tym za chwileczkę Państwu opowiem. Jeszcze chwilka muzyki. Wracamy do naszej piramidy. Ten grobowiec, w związku z tym, że rodzina, która zamieszkiwała tę ziemię, należała do zamożnych rodów, przygotowanie projektu zlecono jednemu ze światowej klasy artystów, rzeźbiarzy Bertelowi Thorvaldensowi, który obecnie może być znany z wykonywania warszawskich pomników Mikołaja Kopernika i księdza Józefa Poniatowskiego, a także projektu grobowca jednego z rzymskich papieży Piusa VII. Obiekt kaplicy z piramidą jest wysoki na około 16 metrów, o podstawie na kształt kwadratu. Zbudowany został z polnego kamienia i wykończony przy użyciu czerwonej cegły. Pod koniec XIX wieku zamieszkująca pałac w Bejnunach rodzina sprzedała swój majątek i wyprowadziła się, oddając tym samym los grobowca w zapomnienie. Po okolicy krąży również pewna opowieść o klątwie. Z grobowcem Fahrenheit wiążą się także niepokojące historie, które często określane są jako klątwa zmarłych, których zwłoki znajdują się w kaplicy. Ale o tym dzisiaj może nie będę Państwu opowiadał. Typowa piramida egipska, a piramida w Rapie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o porównanie? Z ciekawostek na temat wybudowanej na Mazurach piramidy wiadomo tyle, że została wykonana z niezwykłą starannością na kształt budowli znanych w Egipcie, w szczególności piramidy Cheopsa. Celem powstania zwieńczonej ostrym wierzchołkiem piramidy była ochrona i mumifikacja zwłok. Stworzenie warunków umożliwiających zaistnienie tego procesu mogło wynikać z odpowiedniego nachylenia ścian grobowca. Kąt pochylenia ścian zewnętrznych wynosi od 68 do 79 stopni, natomiast mierząc od wewnątrz, wartość ta wynosi 51-52 stopnie. Dokładnie tyle samo jak w piramidach Egiptu. Ponadto podstawa zbudowana jest tak jak w znanych piramidach na planie kwadratu o długości boku 10,4 metra. Umieszczając w ścianach piramidy wentylacyjne otwory, zastosowano technikę niczym z egipskich grobowców, gdyż takie kanały służą odpowiedniej wentylacji właśnie tego typu budowli. Badacze podają, że wybór miejsca, na którym powstała piramida, nie był przypadkowy, a teren ten odznacza się występowaniem wzmożonej pozytywnej energii pochodzącej z Ziemi i kosmosu. Dodatkowo wzmocnieniu przepływających energii służy odpowiedni kształt piramidy oraz wykonanie jej podstawy z kamienia polnego. Czyżby te działania były zamierzone już na etapie budowy przez Fahrenheitów? Potwierdzona została informacja, że we wsi Rapa przecinają się trzy linie potężnego promieniowania, które dają początek tajemniczemu miejscu mocy. Jedna z nich wytyczona jest od Kowna do Karlsruhe, jednego z europejskich magicznych miejsc związanych z energią, a dwie następne łączą Istanbul i piramidy w Gizie oraz piramidę w Rapie i szwedzki Findhorn i Królewiec. Jedne ze znanych miejsc mocy. O dziwo,
wszelkie owady, komary czy muszki naprawdę omijają to miejsce. Czy piramida w Rapie skrywa jeszcze jakieś tajemnice? Przekazywano wiele legend odnośnie tego, że podziemia piramidy skrywają kosztowności, które zamożna rodzina ukryła w ziemi, zabezpieczając w ten sposób swój skarb. Pierwsze badania nad umiejscowieniem piramidy w tym terenie nie wykluczały takich okoliczności, zakładając, że może pod nią znajdować się częściowo zasypane pomieszczenie, gdyż pracujący na tym terenie archeolodzy odbierali sygnał informujący o takiej możliwości. Uznaje się, że w tym celu też wielu śmiałków odważyło się wejść do grobowca i zdewastować jego powierzchnię, by odnaleźć ukryte rzekome kosztowności. Niemniej jednak w trakcie badań elektrooporowych wykluczono obecność podziemnego pomieszczenia, co, jak uważano, ograniczy występowanie zniszczeń i ataków poszukiwaczy skarbów. I to tyle, drodzy Państwo, w dzisiejszym programie Analogowa Kuropatwa. Ja kończę swój dzisiejszy dyżur przy mikrofonie w naszej stacji, życząc Państwu spokojnej nocy, dobrych snów, do usłyszenia jutro rano o godzinie 7:00. Mówił do Państwa Piotr Wiśniewski. Dobranoc.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

lód nad Antarktydą, lód amerykańskiego lotnika Richarda Byrda nad Antarktydą, to temat dzisiejszej analogowej kuropatwy. Serdecznie Państwa zapraszam na ten dzisiejszy program. Dlaczego taki temat dziś akurat? No tak przeszukując, moi drodzy, różnego typu informacje, wpadło mi to do głowy. Już kiedyś o tym myślałem, a to tak w związku z tym, w związku z pewną płytą, którą dzisiaj usłyszymy, również płytą Antarktyka, którą gra Vangelis, i dzisiaj właśnie na ten temat troszeczkę opowiemy, bo jest to dość tajemniczy temat, ta tajemnica lotu nad Antarktydą i co ukrywa armia USA, o tym spróbuję Państwu dzisiaj powiedzieć. Zaczynamy zatem. Kiedy 29 listopada 1929 roku po raz pierwszy w historii ludzkości amerykański lotnik Richard Byrd przelatywał ponad biegunem południowym, nadał przez radio niezwykły komunikat. Relacjonował, że widzi pokryty zielenią ląd, na którym pośród wolnych od lodu jezior pasły się wielkie, podobne do bizonów zwierzęta oraz poruszali się prymitywni ludzie. Wokół tej antarktycznej wyprawy Richarda Byrda narosło wiele kontrowersji i legend. Czytając materiały, można dojść do wniosku, że amerykańskie władze za wszelką cenę chciały uniknąć rozgłosu i tuszowały fakty. Kilkanaście lat później zorganizowano wyprawę badawczą High Jump, której cel również dla wielu nie był jasny, a Byrd nazwał ją wyprawą wojenną. Byrd mówił publicznie o rejonach Antarktydy porośniętych bujną roślinnością i ogrzewanych przez wypływające z wnętrza ziemi ciepłe źródła. Rząd jednak stanowczo zaprzeczył ogłoszonym przez admirała rewelacjom, a jego samego uznał za psychicznie chorego i poddał przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Co tam się działo, moi drodzy? Audycja radiowa została natychmiast przerwana, a słowa admirała uznano za efekt wyczerpania nerwowego lub halucynacji. Do dziś sprawa Byrda budzi emocje zarówno wśród naukowców, jak i oczywiście miłośników UFO i spiskowych teorii dziejów. Do dziś też nie udało się jej wyjaśnić. Przelot nad biegunem południowym miał być pierwszym tego typu wyczynem, a wyprawa Byrda, w której brały udział dwa statki i trzy samoloty, okazała się olbrzymim sukcesem. W trakcie lotu, który trwał 18 godzin i 41 minut, Richard Byrd wraz z trzema członkami załogi, drugim pilotem Bertem Barchenem, operatorem radiostacji Haroldem June i fotografem Alshayem McKinleyem dolecieli samolotem Ford Trimotor, samolot miał nazwę Lloyd Bennett, do bieguna południowego i z powrotem do bazy na lodowcu Rossa. Był to pierwszy w historii taki lot. Byrd miał wtedy 31 lat. To tyle wstępu. Posłuchamy chwilkę muzyki, moi drodzy, a za moment wracamy. Cóż tam się wydarzyło? Tak, moi drodzy, wracamy do naszego tematu. Kiedy lotnik wrócił do kraju, wokół jego wyprawy narosło wiele kontrowersji i legend. Najtrudniej było przejść do porządku dziennego nad nieprawdopodobnym komunikatem radiowym Byrda. Amerykańskie władze za wszelką cenę chciały uniknąć rozgłosu i skutecznie zatuszowały związaną z wyprawą aferę. Relacje uznano za efekt napięcia spowodowanego trudami wyprawy. Przecież trudno było sobie wyobrazić, że w środku lodowej pustyni Antarktydy znajduje się zielona, pełna życia oaza. Oficjalnie uznano kwestię wyprawy Byrda za zakończoną. Nie oznaczało to, moi drodzy, jednak, że amerykański rząd stracił zainteresowanie tą sprawą. Nie, nie, to nie tak łatwo. Kilkanaście lat później, 2 grudnia 1946 roku, amerykańskie bazy wojskowe opuścił potężny zespół uderzeniowy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. W jego skład wchodził okręt dowodzenia USS
Mount Olympus, lotniskowiec USS Philippine Sea i niszczyciel oraz 13 jednostek pomocniczych marynarki wojennej, a ponadto 6 śmigłowców, 6 łodzi latających i 2 latające cysterny. Towarzyszył im okręt podwodny USS Sennett. To była druga ekspedycja Byrda. W zasadzie to już, no, można powiedzieć, trzecia, bo ukazały się też znaczki z tego wydarzenia. Na pokładach potężnej flotyli znajdowało się ponad 4000 ludzi. Ponad 3500 oficerów, marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej, 300 pracowników cywilnych i naukowców. Dowódcą armady został Richard Byrd, wówczas już admirał i uznany za bohatera weteran polarnych ekspedycji. Celem była Antarktyda. Operacja otrzymała wojskowy kryptonim High Jump, czyli wysoki skok. Amerykańskie dowództwo ogłosiło, że zamierza sprawdzić, jak w warunkach polarnych funkcjonuje sprzęt wojskowy. Jednak sam admirał Byrd przed wyjściem armady w morze powiedział mimochodem, że operacja High Jump ma charakter wojenny, jest wyprawą wojenną. Oficjalni przedstawiciele marynarki nabrali jednak wody w usta i wszelkie próby uzyskania przez dziennikarzy jakiejkolwiek informacji o wyprawie spełzły, moi drodzy, no na niczym. Nie dowiedzieli się niczego ponad to, że operacja High Jump ma charakter badawczy i to wszystko. Ale nikt nie chciał niestety w to wierzyć. Analitycy szeptali, że Amerykanie szykują się do wojny. Nikt jednak nie był w stanie wyjaśnić, z kim zamierzają się zmierzyć i jak. Żadna armia świata nie była wtedy zdolna do walki na takim terenie. Poza tym kontynent był niezamieszkaną przez ludzi pustynią. Operacja High Jump. Wszystko wskazywało na to, że ta operacja była czymś więcej niż wyprawą naukową. Same przygotowania trwały ponad rok. Zaangażowane zostały ogromne, naprawdę ogromne siły. Atmosferę tajemnicy potęgował fakt, że w wyprawie uczestniczy tylu żołnierzy piechoty morskiej oraz niespotykana, jak na wyprawę naukową, liczba samolotów. Wśród nich były też samoloty rozpoznania typu C-47 Dakota, wyposażone w najnowocześniejszy wtedy sprzęt, aparaty fotograficzne, kamery i magnetometry używane do wykrywania anomalii magnetycznych w wodzie i pod powierzchnią Ziemi. I 27 stycznia 1947 roku zespół uderzeniowy dotarł do wybrzeży Antarktydy i rozpoczął, moi drodzy, lotnicze rozpoznanie kontynentu. Szczególną uwagę poświęcono należącemu do Norwegii Ziemi Królowej Maut. Warto wspomnieć, że w 1939 roku rościły sobie do niej prawa także hitlerowskie Niemcy, nadając jej nazwę Nowej Szwabii. No to może posłuchajmy chwilkę znowu Antarktyki i wracamy za moment na nasz program. Tak, moi drodzy, 27 stycznia, jak już powiedziałem, przypomnę tylko, zespół uderzeniowy dotarł do wybrzeży Ziemi Królowej Maut, czyli Nowej Szwabii po niemiecku. Choć żaden kraj nie uznał niemieckich praw do tego terytorium, niemieckie roszczenie nigdy nie zostało oficjalnie cofnięte. Później spowodowało to fantazyjne plotki domniemania, że ludzie, których widział Byrd, to nazistowscy uciekinierzy, którzy w ostatnich dniach wojny założyli swoje bazy na wcześniej rozpoznanym lądzie. Na razie jednak Amerykanie zaczęli zbierać materiał fotograficzny, samoloty wykonywały dziesiątki lotów. Wydawało się, że zniknięcie z mapy Ziemi ostatniej białej plamy jest kwestią najbliższych tygodni. W tym miejscu pojawia się największa tajemnica. Choć wyprawę zaplanowano na 8 miesięcy, nagle, zupełnie niespodziewanie, Byrd
zarządził odwrót. Flotylla wracała do Stanów w opłakanym stanie. Stracono jeden niszczyciel, a znaczna część samolotów uległa zniszczeniu. Zginęło kilkudziesięciu marynarzy i oficerów. Nieznany był los kilkunastu zaginionych. Nikt nie wiedział, co tak naprawdę wydarzyło się u wybrzeży Antarktydy. Rząd objął prowadzone śledztwo ścisłą tajemnicą. Po powrocie admirał Byrd wraz z dowództwem wyprawy stanął przed oficjalną komisją, nadzwyczajną komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych, a wszyscy biorący udział w wyprawie zostali przesłuchani przez wywiad. Do prasy przedostały się jednak rewelacyjne oświadczenia admirała, w których ostrzegł on rząd o groźbie nowej wojny. Pisał, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych muszą natychmiast podjąć działania przeciwko myśliwcom wroga, które bazują na obszarach polarnych i które mogą odbywać podróże z bieguna na biegun z ogromną prędkością. Mówił też publicznie o odkrytych przez siebie rejonach Antarktydy, które były porośnięte wiecznie zieloną, bujną roślinnością i ogrzewane przez wypływające z wnętrza ziemi ciepłe źródła. Powtórzył więc to samo, co on po powrocie z bieguna przed kilkunastu lat. Rząd jednak stanowczo zaprzeczył ogłoszonym przez admirała rewelacjom, a jego samego uznał za psychicznie chorego i poddał przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. No niestety, tak to wygląda, tak to bywa. Podobnie jak po słynnym locie Byrda sprzed kilkunastu lat, oficjalnie ogłoszono, że zeznania zasłużonego i doświadczonego dowódcy są efektem rozstroju nerwowego, no i nie ma powodu, by traktować je poważnie. Przedstawiciele rządu podjęli działania, by zdezinformować prasę i społeczeństwo. Nazwy jednostek biorących udział w wyprawie zostały zmienione. Zdementowano informacje o stratach w ludziach i w sprzęcie. Wyprawę okrzyknęli sukcesem, a w jej trakcie sporządzone zostały mapy lotnicze 1390 tysięcy km kwadratowych wybrzeża Antarktydy. Wydali też kilka ostrzeżeń i oświadczeń o przebiegu wydarzeń, informując, że zginął tylko jeden człowiek, którego samolot uległ wypadkowi. Wszyscy, którzy brali udział w wyprawie, zostali zobowiązani pod groźbą sankcji do zachowania tajemnicy. Byrd był przesłuchiwany w obecności lekarza. Wszystko, co powiedział, zostało przedstawione prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a admirał otrzymał rozkaz milczenia odnośnie wszystkiego, czego się dowiedział w imieniu ludzkości. Został też pouczony, że jako żołnierz musi słuchać rozkazów. Przez lata dotrzymywał tajemnicy, choć stało to w całkowitej sprzeczności z wyznawanymi przez niego wartościami moralnymi. To, co widział na Antarktydzie, nie dawało mu spokoju. W 1956 roku światło dzienne ujrzał dziennik Byrda, w którym admirał opisał, co wydarzyło się w czasie jednego z lotów rozpoznawczych nad Antarktydą. Choć nie ma żadnych dowodów na autentyczność dziennika, a jego treść była wielokrotnie negowana, informacje, jakie w nim zawarł, są szokujące. Sam Byrd pisał w dzienniku. Wszystko to wymyka się wyobraźni i zdawać by się mogło szaleństwem, gdyby nie wydarzyło się naprawdę. Tajemnica dziennika? Cóż tam napisał? O tym za moment. Czyli tajemnicy dziennika. Lot, który rozpoczął się 19 lutego 1947 roku o 6:10 czasu lokalnego, nie zapowiadał niczego niezwykłego i przez pierwsze 4 godziny przebiegał całkowicie prawidłowo. W pewnym momencie przestały jednak działać urządzenia pokładowe, a pod samolotem, w miejscu, gdzie powinna znajdować się lodowa pustynia, rozpostarła się wielka, porośnięta drzewami dolina. Inne było jednak światło, na niebie nie było widać słońca. Byrd próbował opisać
przez radio to, co widzi, połączenie z bazą zostało jednak przerwane. Na pokrywającej dolinę łące pasły się przypominające mamuty zwierzęta, a przed samolotem pojawiło się coś, co wyglądało jak miasto. Nagle tuż obok samolotu pojawiły się dziwne pojazdy, które miały kształt dysku. Dakota przestała reagować na stery, a przyrządy kontrolne stały się bezużyteczne. W radiu rozległ się głos mówiący po angielsku z ledwo słyszalnym niemieckim akcentem. Witamy, panie admirale, w naszym królestwie. Proszę się odprężyć, jest pana w dobrych rękach. Samolot Birda został sprowadzony na ziemię, tak że dotykając powierzchni, załoga odczuła jedynie lekki wstrząs. Na powitanie wyszło kilku mężczyzn, byli wysocy i mieli blond włosy. Prowadzili go do wnętrza jednego z budynków. Jeden z mężczyzn powiedział: nie bój się, admirale, będziesz miał audiencję u mistrza. Według admirała, według książki admirał Richard Byrd, Secret Diary, czyli relacji Byrda w tajemniczym dzienniku z 1947 roku, wkrótce stanęli przed obliczem mężczyzny, którego Byrd opisał jako osobę o delikatnych rysach i twarzy naznaczonej upływem czasu. Po przywitaniu mistrz oświadczył: admirale, pozwoliliśmy panu wlecieć tu, gdyż ma pan szlachetny charakter, jest pan dobrze znany w świecie na powierzchni. Wyjaśniając, dodał, że jest pan w domenie Arian, w wewnętrznym świecie. No to wszystko wydaje się naprawdę niesamowite, wręcz bajkowe. Dalsza rozmowa, w trakcie której mistrz poruszył wszelkie istotne kwestie dotyczące naszej cywilizacji, upłynęła w przyjaznej atmosferze. Mistrz pożegnał Byrda, nakazując mu powrót do swojego świata, by rozgłosić przekazane mu wiadomości. Ostatnie słowa, jakie usłyszał Byrd, gdy wzniósł się w powietrze, zabrzmiały: zostawiamy tu pana, admirale. Pańska aparatura już działa. Auf Wiedersehen. I Byrd znów znalazł się nad lodową pustynią. Co zdarzyło się w trakcie wyprawy? Jako pierwszy o istnieniu tajemniczego dziennika Richarda Byrda wspomniał jeden z jego kuzynów podczas wywiadu radiowego. Od kiedy jednak o dzienniku Byrda stało się głośno, rodzina admirała oświadczyła, że nie zna rzekomego kuzyna, a sam dziennik nigdy nie istniał. Nie bardzo wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się w trakcie wyprawy, dlaczego Byrd zarządził tak nagły odwrót i kto lub co odpowiada za poniesione przez flotę straty. Jeszcze w czasie drogi powrotnej do Stanów Zjednoczonych 5 marca 1947 roku Byrd udzielił wywiadu, który ukazał się w chilijskim dzienniku El Mercurio. Admirał ostrzegł w nim Stany Zjednoczone przed możliwością ataku. Apelował, by amerykańska armia była gotowa do obrony przed inwazją kraju przez wrogie obiekty latające, startujące z rejonów arktycznych. Kolejną tajemnicą jest sam dziennik admirała. Celem operacji High Jump były badania Antarktydy. Tymczasem sam Byrd pisze w dzienniku wyraźnie o locie badawczym w Arktyce nad biegunem północnym. Nie wydaje się możliwe, by tak doświadczony badacz polarny pomylił w opisie miejsca wydarzeń. Cokolwiek jednak wydarzyło się w Antarktyce w trakcie feralnej wyprawy, musiało skłonić amerykańskie dowództwo do natychmiastowego odwrotu. Jedyny człowiek, który znał tajemnicę, zakończył swój dziennik słowami: być może jest to jedyna nadzieja ludzkości. Widziałem prawdę, która podniosła mnie na duchu i wyzwoliła mnie, gdyż widziałem tę krainę za biegunem, ów środek wielkiego nieznanego. W 1954 roku Komitet Połączonych Szefów Sztabów wydał rozkazy dotyczące kolejnej wyprawy wojennej na Antarktydę. Admirał Byrd został uznany z rozkazu Eisenhowera za zdrowego psychicznie i wyznaczony na dowódcę wyprawy. Operacja otrzymała kryptonim Deep Freeze, siarczysty mróz. Tym razem Amerykanie nie kryli faktu, że jest to wyprawa wojenna. A w grę wchodzi nawet użycie broni jądrowej. Operacja zakończyła się w roku 1900,
57. W tym roku zmarł również Bird. I to tyle, moi drodzy, co przygotowałem dla was, przygotowałem dla państwa w tym dzisiejszym programie Analogowa Kuropatwa. Mam nadzieję, że zaciekawiłem państwa tym tematem. Może do niego również wrócimy. Można do nas oczywiście napisać. Czekamy na wszelkie wiadomości dotyczące tego tematu i dzisiejszej audycji. Ja kończę swój dyżur przy mikrofonie w Radiu Kuropatwa, życząc państwu spokojnej nocy, dobrych snów i do usłyszenia jutro rano o godzinie 7. Dobranoc państwu.

Serdecznie witam Państwa. Nie ukrywam, że odczuwam pewną tremę. Mimo, że od wielu lat uczę psychiatrii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jednak Państwo jesteście znacznie bardziej wymagającą publicznością niż studenci na co dzień. Po uśmiechu nie widać. Mam nadzieję, że jak nigdy w życiu znowu uda mi się nie wygłosić wykładu, bo to takie nudne wygłaszać wykład, tylko mówić. Tylko, że też będzie to miejsce na naszą rozmowę, na wyjaśnienie Państwa wątpliwości. Ja chciałbym też się wytłumaczyć od pewnej zmiany w tytule, który znalazł się na ulotkach i plakatach, który był trochę prowokacyjny i miał na celu też zachęcić do udziału, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne. Więc nie będziemy tutaj rozmawiali o kolejnych teoriach spiskowych, bo takie teorie pojawiają się. Myślę, że być może gdzieś o tym wspomnimy i rozwijemy te wątpliwości i też sobie wyjaśnimy, jaki jest udział firm farmaceutycznych w promowaniu, promowaniu depresji. I być może też od Państwa usłyszę, jak Państwo to odbieracie. Tytuł jest: czym jest depresja? Najpierw chciałbym zacząć od tego, co poprzedzało depresję w rozumieniu lekarzy, społeczności. Depresja jest pojęciem takim, które pojawiło się w określonym momencie historycznym, natomiast miała swoich poprzedników. I to poprzedników już w starożytności. Jak zwykle w takich sytuacjach zaczynamy od starożytnych Greków i w medycynie no to zaczynamy od Hipokratesa, ponieważ to on opisał w Corpus Hippocraticum taki stan, który zgodnie z dominującą ówczesną teorią humoralną wiązany był z nadmiarem czarnej żółci, melancholis, stan, który określano jako melancholię. I bardziej był ten opis bliższy temu, co byśmy dzisiaj powiedzieli o depresji jako cesze osobowości. Że ktoś z natury rzeczy, z racji takiej, że ma przewagę owej czarnej żółci, jest smutny, wycofany, pesymistyczny. Teoria humoralna utrzymywała się w myśleniu medycznym dosyć długo i po odrodzeniu medycyny w czasach rzymskich i później po średniowieczu również tym pojęciem melancholii się posługiwano. Natomiast w przerwie, kiedy w tym okresie, kiedy jeszcze tak powiem, nie mamy tego odrodzenia myśli medycznej, bazującej głównie później na tłumaczeniach pism arabskich, znaczy dzięki arabskim tłumaczeniom greckich pism, które się w Europie gdzieś tam zaczynało od XIII-XIV wieku, pojawiło się pojęcie bardziej związane z życiem religijnym, ale też chyba odpowiadające temu, co byśmy dzisiaj nazwali depresją. Wśród grzechów głównych mamy acedię, czyli taki stan gnuśności, jak to byśmy określili. W obecnych sformułowaniach to się mówi lenistwo w służbie Bożej jako jeden z grzechów głównych. Natomiast acedia, taki stan, który

0: przed którym przestrzegano głównie mnichów, zwłaszcza takich prowadzących życie pustelnika, czyli stan przygnębienia, smutku, braku motywacji do działania, braku zaangażowania i nadziei na zmianę tego stanu, zniechęcenie, wyczerpanie, takie wyrażenie duchowej pustki, niezdolność do bycia tu i teraz i zajmowania się tym, co właśnie jest. Więc było to jakby pojęcie raczej odnoszące się do życia religijnego, czy religijne. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten opis, to brzmi on nam jakoś znajomo-depresyjnie w przeżywaniu depresji. Wraz z odrodzeniem myśli medycznej, no tutaj właśnie takie przedstawienie średniowieczne osoby z acedią, wraz z odrodzeniem myśli medycznej powraca pojęcie melancholii. Znajduje to wyraz w wielu dziełach. Tu najbardziej chyba znane ujęcie melancholii, czyli Miedzioryt Albrechta Dürera, które gdzieś w swojej symbolice wskazuje na to, z czym tą melancholię głównie wiązano. Z wpływem Saturna oczywiście, bo to Saturn był planetą melancholii i staje się ona niezbędnym warunkiem do twórczego działania. I to rozumienie melancholii jako stanu pogłębionej wrażliwości, oceny rzeczywistości utrzymuje się w pewnej warstwie takiej zbiorowej nieświadomości nawet do dzisiaj, więc myślę, że to jeszcze do tego wrócimy. Więc przez cały wiek XIV, XV, XVI, XVII, o tu właśnie takie XVII-wieczne ważne dzieło, mówimy raczej o melancholii, jeszcze nie mamy depresji. Mamy melancholię jako stan ducha przynależny do danej osoby. Nie ma jeszcze wtedy mowy o źródłach tej melancholii. Raczej bazuje się o tym, że nie wiem, Bóg dopuścił do kogoś smutek. To takie jest nawiązanie jeszcze do pierwszej księgi Samuela, gdzie zapraszano Dawida, żeby rozweselał króla Saula. W 1620 roku Richard Barton publikuje ważną pozycję, Anatomię melancholii, która też na wiele lat określa myślenie o tym schorzeniu. W tym rymowanym dziele, bo akurat ona była pisana wierszem, opisuje, jak melancholia zatruwa codzienne życie. Najsłodszą rozkosz zatruwa zawsze melancholia, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli, w tym opisie już przewiduje przyszłe objawy, które będziemy nazywali anhedonią, czyli niezdolnością do przeżywania przyjemności. Tutaj ostatni ten fragment, na to chciałbym zwrócić uwagę, właśnie, lecz każde cierpienie jest złotem wobec gorzkiego jarzma melancholii. Gdzieś to się przeciwstawia problemowi. Myślę, że też o tym jeszcze później będziemy mówili, że depresja to nie jest kwestia tego, że jestem przygnębiony, bo mam problem. Także to już tutaj. Cierpienie to jeszcze nie jest depresja, mimo że cierpienie depresji towarzyszy. No tutaj mamy taką acedię współczesną, jakbyśmy chcieli sobie ją dzisiaj wyobrazić. Prawda? Ta gnuśność nadal się pojawia. W okresie romantyzmu depresja przybiera jeszcze inną maskę. czy znajduje swój wyraz kulturowy to, co Niemcy nazywają Weltschmerzem i romantyzm, zwłaszcza właśnie niemiecki, bardzo to kultywował, czyli rodzaj takiego uwznioślonego odczuwania świata. Świat mnie boli, ale dzięki temu czuję go głębiej, lepiej. Przed tą romantyczną wizją depresji też będę chciał Państwa troszeczkę ostrzec. Siłą napędową była niewątpliwie powieść Goethego, Cierpienia młodego Wertera, gdzie ta depresja czy melancholia znowu została uwznioślona, czy wręcz stała się modna, chciałoby się powiedzieć. Tutaj przypomnę, że książka Goethego była w niektórych miastach niemieckich zakazana. Była na cenzurze, na liście cenzorskim, ponieważ, co po niektórzy bardzo poruszeni, popełniali pod jej wpływem samobójstwo, tak jak jej bohater. No i takie całe romantyczne przedstawienie bólu świata czy melancholii z bardzo typową, tutaj kilka takich obrazków, które pokazują jeden z elementów ikonografii melancholii, na co zwykle nie zwracamy uwagi, jak patrzymy na portrety, ale melancholia to jest podparty podbródek. Więc jeżeli gdzieś będziecie Państwo oglądali portrety i tak jest przedstawione, to jest znak melancholii. Zresztą to się powtarza, począwszy właśnie od tego anioła na miedziorycie Dürera, poprzez całą serię romantycznych portretów, gdzie tak właśnie są przedstawiane osoby tak samo, prawda? To jest ten gest, który trwa, to się utrzymuje. No, czy tutaj smutek u Van Gogha. Szczególnym, co prawda trudno określić, bo to jest zjawisko smutku, które w zasadzie ogranicza się do pewnej kultury iberyjskiej, czyli taki smutek połączony z tęsknotą, saudade. To też to coś, co do dzisiaj pobrzmiewa w muzyce fado. To jest też taki smutek uwznioślony, zaakceptowany kulturowo. Okej, czyli gdzieś do XIX wieku mamy zgodę na smutek. To przynależy, to nobilituje. Z tym pewnie będziemy mieli, jak będziemy mówili już zupełnie o współczesnych czasach, to też chciałbym się do tego jakoś odnieść. Natomiast od XIX wieku, kiedy psychiatria się stabilizuje, byśmy powiedzieli, że umacnia swoją pozycję. Oczywiście najpierw zajmując się przede wszystkim prawdziwymi szaleńcami, czy szaleństwem i w różny sposób konceptualizując to szaleństwo, również zaczyna zajmować się wahaniami nastroju, czy zaburzeniami nastroju. Smutkiem, spowolnieniem, myśleniem, które pojawia się w takich stanach. I w XIX wieku, już w pracach Esquirola, pojawiają się opisy depresji, jako choroby, czyli stanu, który jest stanem chorobowym i który przez te półtora stulecia coraz bardziej przybiera na sile i odgrywa coraz większą rolę w powodowaniu cierpienia ludzi czy ich niepełnosprawności. głównym, stając się w chwili obecnej głównymi powodami inwalidztwa, a według prognoz w najbliższych latach liczba zachorowań na depresję ma przekroczyć zachorowalność na choroby ze strony układu sercowo-naczyniowego. Czyli nagle stanie się w tych ocenach jedną z najważniejszych chorób. Ale co to jest? To może sobie pomijemy. Co to jest? Nasze życie toczy się tak. Mamy lepsze, gorsze dni. Tak? Czy wszyscy macie Państwo równiutko? Są lepsze i gorsze. Tylko zazwyczaj toczy się to w jakimś przedziale do wytrzymania. Mam gorsze kilka dni, bo jest taka pogoda jak teraz, bo dziecko ma kłopoty w szkole. Mam trzy dni takie nie wiadomo dlaczego, kiepskie, taką chandrę. Okej, to jest stan normalny. U części osób będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że te wahania będą przekraczały tolerowalne granice. Bądź w górę, kiedy czujemy się wyjątkowo dobrze, bardzo dobrze, więcej niż bardzo dobrze. Mamy dużo energii, jesteśmy przyspieszeni, znaczy nasz tok myślenia jest przyspieszony, działania jest przyspieszone, przychodzą nam do głowy wspaniałe pomysły. W którymś momencie te pomysły już zaczynają być tak wspaniałe, że odrywają się od rzeczywistości. Nie wiem, mamy ochotę na przyjemności, alkohol, kobiety, czyli tak wzmożone libido i tak dalej, i tak dalej. Taki stan nazywamy stanem maniakalnym czy epizodem maniakalnym, jeżeli występuje w określonym przedziale czasowym. Przeciwną sytuacją jest stan, kiedy jesteśmy smutni, przygnębieni, nie mamy na nic siły, nic nas nie cieszy, wszystko wydaje się szare, ponure, nie mamy żadnych planów na przyszłość, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, byśmy tylko spali albo w ogóle nie śpimy. Taki stan byśmy nazwali stanem depresyjnym, czy jeżeli jest ograniczony czasowo, epizodem depresyjnym. I tak się niestety niefortunnie składa, że o ile stany tego podwyższonego nastroju występują rzadko, to te stany obniżonego to około 10 razy częściej. Od razu zaznaczę, że ten tak naprawdę podwyższony stan to wcale nie jest miły. Tak jak jest troszeczkę w górę, to okej. Okay. Natomiast jak już jest tak bardzo, bardzo, to jest... Słucham? Wtedy trzeba uważać. Tak. To jest już zdecydowanie do leczenia. I takie sytuacje, kiedy u ludzi występują jakiekolwiek wahania poza te dopuszczalne granice, współcześnie będziemy nazywali zaburzeniami afektywnymi, ponieważ dotyczą głównie nastroju, czyli afektu. Tak jak mówiłem, znacznie częściej występują te stany w dół, które od łacińskiego źródłosłowa depremiere określamy nazwą depresją, czyli obniżeniem. Słowo depresja jest słowem bardzo mylącym, ponieważ jak powiemy tylko, że ktoś ma depresję, to tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy. Nie wiadomo, o co chodzi. Ponieważ może oznaczać to objaw, czyli po prostu smutek. Tak? Ktoś ma obniżony nastrój, jest smutny. Może oznaczać zespół psychopatologiczny, czyli kiedy obniżonemu smutkowi towarzyszą te pozostałe objawy, o których już tam częściowo wspomniałem. I może oznaczać chorobę. kiedy to samo w sobie jest, nie jest wywołane niczym, żadną przyczyną, tylko samo w sobie się jest chorobą, no, pojawia się samo z siebie. No, w psychiatrii mówimy wtedy o depresji endogennej, że ktoś tak ma, że mu się w życiu pojawiają okresy obniżonego nastroju. Więc tu od razu, jeżeli widzimy w tabloidzie wielkie wyznanie aktualnej gwiazdy, przeszłam depresję, czy pokonałam depresję, to warto zadać sobie pytanie, dobrze, dobrze, o czym ona mówi? Czy o tym, że była przez jakiś czas smutna, bo nie wiem, nie dostała wymarzonej roli, czy rzeczywiście mówi o chorobie. I ta konfuzja spowodowana tą wieloznacznością określenia depresji, no niestety odbija się później no bardzo na w takim społecznym myśleniu. Jak mówię, no media tego nie rozróżniają. I czasami wrzuca się do jednego worka różne stany. Ba, część lekarzy tego nie rozróżnia. I, znaczy nie mówię o psychiatrach, mówię o lekarzach takich, w sensie na przykład lekarza pierwszego kontaktu, który kieruje albo, nie wiem, pacjenta pod hasłem, on ma depresję. Nic mi to nie mówi, co to ten pacjent ma. My to troszeczkę precyzujemy. Jak mówię, objaw, czyli po prostu jestem smutny. Zespół depresyjny, czyli wtedy, kiedy temu smutkowi towarzyszą inne objawy. I dopiero wystąpienie zespołu depresyjnego jest dla psychiatry jakimś no, powodem do podjęcia działania. Zresztą dotyczy to wszystkich zaburzeń psychicznych. Pojedynczy objaw najczęściej ludziom się zdarza. Zdrowym, chorym jest. Nic nie mówi. Dopiero kiedy objawy psychopatologiczne występują w typowym związku, to wtedy no, pochylamy się i zaczynamy się zastanawiać, co to jest. Więc zespół depresyjny będzie obejmował no, przygnębienie, anhedonię. Anhedonia to jest niezdolność do odczuwania przyjemności. Kiedy rzeczy, które wcześniej mnie cieszyły, teraz mnie nie cieszą. Nic nie jest przyjemne. Mimo, że teoretycznie powinno być. Albo było nawet kiedyś, a teraz nie odczuwam tego miłego, tej miłej emocji, wykonując ulubioną czynność. Lęk, to wiadomo. Zaburzenie funkcji poznawczych, czyli tego, jak myślimy o sobie, jakie pojawiają nam się myśli. Tutaj także mogą być myśli samobójcze. Przekonanie o niewydolności fizycznej i psychicznej. Te zaburzenia myślenia mogą wręcz sięgnąć wymiaru, który nazywamy urojeniowym, kiedy pojawiają się urojenia depresyjne, czyli nieprawdziwe przekonania dotyczące winy, kary, grzeszności. Ktoś jest przekonany, że jest największym grzesznikiem na świecie, że stracił wszystko, że jego rodzina skończy pod mostem, że ten krąg. Że zasługuje na potępienie, na karę. Czasami zdarza się, że wręcz zgłasza się sam na policję pod tytułem, że tak, on powinien zostać ukarany. Wśród takich zaburzeń myślenia depresyjnych najcięższe to są urojenia, które nazywamy nihilistycznymi. Są to przekonania dotyczące funkcjonowania własnego ciała. Osoba w głębokiej depresji może myśleć o tym, że jej serce bije wolniej, że zanika, że jej organy wewnętrzne nie pracują prawidłowo, że ona się zmniejsza, albo wręcz, że jej nie ma. Panie doktorze, przecież mnie nie ma. I takie urojenia nazywamy urojeniami nihilistycznymi. Mogą pojawiać się różne natrętne myśli, czyli takie przychodzące wbrew własnej woli, ale krążące, dotyczące różnych tych urojeniowych treści. Zaburzeniu ulega również sfera aktywności, sfera napędu. Myślenie staje się zubożone, powolne. Osoba w depresji mówi wolniej. Skrajnie może to dojść do stanu totalnego zniesienia ruchu, że ktoś już tylko leży i nie jest w stanie się poruszyć albo poruszyć się w obrębie łóżka. Pojawiają się zaburzenia koncentracji, zapamiętywania. Ktoś tam próbuje czytać, ale po jednej stronie już nie pamięta, co przeczytał. I jeżeli występują różne objawy z tego obszaru, brak motywacji, mogą pojawić się również objawy ze strony cielesnej. Ponieważ depresja jest chorobą całego organizmu, nie tylko umysłu. Pojawiają się zaburzenia snu. Takim typowym jest to przedwczesne budzenie się. Ponieważ nic nie cieszy, nie mam na nic ochoty, więc również zmniejsza się libido, zmniejsza się łaknienie. Ulega zaburzeniom rytm dobowy, zwłaszcza taki rytm aktywności. Osoba budzi się przedwcześnie w dużym niepokoju i te poranki przedpołudnia są dla niej najgorsze. Pojawiają się zaparcia, suchość w ustach, bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania i różnego rodzaju dolegliwości napadowe w postaci bóli. Także bardzo często potrafią one wyjść na pierwszy plan i wtedy mówimy o maskach depresji. Ktoś się skarży na bóle w klatce piersiowej i zaczyna się diagnozować w kierunku chorób układu krążenia, a pod spodem mamy tak naprawdę zaburzenie nastroju. To jest zespół depresyjny. I taki zespół depresyjny też jeszcze nam nie mówi o tym, że ktoś choruje. On ma zespół objawów. Może mieć on różne powody. Część z tych rzeczy, nie wiem, mam nadzieję, że niewiele z Państwa, ale pewnie jakaś część z Państwa na przykład przeżywała żałobę. To będą podobne, prawda? Nie tylko smutek, ale nic mi się nie chce. Tak, mam gorzej śpię. Pewnego rodzaju traumy, bo nie wszystkie tak wyglądają. Czyli po jakichś dramatycznych wydarzeniach, prawda? Może tak być. Część takich objawów będzie występowała jako powikłanie chorób somatycznych. I to nie tylko w ramach przeżywania tej choroby. Bo to, po usłyszeniu diagnozy raka, prawda? Więc wiadomo, że jestem przygnębiony, ale to nie jest tylko, że ja wiem, że mam diagnozę raka, ale również sam nowotwór powoduje, że mam objawy depresyjne. Tak jest z chorobami zakaźnymi. Też nie tylko fakt, że wiem, że choruję, ale sama choroba. To można sobie tak wyobrazić, jak sobie przypomnimy, jak chorowaliśmy na grypę. Taka banalna infekcja wirusowa, niekiedy śmiertelna infekcja wirusowa. Też mamy taki zespół, który przypomina zespół objawów depresyjnych. W grypie nam się nic nie chce, jesteśmy nastawieni na nie, bolą nas mięśnie, nie ruszamy się, prawda? Ja nie mówię, że to jest od razu depresja, no ale przypomina. Więc to, że takie objawy pojawią się w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby, jest w miarę logiczne. Takie objawy mogą pojawić się w wyniku leczenia. Część leków jako działanie uboczne będzie miało działanie depresyjne. Beta-blokery, bardzo szeroko rozpowszechnione. Stare środki antykoncepcyjne, niektóre antybiotyki mogą powodować wystąpienie zespołu depresyjnego. Takie objawy będą występowały w chorobach dotyczących bezpośrednio mózgu. W chorobie Parkinsona, część z nich w przebiegu demencji różnego rodzaju. I to jest, poziom zespołu. Idziemy dalej do depresji jako choroby. I tutaj od już kilkudziesięciu lat posługujemy się pojęciem epizodu depresyjnego. epizod depresyjny, czyli jakiś określony czasowo stan obniżonego nastroju, który nie ma takiej przyczyny, nie ma żadnej przyczyny. Czyli nic się nie wydarzyło specjalnie, co by mnie miało przygnębić, nie jestem chory, nie biorę żadnych środków, które mogłyby wywoływać depresję. Przy czym tutaj też jeszcze trzeba pamiętać o tym, że takimi środkami, które wywołują depresję, to poza lekami są również substancje dostępne normalnie bez recepty w najbliższym sklepie monopolowym, czyli alkohol, albo trudniej niektóre narkotyki. A tutaj nie ma nic takiego, a mam obniżony nastrój, tracę zainteresowanie, zadowolenie, czyli to, co mówiłem, że nazywa się anhedonią, i mam mniej energii, albo się szybciej męczę. Jeżeli takie objawy, no przynajmniej dwa z tych, trwają co najmniej dwa tygodnie, możemy mówić o epizodzie. Jeżeli tam nie ma wszystkich trzech, to do tego jeszcze mamy w kryteriach objawy dodatkowe, czyli zaburzenia koncentracji uwagi, zdolności myślenia, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy, zahamowanie lub niepokój, myśli, próby samobójcze, zaburzenia snu, zmiany łaknienia i masy ciała, czyli któreś z tych. Istotą jest to bez istotnego powodu. I w momencie rozpoznania epizodu depresyjnego możemy już mówić o chorobie, że jest to zaburzenie. Oczywiście to, że ktoś ma jeden epizod depresyjny, komu się to pojawiło, to możemy przyjąć, że tak, ma epizod depresyjny. U części osób będzie tak, że będzie to jedyny epizod depresyjny w życiu. I tych osób będzie dużo. Ocenia się, że pojedynczy epizod depresyjny może mieć do 1/4 populacji. 20-25%. No ja raczej bym się skłaniał tak do tych 20%. Jest to, jak mówię, jedyny epizod depresyjny. Większość ludzi tego nie leczy, nie rozpoznaje, przetrzymuje. Ponieważ, jak powiedziałem, epizod jest określony w czasie, więc w pewnym czasie mija. Problem oczywiście pojawia się u mniej więcej 60% z tej grupy, która miała, u których po epizodzie depresyjnym, tym pierwszym, pojawi się za jakiś czas następny. U 70% z tych będzie epizod trzeci. Kolejne epizody będą już u 90% z tych. Czyli każdy następny pojawiający się zwiększa ryzyko wystąpienia następnego. I taką sytuację, kiedy epizody powtarzają się, nazywamy, kiedyś nazywało się to chorobą afektywną jednobiegunową, tak? Bo to był tylko jeden biegun, czyli w dół. Współczesne klasyfikacje mówią o zaburzeniu depresyjnym nawracającym. I to jest ta depresja w tym najściślejszym tego słowa znaczeniu. Czyli wracając do tej naszej gwiazdki wyznającej dla tabloidu, że tak, przeszłam depresję, to zadajmy sobie pytanie, czy miała zespół depresyjny, epizod depresyjny, czy choruje na zaburzenie depresyjne nawracające. Zauważycie Państwo czasy. O ile mówiłem o zespole, epizodzie, to mogłem mówić w czasie przeszłym. Bo jeżeli jest zaburzenie depresyjne nawracające, to ono już jest. Po prostu ktoś ma zaburzenie depresyjne nawracające i ono może być tylko dobrze lub źle leczone. Ale mamy takie sytuacje, kiedy smutek nie jest, czy przygnębienie nie jest tak określone czasowo, tylko trwa dłużej. nie jest takie głębokie, że nie jestem w stanie chodzić do pracy, spotykać się ze znajomymi. Nie, w zasadzie żyję tak jakby normalnie, ale to wszystko jest poniżej tego normalnego poziomu. I kiedyś, tak w zasadzie od znowu końca XIX wieku do lat początku lat 80. Nazywano by to nerwicą depresyjną. Ponieważ uważano, że to nie jest ta choroba afektywna jednobiegunowa, tylko że to jest takie psychogenne, że to złe doświadczenia życiowe, mama była zbyt surowa i efektem tego jest to, że ktoś jest częściej smutny, częściej przygnębiony. Od lat 80. zmieniło się spojrzenie na ten stan. Określamy go nazwą dystymii, czyli jako jedno z utrwalonych zaburzeń nastroju. I jest to, tak żeby móc rozpoznać, okres co najmniej 2 lat stałego lub stale nawracającego obniżonego nastroju. Jeżeli się poprawia, to te poprawy nigdy nie są dłuższe niż kilka tygodni. Natomiast nie spełnia to kryterium epizodu, czyli takiego no rzeczywiście obniżonego nastroju. I w dystymii mamy zmniejszenie energii lub aktywności, bezsenność, mała wiara w siebie, poczucie niedostosowania, trudności koncentracji, płaczliwość, utrata zainteresowań i radości z seksu i innych czynności sprawiających przyjemność.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Poczucie bezradności lub zmartwienia, dostrzegalne nieradzenie sobie ze zwykłymi obowiązkami, pesymizm, wycofanie, zmniejszona rozmowność. Natomiast tym rozróżnieniem, to poza czasem trwania, to jest też kwestia funkcjonalna. Osoba z dystymią żyje, znaczy funkcjonuje normalnie. Osoby z depresją, zwłaszcza w epizodach umiarkowanych, ciężkich, no, to jak gdyby nie są już w stanie wykonywać swoich normalnych funkcji. Tak jak już powiedziałem, mówiąc o tych zwłaszcza pierwszych, pojedynczych epizodach, większość takich sytuacji jest nierozpoznawana. I no, trzeba na to patrzeć jak na górę lodową. My spotykamy się tylko z tym wierzchołkiem, która ma rozpoznaną depresję. Część tuż pod powierzchnią wody to będą te depresje, które są nierozpoznawalne przez lekarzy, a największa grupa to są te depresje, których ludzie nawet nie szukają pomocy medycznej. Albo przyjmują, że tacy są, że tak mają, albo przyjmują, że ich objawy są uzasadnialne. To nic dziwnego, że tak się źle czuję, bo. I to jest chyba jeden z najczęstszych błędów popełnianych, i to mówię, zarówno przez jeszcze nie pacjentów, ale przez osoby, które doświadczają obniżenia nastroju, ale jest to również częsty błąd popełniany przez lekarzy. jeżeli nie mają doświadczenia w rozpoznawaniu depresji, są skłonni do tego, by objawy zgłaszane przez nawet jeżeli pacjent zgłasza te objawy, to będą skłonni je traktować jako naturalną reakcję. No proszę pani, pani Krysiu, w pani sytuacji to nic dziwnego, że się pani tak czuje. Nie wiem, czy zdarzyło się państwu słyszeć takie zdanie. Wiem, że pada. I tutaj no, należy jak gdyby to rozróżnić, czy rzeczywiście ten objaw da się wytłumaczyć. To jest tak troszeczkę dygresyjnie. Takim stanem, najpowszechniejszym stanem obniżonego nastroju, który przeżywamy wszyscy, to jest stan żałoby. Mogą nas w życiu ominąć różne tragiczne wydarzenia. Możemy mieć szczęście. Ten pierwszy partner okazuje się być tym pierwszym do końca życia. Praca, którą mamy, jest, jeżeli ją zmieniamy, to tylko na własne życzenie po to, żeby mieć lepszą. Ominęły nas ciężkie choroby somatyczne, zdarzają się tacy ludzie, prawda? Nie straciliśmy nic na giełdzie, bo nie inwestowaliśmy. Okej, mamy taką... Tak, mamy taką szansę. Natomiast jednego nie unikniemy, utraty bliskich. Więc jest to doświadczenie powszechne, przez które większość z nas przechodzi. Jedyne to, że sami będziemy jako pierwsi. Przepraszam za taki smutny ton. Przez wiele lat stan żałoby był stanem, który wykluczał rozpoznanie depresji. Jeżeli ktoś był w stanie żałoby, to nie rozpoznawało się depresji. I dwa lata temu, w 2013, amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wprowadziło nową kolejną wersję swojej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, w której podważyło to, stwierdzając, że okej, jeżeli to już są upłynęły 2 tygodnie tej żałoby, no to można rozpoznać epizod depresyjny. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki podniósł się krzyk, ponieważ większość ludzi, nawet fachowców na świecie, przyjęła to, że ci wstrętni Amerykanie chcą skrócić żałobę do 2 tygodni. Jak być może część z Państwa wie, nie sposób jest w ciągu 2 tygodni wyjść z żałoby. Ale tu chodziło o coś całkiem innego. Chodzi o to, żeby móc rozpoznać. To wcale nie znaczy, że po 2 tygodniach ta żałoba ma minąć i to, że jak ktoś po 2 tygodniach jest smutny, to już ma chorobę. Nie, ale są tacy, którzy mogą mieć. Więc typowy polski lekarz by w takiej sytuacji powiedział, proszę pana, no 2 tygodnie, no to na pewno mam to jeszcze żałoba. A to może już być coś więcej. Oczywiście dzieje się to w takich sytuacjach, kiedy ten smutek nie ogranicza się do utraty kogoś bliskiego, ale rozlewa się na całe życie. Że nie to jest mi smutno, bo straciłem osobę, którą kochałem i że nie wiem, nigdy już razem nie będziemy świętowali święta pierwszych truskawek, tylko staje się to, że truskawki w ogóle są niedobre. Czyli taki rozlewa się na wszystko. Tak samo jak są nasilone objawy fizyczne, to też może być to już epizod depresyjny, mimo że jest jakiś związek z wydarzeniem. Dobrze. Teraz jest oczywiście pytanie, dlaczego jesteśmy smutni? Dlaczego ta depresja się pojawia? Dla acedii to byłoby, że opętał zły duch. Dla melancholii to, że ta żółta żółć przeważa. Od czasu, kiedy zaczęto opisywać depresję w sposób naukowy, pojawił się szereg teorii tłumaczących podłoże chorób afektywnych. Tutaj wymieniłem główne grupy, które w tej chwili są przedmiotem badań. Najstarsza taka neurobiologiczna teoria, czyli zaburzenia neuroprzekaźnictwa, hipoteza monoaminergiczna, która jest chyba też najbardziej rozpowszechniona w rozumieniu takim ogólnym. Bo jeżeli zapytamy przeciętnego Kowalskiego, panie Janie, skąd się bierze depresja, albo jakie podłoże ma depresja, to co odpowie? Genetyczna, ale co się dzieje w głowie? Takie najbardziej powszechne? Nie, chodzi mi o podłoże biologiczne. Większość powie, a bo to z tej serotoniny. Prawda? Tak? To jest takie najprostsze, nie? I w świadomości coś takiego jest, że a depresja to jest serotonina. Oczywiście do tego się dołożyły media, takie powtarzane. To chodzi o tą grupę teorii dotyczących podłoża neurobiologicznego. Oprócz tego są hipotezy zmian adaptacyjnych, zmiany regulacji hormonalnej. Niektórzy chcą to widzieć przede wszystkim w zaburzeniach tak zwanej osi stresu, czyli takiej osi obejmującej układ limbiczny, podwzgórze, przysadkę nadnercza, czyli hipoteza kortykosteroidowa. Niektórzy chcą to widzieć jako zaburzenia neuroplastyczności mózgu, hipotezy neurotroficzne, czyli związane z zanikiem komórek nerwowych. Od kilku lat pojawiają się hipotezy dotyczące innych układów neuroprzekaźnikowych niż układy monoamin. Tutaj będzie właśnie hipoteza glutaminergiczna. Glutaminian jest takim głównym stymulującym neuroprzekaźnikiem w naszym mózgu. Jego jest najwięcej, natomiast jest najmniej zbadany. Hipotezy związane z odpowiedzią immunologiczną, koncepcje związane z roznieceniem, czyli z tym, że kolejny, to jak gdyby tłumaczyłoby to zwiększanie częstości występowania epizodów depresyjnych w miarę ich powtarzania się. Że to jest tak, jak coś się raz zapaliło, to potem idzie łatwiej zapalić się następne. Więc kindling to jest taki mechanizm, że powtarzalne bodźce powodują, że do tego, żeby wystąpiło znowu coś, wystarczy znacznie mniej. Tak jest na przykład przy padaczce albo przy majaczeniu alkoholowym. Jak ktoś ma pierwsze majaczenie, no to ma, a potem każde następne będzie łatwiej wywołać. Stąd, nie wiem, osoby uzależnione w ramach pogłębiania się w uzależnieniu łatwiej wchodzą w delirkę, jak to się popularnie nazywa. No i oczywiście to, co to tłumaczy, co pani powiedziała, czynniki genetyczne, bo tak naprawdę to na to wszystko mają wpływ czynniki genetyczne. Prawda? Bo czynniki genetyczne jest takim pojęciem, okej, są czynniki genetyczne, ale no dobrze, ale co one powodują? Prawda? Powodują to te wszystkie pozostałe. I hipoteza monoaminergiczna jest, jak powiedziałem, najbardziej rozpowszechniona, najbardziej, jak mówię, już też w takiej wiedzy ogólnej i też ma najlepsze dowody, no, najwięcej się zebrało, ponieważ była pierwszą neurobiologiczną hipotezą dotyczącą powstawania zaburzeń afektywnych. No i tutaj też zaczynają nam się pojawiać firmy farmaceutyczne, ponieważ hipotezę tą sformułowano na podstawie działania leków. To, że pewne leki działają, zwróciło uwagę na to, na co one działają. No i okazało się, że głównie blokują wychwyt zwrotny monoamin, czyli w tym procesie, kiedy przekazuje się impuls między jednym a drugim neuronem i neuroprzekaźnik jest wychwytywany z powrotem do neuronu, po to, żeby mógł dalej obracać, w momencie, kiedy blokujemy jego wychwyt zwrotny, to w synapsie będzie go dużo. tak? Czyli będzie bardziej działał. I to jest znowu, odwołuję się znowu do potocznego języka, bo to często tak ludzie mówią, a bo ja to mam za mało serotoniny. Nie. Bo niby to o to chodzi, jest więcej serotoniny w szczelinie synaptycznej, ale to nie chodzi o to, że sam fakt jej obecności wystarczy. Bo dopiero jeżeli ona zacznie wpływać na neurony, te dalsze, które nazywamy postsynaptycznymi, powoduje zmianę ich aktywności, zmianę ich wrażliwości, powstawanie nowych receptorów. Bo gdyby to było takie proste, że to tak, za mało serotoniny, no to słuchajcie, nie byłoby, słuchajcie Państwo, nie byłoby nic prostszego podać serotoninę i już. Niestety tak to nie jest. Jest to jedna z, jak gdyby, z krytyk tej teorii. Na każdym razie wyjściowo to było tak, że przyczyną jest niedobór monoamin i że mechanizm ogranicza się do podnoszenia poziomu serotoniny i noradrenaliny w szczelinie synaptycznej poprzez hamowanie ich wychwytu zwrotnego lub metabolizmu. 65 rok. No to jest taki był stan wiedzy wtedy. Natomiast, ponieważ nadal większość leków przeciwdepresyjnych działa poprzez mechanizm monoaminergiczny, to jest to, jak powiedziałem, najbardziej takie rozpowszechnione. Tu tak, żeby pewnie większość Państwa te nazwy nic nie mówią, nie kojarzą, to są, znaczy... Ja rozumiem, że sam fakt istnienia neuroprzekaźników jest chyba z grubsza wiadomy. To, że neuron pomiędzy neuronami musi się pojawić substancja chemiczna, która ten impuls przekaże dalej. Prawda? I są pewne substancje, które taką funkcję pełnią i one tworzą pewne szlaki. I z tych monoamin najważniejsze szlaki to są szlaki serotoniny, które te zielone, które łączą nasze ośrodki emocjonalne z korą czołową, także z korą ruchową. Noradrenalina, to ona jest troszeczkę mniej rozpowszechniona. Dopamina, która pełni ważną rolę w systemie nagrody i kary. To dopamina musi uczestniczyć w tych procesach, żebyśmy poczuli przyjemność. Żebyśmy odczuli, że jesteśmy za coś nagrodzeni. Stąd, nie wiem, środki, które działają na układ dopaminergiczny, często są środkami narkotycznymi. Sobie... No, dokładnie. I... Taki też właśnie przez ten układ glutaminergiczny działający, najbardziej rozpowszechnione, czyli acetylocholina. Oprócz tego jest cała masa, mnóstwo różnych drobnych, które odgrywają znacznie mniejszą rolę. Natomiast te są te podstawowe. I depresję by wiązano z tymi trzema. Noradrenalina, serotonina, dopamina. Spróbuję trochę. Ponieważ no, one występują w określonych szlakach, to możemy je też powiązać z pewnymi przejawami behawioralnymi czy też psychicznymi. I również odnieść do takiej typologii Kloningera, typologii typów osobowości, jednej z typologii typów osobowości. Serotonina, która gdzieś tam by się odnosiła do impulsywności, lęku, pobudliwości, też apetyt, seks, zwłaszcza seks też jest związany z układem serotoninergicznym, co potem odbija się na działaniach niepożądanych leków serotoninergicznych, które skutecznie potrzeby seksualne potrafią tłumić. Noradrenalina, która daje nam czujność, motywacje, takie kwestie napędowe i dopamina, czyli to coś, co jest podłożem dla odczuwania przyjemności, tak najprościej. Natomiast na to, żeby dobrze funkcjonowały nasze funkcje poznawcze, żebyśmy mieli dobry nastrój, żebyśmy dobrze przeżywali emocje, to w zasadzie potrzebne jest współdziałanie wszystkich tych trzech układów. Czyli gdzieś w tym niebieskim trójkąciku w środku, to jest ta istota depresji. No, a te pozostałe współtowarzyszą. Dobrze, czy ja sobie troszeczkę wobec tego przyspieszę te takie czysto neurobiologiczne, ale na niektórych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, ponieważ chciałbym, żeby Państwo wyszli z czymś nowym, to znaczy wyszli poza to, że depresja to za mało serotoniny. Dobrze? Bo to jest taki powszechny pogląd. W tej chwili bardzo dużą rolę przywiązuje się do procesów neurogenezy. Depresja jest związana z zanikaniem komórek nerwowych i tworzeniem nowych. Nie wiem, ci z Państwa, którzy jeszcze być może pamiętają jakieś rzeczy z biologii w szkole średniej, to był taki dogmat o tym, że mózg w okresie dorosłym jest już sztywny, się już nie zmienia. Może co najwyżej zaniknąć. Słucham? Że nie ma. Tak, tak, tak. To był dogmat przez naprawdę wiele lat. Nieprawdą jest. Komórki nerwowe nawet u osób dorosłych mogą, poza procesami normalnego obumierania, mogą się też rozwijać. Zwłaszcza w obszarze hipokampa i kory mózgowej. I to jest to nowe spojrzenie, stosunkowo nowe spojrzenie na procesy. I to, co też znowu wiadomo z leczenia, w trakcie, znaczy tak, pod wpływem stresu, czyli tych czynników różnych, o których mówiliśmy, hormonów nadnerczych, glukokortykoidów, wieku niestety, dochodzi do zmniejszenia powstawania nowych komórek w hipokampie. Natomiast jeżeli podajemy leki przeciwdepresyjne, to te komórki się namnażają, pojawiają się nowe. Na tej podstawie wysnuto koncepcję, że być może właśnie depresja jest związana z zanikiem komórek, że to nie chodzi tylko o to, że ta serotoniny nie ma, czy noradrenaliny w dostatecznej ilości, tylko że po prostu zanikają komórki hipokampa. I o tym też warto powiedzieć. Część leków działa już w ten sposób, że zwiększa tworzenie się nowych komórek, tworzenie się nowych połączeń w obrębie hipokampa. To znaczy jeden lek, no może tak. Leczenie depresji, prawda? No bo mamy chorobę i trzeba to jakoś coś z tym robić. W XVI wieku pochodzi taki podręcznik, nazywa się Farmakon, stąd się wzięła nazwa farmakologia, ale wbrew pozorom nie jest to zbiór przepisów na leki, tylko zbiór modlitw, które pozwalają pokonać również zły nastrój. Więc mniej więcej takimi to metodami wtedy dysponowano, to znaczy pocieszanie, wzmocnienie. W wieku XVIII odkryto przeciwdepresyjne działanie przetworów maku. Aczkolwiek opium bardziej jest, poprawia nastrój, niestety ma swoją, stosowanie tego ma swoją cenę, że po jakimś czasie nie można bez niego żyć. Potem oczywiście szukano pomocy w haszyszu. Kokainie. Badania nad wpływem kokainy to były pierwsze badania Freuda, zanim poświęcił się psychoanalizie. Chciał być prawdziwym naukowcem i właśnie badał kokainę. w latach 30. XX wieku w stosowaniu w leczeniu depresji była stosowana amfetamina. Też wiązano z tym dużo nadziei. Zresztą już dygresja. Jeżeli popatrzymy na substancje używane w poprawianiu nastroju, w momencie, kiedy one się pojawiały, to towarzyszy zawsze optymizm i przekonanie, że to jest cudowne, świetne. I

czyli syntetyzowanie przez Rolanda Kuna i mipraminę, czyli pierwszego leku tak zwanego trójcyklicznego, który właśnie był blokerem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Znaczy on nie był selektywny, on blokował wszystkie z tych trzech monoamin i wymyślony przez niego tofranil, pod tą nazwą jeszcze do dzisiaj funkcjonuje, pozostaje takim złotym standardem w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Nie jest stosowany szeroko w leczeniu. W Polsce już go nie ma. Został wycofany z racji działań niepożądanych. Oczywiście uważamy, że to był błąd wycofanie. Raczej była to decyzja marketingowa, znaczy decyzja, tak, marketingowa, żeby wycofać stary lek, żeby było więcej miejsca na nowe. Faktem jest, leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza te stare, miały dużo działań niepożądanych. No, ale natomiast nadal jest jakimś takim, tym, do którego porównujemy wszystkie pozostałe. Drugą grupą, której działanie odkryto przez przypadek, ponieważ okazało się, że niektóre leki stosowane na gruźlicę poprawiają nastrój pacjentom z gruźlicą. Leczyli ich na gruźlicę i nagle mieli oddział wesołych, uśmiechniętych panów czy pań, co wiązało się z tym, że leki te blokują aktywność jednego z enzymów rozkładających monoaminy. Aha. Czyli tak, albo imipramina blokowała wychwyt zwrotny, albo blokowano rozkładanie. Efektem było to samo. Zwiększenie stężenia neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej, wpływ na neurony pozostałe i przebudowa receptorów. I te leki trójcykliczne, których przykładem jest ta wspomniana imipramina i inhibitory monoaminoksydazy przez lata stanowiły podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Prawdziwe zmiany w leczeniu, czyli to, co później spowodowało też zmianę w myśleniu o depresji, zaczęły się w latach 80. W roku 84 zarejestrowano lek, który nazywa się fluoksamina, ale przeszedł sobie bez większego echa. Był zarejestrowany fajnie. Natomiast 3 lata później w Stanach zarejestrowano fluoksetynę pod nazwą Prozac. I to jest ten moment, w którym zmienia się myślenie o depresji. Pod wpływem leku. Prozac, czy fluoksetyna, jest lekiem selektywnym, czyli blokuje wychwyt zwrotny tylko jednego z tych neuroprzekaźników, serotoniny, i ma w porównaniu do tamtych poprzednich bardzo mało działań niepożądanych. Czyli pojawił się lek, który można łatwo stosować. Jak Państwo się spodziewacie, jaki będzie efekt? Tak, raz, że pacjenci będą brali, doktorzy będą chętniej przepisywali. To jest zawsze na decyzję o przepisaniu jakiegoś leku. Wpływają dwa czynniki. Jedno to jest jego skuteczność, dwa to jest jego tolerancja. Jeżeli objawy niepożądane będą gorsze niż objawy choroby, to wiadomo, że zostawimy ten lek tylko dla ciężkich stanów. Kiedy już pal go licho, jakie będą objawy niepożądane, ważne, żeby działało. I tak było w leczeniu depresji. Leczono tylko ciężkie depresje. Wprowadzenie Prozacu, pomijam tutaj absolutnie mistrzowską strategię marketingową firmy Eli Lilly, która do dzisiaj jest przykładowa. To są takie drobiażdżki, które uczyniły z tego leku coś wyjątkowego. Na przykład pakowanie w nietypowy format. Wszystkie leki się pakuje 20-30 tabletek. Prozac był pierwszym lekiem, który był pakowany po 28. Na miesiąc. Równo. Specjalnie dobrany kolor kapsułek.

nieprzypadkowy. To jest taki, który ma się kojarzyć z czymś miłym, pobudzającym. Takie bordo żółta, część bordo, część żółte. Ale pomijając to wszystko, przede wszystkim był dobrze tolerowany. Można było łykać, a więc również leczyć te lżejsze depresje. Więc jak gdyby pojawia się większa grupa pacjentów, która się zgłasza. Po Prozaku pojawiły się jeszcze, fluwoksaminie, pojawiły się jeszcze kolejne leki działające na podobnej zasadzie, czyli selektywnie blokujące wychwyt zwrotny serotoniny. I one do dzisiaj stanowią podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Czyli bazują na tej koncepcji monoaminergicznej depresji. Kolejne takie poważne zmiany to, jak się okazało, że ta selektywność nie jest panaceum, nie jest lekarstwem na wszystko, czyli powrót znowu do leków takich nieselektywnych jak trójpierścieniowe i mamy leki o podwójnym działaniu, które już są pozbawione tych działań niepożądanych. To jest kolejna generacja, taka jak venlafaksyna, mirtazapina. I w chwili obecnej wchodzimy w leki, które działają w innych mechanizmach, czyli to ten rozwój teorii podłoża neurobiologicznego, czyli poprawiające neurogenezę. Takim lekiem jest tianeptyna, czyli koaksil, która nie jest specjalnie ceniona, ale ma inny mechanizm działania. Takim lekiem jest zupełnie nowy, on bodajże w ostatniej rewizji listy refundacji po raz pierwszy znalazł się wśród leków refundowanych. Lek, który działa na układ melatoniny, czyli zupełnie od innej strony, czyli bazuje na tych zaburzeniach rytmu, które są w depresji i je reguluje. Taki lek, który nazywa się agomelatyna. Co będzie dalej? Nie wiem. W chwili obecnej takim najpopularniejszym kierunkiem badania w lekach przeciwdepresyjnych to jest zastosowanie ketaminy, substancji, którą niektórzy biorą w celach rozrywkowych. Natomiast rzeczywiście ona jest też w znieczuleniu stosowana. Natomiast jest to po odpowiednim przygotowaniu rzeczywiście potrafi szybko wybić z obniżonego nastroju, ponieważ no oczywiście wadą wszystkich leków przeciwdepresyjnych jest to, że nie działają natychmiast. Na to, żeby się rozwinęły, potrzeba czasu. Teraz wracając do tego reklamowego hasła, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne? Wydaje się, że nie, że była zawsze. Firmy farmaceutyczne na pewno wprowadzając nowe leki, zwłaszcza takie, które jest łatwiej stosować, wpłynęły na to, że te leki są szerzej stosowane i wiele przypadków depresji, które byłyby nierozpoznane, są rozpoznawane i są leczone. Doktorzy, jeżeli nie mają środków do leczenia, to nie rozpoznają chorób. No tak. Tak, jeżeli czegoś nie potrafimy wyleczyć, to nie będziemy tego rozpoznawali jako choroby. Albo nie będziemy się tym zajmowali. Prawda? Więc w tym momencie, kiedy dysponujemy bezpiecznymi lekami, będziemy szerzej rozpoznawali tę depresję, plus też pacjenci będą się chętniej leczyli, czy chętniej się zgłaszali.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pełną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to dopowiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, w małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb. A ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe, i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptoryści razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne, i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia obfitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom, Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi, i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci, do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, tak. Obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak poczęli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi: zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe.
0: Tak, zimowe.
1: Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. Redemptoryści Benonici, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, gromadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię Eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do Benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
0: No właśnie, tak jest.
2: To będzie
1: takie
2: później.
1: Zaciekawienie redaktorów.
2: Tak.
1: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolic Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta i tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski, kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
1: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak. Kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej pracujący w Warszawie musieli znajdować sposoby żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przerynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba, ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, lenharyzmem naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem, opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji, stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgava, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie ta zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
0: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
1: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach. To wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. I więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, to jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy w władzach księstwa warszawskiego, i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało,
0: tak,
1: jak potoczyły się ich losy. Mhm. Warto na to krótko odpowiedzieć,

Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony stąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, Kościół Świętego Bona również, został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do Dominików w Warszawie, on pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy miał na myśli, czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wezwany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim, w Piotrkowicach koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku, i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. Więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi tą priorytetową, czyli misje ludowe z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie jest są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami, i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2 i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie
namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, komisja, która analizowała poszczególne dokumenty. Zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać

0: szeregiem turystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowicka komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z probostwa, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi mieli obowiązanie, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat powiedzmy tej wspólnoty w Piotrkowicach, tak. W tym terenie różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe, i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali. Jak wspomniałem przed chwilą też te, że podejrzewali ich jednak o tworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak właśnie bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, Dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
1: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
0: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
1: Wiemy.
0: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żyrardowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie Guzowa i Sokóla Kołowicki Tet, ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw. I tam przez półtora roku młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, czyli ze wspólnoty w Piotrkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Od, gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat, Bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie dwa lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został wyświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Łubieński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubieńskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia ojca Hammerle udało się różne wertaktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać, podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo dawniej, w poprzednich wiekach był kościół dominikański pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, bo zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
2: Niesamowita postać. Myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
0: Tak, to jest nasze staranie obecnie, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie, jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej i tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwem tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka i teraz pozostał ostatni etap właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
1: Daj Boże, żeby tak się stało.
0: Liczymy też na to. To się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogę porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach: Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliży, myślę, lepiej też ojciec Bernard Łubiński, te wspomnienia, które, jak słyszę, mają być czytane na antenie waszego radia.
2: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
0: Ojciec Sylwester Cabała.
2: I tak. Czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
0: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Naszej rozmowy.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to, wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które te akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą, i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czepia, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, te, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapniem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, bo wtedy, ale na małym, tak, warzywni, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak mówiliśmy w
2: ostatnim. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie. W tak.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego, więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no. Oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż no, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam, to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
1: Żeby przeżyły. No to na pewno te, które wymieniłam. Na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi. Może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, straw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nie ładnie rośnie na glebach zasobniejszych. Wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej...
1: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach. I będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Szczotnica sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność, więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć, raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest... Ptaki wiedział, gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś to musiało być chyba... Tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani racja, koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie, dlatego że tam mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako użytkownicy tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, pani Aldona, to też...
1: Do wysiewu warzyw. Kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw. Natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: No, bardzo cenna.
2: Bardzo cenna, pani Aldono. Nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no jest dopuszczone, prawda? No bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też no, nie zdecydowanie.
1: Jakie stężenie, one na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady, to na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania. I
0: wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało. Tak, klucz do tego, żeby nam się to udało. Czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten temat, tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon

0: które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
1: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
2: Tak.
0: Mhm. Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika albo rododendrony.
2: No tak, będzie ładnie wyglądał, prawda?
0: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną. Natomiast dąb też taką praktycznie prawie że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak? Czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
2: No tak, no właśnie. To
0: bo
2: też jest...
0: wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj,
2: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
1: I z której strony sadzimy.
2: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
2: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
1: Sprytne rośliny. I drzewa.
0: Sprytny, no i każdy dba o siebie jak może.
1: Ale to pani...
2: To nie ma wyborów, moi drodzy.
1: One same
2: wybierają.
1: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
1: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy. Tak naprawdę to one w ogóle całe... No, znaczy to, jak my je też postrzegamy, bo... Zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, że najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama. I super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się

0: tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
1: Wiatr i ptaki.
2: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no, ja były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system korzeniowy.
1: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
2: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się, one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejszym. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
1: Tu widzę na kolejne pytanie.
2: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
1: Rzeczywiście.
2: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
2: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
2: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. Mhm. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. Mhm. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
2: warstwy, inne warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
1: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę.
2: To znaczy u nas jest taka gleba, tak, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony.
0: Jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
1: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę więcej, bo tutaj akurat jest.
2: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
2: Panie Aldono, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała, może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy. ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy,
2: nie.
0: Taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
2: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
2: No nie wiadomo, pani Aldona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
2: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
2: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
2: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
2: Tak dokładnie jest właśnie.
1: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
2: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... No, tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem
2: widoczne na
1: pionach. Tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
2: No i to rozsadza.
0: A w tak, tym, a w pniu mamy kątka? Już, w kątkach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
2: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
2: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
1: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
2: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
1: Tak, bo kiedyś stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldono.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
2: już prawie nie było.
0: Była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
2: tak,
0: u nas
2: bo wrzesień
0: tutaj
2: był...
0: w Karnym Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
2: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
2: Tak, to jest.
1: I chyba jest. Temperatury. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
2: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
2: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
2: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej tak. mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
2: Zdecydowanie. Pani Aldono, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
2: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
1: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, prawie 26. Drodzy państwo, cóżbyśmy my zrobili bez pani Aldony, tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
2: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
1: My również, słuchacze, też pozdrawiają bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
2: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
1: Nie
2: bo znany jest.
1: Tak.
2: I to nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie w każdego naszego słuchacza.
1: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
2: Pewnie tam. Ciepło, pewnie ciepło.
1: Pani Aldono, nie?
0: Za ciepło.
2: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
2: Tak?
1: Tak?
0: Tak, szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
1: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
2: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
1: tak,
2: Hawajach.
1: Tak, pani Aldono.
2: Przeniesiemy się na Hawaje.
1: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
2: No to może teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić w Hawajach.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
1: Tak, tak, małą wirtualną.
2: Wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
0: inwazji nie... Na co muszą uważać.
2: Tak, na co muszą uważać, bo im...
1: Bo będą mieli problem. Tak.
2: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są.
0: To tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków. No i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
2: Tak, to przyniesie właśnie.
1: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
2: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami. I zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
1: A z panią Aldoną?
2: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby. Tak. Chociaż na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że

0: jednakże by to idziemy jesienią.
1: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
0: Tak, teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
1: Właśnie.
0: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły. Mhm. Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
1: No to dużo.
0: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Mhm. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
1: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbane, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
0: Pniaki są takie duże pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chub na przykład.
1: Tak, dokładnie.
0: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca. Mhm.
1: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie.
0: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Mhm. Czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce. Bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. No i zbieramy sobie różne grzyby. Tych grzybów było bardzo dużo. A właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
1: Tak.
0: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
1: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
0: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Mhm. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat. Czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy.
1: Tak.
0: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki. I te owocniki możemy porównać do jabłek.
1: Do jabłek, tak.
0: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
1: tak.
0: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
1: no właśnie,
0: ale ona
1: dokładnie.
0: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły. Co roku praktycznie, ewentualnie może się
1: rozszerzyć gdzieś tam, tak.
0: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, tutaj... a jak duża może być taka grzybnia?
0: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
1: Tak, są takie.
0: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
1: Ojej.
0: To jest, krótko mówiąc, około 9 kilometrów kwadratowych. Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duży, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
1: tak.
0: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Osobny. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czyli rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieniek, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
1: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
1: Nie.
0: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
1: I tak samo tutaj z tym.
0: Dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
0: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owoce. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
0: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacyzmista.
1: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
0: Dokładnie, tak, takie chyba kozie brody to nazywa, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Co ważne, obecnie siedzuń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych. A jest to, szczerze mówiąc, jeden z ważniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
1: tak, bo tam ten zawsze
0: widział,
1: piasek.
0: Wszystkie zakamarki, szczególnie starszy jak owocnik, tak, pełno jest tam igieł.
1: Jak gąbka tak trochę wygląda.
0: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
1: No to już teraz wiesz.
0: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
1: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
0: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
1: Tak.
0: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
1: A na zachodzie ale już jest trujący całkowicie.
0: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak odwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym. Chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, dogotowaliśmy.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie, to było po prostu, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nas nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Mhm. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
1: to musimy je namoczyć.
0: To najczęściej je moczymy, mhm. ale tej wody już nie wylewajmy.
1: Właśnie, bo tej wodzie, tak. Bardzo cenna.
0: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, mhm. trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki, oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, jeżeli jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnostroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
1: No właśnie, czyli najlepsze po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
0: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie, jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi w koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
0: Tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać.
1: Właśnie.
0: Wykręcamy,
2: czy wycinamy.
1: Czy wycinamy, tak.
0: Dokładnie.
1: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka.
0: Problem. I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
1: teorii.
0: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
0: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
1: możemy
0: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie tego muchomoru. Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
0: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
1: to mamy możliwość porównania.
0: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, takie gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka, też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony, dobrze jest to zakryć, czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało i w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok, zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
1: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze. Ale ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
0: Ściskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na niej trzeba było delikatnie wykręcić.
1: To rozkopię zaraz dziurę.
0: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym mchem ze wszystkich wyrywają.
2: Mhm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
0: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia, tak. Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Ja tak, bardzo często właśnie, jak już się mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
1: To statystycznie i biologicznie mogą się pojawić.
0: Mogą być następne.
1: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
0: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe, czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o hymenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o chromofarze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory. I one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew. Czyli tam są połączone korzenie drzew, połączone są z grzybnią.
1: Tak.
0: I te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona.
1: Mhm.
0: Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu.
2: Mhm.
0: Okinka rośnie przy pniu, tak, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod, na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmelnoforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca, też jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
0: Podstawa.
2: Podstawa.
0: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chymnoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
1: Tak.
0: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
1: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
0: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia.
1: Mhm.
0: Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
1: Będzie gorzki bardzo.
0: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik rzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no, też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
1: Tak.
0: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
1: Dokładnie.
0: Trzeba o tym pamiętać.
1: Mhm.
0: Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o chymnoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
1: zawieść.
0: Mhm. To dosyć
1: mocno, tragicznie, tak.
0: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
0: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
1: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
0: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, no to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże
1: tak, rozeznać.
0: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
1: I tutaj też taka...
0: Mówię, na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
1: Dokładnie.
0: Bo się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
1: jeszcze żyjemy.
0: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne. Tak proszę państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
1: Tak.
0: Takie wielkie, olbrzymie
1: tak.
0: Purchawki.
2: Tak.
1: Rosną u nas też.
0: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
1: Tak, dokładnie.
0: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
0: Oprócz tego, no właśnie. Że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo się
2: tak, nie dam rady.
1: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu. czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
0: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką
1: tak.
0: Sprawdźmy, to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb za trujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich no, nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
0: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
1: tak, bo jest ich bardzo dużo.
0: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja
2: tak.
0: Powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
0: Nawet do metra może dochodzić czasami.
1: Mm-hmm.
0: Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy opieńce, oczywiście opieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy no, niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
1: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają. Słucham, bo moi rodzice
0: W lesie zbieramy, nie ma problemu. ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów i można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. I teraz mam pytanie do Państwa na razie. Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
1: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
0: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
1: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
0: Zgadza się.
1: No.
0: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system korzeniowy, wnika przez system korzeniowy. No i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły. Będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych szkodników. Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
1: No to
0: właśnie warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę borowika, maślaka albo grzybów leśnych. I jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Przytuję i nie urosną.
0: Dokładnie, cudów nie będzie. Nie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie, bo to
1: lepiej iść do lasu po prostu.
0: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
1: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
0: Nie mamy odpowiednich drzew.
1: Tak.
0: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryzę na przykład z borowikiem musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
1: robaczywych.
0: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, grzyby same się rozrosną.
1: Właśnie.
0: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma maślaka żółtego w ogrodzie. On sam przywędrował.
2: Tak,
1: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien czas.
0: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. one będą rosły. A jeżeli będzie dał dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też tak
1: takie pytanie nam
2: przyszło pytanie.
0: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, na przykład przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
1: tak.
0: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jak spokojnie można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
2: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
1: Tak, no uczymy je tego,
0: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
2: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy.
0: Ale na początku było z rodzicami.
2: Tak,
1: oczywiście, tak.
2: Z babcią, tak, babcia.
0: Dokładnie. Babcia, ktoś tam przekazał informację. Później jak już było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. W domu i tak była później selekcja.
1: Selekcja była, dokładnie. Tak.
0: Zgadza się.
2: Ale dokładnie. Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
0: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
2: Tak.
0: Jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy. Bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się. Czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
1: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no, czuć tą grzybnię, tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
0: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
1: No tak, zrobić sobie taką terapię leśną. Taką.
0: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
2: Inhalacja.
0: Czyli też możemy się troszkę lepiej, dokładnie, troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też na nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
2: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
1: tak, bo
2: do...
1: Tutaj mamy takie pytanie, na przykład, no dobrze, idę, ja to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
0: Teraz ewentualnie to jest cała...
2: Cały temat.
0: Cały temat, który przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
2: Czyli co? Przełożymy... przełożymy na przyszły tydzień.
0: Nie, bo tego jest dosyć sporo.
1: Tak.
2: Panie Grzegorzu, ale takie...
0: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
1: Nie pod brzozami.
0: Jeżeli ma być typowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma, na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
2: Też rację.
0: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam, bardzo, tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie, będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie, na przykład koźlarz lubi brzozę.
1: O właśnie, u nas koźlarze jest
0: typowy
1: tak.
0: Typowy koźlarz lubi brzozę.
1: Tak. Właśnie, pod to brzozami.
0: Koźlarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
1: I rośnie do sporych rozmiarów.
0: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
2: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
0: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
2: I jak sobie radziły?
0: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
1: Właśnie, ja pamiętam.
0: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy, mówimy dorosłym, że tutaj coś rośnie, wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jak były jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
1: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
0: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest siarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
2: A on jest w środku ładny, taki czerwony, tak?
0: Tak, czerwony, dokładnie.
2: Zobacz,
0: czerwony.
2: Piotr.
0: Przypomina troszkę kapsle nakrętki pewnego napoju, dokładnie, takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił coś takiego, już mi się zdarzało.
2: Ja myślałam, że one są przecięte, a one tak wyglądają.
0: Nie, nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
1: Czarka wygląda,
0: tak. W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
2: A jak smakuje?
0: Czyli potrawa, postaram się Państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej zapowiedzi.
2: Tak.
0: Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy,
1: właśnie
0: z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
1: Pięknie wygląda, tak tutaj sobie.
0: I smaczne.
2: A jak smakują? Jak grzyby?
0: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie zapach, przepiękny zapach grzybowy.
2: Ja nigdy jej nie miałam.
1: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
2: się. Ale ona jest...
1: Chyba pójdę na grzyby.
2: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na Pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
1: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
2: Panie Grzegorzu,
0: dokładnie.
2: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań tyle.
0: Dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych?
2: Tak. Tak.
0: Jak najbardziej. I różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
1: Oczywiście.
0: Września,
2: tak.
0: Za tydzień.
1: Za tydzień 12 września się słyszymy.
2: I pytań mamy całą torbę.
1: I prosimy słuchaczy także o pytania.
2: No już ich jest tu sporo.
1: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
0: Od razu mówię, następny może być 19 września.
2: Dobrze.
1: Dobrze.
0: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
2: To pan zdjęcia nam prześle.
1: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
2: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
0: A nie ma problemu. Może się coś uda zrobić. Zobaczymy.
2: No, to jak najbardziej. Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo lubię pana...
0: Ja również pozdrawiam słuchaczy.
2: Bardzo
0: i
2: lubię.
0: Za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiedorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zacznijmy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o pięciu pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z hrabstwa Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, na przykład dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym,
że wykonano go w pobliżu terenu zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła. Słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, podobno pierwsi amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich, co interesujące, te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Waupi, czyli Biały Jastrząb, żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie,
bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka. W okolicy zaś nie było śladów stóp. Wałpi ukrył się w wysokiej trawie. Jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę. Z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się wielkim koszem, w którym siedziało 12 pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem skoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było Wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie Wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona Wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy Wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preriowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, Wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. Tak, wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie, odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty V, czy też Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię,
Stojwa, na którym widnieje całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. W miejscu, z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów Freddy Silva podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk, opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi, pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Reuben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chiswood Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ-południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 1983, złożoną z czterech kół mniejszych, otaczających jedno większe, wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule, słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką.
która ukazała się w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał o pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabbala Speculum Artis et Manuret in
alchimia, czyli po polsku kabała, jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Chwilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 20.54. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Silsbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka,
ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartownisie. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałem nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu i dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień, w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych,

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Proszę Państwa, często w naszych wyborach kierujemy się modami, czy w zakupach sprzętu, czy ciuchów, czy innych akcesoriów, którymi się otaczamy. Czy powinniśmy to samo robić, jeśli chodzi o diety? Modne dzisiaj diety takie, które wykluczają nam grupy produktów, czy dieta ketogenna. Święta Hildegarda zachęca nas do spożywania orkiszu, właśnie węglowodanów złożonych też w postaci warzyw, czyli jest to, można powiedzieć, dieta owocowo-warzywno-orkiszowa. I czy to jest dobra dieta dla nas? Czy to jest optymalna dieta dla nas? Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy.
1: Pani doktor, a jak z tymi węglowodanami? Jeszcze wróćmy na chwilę i z błonnikiem. Niektórzy mówią, że jemy że dobrze jeść pełnoziarniste zboża, znaczy przetwory. Inni, że raczej oczyszczone już troszeczkę, bo mamy tak dysfunkcyjne przewody pokarmowe, że nie jesteśmy w stanie i tak strawić i przyswoić. Jak tutaj pani doktor do tego podchodzi w swojej pracy? Gdzie ten złoty środek jest?
2: To jest takie, jeżeli ma się chore jelita, to nadmiar błonnika nierozpuszczalnego będzie zawsze drażniący i pogłębiający problem. Wystąpią skurcze, bóle, prawda, kolki i to nie jest przyjemne doznanie na pewno dla żadnego z dotkniętych tą dolegliwością i wtedy lepiej ilość błonnika rozłożyć, prawda, w czasie, nie na raz dużą ilość. Tak na przykład się dawało siemię lniane, załóżmy, prawda, babkę płysznik, żeby wystymulować, prawda, ten ruch motorykę jelita i żeby uzyskać wypróżnienie. Natomiast rozłożenie tego w czasie jest bardziej pomocne i jeżeli mamy do czynienia z pieczywem na przykład gruboziarnistym, to jest przesada. To jest tak, im więcej ziaren w tym pieczywie, to podobno tym lepiej bogato. Natomiast o tym więcej kłopotu. Taka jest prawda. Jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo chory, to białe pieczywo, jeżeli mówimy o pieczywie, ale musi być czerstwe. Mhm. Prawda? Czyli przynajmniej jednodniowe, to jest lepiej strawialne, zdecydowanie. Tak to wygląda. Natomiast też w jakiej postaci, bo węglowodany to jest pieczywo, prawda? To są też różnego rodzaju fasolki. Wiadomo, że fasole należą do tych trudniejszych do strawienia elementów. To my możemy wykorzystać, żeby lepiej trawić zioła przyprawowe, do których sztandarowo należy majeranek i czomber, z tym, że jeżeli chodzi o czomber, dajmy go na samym końcu. Tak samo kmin, kminek, kumin, to tak samo. Należy, jeżeli ktoś nie lubi tych ziarenek, to dobrze to zmielić, tak jak pieprz, prawda? To wtedy jest akceptowane i z czymś kwaśnym, na przykład fasolki są lepiej tolerowane, wchłaniane, dlatego można właśnie ten sok dać, może też sos winegre, dlatego z majonezem, który też ma ten element, do sałatek się dodaje, prawda, klasyczny jest ryż, warzywa i tam czerwona fasolka, to odrobina majonezu, który ma ten swój kwasek, tak samo, też jest pomocna oczywiście, ale najbardziej wpasowuje się, jeżeli to jest możliwe, sos na przykład pomidorowy, prawda, tak, on tak samo ułatwia trawienie mięsa, dlatego sos typu bolognese jest dość popularny i lubiany, tylko że w naszym wypadku my mamy często rozgotowane straszliwie makarony, a Francuzi robią te makarony al dente, też z pszenicy durum i jakby leciutko tylko posmarują ten makaron i w zasadzie więcej tam jest pszenicy tej durum niż tego sosu, prawda? Mhm. Dlatego to, co my usiłujemy naśladować, to jest, czasem nam nie wychodzi, mówi się, że no niby te same składniki, wszystko zrobione, ale nie smakuje tak. Inne powietrze, inna woda, ale to jest to, że jest inna na przykład pszenica używana, prawda, do tego celu. Jeżeli chodzi o te ilości, to tak łatwo nam to określić. Instytut Żywności i Żywienia jest taką wiodącą instytucją, która te normy bada, prawda, jest prawda, tak samo jak mamy wzornictwo ubrań, bo się mierzy co jakiś czas Polaków, prawda, żeby wiadomo było, jaki rozmiar jest, z jakim rozmiarem i teraz rozmiar średni to kiedyś był rozmiar duży, ale nam tylko poprawia to, można powiedzieć, humor, że kupujemy sobie M-kę, a nie XL na przykład, prawda, albo L. Także te normy są też zmienne i my w odróżnieniu od Rosjan, którzy są naszymi najbliższymi, można powiedzieć, krewnymi, jeżeli chodzi o sposób żywienia, to oni potrafią z więcej takich trudno dostępnych, gruboziarnistych rzeczy zjeść. Ale ja pamiętam opowiadanie jednej z Ukrainy, która mówiła, że jak oni pieką chleb żytni i nie mają, mają mało czasu, to używają octu. Mhm. I octem zaprawiają ziarno, zanim potem z tego będą robili chleb. prawda? Mhm. A też jest kwas, prawda? Żeby ten kwas fitynowy był rozłożony, żeby było przyspieszone, żeby możliwe było wchłanianie w ogóle wielu rzeczy. To jest tak samo, jak mamy na przykład surowe białka, bo to niektórzy śpiewacy piją surowe żółtka, to oni potem mają też objawy zaburzeń wchłaniania, bo ta awidyna w surowym białku też nam blokuje wchłanianie substancji istotnych dla nas bardzo. Mhm.
1: Pani doktor, to powiedzmy jeszcze, ile porcji warzyw, owoców, właśnie jakie proporcje między ilością owoców i warzyw, no, czy tą fasolkę codziennie można jeść, czy też są jakieś ograniczenia? Bo jest to jednak ciężkostrawny produkt.
2: Tak, jeżeli fasolka ziarnista, no to gdzieś do 4 razy w tygodniu i to dobrze jest połączyć z kaszami, to będziemy troszkę w takim klimacie Kuby, czyli ryż z fasolą. I to jest kompletne białko, tylko bierzemy pod uwagę objętości ugotowane, czyli mamy szklankę, półtorej szklanki na przykład ryżu albo innego zboża i pół szklanki, do tak 3/4 szklanki, czyli proporcja jest 1 do 2, 1 do 3. Zawsze więcej jest kaszy, prawda, niż tych strączkowych. I to jest pełne białko, do którego zawsze można dodać warzywa, przyprawy, pestki różnego rodzaju, prawda, jako wzbogacenie. I to powinno być spożyte w jednym posiłku, jeżeli chcemy z tego mieć kompletne białko. Natomiast, że fasolkę jemy rano, prawda, a ryż zjemy wieczorem, no to one się nie spotkają w jednym posiłku, więc to jakby zubaża nasze możliwości, jeżeli chodzi o jedzenie. I warzyw powinniśmy używać mniej więcej 4 do 6 szklanek. Mówię o surowych warzywach, nie bierzemy pod uwagę liściaste, tak jak sałata, bo to jest zupełnie inna ilość, bo liście sałaty mogą być pojedyncze. Możemy też jeść dużo sałaty, ale zawsze dobrze była sosem winegry i sałatę też możemy na ciepło, czyli może być porwana, najlepiej jak się sałatę rwie, bo ona wtedy tak nie traci witaminy C między innymi. Ale żeby ona była wymieszana troszeczkę z sosem winegry, tak dobrze, czyli wkładamy nasze łapki, nie tylko polewamy, tak żeby wetrzeć, zrobić taki masaż w sałacie, to wtedy jesteśmy pewni, że jeżeli tam są były jakieś zanieczyszczenia, które nam się nie udało usunąć, że to jakby zakonserwuje, poprawi biologiczną wartość, jeżeli chodzi o sałatę. Czyli tak 4-6 tych szklanek to nie byłoby dużo, ale przecież po ugotowaniu to objętość warzyw bardzo się zmniejsza, prawda? I dobrze, żeby były warzywa mieszane, ale jeżeli ktoś jest chory, słaby, to surówki może niekoniecznie. Jeżeli ktoś jest wyziębiony bardzo i ma aż zespół reno, no to surówki w ogóle nie wchodzą w grę pod uwagę. I zawsze możemy te warzywa dusić, gotować na bulionach warzywnych, bulionach rybnych albo bulionach mięsnych, że możemy dodawać do tego alkohol, który jakby nie jest przeszkodą i też właśnie jako formę bulionu to może być. Możemy to wszystko nasmarować olejem, prawda, żeby wydobyć w tłuszczach rozpuszczalne witaminy, jak również możemy tworzyć emulsję, prawda, czyli mamy tłuszcz zwierzęcy z tłuszczem roślin połączone, no klasycznie to jest majonez, prawda, bo mamy jajko, prawda? I tłuszcz rośliny są połączone i to jest łatwiej strawialne, prawda? Zdecydowanie. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o orzechy pestki, to mniej więcej 3 łyżki dziennie, nie więcej. No są ludzie, którzy są uczuleni bardzo, to raczej wtedy nie mogą tych pestek jeść. To wcale jest niemała ilość ludzi i to muszą być te pestki namoczone. Ale też mogą być namoczone w czasie takiego procesu, jakim jest gotowanie. Często jest na przykład mięso duszone z jakimiś tam orzechami, pestkami i tak dalej. Albo mamy na przykład pieczone, klasycznie to jest piernik. Prawda? I pierniki nie lubimy, żeby on, nie częstujemy się nim w lecie, bo on bardzo rozgrzewa. Ale te pestki namoczone w wilgotnym cieście, prawda, orzechy, to one w czasie tego pieczenia zmieniają swoją strukturę, zmieniają swoją miękkość i dają się zjeść bardzo, bardzo łatwo. Bardzo popularną taką rzeczą są sosy orzechowe, robione na przykład z orzecha ziemnego. Tu jest pewna, to jest najczęściej uczulający orzech w ogóle. Generalnie tak? W zasadzie to nie orzech, to jest fasolka, bo to rośnie pod ziemią. I klasycznie w Stanach na przykład jest sprzedawane z takich kotłów, które są podgrzewane, one są gotowane razem w tej skorupce i potem to się chochelką taką odsedza, daje się takie tutki papierowe i to się zjada. Lecznicza jest ta część brązowa, tutaj prawda, staramy się ją utrzymać, jeżeli mamy mieć lecznicze właściwości, jeżeli chodzi o orzechów ziemnych i one czasem tracą w czasie tego gotowania te walory alergizujące. To jest tak samo jak jabłko gotujemy, prawda, to ono traci te parametry alergizujące, ale nie u wszystkich, prawda, to zależy. Ale zakładamy, że jest osoba, która toleruje masło to orzechowe, to dodajemy do tego gorącej wody, tak żeby uzyskać konsystencję śmietany. Podobnie robimy, jak gipsujemy, chcemy gwóźdź na jakiś tam obrazek zamocować w ścianie, to ten gips nam bardzo szybko gęstnieje, prawda? Więc dolewamy znowu wodę, mieszamy, za chwilę znowu nam gęstnieje, więc musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy nie jest cieknący i lejący, ale że to jest taka plastyczna masa. Konsystencja, masa, gdzie wtedy gwóźdź nam się, prawda, jakoś tam zakotwiczy i po wyschnięciu możemy na tym zawieszać obrazki. Natomiast jeżeli chcemy mieć sos orzechowy, to jest bardzo ciekawe, raz żeby to sprawdzić. Bierze się na przykład łyżkę tego orzecha w postaci masy orzechowego i dolewa się gorącą wodę z kubeczka, którym wiemy, gdzie ile tej wody było. Zobaczycie, ile wody jest potrzebne, żeby zrobić taką konsystencję trwałą, która jest gęsta, tak jak gęsta śmietana albo jogurt, a to jest na przykład pochłanianie soków, żeby nasze ciało wchłania soki trawienne i pozbawia naszego ciała trawienia. A jeżeli to jest osoba, która ma brak soków trawiennych, no to ona wszystkie te płynne substancje, które mają pomóc trawieniu, wchłonie właśnie przez te, w obszar tego orzeszka i wtedy nie jest, musi być ciężko strawny. Zalega, nie może nim dalej iść, bo wszystkich naszych pomocników wykosiliśmy i umieściliśmy właśnie w tej masie orzechowej całej.
1: No tak, z orzeszkami trzeba jeszcze uważać, bo mówi się, że są bardzo obciążone pleśniami, tak? Aflatoksyny dosyć dużo.
2: Tak. Jeżeli chodzi o aflatoksyny w orzechach, to możemy sobie też poradzić, bo człowiek sobie rozwiązuje rzeczy, jak bardzo coś lubi, to znajdzie jakiś sposób. To jest na przykład tak, że pokrapiamy to sokiem z cytryny i zostawiamy na 5 do 10 minut. Można potem to zalać wodą, ale to bardzo skutecznie ten czynnik toksyczny niszczy, tak.
1: Mm-hmm. Ale już w jakiejś pleśni, którą widzimy na chociażby na ananasie czy na dżemie, już nie jesteśmy.
2: To się tego podbi. W ogóle jak już mamy dżem i na górze jest troszkę pleśni, to wszystko jest do wyrzucenia. Ponieważ to wszystko dyfunduje do całego tego, do całej tej objętości, się nie da tego zjeść. Nie da się usunąć.
1: No właśnie, pani doktor, tu już wielokrotnie wspominała pani o mikroelementach, witaminach, ale może jeszcze tutaj dla widzów podsumujemy. Tak naprawdę z jakimi niedoborami współcześnie i tutaj w naszych szerokościach geograficznych się konfrontujemy? Czego zazwyczaj nam brakuje i jakby na co się powinniśmy uwrażliwić?
2: To znaczy z takich tych makropierwiastków, prawda, no to magnez najczęściej, co ma konsekwencje systemu nerwowego, kardiologiczne konsekwencje, nerwowość, nadaktywność i bóle, prawda, bo kurcze różnego rodzaju i też napady tężyczki. Niektórzy naprawdę zanim postawione jest rozpoznanie tężyczki, to bardzo się nacierpią. W tym są kierowane leczenie psychiatryczne, bo tak to też będzie wyglądało. U ludzi, którzy są przewlekle leczeni na przeciwpadaczkowo, a to jest spora grupa ludzi, to możemy się spodziewać tego, że będą mieć niedobór sodu. Więc to jest pierwiastek, który musi być kontrolowany. Im dłużej to jest wprowadzone, to tego pilnujemy. I mamy zubożenie, jeżeli chodzi o kwas foliowy. Zresztą brak kwasu foliowego czasem może sam dawać obraz padaczki i uzupełnienie tego kwasem foliowym jest leczącym te napady. Ja parę dni temu miałam taką sytuację, że przeprowadzono do mnie dziewczynkę, która ma w tej chwili około 4 lat, urodziła się w Anglii i jak miała 1,5 miesiąca, ona tak troszkę inaczej wyglądała niż normalne dzieci, ale rodzina uznała, że widocznie do któregoś z przodków jest podobna. I nagle u dziecka karmionego piersią zaczęły się pojawiać skurcze, tak jakby mrugała okiem, drgawki takie, więc od razu trafiła na neurologię, dzięki temu, że wsparła to położna, która odwiedzała ich na patronażu. Przebadane dziecko i nieprawidłowy zapis EEG. I to, czego u nas się nie robi, to dali ogromne dawki witamin B, zwłaszcza kwasu foliowego. Ja byłam bardzo zdziwiona, że oni tak to potraktowali. I proszę sobie wyobrazić, że po kilku tygodniach takiej kuracji te objawy ustąpiły kompletnie i napady padaczkowe ustąpiły zupełnie. To dziecko nie ma żadnych objawów padaczkowych. Natomiast w miarę jak było obserwowane, okazało się, że ona ma wadę genetyczną, którą odziedziczyło w dużej mierze po ojcu, który też miał nieprawidłowy układ, ale to nie jest żadna choroba konkretna, tylko to są zmiany na poszczególnych chromosomach, które razem spowodowały to, że to dziecko nie było w stanie się obracać, podnosić główki, raczkować, nie było w stanie chodzić. Miało 3 latka i żadna z tych czynności nie mogła być prawidłowa. I okazało się, że jest metoda, ja jej nie poznałam jeszcze, ale mnie to bardzo zainteresowało, że jeżeli się spionizowało to dziecko i ucisnęło się w odpowiednich punktach, w tym przy stawach biodrowych, to dziecko, bo zawsze się uważa tak, że jeżeli nie ma tego efektu na początku, że chodzi, czołga się i tak dalej, to nie będzie mogło chodzić, bo to jest etap przygotowania, to okazało się, że dziecko po tej pionizacji, po naciśnięciu w odpowiednich punktach, proszę Państwa, ruszyło do przodu i chodzi. Więc to było dla mnie takie zdumienie, człowiek się uczy całe życie. Ja o tym mówię dlatego, bo może ta informacja się komuś przyda. W Warszawie jest specjalista, kto się tym zajmuje. I w Płocku jest też taka cała grupa, ośrodek rehabilitacyjny, który tą metodę wprowadził, żeby można było zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami mięśniowymi też pomóc ludziom. Natomiast dziecko to nie mówi, a mowa to też są mięśnie, prawda? Więc czasem zaburzenia mowy też są z tym związane. Ale z alergią język też jest związany, bo jeżeli jest obrzęknięty, jest jak kołek, jest obrzęknięty, jest ciężki, to trudno mówić płynnie, tylko mówi się bełkotliwie. Prawda? W ogóle coś trudno formułować.
1: Czy jeszcze jakieś, pani doktor, takie mikroelementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Magnez, wapń, bo to są raczej makroelementy. Makro, cynk, tak. Prawda? Bo to są te, bez cynku na przykład nie ma rozwoju płciowego. I dziecko 12-14-letnie wygląda, jakby miało 7 lat. Nie ma możliwości rozwinięcia długorzędowych cech płciowych w ogóle, co prokreacja w ogóle jest niemożliwa. I to odkryli Anglicy jeszcze w czasie, kiedy byli, zawiadowali Egiptem. I tam między innymi w ich glebie brakuje cynku, dlatego jak to zostało odkryte, to się kolejki rodziców z takimi dziećmi niewyrośniętymi, a które już miały kontrakty ślubne, słuchajcie, to było, bo oni takie mają porozumienia między rodzinami, no nie mogły być dokonane, no bo dziecko nie wyglądało na swój wiek, który ma biologiczny. Dlatego to jest takie ważne. Krzem, żelazo, o którym też mówiliśmy, tak. Prawda, że należy zwrócić uwagę. I w tej chwili jest na przykład dużo osób, które mają za dużo żelaz. Bo my mamy też za dużo go w diecie, proszę Państwa. Nadużywamy alkoholu. A wino na przykład sprzyja przyswajaniu większej ilości żelaza. I w związku z tym prowadzenie takiego pacjenta dietetycznie jest dość trudne, ale wraca się do metody takiej, która zresztą w medycynie stosowana była dawno, ale też zalecają święta Hildegarda, to są upusty krwi. Bo to dla nas jest najbardziej skuteczna metoda pozbawiania nadmiaru żelaza tą drogą. Tylko to jest ciekawe, jak święta Hildegarda bardzo precyzyjnie powiedziała skąd, kiedy, o jakim czasie i ile i w jaki sposób pozbawiać, prawda, nadmiaru krwi. I jest w tym duża racja, także u niektórych pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi to my możemy to zrobić. Słyszałam o takiej osobie, to chyba pani mi opowiadała, jak to ktoś był zatruty ołowiem i jak zupełnie inny charakter miała ta krew, bo to potem ci, którzy się zajmują takim upuszczaniem krwi, oglądają, jak się krew zajmuje już po upuście.
1: Tak.
2: Jak jest jej powierzchnia, jak wygląda skrzep i jak wygląda surowica. I to jest takie też badanie laboratoryjne, które nie wymaga żadnego przyrządu, a oko jest wystarczającym do powiedzenia wiele o tym, z jakim problemem mamy do czynienia.
1: A witaminy, pani doktor? Już wspomniana tutaj witamina C wielokrotnie pojawiła się.
2: Chodzi o to, że te objawy są, znaczy te niedobory są tak powszechne. Drugą to jest kwas foliowy, witamina D, prawda, tego należy pilnować. I w ogóle nasze społeczeństwo jest bardzo nerwowe, ale też między innymi dlatego, że dużo czasu spędza z komputerem. I zużywana jest niezwykle witamina B2, to jest taka, która daje barwę i zapach się czuje, prawda, jak ktoś bierze witaminę B, bo pachnie bardzo intensywnie. I ten zapach też nie jest tolerowany przez komary, więc jak ktoś przychodzi taki sezon komarowy, prawda, albo że latają błonkoskrzydły, to zwiększona podaż witamin B jest bardzo pożyteczna, żeby troszkę odstraszać. Drugim takim czynnikiem jest na przykład kwas, ten olej sezamowy. Ale witamina B2 jest niezbędna do regeneracji siatkówki. Jeżeli ktoś spędza czas przed komputerem cały czas, a tam jest drganie bardzo obrazu, dlatego też może mieć napad padaczki. I kwas foliowy też jest tutaj bardzo ważny w takich padaczkach od komputera zależnych, bo rozdzielczość naszego oka jest inna niż innych sprzętów. Ja przez przypadek kiedyś miałam taką sytuację, że chciałam kupić bilet do Warszawy, ale napisanym, że nie mogę tego kupić sypialnego. Teraz już nie ma sypialnych pociągów do Wrocławia, z Wrocławia do Warszawy. Natomiast było napisane, że za krótka odległość się nie sprzedaje biletów na sypialny. Pomyślałam sobie, że tak jest kuriozum, więc postanowiłam zrobić zdjęcie tego. I mój tablet uchwycił to drżenie i widziałam, jak to płynie wszystko. Prawda? Czyli nasze oko nie ma takiej rozdzielczości, ale szkody ma z tym związane. Mm-hmm.
1: Dziękuję. Pani doktor, jeszcze żeby może zamknąć temat diety, powiedzmy troszkę o tłuszczach. Bo też różne tutaj są mody. Raz mówi się, że olej kokosowy, czyli teraz taki powszechny. Jedni są zwolennikami masła klarowanego, inni olejów roślinnych. Jak to jest, które możemy spożywać na zimno, które możemy, na których możemy przyrządzać potrawy? Co pani doktor zaleca swoim pacjentom?
2: To takim uniwersalnym tłuszczem jest masło klarowane i smalec. I to wcale nie jest tylko kwestia ilości, w jakiej temperatury tego używamy. Mhm. Mieliśmy te oleje takie jak olej lniany, to taki u nas używany. To nazywany jest zresztą tak samo jak olej rzepakowy, bo to oliwa północy. Mamy w innych warunkach, oliwki u nas nie rosną. Przez wiele wieków to może nie było dostarczane, ale to są dobre oleje, które są do namaczania albo do, bo zresztą w gotowaniu my nie przekraczamy 100 stopni. Mhm. W pieczeniu jest to zupełnie inaczej wygląda. I oczywiście tłoczone na zimno są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Składy tłuszczów też można badać, bo są specjalne testy, jakie proporcje tłuszczów są dla naszego ciała potrzebne, bo inne zapotrzebowanie ma na przykład na tłuszcze osoba, która ma grupę A, ponieważ jest to osoba, która też gorzej trawi białka zwierzęce, a w których też mamy tłuszcze, prawda? Mhm. Czyli jakby z takiego logicznego to wywodu wynika, że tłuszcze troszeczkę muszą być obecne w naszej diecie, między innymi, że bez tłuszczu będziemy mieć murowaną kamicę dróg żółciowych, bo musi być bodziec taki, który powoduje, że żółć spływa, a tym bodźcem jest przede wszystkim jest tłuszcz spożywczy. Smalec i olej kokosowy to są te tłuszcze, które nie ulegają utlenianiu tak łatwo, prawda? Czyli z tego tytułu też mogą być w żywieniu i mogą być używane zewnętrznie do lekarstw. I kiedyś zresztą smalec, a później jak nam ten dostęp do kokosów się poprawił, mamy kokosy też w Polsce, no to z tych względów farmakologicznych, tak samo to się nie psuje tak łatwo i mamy zdolności takie, że jako rozpuszczalnik też jest bardzo dobry. Połączenie oleju razem z masłem w tym samym momencie, czyli na przykład możemy użyć olej ryżowy, który ma wysoką temperaturę i nie pali się tak łatwo, to jest bardzo dobre. Jeżeli coś się nam nie pali, to jest zdecydowanie lepszym produktem niż olej, który bardzo szybko już się przybiera, ma inny zapach, to znaczy, że się tworzą związki toksyczne, które nie są nam potrzebne, są te związki Maillarda między innymi.
1: Czy dużo tego tłuszczu w diecie powinno być?
2: Dużo nie, to zależy od tego. Ci, którzy mają grupę A, to takie minimum to jest łyżka, czyli 15 ml na dobę. A jeżeli ktoś ma, bo są tacy ludzie, którzy po zapaleniu trzustki mają ogromne kłopoty z przyswajaniem tłuszczów, a te tłuszcze są im z kolei potrzebne, to wtedy wykorzystujemy drogę przezskórną. Na przykład, prawda? Albo te maceraty olejowe, bo wtedy ten tłuszcz w mięsie albo w warzywach, już nie polewany na zewnątrz, jest akceptowany przez nasze ciało i dobrze wtedy, jeżeli ktoś już naprawdę trzustkę ma bardzo uszkodzoną, no to jest dodatek enzymów trzustkowych, prawda? Które nam ułatwiają trawienie. I między innymi wygląd stolca takiego, jak mamy kłopoty z trawieniem tłuszczów, się mówi, że to jest taki tłuszczowy stolec, to klasycznie jest celiaki, że to jest duża kupa. Wszyscy się dziwią, gdzie w człowieku tyle się to mogło zmieścić. Trudno to spuścić, bo się unosi. Widać czasem śluz. Jest lepki, czyli trudno spuścić nawet, trzeba zawsze tą muszlę domyć. I widać tłuszcz po prostu w nocniczku. Na przykład jak tam badamy stolec dziecka, to widać ewidentnie, że jest tłuszcz, że te ścianki naczynia nocnego są posmarowane jakby olejem.
1: Mhm. Czyli trzy pajdy chleba z masłem to już będzie za dużo?
2: No to dla przyjemnego człowieka, dorosłego, uprawiającego sport, bo to jeszcze jest inaczej dla mieszczucha, który siedzi cały czas 22 godziny, tylko dwie sobie zostawia na sen, no to będzie za dużo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Za chwilę przekonamy się o mocy przyciągania radia planet i komet. No bo przecież całkiem niedawno z Jerzym Rafalskim omawialiśmy sobie szczegółowo, co słychać w programie SETI, bo tak jakoś cicho było z tym poszukiwaniem sygnałów od obcych, prawda? A uszy naziemne, te do słuchania wszechświata, przecież są nastawione na kosmos przez cały czas. I tak, powiedzieliśmy o SETI, to rozpadł się największy teleskop służący do tego celu, czyli Arecibo, prawda?
1: No, Chińczycy też mają wielki, nie zapominaj.
0: Tylko czy oni słuchają obcych?
1: I czy jest dostępny ten radioteleskop? Podobno 10% czasu ma być udostępniony innym astronomom spoza Chin.
0: No dobrze, to czekamy na te efekty. A tymczasem doczekaliśmy się, no, czy to będzie wielkie wow, trudno powiedzieć, ale rzeczywiście informacja brzmi, no, wręcz sensacyjnie, a na pewno intrygująco. Sygnał z Proximy Centauri. O co chodzi, panie Jerzy?
1: Ale wspaniale by było, gdybyśmy odebrali rzeczywiście wiadomość, i to w dodatku z gwiazdy tej najbliższej, Proxima Centauri. 4 lata świetlne, trochę ponad 4 lata świetlne, a więc wydaje się, że gdyby tam były obce cywilizacje i gdybyśmy z nimi nawiązali kontakt, no to mielibyśmy stosunkowo niedużą odległość. No raptem tam i z powrotem, no to 8 czy 9 lat świetlnych. No można byłoby rzeczywiście się już dogadywać z nimi, prowadzić nawet jakiś dialog. No co z tego, jeżeli odkryjemy obce cywilizacje 2000 lat od Ziemi? Co, wyślemy sygnał? Do nich dotrze po 2000 lat, a dopiero potem z kolei po kolejnych 2000 dostaniemy odpowiedź? Nie, nie, to żadne pogaduchy kosmiczne. A tymczasem Proxima Centauri brzmi ciekawie. Zresztą już dawno temu astronomowie sobie wyobrażali, a raczej marzyli, ale by było odebrać sygnał. No i mamy! Mamy coś bardzo ciekawego, chociaż... Ja nie wiem, czy to wszystko nie jest grubymi nićmi szyte. No ale spróbujmy w ogóle popatrzeć, co się w ogóle wydarzyło. Koniec 2020 roku nagle przyszła wiadomość, że student dopatrzył się bardzo dziwnych sygnałów, ale były to sygnały odebrane aż ponad rok, czy nawet półtora roku wcześniej, w 2019, chyba w kwietniu, prawda? A więc student przeglądał dane obserwacyjne z radioteleskopu i zobaczył rzeczywiście, że jest tam coś dziwnego.
0: Radioteleskop nie byle jaki, bo 64-metrowa antena w Parkes, tak, w Australii.
1: Tak, i dopatrzył się, że gdy antena była skierowana w stronę Proximy Centauri, pojawiło się 5 dziwnych sygnałów w półgodzinnych odstępach. Sygnały o tyle dziwne, bo bardzo wąskopasmowe. Właściwie w przestrzeni kosmicznej nie ma naturalnych sygnałów, nie ma naturalnych promienników, czy takich urządzeń nadawczych, które by promieniowały w bardzo wąskim paśmie. A tutaj mamy rzeczywiście czysty, wyraźny sygnał i jedno litą częstotliwość. Tak więc to już jest bardzo podejrzane. Wydaje się, że to chyba nie jest naturalne źródło, a więc chyba nic kosmicznego w sposób naturalny nie mogło w ten sposób promieniować. Poza tym, dokładnie co pół godziny mieliśmy jakiś sygnał, 5 takich sygnałów. Oczywiście inni astronomowie też rzucili się wręcz do radioteleskopów, by przeszukiwać tę część nieba, a więc skierowali na Proximę Centauri, czekali, czekali i nic. No co, przestali nadawać? A może ten sygnał wcale nie był stamtąd, tylko stąd? Może to my gdzieś jako ludzie nadawaliśmy i po prostu w zupełnie zagubiony sposób gdzieś część tego sygnału odebraliśmy? No tak, mówią twórcy tego projektu. No ale przecież nasze systemy są bardzo dokładnie analizowane i filtry specjalne odrzucają wszystkie ziemskie sygnały. A może nie do końca? A z drugiej strony popatrzmy, co to jest w ogóle za projekt? Projekt Breakthrough Listen. $100 milionów wydano na to. To jest chyba projekt, który najbardziej intensywnie przeszukuje czy przesłuchuje nieba, prawda, w poszukiwaniu obcych sygnałów. Niemałe pieniądze, $100 milionów poszło na to. No właśnie. A gdybyś ty miał takie coś zrobić, nie pomyślałbyś sobie, jakby tu zareklamować ten projekt, prawda? No nie, no nie możemy zrobić aż takiej ściemy, że powiemy, mamy sygnał, a potem się pomyliliśmy. To znaczy, że jesteśmy niewiarygodni. No ale gdyby tam ktoś przechodził z jakimś nadajnikiem, nadał jakiś sygnał, oczywiście my nie wiemy kto, a co to za sygnały, pewnie to nic poważnego, pomyślimy sobie. Tak, ale wiadomość poszła. Poszła w świat. Aha, czyli projekt już żyje. Już gdzieś tam w głowach zostało zasiane ziarno. Najprawdopodobniej to nic poważnego. To pewnie jest jakiś sygnał ziemski. Ale reklama poszła. Kto wie, czy właśnie nie o to chodzi? Tak się właśnie zastanawiam.
0: Chwyt marketingowy, powiadasz.
1: No, takie czasy.
0: 5 sygnałów odebrano, tak? A 6, ostatni, krótki sygnał oznaczać będzie punktualnie godzinę.
1: No i mamy wyjaśnienie, prawda?
0: Ciekawe to, no, bo z drugiej strony mówimy o świecie nauki i o świecie poważnej nauki, która do tej pory legitymizowała się no, taką etyką, która tak. no, nie dozwalała na tak zwane fake newsy. Niestety te wiadomości składające się z nieprawdy albo półprawdy zalewają wręcz nas z wielu mediów, głównie tabloidów, czy jakichś plotkarskich forów, czy plotkarskich portali. Natomiast no, świat nauki do tej pory był raczej wolny od tego i chcę wierzyć, żeby nadal był wolny, no i żeby nie robiono tego rodzaju kryptoreklamy projektowi, który rzeczywiście zajmuje się całkiem poważnym zagadnieniem, no bo dlaczego mamy przypuszczać, że jesteśmy sami we wszechświecie, mamy zakładać, że nie ma innych cywilizacji zaawansowanych technicznie. Przy czym kolejną wątpliwość, która może nam tutaj się nasuwać, to jest sama Proxima Centauri, no bo najbliższa gwiazda, prawda? Mm-hmm. Odebraliśmy ten sygnał, no tak jakoś całkiem przypadkowo, nie z jakiejś gwiazdy dalekiej, a tej, która jest rzeczywiście bardzo bliska, jak powiedziałeś.
1: A są tam dwie planety.
0: I są tam dwie planety i jedna nawet ma masę zbliżoną do Ziemi i krąży w swojej habitable zone, jak mówią Amerykanie, czyli w tej strefie nadającej się do życia. Zatem tutaj już znów wyobraźnia pracuje i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz właśnie powstaje pytanie, jak ewentualnie zdemaskować, gdyby było to oszustwo, jak zweryfikować tę prawdę, gdyby taką była?
1: No przede wszystkim powinniśmy jeszcze raz odebrać podobny sygnał. I to najlepiej za pomocą innych radioteleskopów. Wtedy mielibyśmy już jakąś pewność. No tymczasem ciągle no, nie słyszymy tego sygnału. Z drugiej strony, na chłopski rozum, no jeżeli to jest odległość tylko 4 lat świetlnych, jeżeli oni tam są i oni mają technologię nadawania fal radiowych w przestrzeń kosmiczną, no to na pewno mają też technologię odbioru fal radiowych. No to jest oczywiste. No to na pewno o nas wiedzą. 4 lata, no to odbierają wszystkie nasze programy i radiowe, i telewizyjne od wielu, wielu lat. To jest tylko 4 lata świetlne, więc oni doskonale o nas wiedzą.
0: Czyli Radio Planet i Komet też odbierają.
1: Pozdrawiamy Proximę. Oczywiście, że tak. No to w takim razie, jeżeli chcieliby nawiązać kontakt, no to by wysłali zupełnie inny sygnał. Nie byłby taki sygnał, a przypadkowo coś im wysłaliśmy, a potem niech się martwią. Nie. To byłaby próba nawiązania kontaktu zupełnie innego. To byłyby sygnały wyraźne, długotrwałe, które w jakiś sposób byśmy rozumieli, bo ten język musiałby być bardzo podstawowy, język matematyczny. Na przykład, nie wiem, sygnały najprostsze. Najpierw jeden sygnał, potem 1, 2, 1, 2, 3, albo w postaci binarnej na przykład. W jakiś sposób dać informację, że jest to jakaś forma cywilizacji. A tymczasem no, sygnał pojawił się i zniknął. Wiesz, trochę mi się przypomina historia z lat, nie wiem, 80. czy 90. W okolicy obserwatorium astronomicznego w piwnicach. Też się coś tam w zbożu pojawiało, prawda? Wow, ci niektórzy zaczęli zastanawiać się. Dziennikarze przychodzili. Aha, czy aby to astronomowie czegoś nie ukrywają? Ktoś kiedyś powiedział, a nie zwróciliście uwagę, że tuż obok jest ścieżka, tędy studenci po piwo chodzą. No, no właśnie, no być może w tym kierunku powinniśmy pójść. Owszem, my mówimy o etyce, nauce i tak dalej, no ale z drugiej strony nie zapominajmy, że są i studenci, którzy też czasami lubią się uśmiechnąć i też czasami lubią zrobić jakiegoś psikusa. Nie mówię, że to student zrobił coś świadomie. Pewnie nie. Ale nawet gdyby tak było, to pewnie bym się uśmiechnął.
0: Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest źródło sygnału radiowego na powierzchni Ziemi, jak mówią animatorzy projektu Breakthrough Listen. Teraz pytanie brzmi, no jeżeli radioteleskop mamy skierowany gdzieś na niebo, w Proximę Centauri w tym przypadku, no to jak on może odbierać sygnały, które pochodzą gdzieś od anteny, no nie wiem, jakiegoś BTS-a, telefonii komórkowej? Jak to działa?
1: Na pewno można też łapać jakieś fale, które by zakłócały, no to już najlepiej wiedzą właśnie w obserwatorium w piwnicach pod Toruniem, tam jest duży radioteleskop. To nic, że on jest skierowany dokładnie na dane źródło i tak było wiadomo, że trzeba zachowywać tak zwaną ciszę radiową, a więc jeżeli zbliżamy się do radioteleskopu, to zawsze astronomowie prosili, wyłączcie komórki, albo nawet próbowali kiedyś dawno temu robić akcje, żeby jakoś odsunąć wszystkie takie niepożądane źródła. Mikrofalówki na przykład, które mogłyby także przeszkadzać. Wszyscy śmiali się na przykład w Łysomicach czy w piwnicach. To co, to my mamy zrezygnować z mikrofalówek, bo oni mają antenę? Jeszcze pamiętam też kiedyś była akcja, gdy budowano 2 maszty nadawcze programu pierwszego w Solcu przecież, no to stosunkowo niedaleko i też wszyscy zastanawiali się, no dobra, mamy wielką antenę, radioteleskop, który będzie skierowany na niebo. A co was obchodzą te nadajniki naziemne? No tak, ale zawsze my możemy coś tam łapać. Pamiętajmy, że to jest bardzo, bardzo czuły sprzęt, tak? Więc wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli wprowadzić jakieś zakłócenie z Ziemi, pewnie dosyć łatwo by się to udało.
0: Na wszelki wypadek przypomnijmy, że student nazywa się Shane Smith. To on właśnie znalazł te podejrzane sygnały.
1: Smith, czyli Kowalski.
0: Z Proxima Centauri. Wszystko stało się pod koniec 2020 roku. Dokładnie 18 grudnia poinformował o tym The Guardian. A sygnały miały być odebrane przez radioteleskop w Parkes w kwietniu i maju 2019 roku. Czekamy na powtórkę.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Siewska, jesteśmy na warsztatach dziennikarskich w Szkole Podstawowej w Czernikowie. Przed nami wiadomości lokalne. Dziewczyny przedstawią, opowiedzą, jak mają na imię, przedstawią się. Zatem, drogie dziewczyny, czas dla Was.

0: dobry, mam na imię Hania. A ja Zosia. Dzisiaj mamy wiadomości z Czernikowa z ostatniej chwili. Przed chwilą na skrzyżowaniu doszło do wypadku motoru z samochodem osobowym. Motocyklista zginął na miejscu, a kierowca samochodu walczy o życie w szpitalu. Kolejną wiadomością z Czernikowa jest zorganizowanie przez gminę zbiórki na chore dzieci. Udało im się zebrać ponad 1 000 000 zł.
1: A już 13 czerwca odbędzie się koncert w Parku Tysiąclecia, a zagra na nim Skorin Latino, Mata, BDS2115, Sentino oraz Doda. A gościem specjalnym będzie Maryla Rodowicz. A specjalnie dla młodzieży obok Biedronki otwierany jest McDonald's. To tyle z ostatniej chwili. Zapraszamy na następne wiadomości.
2: Kolejne wiadomości, które przedstawią młodzi adepci dziennikarstwa, będą to wiadomości wędkarskie, ale to jeszcze troszeczkę, za chwilę troszeczkę muzyki i młodzi dziennikarze przedstawią, co wiedzą na temat firmy Profes.

0: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Bożenka, zaczynasz?
2: Dzień dobry. Witam kolejny raz. Wchodzimy na antenę. Wiadomości wędkarskie. O tym wszystkim opowie nam Adam. Adam opowie o firmie Profes. Czym się zajmuje? Adamie, czas dla Ciebie.
3: Dzień dobry, tutaj Adam Błonowski. Dzisiaj będą informacje o firmie Profes. Firma Profes tworzy akcesoria wędkarskie. W tym roku tworzy nowy smak peletu 2 mm do Method Feeder. Teraz kilka krótkie słowa o metodzie. Method Feeder to metoda łowienia na grunt przy użyciu koszyka zamętowego. Obecnie technika bardzo szybko się rozwija.
4: Seria
3: Spicy Instinct to jedna z najnowszych produktów firmy Profes. Są to kulki proteinowe oparte na naturalnych składnikach. Czego można jeszcze się spodziewać po tej firmie? W zasadzie to wszystkiego. Może się nagle... jej akcje mogą nagle wzrosnąć lub spaść. Firma jest niepewna, ale bardzo w nią wierzę, bo mają super zalety.
2: Adamie, może zapytam Cię o pewną rzecz. Jesteś wędkarzem?
3: Tak, bardzo lubię łowić.
2: Korzystasz z zanęt tej firmy?
3: Oczywiście, bardzo je lubię. Korzystam z nich na co dzień.
2: Miałeś jakieś już osiągnięcia, medale?
3: Nie miałem, ale startowałem w konkursie gminnym.
2: Posłuchaj, jaką największą rybę złowiłeś?
3: Kiedy zrobiłem kafia 8 kg.
2: Wow, gratulujemy i dziękujemy za Twoje wiadomości.

0: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Teraz jesteśmy z Wami na dynie. Będą wiadomości związane z firmą Torab. Firma Torab wyniosła w kosmos swoje nasiona, a o tym wszystkim opowiedzą nam dziewczyny. Dziewczyny, jak macie na imię?
2: Dzień dobry.
1: Dziewczyny, jak macie na imię?
2: Dzień dobry, mam na imię Malina Mikołajczak.
3: A ja Zofia Mazur.
2: I dziś opowiemy Wam o firmie Torab, która zajmuje się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości nasion, warzyw, kwiatów oraz ziół. Znajdują się tam m.in. nasiona kukurydy i ogórka, o którym byśmy chcieli opowiedzieć. Kukurydza rośnie najlepiej w słonecznych stanowiskach i żyznej glebie. Wsiewa się ją wiosną, gdy minie ryzyko przymrozków.
3: Ogórki to dosyć popularne warzywo, uprawiane na ogrodach i działkach. Używa się do na przykład sałatki lub mizerii. Są one niskokaloryczne i zawierają dużo wody, dlatego doskonale orzeźwiają w upalne dni. Jest dużo rodzajów ogórków, na przykład kiszone ogórki, gruntowe i konserwowe.
2: Dziękujemy, to wszystko.
1: Tyle na dziś. Dziewczyny opowiedziały, jak fantastyczne są oczywiście warzywa. Na co dzień jecie warzywa?
3: Tak.
2: Tak, dokładnie.
1: A jakie jest Wasze ulubione warzywo?
2: Moje na przykład marchewka. Bardzo lubię marchewkę jeść czasem.
1: Taką surową?
2: No, czasem właśnie surową albo taką ugotowaną na przykład.
1: A u Ciebie jest?
3: Ja bardzo lubię pomidory.
1: Masz ulubiony gatunek?
3: Nie.
1: Ale malinowy? Czy taki,
3: malinowy.
1: Malinowy, tak? Ale Twoi rodzice mają albo dziadkowie gdzieś uprawiają szklarnie, czy kupujecie w sklepach?
3: Kupujemy, ale kiedyś mieliśmy.
1: No i co? Fantastycznie pachniały i smakowały.
3: Tak.
1: Czyli może w tym roku pokusicie się o zasianie jakichś nasionek, które oczywiście tutaj też Wam rozdamy do szkoły. Będziecie mogli coś z nimi sobie zrobić. Dziękujemy.
2: Dziękujemy również.
1: Do kolejnego naszego wejścia.
3: Dziękujemy.

0: słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Kolejne wiadomości, wiadomości sportowe. Co by było, gdyby nie było wiadomości? No a ma u nas, w naszym radiu są wiadomości sportowe, które przedstawi Krystian. Oddajemy Ci, Krystianie, głos.
2: Cześć, jestem Krystian i przedstawię dzisiejsze wiadomości sportowe. Dzisiaj rozpoczynają się u nich Mistrzostwa Świata. Do grona faworytów należą Hiszpania, Francja, Portugalia, Anglia, Argentyna, Brazylia, Holandia i Niemcy. Za czarne konie w turnieju uważa się Turcję, Norwegię, USA, Senegal oraz Haiti. W meczu otwarcia zmierzą się Meksyk i RPA. To były wiadomości sportowe. Dziękuję za uwagę.
1: O tym wszystkim mówił Krystian. Krystian, ty ma jakiego masz czarnego konia? Hiszpania? Senegal?
2: Senegal.
1: Dobrze. Dziękuję ci bardzo i może się spełni.

0: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Dnia 12, zatem prognoza pogody, którą przedstawią fantastyczne nasze pogodynki, które się nam przedstawią.
2: Dzień dobry, mam na imię Zosia.
3: Ja Róża.
4: I Iga.
2: Dziś, 11 czerwca w Czernikowie, pogoda nie zadowala.
3: Mianowicie termometry wskazują 15 stopni. Spadło aż o 10 stopni od wczoraj.
4: Pada od 7 do 13, a później będą przelotne opady.
2: W nocy temperatura spadnie o 6 stopni i przewidywalne są opady deszczu.
3: Będzie mniej więcej 6,7 mm opadu deszczu.
4: Dzisiejsze zachmurzenie przykryło całkowicie słońce, a wiatr wieje z prędkością 10 km na godzinę.
2: Następnego dnia o godzinie 6.07 nastąpi wschód słońca.
3: Dzień będzie dużo bardziej słoneczny od poprzedniego.
4: Jutro temperatura wzrośnie o 6 albo 7 stopni.
5: Tyle na dziś, ale dziewczyny, podobała Wam się prognoza pogody. Lubicie oglądać w telewizji? Jak to jest u Was?
4: No, lubimy.
5: Może kiedyś pogodynką zostaniecie? W jakiejś telewizji? Piękne jesteście?
4: Może tak.
5: Takie marzenie jest, czy nie?
4: Nie wiemy.
5: Nie wiecie? Czyli co? Pozdrawiamy słuchacze, dziewczyny. Co chciałyście na koniec powiedzieć?
4: Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Drodzy Państwo, jakie będą teraz wiadomości? Sama nie wiem, ale o tym wszystkim opowiedzą nam nasi goście.
2: Tu ponownie Malina Mikołajczak
3: i Kacper Luberacki.
2: Dzisiaj opowiemy Wam trochę o naszej szkole i co się działo w ostatnich dniach.
3: Dzień dziecka w szkole odbył się 3 czerwca. Z okazji tego dnia poszliśmy na aulę muzyczną. Jakiś czas, gdzie obejrzeliśmy film Dzień na targ. Jakiś czas po obejrzeniu filmu niektórzy udali się na pizzę.
2: Klasy 4-6 na godzinie lekcyjnej udały się na spotkanie z policjantem, gdzie dowiedzieliśmy się m.in. o nowych przepisach, które mówią o tym, że osoby do 16 roku życia poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych oraz innych urządzeniach transportu, w tym elektryczna deskorolka, muszą nosić kask. Przepis nie obowiązuje klasycznych deskorolek czy wrotek. Za złamanie przepisu trzeba zapłacić 100 zł. Dziękujemy za wysłuchanie.
3: Do widzenia.
1: I na tym kończymy nasze wiadomości. Rzeczywiście młodzi ludzie powiedzieli, że to nie jest tak, że możemy sobie jeździć bezkarnie, tak?
2: Dokładnie.
1: O tym Wam opowiedzieli policjanci?
2: Tak, opowiadali. No właśnie, że trzeba nosić kask i że niestety jak ktoś nie będzie miał tego kasku, trzeba zapłacić mandat.
1: A Wy nosicie kaski?
2: Tak, ja noszę.
1: A Ty też?
3: Tak.
1: Co na rowerze? Jakie wyposażenie? Kask? Coś jeszcze?
3: Tylko kask.
1: I dobre picie, tak? Żebyśmy byli zabezpieczeni. Przede wszystkim uważali na innych uczestników.
2: Dokładnie.
1: Dziękujemy Wam za wiadomości.
2: Dziękujemy.

trzeba miastu spojrzeć w oczy, jak gieniuchnie swej poczęta, już tej chwili, tej uroczej.

Tej serce można zgubić. Wiadoma rzecz, stolica i każde słowo zbędnem, w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. Z nią się nawet podobnie szli miasto, to Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma.

Ty podobnież i miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić, tuż tej

0: Tak, a my rozpoczynamy dzisiejszą analogową Kuropatwę. Moi drodzy, taki temat dzisiaj nieco nietypowy jak na Radio Kuropatwa, bo długo z nim zwlekałem, zagrożenia duchowe. Nie skończymy tego dzisiaj na pewno, dlatego że jest ich bardzo dużo. Też pozwoliłem sobie dzisiaj przygotować tylko, może zaczniemy od spirytyzmu i tak chyba będzie najlepiej, bo to jest podstawa tego wszystkiego, co dzieje się, jeśli chodzi o te zagrożenia, które no, często nie zdajemy sobie sprawy, jak mogą wpływać na nasze życie duchowe, ale życie również tutaj fizyczne, materialne, więc zaczynamy. Tak się składa, że człowiek współczesny, tak żądny trochę wiedzy, bardzo chętnie sięga do tematów, które budzą jego ciekawość, zainteresowanie czymś niezwykłym. Jest zafascynowany światem tajemnic, ja też taki jestem. Przyznaję, też tego szukam. Chętnie więc sięgamy po to wszystko, co zdaje się jakieś niezwykłe. Do tej dziedziny należy m.in. spirytyzm, który wielu kojarzy się z wirującymi stolikami czy zabawą z duchami. Być może tak jest. Czym właściwie jest spirytyzm? Wyznawcy i zwolennicy spirytyzmu przyjmują istnienie świata pozagrobowego oraz możliwość kontaktu z duchami zmarłych. Człowiek od najdawniejszych czasów wierzył w życie po śmierci, no i był zainteresowany nawiązaniem tego kontaktu ze zmarłymi. Chciał wiedzieć, co tam się dzieje, chciał znać swoją przyszłość. Pośredniczyli w tym magowie, czarownicy, szamani i tak dalej. Wywoływanie duchów było czymś, było taką praktyką znaną także we współczesnym judaizmie, czego dowodem jest na przykład historia Saula, do której jeszcze powrócimy. Jako taka doktryna, spirytyzm powstał w XIX wieku. Jego twórcą jest Francuz Léon Hippolyte Rivail, znany jako Alan Kardec, gdyż tak został nazwany za pośrednictwem medium. Napisał on dwie książki, rzekomo pod dyktando duchów. Jego teoria padła na bardzo podatny grunt i szybko się upowszechniła, zwłaszcza wśród elit intelektualnych. Na tej drodze szukał ukojenia po śmierci syna i córki znany pisarz Victor Hugo. Warto wspomnieć, że z usług spirytystycznych korzystał także Heinrich Himmler, jeden z głównych hitlerowskich przywódców III Rzeszy i zbrodniarzy wojennych. To on właśnie przy podejmowaniu decyzji radził się duchów zmarłych szlachciców niemieckich i nie tylko. Według samego założyciela spirytyzm miał być po objawieniu Mojżesza i Jezusa trzecim objawieniem. Takie były te zasady. Tutaj musimy sobie dlatego właśnie to wszystko wyjaśnić po kolei. Objawieniem prawa Bożego, a więc religią, chociaż go tak nie nazwał. Tak się poniekąd stało, bowiem w Ameryce Południowej, zwłaszcza w Brazylii, spirytyzm mający około 4 milionów swoich wyznawców stał się po prostu formą kultu religijnego. A co z tym Alanem Kardecem? Alan Kardec, a za nim jego uczniowie, przyjmują, że w chwili śmierci człowieka dusza i ciało rozdzielają się i dusza zostaje otoczona przez tak zwany perisprit. Taka nazwa, perisprit. I co dalej się dzieje według Kardeca? Odpowiednikiem tego perisplitu w innych systemach okultystycznych jest tak zwane ciało astralne. To może bardziej słyszeliście już. Dusza wraz z otaczającym ją perisplitem stanowi ducha zmarłego i dzięki tej otoczce może nawiązywać komunikację z ludźmi żyjącymi na ziemi, aby im pomagać. No teraz tak. Do nawiązania kontaktu pomiędzy duchem zmarłego a uczestnikami seansu spirytystycznego potrzebne jest ponadto medium. Istnieje wiele przyczyn zainteresowania wywoływaniem duchów, więc przedstawimy je teraz. Ksiądz Andrzej Zwoliński, znawca zagadnienia, wyróżnia następujące przyczyny. Pierwsze. Pragnienie stwierdzenia istnienia świata duchowego przez doświadczenia zmysłowe, co wynika z braku wiary. Drugie. Chęć świadomego nawiązania kontaktu, zwłaszcza z bliskimi zmarłymi, a więc poznawania niejako tamtego świata. Nie na drodze prawd objawionych, ale przez bezpośrednie przesłanie wywoływanych duchów. Kolejna. Chęć otrzymania rzekomej pomocy, którą duchy zmarłych mogą oferować w celu pokonania ziemskich trudności, kłopotów czy też cierpień. Czwarte. Masowa propaganda za pomocą filmów, książek, czasopism, radia i telewizji, aktualnie internetu, które rozbudzają zainteresowanie magią, okultyzmem i tajemniczym światem zmarłych. A jak to wygląda teraz? Współczesny ruch spirytystyczny ma dwie przeciwstawne sobie doktryny, chociaż każda z nich powołuje się na objawienie otrzymane przez duchy. A więc francuską, przyjmującą reinkarnację, i angielską, która uznaje, że człowiek żyje na świecie tylko jeden raz. Najczęściej spotykaną formą spirytyzmu jest tak zwany channeling, czyli tak zwane kanałowanie. Bycie medium. Polega ono na otwieraniu swojej psychiki duchom, które w ten sposób za pośrednictwem jakiegoś człowieka mogą przekazywać ważne informacje lub podejmować specjalne czynności. Muszę sobie tutaj kartkę przełożyć, moi drodzy, bo mam to przygotowane na piśmie. Tak. Popularną formą kanałowania jest tak zwana chirurgia parapsychiczna. Co to takiego? Na pewno słyszeliście. Uzdrowiciele ci, nie posiadając medycznego wykształcenia, ani nawet odpowiednich narzędzi, w trakcie transu dokonują skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. Twierdzą, że czynią to za pośrednictwem duchów, które w nich wchodzą. Jeden z takich uzdrowicieli, chirurg parapsychiczny, José Arrigo, zmarł w roku 1971, był górnikiem, ale odszedł z pracy, przeprowadził tysiące operacji za pomocą noży kuchennych, twierdząc, że to niejaki doktor medycyny Adolfas Fritz, zmarły w roku 1918, instruuje go, co ma czynić, aby zrobić operację. Arrigo potrafił też bezbłędnie diagnozować i wypisywać recepty. No tak. I tu kolejne zagrożenie, które widać jak na dłoni ostatnio. New Age. Spirytyzm powiązany jest właśnie z New Age. Nowa era ma być tą erą pokoju, harmonii, kiedy wszyscy ludzie nawiążą komunikację z całym światem, a człowiek zostanie ubóstwiony, stając się po prostu Bogiem. Według wyznawców tego kierunku duch jest zesłanym mistrzem, który na drodze reinkarnacji osiągnął najwyższy poziom duchowej świadomości i stał się przewodnikiem człowieka po jego duchowej ewolucji. Co z tym channelingiem, o którym wspomniałem? Channeling to również nawiązywanie kontaktu z istotami czysto duchowymi, które nigdy nie wcieliły się i nie wcielą, ale które chcą z nami nawiązać kontakt. Jeden z autorów podaje, że zwolennicy channelingu uważają, że jest nim również Ewangelia. Wszystko bowiem, co przychodzi do nas z innego świata, nawiązuje komunikację właśnie przez channeling, czyli to kanałowanie. Adepci channelingu posługują się często techniką pisma automatycznego, uznając, że ręka medium jest prowadzona przez ducha z zaświatów. Ojciec Piotr Jordan Śliwiński, kapucyn, w artykule zamieszczonym w jednym z numerów Głosa Ojcu Pio opowiada o spotkaniu z kobietą, której syn zginął w wypadku. Po jego śmierci strapiona matka udała się na seans spirytystyczny i tam przez medium nawiązała z nim kontakt za pomocą pisma automatycznego, co przyniosło jej rzeczywiście wielką ulgę. W ten sposób pocieszona nie zdawała sobie absolutnie sprawy z niebezpieczeństwa tego rodzaju kontaktu z synem. Tak, my wracamy do naszego tematu. Jakie stanowisko Kościoła w tej sprawie? Ważne. Ważne, bardzo ważne. Posłuchajmy. Badania wykazują, że seansy spirytystyczne stanowią zagrożenie dla zdrowia psychicznego oraz stanu duchowego zarówno tych, którzy służą jako medium, jak i ich uczestników. Spirytyzm jest bowiem ingerencją w ludzką psychikę i pozostawia w niej ślady. Wśród studentów siadających do wirujących stolików coraz częstsze są przypadki samobójstw i zapadania na choroby psychiczne. Coraz więcej pracy mają egzorcyści, do których przychodzą bywalcy gabinetów spirytystycznych, a w szpitalach psychiatrycznych jest wielu pacjentów o niezidentyfikowanych jednostkach chorobowych. Uwalnia ich dopiero moc modlitwy w imię Jezusa Chrystusa. Maria Wolan pisze, że nie tak dawno grupa psychiatrów francuskich, którzy byli niewierzącymi, zwróciła się z prośbą do znanych egzorcystów włoskich o przeprowadzenie egzorcyzmów, gdyż byli bezsilni wobec spotykanych chorób odpowiadających opisom opętania. To nie jedyne przesłanki do odrzucenia spirytyzmu. Kościół kieruje się przede wszystkim objawieniem. Słowo Boże w tej kwestii jest jednoznaczne. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan Bóg Twój przed swego oblicza. Księga Powtórzonego Prawa. Także każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. Księga Kapłańska. A powróćmy do króla Saula, o którym wspomniałem na początku. To on sam wydał prawo obowiązujące na całym terytorium Izraela o zakazie komunikowania się ze zmarłymi. Poczuł jednak się bezradny przed bitwą, którą miał stoczyć z Filistynami. Postanowił więc nawiązać kontakt ze zmarłym przodkiem Samuelem, który był dla niego oparciem. Uczynił to za pośrednictwem nekromantki z miasta Endor. Kiedy ta kobieta wywoływała ducha Samuela, uczynił on Saulowi wyrzuty. Dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie? Saul odrzekł. Znajduję się w wielkim ucisku, bo Filistyni walczą ze mną, a Bóg mnie opuścił i nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sen. Dlatego ciebie wezwałem, abyś mi wskazał, co mam postąpić. Samuel zapowiedział mu porażkę. Saul zmarł tragicznie. Sam przebił się mieczem. Nieprzyjaciele zaś odcięli mu głowę i przybili do świątyni bożka Filistynów. Było to całkowite jego upokorzenie. W Księdze Kronik znajdujemy taką scenę i ocenę tej historii. Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił wobec Pana, przeciw Słowu Pańskiemu, którego nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u wróżbiarki, a nie radził się Pana. On więc...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego. Słowo Boże traktuje spirytyzm na równi z bałwochwalstwem, czyli oddawaniem przez człowieka czci należnej wyłącznie Bogu, komuś, kto nie jest Bogiem. Poświęcaniem tego komuś swojego życia z zamiarem uzyskania jakiegoś dobrodziejstwa. Apokalipsa mówi, że bałwochwalscy nie mogą zamieszkać w Nowym Jeruzalem, ale zaznają drugiej śmierci, czyli znajdą się poza relacją z Bogiem. Człowiek, który oddaje się spirytyzmowi, coś w sobie uśmierca, oddala się od Boga, zrywa synowską więź z Ojcem, który go miłuje. W Kościele ofiarowany jest nam dar duchowej łączności z naszymi zmarłymi, ale w tajemnicy świętych obcowania. Możemy spotykać się z nimi w modlitwie, a zwłaszcza w Eucharystii. Natomiast wszelkie kontakty, które człowiek chce nawiązać z ciekawości, szkodzą mu i wyrządzają mu wielkie szkody psychiczne i duchowe. Należy pamiętać, że w doktrynie spirytystycznej nie ma miejsca na piekło. Spirytyzm poprzez reinkarnację podważa też fundamentalną prawdę o zmartwychwstaniu zarówno Jezusa, jak i czekającym wszystkich ludzi. A przecież postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Sam Jezus Chrystus jawi się w spirytyzmie jako przykład moralny, nie zaś jako Bóg. Spirytyzm odrzuca dogmat o Trójcy Świętej, jak i wszystkie pozostałe. Kościół katolicki, zgodnie z nauką Pisma Świętego, na przestrzeni wieków wielokrotnie potępiał spirytyzm. Tak na przykład katechizm. Pius X wyjaśniał, że jest on zabobonem, a kontakty z duchami często nie są wolne od interwencji diabelskiej. Również Komisja Doktrynalna Soboru Watykańskiego II zabroniła prowokowania za pomocą ludzkich środków doświadczalnego kontaktu z duchami lub duszami ludzi zmarłych w celu otrzymania od nich informacji. Przed spirytyzmem przestrzega również katechizm Kościoła katolickiego. Podobne stanowisko zajmują adwentyści Dnia Siódmego, zielonoświątkowscy, Świadkowie Jehowy, a także religie dalekowschodnie. To tyle, moi drodzy, na dzisiaj, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Za tydzień usłyszymy o okultyzmie. Dzisiaj nie ma sensu rozpoczynać tego tematu, bo jest dość długi, a kolejne odcinki będziemy z Państwem omawiać na naszej antenie.

Dzień dobry Państwu. Bardzo mi jest miło w ogóle tu wygłaszać już drugi raz takie seminarium na temat właśnie dynamiki Ziemi i takich aspektów globalnych, jeśli chodzi o naszą planetę. Dzisiaj będzie na temat pola magnetycznego Ziemi, czyli mechanizmów generacji. Skąd pole magnetyczne ziemskie się bierze? No i pewnych cechach dynamiki tego pola magnetycznego. Także przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o strukturę Ziemi, wgłębną. No to tutaj jest ona tak schematycznie pokazana na tym obrazku. Czyli skorupa jest na samym wierzchu i to jest taka warstwa, która ma grubość około powiedzmy 40 km, średnio rzecz biorąc. W niektórych miejscach jest cieńsza, w niektórych grubsza, ale to jest kilkadziesiąt kilometrów zawsze. W związku z tym, no to jest w zasadzie nic, jeśli chodzi o promień Ziemi. Cały promień Ziemi to jest około 6400 kilometrów. I pod tą skorupą jest płaszcz, po angielsku mantle. Ten płaszcz to też są skały i to grubości około 3000 kilometrów, to jest warstwa skalna. I pod nią dopiero jest jądro Ziemi. I to jądro Ziemi też się składa z dwóch części, to znaczy jest warstwa płynna o szerokości około 2300 kilometrów i w samym środku jest taka kula żelaza i niklu i ona ma promień około 1000 kilometrów. Ta warstwa płynna tutaj to jest płynne żelazo. I dzisiaj w zasadzie tylko tą warstwą się będziemy zajmować, bo to właśnie ta warstwa jest odpowiedzialna za generację pola magnetycznego. Tutaj jest schematycznie takie pole dipolowe narysowane i ono jest generowane poprzez przepływ tego płynnego żelaza właśnie w tym jądrze Ziemi. Czyli 3000 kilometrów pod powierzchnią jest płynne żelazo, warstwa płynnego żelaza, które się nazywa jądrem zewnętrznym i ten przepływ generuje pola magnetyczne. Jakiego rodzaju jest to przepływ? To jest przepływ konwekcyjny. On jest napędzany termicznie. Znaczy termicznie, ale z tej termiki może też wynikać taki drugi mechanizm składnikowy, mówi się też konwekcja chemiczna. On się pojawił w momencie, kiedy zaczęło krystalizować to jądro wewnętrzne, dlatego że w całym jądrze mamy związki żelaza i siarki. I żelazo oczywiście jest ciężkim pierwiastkiem, a siarka jest dużo lżejsza. W związku z tym, jeżeli żelazo zaczyna krystalizować tutaj na tym jądrze wewnętrznym, to uwalnia się lekka siarka.

ogóle przyrządach takiego codziennego użytku. Polega to na tym, że jest jakaś ramka przewodnika elektrycznego, która obraca się w zewnętrznym polu magnesy. To jest ramka. Jak ja zacznę wirować po ramku w tym polu magnetycznym, zmienia się strumień przezwierzchnię zakreśloną przez ramkę, dlatego, no bo zmienia się ten kąt ramki w stosunku do kierunku pola magnetycznego. Jeżeli zmienia się ten strumień, to z praw Maxwella, to jedno z praw Maxwella, to jest prawo Faradaya, prawo indukcji, to taki zmienny strumień pola magnetycznego powoduje powstawanie siły elektromotorycznej, czyli napięcia, które z kolei powoduje przepływ prądu. I płynie sobie w tej ramce prąd. A z kolei wiadomo też sprawa Ampera, że jeżeli płynie prąd, to on też generuje pole magnetyczne. W związku z tym, jeżeli mamy dodatnie sprzężenie zwrotne, innymi słowy, jeżeli jest dobrze dobrany kierunek rotacji ramki do kierunku pola magnetycznego, no to wtedy ten układ może nie potrzebować nawet tego zewnętrznego pola. Już to początkowe pole zewnętrzne można wyłączyć, innymi słowy, można zabrać te magnesy w ogóle stąd, a układ już będzie sobie sam generował swoje własne pole magnetyczne i może je w ogóle nabudować, jeszcze silniejsze niż to początkowe, no zależnie od tego, ile energii wkładamy do tego układu. Jeżeli będziemy bardzo wydajnie kręcić ramką, to możemy to pole nabudować bardzo, bardzo silne, ale ten układ już sobie sam będzie z tej energii, którą my wkładamy, to pole magnetyczne generował. I tutaj sytuacja jest dość podobna. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie tutaj na tą strukturę Ziemi z lewej strony, pod tym płaszczem czerwonym mamy to pomarańczowe jądro. No to właśnie w tym jądrze mamy, ono tutaj no jakby jest powiększone z prawej strony i można sobie wyobrazić, że tam w centrum jest właśnie to jądro stałe. I teraz ten przepływ tu napędzany to jest właśnie generowany różnicą temperatur. A sama różnica temperatur powoduje też rozszerzalność, prawda? Znaczy, że tutaj tam, gdzie jest cieplej, czyli na samym dole, płyn się rozszerza, a jeżeli się rozszerza, to znaczy, że ma mniejszą gęstość niż otoczenie i niż to wyżej i w związku z tym też jest siła wyporu i chce go, no i ten element idzie do góry. I te przepływy właśnie w tym jądrze zewnętrznym są odpowiedzialne za to, jakby odpowiadają temu ruchowi tej ramki w tym modelu prostym, który pokazałem przed chwilą. Energia, która tutaj odpowiada temu energii, tej energii kręcenia tą ramką, czyli na przykład w rowerze będzie to energia ruchu koła rowerowego, to jest ten pierwotny strumień ciepła, który jest wynikiem tego, że planeta stygnie. Czyli jak planeta powstała 4,5 miliarda lat temu, była bardzo gorąca, od tamtego momentu zaczęła stygnąć, jak się w związku z tym wytworzył gradient ciepła, od tego bardzo ciepłego wnętrza do powierzchni, która już trochę zdążyła stygnąć, to ten właśnie gradient temperatury, ten strumień ciepła napędza ruchy konwekcji. Konwekcja sama w sobie, no to właśnie wyjaśniłem to, skąd się bierze wyporność. To jest zjawisko obserwowalne w życiu codziennym, nawet w garnku, prawda, można zobaczyć, to jest istotnie inna rzecz niż wrzenie, prawda? To nie chodzi o tworzenie się pary w całej objętości, tylko chodzi o same ruchy konwekcyjne, sam przepływ, który powstaje o wiele, wiele wcześniej niż w ogóle pojawi się wrzenie w takim garnku, czy też w czajniku. Jak to tutaj jest? Właśnie będziemy sobie krok po kroku w te coraz bardziej w szczegóły wchodzić. Ja będę się starał wyjaśnić te poszczególne aspekty tego przepływu, które są odpowiedzialne za generację pola magnetycznego. Mówiąc najogólniej, to jest tak, że ten przepływ generuje prądy elektryczne, no i te prądy elektryczne z powrotem generują pole magnetyczne. Czyli przepływ wygina linię pola magnetycznego i potrzebny jest, podobnie jak w prądnicy, początkowy impuls pola. A pole magnetyczne w takich układach zachowuje się tak, jak taka nitka rzucona na przepływ. Ono się wygina dokładnie tak, jak ten przepływ mu każe. W związku z tym, jeżeli to pole prędkości wygina i rozciąga tę linię pola, to z tego to pole się robi bardzo mocno niejednorodne. Jak jest niejednorodne, to właśnie prawo Ampera mówi, że z takiego wirowego pola magnetycznego musi się wytworzyć prąd. A jak będzie prąd, to on może odtworzyć pole, o ile będziemy mieli dodatnie sprzężenie zwrotne. I ja będę się starał właśnie o tych rzeczach trochę powiedzieć. Także

0: taki przepływ właśnie na bazie ogólnie rzecz biorąc takiego mechanizmu hydrodynama generuje nasze pole magnetyczne ziemskie i tak samo pole magnetyczne Słońca, wszystkich innych planet, które w ogóle mają jakieś istotne pole magnetyczne, czy też w ogóle innych gwiazd, które też są namagnesowane, bo oczywiście nie wszystkie obiekty silne pole magnetyczne mają. Tu chciałbym parę rzeczy powiedzieć. Otóż ten przepływ w tym jądrze Ziemi jest bardzo silnie turbulentny. To znaczy on jest bardzo chaotyczny i w nim są obecne wszystkie skale. Można to sobie wyobrażać tak, że tam są obecne wiry o w zasadzie każdej możliwej skali, to znaczy nawet od metrów, prawda, co dla jądra już jest czymś niezwykle małym, do kilku tysięcy kilometrów. Grubość jądra to jest 2300 kilometrów, tak jak pokazałem na pierwszym slajdzie, jednym z pierwszych slajdów. A także tutaj mamy ogromną ilość tych skal do dyspozycji w takim turbulentnym przepływie. Proszę tak sobie wyobrazić, takim parametrem mierzącym, znaczy albo mówiącym nam, czy przepływ jest silnie turbulentny, czy nie, to jest tak zwana liczba Reynoldsa. Ta liczba Reynoldsa to jest skala prędkości U razy skala długości L, czyli grubość jądra, i podzielić przez lepkość tego płynu. Jeżeli U to jest milimetry na sekundę, bo taka jest mniej więcej prędkość przepływu w jądrze, czyli 1000 metra na sekundę. L to jest 2000 kilometrów, prawda, czyli 2 miliony metrów, a mamy to podzielić przez lepkość, która jest mniej więcej 10 do minus 6 metra kwadrat na sekundę, no to ten parametr wychodzi nam 10 do 9, czyli miliard. No to ta liczba Reynoldsa jest naprawdę ogromna. To jest miliard. W takich układach laboratoryjnych często 20 tysięcy to już jest duża liczba Reynoldsa, przepływ jest bardzo chaotyczny i turbulentny. No to jak jest to miliard, no to proszę sobie wyobrazić, że ta turbulencja jest tam naprawdę bardzo silnie rozwinięta. To oznacza, że jest bardzo, z matematycznego punktu widzenia tak się mówi, że jest bardzo nieliniowa. Jeżeli jest nieliniowa, to ona matematycznie jest bardzo skomplikowana do opisu. Turbulencja w ogóle jest takim czymś, no, 150 lat trwają próby opisu i się nie udało takiego pełnego. To się opisuje w pewnych granicach, czasem się opisuje konkretne przypadki, ale ogólnego opisu nie ma. To jest bardzo trudny, skomplikowany problem, ale niestety powszechny. W związku z tym wiele układów jest naturalnie turbulentnych, ale właśnie przez to, że to jest takie trudne, to no, wiele ludzi na tym łamało głowy. Zaczęło się od Kelvina, tam Kołmogorow, potem Landau. Bardzo, bardzo wiele osób pracowało nad turbulencją, bardzo wiele znanych nazwisk. To się niestety nie udaje. Tak łatwo. Nie udaje się po prostu opisywać, chociaż oczywiście ta teoria tam wolno, bo wolno, ale jednak się rozwija. I teraz tak, bardzo ważnym aspektem tej turbulentnej dynamiki jest coś takiego, co nazywa się twierdzeniem Taylora-Proudmana. To ono jest tutaj dla osób, które są zainteresowane trochę matematykę znają i wiedzą mniej więcej, co to znaczy, co tu jest napisane. Ja podałem, ale i tak zaraz dokładnie wyjaśnię, o co chodzi. To twierdzenie Taylora-Proudmana mówi, że jeżeli mamy układ szybko rotujący, Ziemia jest układem bardzo szybko rotującym, co to znaczy? To znaczy, że no, dla nas może to nie jest jakoś tak strasznie szybko, jeżeli powiemy, że to jest jeden obrót na dobę, prawda? A jednak okazuje się, że z punktu widzenia dynamiki wielkoskalowych układów, takich jak atmosfera Ziemi, jądro Ziemi, to ta rotacja jest wystarczająco szybka, żeby siły bezwładności związane rotacją były dominujące. Innymi słowy, jedną z takich sił bezwładnościowych jest siła Coriolisa. Ta siła Coriolisa jest tutaj napisana. 2 omega razy U. Omega to jest prędkość rotacji, tak? Czyli to jest właśnie ta prędkość jeden obrót na dobę. Prawda? Natomiast U to jest prędkość przepływu płynu w jądrze Ziemi. Czyli wyobraźmy sobie jakiś tam element płynu, on ma prędkość U i siła Coriolisa działająca na niego to jest 2 omega razy U. To razy to jest takie wektorowe, razy to już nie będę tłumaczył, ale to jest operator, to jest mnożenie wektorowe. I teraz jeżeli ta siła Coriolisa jest rzeczywiście dominująca i inne siły są istotnie mniejsze, a rzeczywiście w jądrze Ziemi tak jest, Bo druga w kolejności siła to jest siła magnetyczna, czyli siła Lorenza, ale ona jest około 100 razy słabsza. W związku z tym w pierwszym rzędzie, czyli jakby tak jak patrzymy na ten problem, to tak naprawdę pierwszy bilans, który zachodzi w bilansie sił, to jest bilans właśnie tej siły Coriolisa po prostu z gradientem ciśnienia i z niczym innym. A jeżeli coś takiego mamy, to twierdzenie Taylora Proudmana mówi, no to znowu dla zainteresowanych powiem, że wystarczy wziąć taki operator rotacji z tego równania i od razu dostajemy to. Ale generalnie tezą tego twierdzenia jest to, że pole prędkości, czyli prędkość tego elementu płynu, robi się niezależna od kierunku wektora rotacji. Czyli tego kierunku, jeżeli nasza Ziemia wiruje wokół własnej osi, to właśnie ten wektor rotacji jest na kierunku tej osi. Tak? No to znaczy, że ta prędkość jest niezależna od kierunku, od kierunku związanego z osią rotacji. Czyli można go nazwać Z, czyli to jest po prostu kierunek północ-południe, prawda? Czyli w pierwszym rzędzie prędkość przepływu w jądrze jest niezależna od kierunku północ-południe. No to jest bardzo silny wiąz i on naprawdę bardzo dużo daje. Bo jeżeli sobie wyobrazimy takie komórki konwekcyjne, które transportują ciepło od tego wewnętrznego jądra do płaszcza, no to one będą miały strukturę takich cylindrów de facto. Takich cylindrów, które po prostu będą przenosiły to ciepło od takiego stycznego cylindra do tego jądra wewnętrznego do zewnętrza, do powierzchni, granicy jądro-płaszcz. Oczywiście to jest zidealizowana sytuacja, bo wiadomo, że ta siła Lorenza tam jest, inne siły też tam są, więc one czują ten idealny bilans, który ja tutaj narysowałem. I to nie jest dokładnie tak, że te wiry są takie piękne i mają taką piękną symetrię, a na dodatek jeszcze, tak jak powiedziałem, to wszystko jest turbulentne, więc tu są bardzo wiele różnych skal tych wirów. Ten obrazek tutaj jest oczywiście bardzo uproszczony i to nie jest dokładnie tak, ale on za to pokazuje, jak takie wiry wyglądają na tym kierunku północ-południe. Natomiast trzeba sobie wyobrazić, że ich jest dużo, jest bardzo wiele malutkich wirów i są też takie duże, które są rozsiane w tym jądrze i są i takie. A dodatkowo efektem nieliniowym jest jeszcze to jest taka już ciekawostka, że wszystko, całość jeszcze dryfuje w kierunku zachodnim. Jest taki zachodni dryf. To jest efekt naprężeń Reynoldsa, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim hasłem. To jest po prostu efekt bezwładnościowy też, który powoduje, że nadaje oddziaływania, fluktuacje turbulencyjne powodują taki wiatr, który jakby spycha wszystko ku zachodowi. Więc no to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. To jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli jakby nawet tak w przybliżeniu tylko mamy taką niezależność od Z, to jeżeli ktoś sobie wyobrazi właśnie takie wiry konwekcyjne, to już w ogóle na pierwszy rzut oka pewnie łatwiej sobie wyobrazić, że to nasze pole magnetyczne w związku z tym, no jego oś tego dipola, no to nie przez przypadek jest związana właśnie z osią rotacji, prawda? To ta rotacja jest odpowiedzialna za to twierdzenie Taylora Proudmana, za spełnienie tego twierdzenia, za to, że właśnie te wiry są osiowe i w związku z tym one też generują pole o osi, która jest tylko niewiele odchylona od osi rotacji. No i dobrze, to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. I teraz wejdźmy troszkę bardziej w szczegóły, bo na razie tak bardzo ogólnie mówiłem, że przepływ jest taki chaotyczny, turbulentny, że tam się dużo dzieje. No ja mogę powiedzieć ogólnie, że właśnie wyginane są linie pola, z tego wyginania tworzy się prąd, potem z tego prądu odtwarza się pole. No ale może ja teraz jest pora, żeby właśnie wejść już trochę bardziej w szczegóły i powiedzieć, w jaki sposób dokładniej to się dzieje, no bo przecież da się oczywiście trochę więcej powiedzieć, trochę dokładniej opisać, dlaczego akurat takie pole, jakie my mamy, jest generowane. No i jak ten mechanizm wygląda? To jest Ziemia. To ma być Ziemia na tym obrazku. No i wyobraźmy sobie, że tutaj właśnie ta oś obrotu, to jest tutaj to axis, tutaj podpisane po angielsku axis i tutaj mamy kierunek obrotu zaznaczony, wiadomo, z zachodu na wschód. I wyobraźmy sobie, że mamy takie pole w płaszczyźnie południkowej początkowo. Czyli, że w płaszczyźnie południkowej mamy już jakieś pole magnetyczne, że? To teraz w tym jądrze ten przepływ, no oczywiście on jest niejednorodny. No trudno oczekiwać, żeby jądro, które jest płynne, rotowało jak ciało sztywne. Nie rotuje jak ciało sztywne. Tylko no, jest tam właśnie ta konwekcja, tam się bardzo wiele dzieje w tym jądrze. A dodatkowo to, co powiedziałem, ten taki wiatr powodowany tą bezwładnością, no, podaje prędkość kątową. Prędkość kątową, która zależy od głębokości. Ta prędkość kątowa w jądrze jest silnie zależna od głębokości. To znaczy, ona jest maksymalna w centrum, a przy brzegach jest mniejsza. Czyli przy jądrze stałym i przy płaszczu jest mniejsza. A to oznacza, że jeżeli mamy początkowe takie pole południkowe, to taka rotacja różnicowa, czyli zależna od głębokości, będzie tą linię pola wyginała. Prawda? No będzie musiała ją wyginać, bo tak jak powiedziałem, to się zachowuje jak taka nitka albo sprężynka, czy też gumka, która po prostu, jeżeli przepływ jest niejednorodny, no to ta gumka będzie tak rozciągana i przesuwana. I właśnie tak się linie pola magnetycznego zachowują. To jest wynik praw Maxwella. To zachowanie to jest wynik praw Maxwella, czyli najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury, albo praw, które należą do klasy tych najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury. W związku z tym, z tego pola, które południkowego, to się często mówi poloidalne pole, to jest trochę ogólniejszy termin, ale na nasze potrzeby ono jest po prostu południkowe, to z tego pola będzie wychodziło takie pole w płaszczyźnie równoleżnikowej. Prawda? No bo jeżeli wygniemy tę linię pola, no to pojawi się składowa równoleżnikowa. Jak dostatecznie długo poczekamy, to po prostu wręcz się to będzie zawijać do takiego stanu, prawda? Czyli tego pola równoleżnikowego będzie się robiło bardzo dużo, ono będzie się robiło bardzo silnie. Myśli, że to pole równoleżnikowe właśnie poprzez ten tak zwany efekt omega, czyli ten efekt, że rotacja jest różnicowa, że zależy od głębokości, to ona z takich linii pola południkowego będzie wytwarzała silne pole równoleżnikowe. A to równoleżnikowe często się mówi toroidalne. I to jest jeden efekt. I on do wyobrażenia jest dość łatwy na szczęście. I to jest no właśnie prosty do wyobrażenia efekt, ale niezmiernie istotny, jeśli chodzi o jądro Ziemi. Bo on jakby daje nam w zasadzie za darmo jedną połowę cyklu dynama. Czyli tworzenie pola toroidalnego z pola poloidalnego, pola równoleżnikowego z pola południkowego. I to jest efekt omega. I teraz przejdźmy do drugiego efektu. Drugi efekt jest trudniejszy do wyobrażenia, bo to jest efekt, który jest związany z turbulencją, czyli właśnie z tym nieliniowym, bardzo, bardzo takim chaotycznym przepływem w jądrze Ziemi. Ale, jak się okazuje, wystarczająco jednak uporządkowanym, żeby wygenerował coś wielkoskalowego, koherentnie. W związku z tym, co my tutaj mamy? Jeżeli wyobrazimy sobie, że ta linia tutaj, ta gruba linia na tym obrazku, to jest linia pola równoleżnikowego, dobrze? Toroidalnego. No to jeżeli sobie wyobrazimy konwekcyjny prąd wstępujący, że prąd wstępujący od jądra wewnętrznego do płaszcza. Idzie sobie taki prąd i będzie wyginał tą linię pola, prawda? No musi ją wygiąć, no bo on ją ciągnie za sobą. No to zaczyna ją wyginać. Ale mamy siłę Coriolisa. I siła Coriolisa, jak mi powstanie coś takiego, to ona działa tak, to jest omega wektorowo razy U. Siła Coriolisa, to tam Państwo możecie też na przykład kojarzyć, że to jest taka siła bezwładności, która, no, dzięki której w ogóle istnieją cyklony, prawda? Bo tam się bilansuje właśnie to omega razy U, ta siła Coriolisa z gradientem ciśnienia. Ona jest zawsze prostopadła do kierunku przemieszczania się elementu płynu. Ona też powoduje, że tory, prawda, się zawsze ścierają bardziej z jednej strony, bo jeżeli pociąg podróżuje, no to omega razy U daje pewną siłę i rzeczywiście, jeżeli pociąg podróżuje z północy na północ, no to ta siła Coriolisa omega razy U daje siłę na ten pociąg i rzeczywiście tory się z jednej strony bardziej ścierają. To są takie powszechnie znane fakty, więc ja dlatego do nich chwilowo nawiązuję, żeby Państwu unaocznić efekty działania siły Coriolisa. Niektórzy, kiedyś był też taki artykuł w Delcie, pamiętam, na temat tego, czy wiry w wannie można, kierunek wirów w wannie można stowarzyszyć z siłą Coriolisa. Oczywiście nie można, bo to jest zbyt drobnoskalowy wir, on jest za mały. Więc siła Coriolisa tu w ogóle nie gra żadnej roli, jeśli chodzi o kierunek tego wiru w wannie czy w zlewie. On po prostu zależy tam od profilowania samego spływu, to jest jasne. Natomiast oczywiście gra rolę właśnie w wyżach i niżach. No i teraz jeszcze raz. Jeżeli mam, bo ten prąd wstępujący wygnie mi tę linię, tak jak tutaj, no to ta siła Coriolisa będzie powodowała skręcanie takiej pętelki. I ta pętelka się skręci w ten sposób. No i proszę zobaczyć, jak ja mam teraz skręconą taką pętelkę, no to z kolei pole magnetyczne w takiej pętli powoduje przepływ prądu, tak jak ta strzałka tu pokazuje. Ta strzałka pokazuje kierunek przepływu prądu stowarzyszony z tą pętelką. Więc ta pętelka wygeneruje mi nowy prąd. I ten prąd mi, no oczywiście on sam jakoś lokalne pole magnetyczne będzie stwarzał, ale to inaczej powiedzmy. Powiedzmy tak, że jeżeli takich zjawisk będzie naprawdę dużo i one będą przeważały zjawiska, które będą powodowały prąd w jednym kierunku, prawda? No to oznacza, że z tego się wytworzy wielkoskalowy prąd, który będzie równoległy do tej linii toroidalnego pola, czyli będzie w płaszczyźnie równoleżnikowej. No ale z prądu w płaszczyźnie równoleżnikowej wytworzy mi się pole w płaszczyźnie południkowej. I to jest właśnie ten mechanizm, który mi odtwarza z kolei z pola równoleżnikowego pole południkowe. I w ten sposób cykl się zamyka. I mamy zamknięty model, że jedno pole, jedna spadowa pola toroidalna odtwarza się z poloidalnej, ale odwrotnie też, poloidalna odtwarza się z toroidalnej. W związku z tym cykl się zamyka i mamy pełne, zamknięte dynamo, które może operować. I żaden początkowy impuls już nie jest potrzebny. Ten impuls mógł pochodzić od jakiejś przelatującej gwiazdy w okolicy, mógł kiedyś tam dawno pochodzić od czegokolwiek, bo we wszechświecie jest dużo rzeczy, które mogły dać początkowy impuls pola magnetycznego, mógł być słaby. Układ sam sobie nabudował pole silne i już je teraz podtrzymuje na bazie tej energii termicznej, którą zakumulował w momencie powstania, no i potem jeszcze przez, no tutaj konkretnie można powiedzieć, zderzenie z dużym obiektem, czyli Teją. I to jest taki efekt. Tylko teraz, jedna ważna rzecz, no bo ja tak mówiłem o tym dodatnim sprzężeniu zwrotnym, mówiłem o tym, że właśnie o ile będzie tak, że będzie przeważał jeden kierunek, prawda? Jeden kierunek tych pętelek, żeby dawać zgodny prąd, żeby te prądy się nawzajem nie znosiły. No właśnie, a dlaczego tak jest, że rzeczywiście przeważa jedna kierunkowość? No, to wynika, to znowu jest efekt tego, że istnieje ta siła Coriolisa, bo ta siła Coriolisa, jej obecność, czyli rotacja, powoduje łamanie symetrii odbiciowej. Łamanie symetrii odbiciowej, czyli inaczej chiralność, nadaje chiralność temu przepływowi i właśnie nadaje kierunkowość takim pętelkom. I to oczywiście tutaj jeszcze jest ważna sama siła Coriolisa, owszem, łamie odbiciową symetrię, ale jakby to nie wszystko, bo ona jeszcze musi być sprzągnięta ze stratyfikacją gęstości. Na przykład, no z czymś, co jeszcze też łamie tą symetrię góra-dół, bo coś musi nam złamać jeszcze symetrię góra-dół, żeby mieć pełne łamanie symetrii, natomiast stratyfikacja gęstości na całe szczęście w tych układach w ogóle jest zawsze prawie obecna, bo to jest po prostu stratyfikacja związana z silną grawitacją, więc oczywiście gęstość silnie rośnie z głębokością w jądrze Ziemi. A to oznacza, że my rzeczywiście mamy chiralność w tym przepływie, czyli jest preferowana pewna kierunkowość tych pętel. I w tym turbulentnym przepływie, w tych drobnoskalowych zjawiskach tutaj zobrazowanych na tym slajdzie, jest preferowana kierunkowość pętela. Jedna konkretna, a nie tak, że jest tyle samo jednego kierunku co drugiego. I właśnie ten układ w ten sposób wybiera sobie pewną chiralność i potem dzięki temu ten efekt może być operatywny i rzeczywiście bardzo, nie chcę powiedzieć efekt jest efektywny, chciałem powiedzieć, że znaczy ten mechanizm może być bardzo efektywny, jeśli chodzi o generację pola magnetycznego. I teraz tak, tu właśnie to jest moment, kiedy by się przydał ten filmik, który zapowiedziała pani Agata Goździk na samym początku, bo to jest filmik, który pokaże Państwu, jak to jest częste i że to się w przyrodzie w ogóle naturalnie zdarza, jak układ może w sposób naturalny wybierać chiralność poprzez spontaniczne złamanie symetrii. Tutaj tym łamaniem symetrii jest właśnie ta stratyfikacja gęstościowa. To, co pokażemy, to oczywiście nie ma żadnego bezpośredniego związku z samym jądrem, tylko tutaj chodzi o samą taką ogólnie pojętą fizykę układów, gdzie rzeczywiście spontaniczne łamanie symetrii prowadzi do wyboru chiralności. Także, Agato, jeżeli mógłbym Cię poprosić o filmik, ja zatrzymuję udostępnianie chwilowo i bym
1: Rotacja
0: to.
1: obiektu geometrycznie symetrycznego, ale o niejednorodnym rozkładzie masy, na przykład tak zwany Rattle-Back-Toy, inaczej Kelt, pokazuje, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności, czyli kierunku rotacji przez układ. Na filmie widać, że zadanie rotacji obiektu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje w zasadzie spodziewany efekt powolnego hamowania rotacji. Jednak zadanie rotacji w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzi do raptownej niestabilności i układ sam zmienia kierunek rotacji, przechodząc przez fazę bujania się na kierunku wzdłużnym. Jest to spowodowane niejednorodnym rozkładem masy, czyli faktem, że oś momentu bezwładności obiektu nie jest równoległa do osi symetrii dla jego geometrycznego kształtu. Naturalnie kierunek odchylenia decyduje o wyborze preferowanego kierunku rotacji. Innymi słowy, można inaczej wykonać Rattleback i będzie on preferował kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara. Aby lepiej zrozumieć mechanizm stojący za wyborem kierunku rotacji przez Rattleback, rozważmy dwa uproszczone przypadki. Jeżeli ugotowane na twardo jajko postawimy na czubku, to naturalnie przewróci się ono. Jest to efektem rozkładu masy w jajku, czyli faktu, że środek masy jajka znajduje się ponad środkiem krzywizny zaokrąglonego czubka jajka, a zatem pionowa pozycja jajka jest całkowicie niestabilna. Jednak jeśli silnie zakręcimy ugotowane na twardo jajko, wstanie ono do pionu i będzie wirować w pozycji pionowej. Jest to oczywiście efekt związany z rotacją jajka, dokładniej z tak zwaną siłą Coriolisa, bezwładnościową siłą występującą w układach rotujących. Ten sam efekt Coriolisa jest odpowiedzialny za zmianę kierunku rotacji Rattleback-Toy. Siła Coriolisa jest powszechna w układach naturalnych, a w jądrze Ziemi jest podstawowym efektem prowadzącym do chiralności przepływu płynnego żelaza. Jednak to nie wszystko. Ważnym elementem dynamiki Rattleback-Toy jest również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu i podłoża. Aby lepiej zrozumieć tego typu efekty, przyjrzyjmy się dynamice tak zwanego dysku Eulera, prostej zabawki wykonanej z metalu, ciężkiego dysku, dla którego będziemy badać precesję. Kolorystyka pokazu jest tylko efektownym dodatkiem. Dynamicznie ważny jest raptowny moment zatrzymania się dysku. Dla tego zjawiska ważne znaczenie ma dynamika warstwy powietrza pomiędzy dyskiem a podłożem, która w końcowej fazie ruchu jest już bardzo cienka, co powoduje ogromne gradienty prędkości powietrza w tej warstwie, a w konsekwencji bardzo silną dysypację energii związaną z tarciem, czyli lepkością powietrza, pomimo tego, iż sam współczynnik lepkości powietrza jest niewielki. To pokazuje, jak ważne w dynamice płynów potrafią być cienkie warstwy z dużymi gradientami prędkości przepływu. Popatrzmy jeszcze raz na dynamikę Rattleback-Toy. Gdy zakręcimy obiektem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, obiekt ewidentnie nie chce się w tym kierunku obracać i zawraca. Jednak proces zawracania polega na przekazie energii rotacyjnej na energię ruchu, polegającego na bujaniu się obiektu na kierunku wzdłużnym, a później ta energia transformuje się na ruch rotacyjny w przeciwnym kierunku. Jest to wynik raptownej niestabilności układu, wywołanej nierównomiernym rozkładem masy, działaniem sił grawitacji i Coriolisa oraz sił tarcia, gdzie również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu z podłożem gra istotną rolę. Taki prosty eksperyment pokazuje, jak naturalne układy potrafią wybierać chiralność poprzez spontaniczne łamanie symetrii. Na koniec warto jeszcze zauważyć, że jeśli zakręcimy obiektem w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to na samym końcu możemy także zaobserwować słabą inwersję kierunku rotacji, tylko o innej dynamice. Jest to słaba niestabilność polegająca na zamianie energii rotacyjnej na energię ruchu kiwającego się na kierunku poprzecznym do wzdłużnego, jak kiwanie kołyski dziecka. I z tej energii następnie układ czerpie, aby zmienić kierunek rotacji. Gdyby wyeliminować całkowicie efekt hamowania wywołany tarciem, układ zachowywałby się oscylująco. Z raptowną niestabilnością na kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzącą do inwersji. oraz powolną, słabą niestabilnością na kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednak również prowadzącą do inwersji.

0: Bardzo dziękuję za filmik. To ja teraz spróbuję wrócić do udostępniania. Filmik się udało zrobić właśnie dzięki naszemu działowi popularyzacyjnemu i ten filmik uważam bardzo ładnie wyszedł. Czy widać moją prezentację? Dobrze, już teraz?
1: Widać, tak jest.
0: Dziękuję bardzo, to się cieszę. I naprawdę uważam, że bardzo fajnie wyszedł tam pan Piotr Terlecki. Pięknie, pięknie to zrobił i właśnie opis jeszcze podał, więc to wszystko tutaj jest. Gdyby ktoś miał pytania do samej tej zabawki, tej Rattleback Toy, to się inaczej mówiłaś, Kelt, to można sobie na Amazonie zamówić, jakby ktoś chciał. To ja oczywiście po seminarium chętnie jeszcze odpowiem na te pytania. Nie będę już teraz do tego wracał, bo generalnie wracamy do jądra Ziemi. Natomiast, tak jak powiedziałem, to właśnie miało demonstrować, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności. I rzeczywiście ta chiralność w jądrze Ziemi odgrywa kluczową rolę dla tego efektu alfa, tak zwanego. Nazwa, proszę Państwa, jest czysto historyczna. Ktoś nazwał ten współczynnik w równaniach, który jest tutaj, tak jak się wyliczy, to się pojawia taki współczynnik w równaniach. Ktoś nazwał ten współczynnik alfa i przyjęło się po prostu, że się będzie mówiło na to efekt alfa. W efekcie można sobie zażartować, że jądro Ziemi jest alfą i omegą, ponieważ mamy oba efekty, efekt alfa i efekt omega. I mówi się w ogóle na dynamo ziemskie, że jest typu alfa-omega. Że jest to dynamo typu alfa-omega. I tu rzeczywiście można zobaczyć. Na górze jest ten efekt omega, czyli po prostu rozciąganie linii południkowych na kierunku wzdłużnym, na kierunku równoleżnikowym. W związku z tym w ten sposób generujemy to pole równoleżnikowe z pola południkowego i efekt alfa, turbulentny efekt, który jednak przekłada się na wielkoskalowe prądy i te wielkoskalowe prądy płynące na kierunku równoleżnikowym potem tworzą pole poloidalne, czyli południkowe. Czyli efekt alfa jest potrzebny w tym cyklu, tej połowie cyklu generacji pola równoleżnikowego z południkowego, a omega od. I teraz jeszcze mogę to takie pokazać zbiorczy obrazek. Proszę tutaj zobaczyć, że właśnie są już oba efekty zobrazowane i rzeczywiście mamy silne pole toroidalne. Tak nawiasem mówiąc, w samym jądrze pole toroidalne jest silniejsze niż pole poloidalne. To dopiero na zewnątrz, to które wychodzi tam już na powierzchni, to rzeczywiście obserwujemy prawie tylko ten osiowy dipol. Natomiast tutaj rzeczywiście wiąże mamy i to pole toroidalne, które się tak zapętla wokół jądra ze względu na ten efekt rozciągania, ale oczywiście powstają komórki konwekcyjne, tworzą pętle i te pętle są obracane przez siłę Coriolisa i one tutaj rzeczywiście się składają na pole poloidalne, czyli południkowe. Proszę zauważyć jedną rzecz, że te pętle tworzone są inaczej, w innym kierunku na półkuli południowej i na północnej. No nic dziwnego, dlatego że przecież one są tworzone przez siłę Coriolisa. A przecież ten przepływ, ten konwekcyjny przepływ, ta komórka konwekcyjna ma pionową składową przeciwną na półkuli południowej niż na półkuli północnej. Tak? No to oznacza właśnie, że one będą obracane w drugim kierunku, te pętelki, ale proszę również zobaczyć, że to właśnie bardzo dobrze, bo właśnie dzięki temu to wszystko się zgrywa i dzięki temu kierunek pola poloidalnego zarówno na północy, jak i na południu jest właśnie ten sam. W związku z tym, dlatego właśnie, że pole toroidalne z kolei tutaj ma inny kierunek niż tutaj, prawda? No bo mamy właśnie tą różnicową rotację, która jeżeli wygina te linie południkowe, no to ostatecznie właśnie prowadzi do takiej dynamiki pola tego równoleżnikowego. No i to jeśli chodzi o te takie podstawowe mechanizmy generacji. Podsumowując, można właśnie powiedzieć, że nasze dynamo ziemskie jest typu alfa-omega, gdzie oba te efekty są istotne do generacji naszego wielkoskalowego. Przy okazji mówienia o dynamice jądra Ziemi, o dynamice w ogóle pola magnetycznego, no to taki dryf zachodni na przykład pola magnetycznego rzeczywiście jest obserwowany, to jest obecne i to znaczy to już od dziesiątek lat. No ten dryf zachodni rejestrujemy, to nawet więcej, dlatego że to żeglarze nawet obserwowali coś takiego, więc to nawet kilkaset lat, można powiedzieć, jest tych obserwacji. Tutaj w to wszystko bardzo ładnie się wpisują fale, które się w jądrze Ziemi rozchodzą, czyli takie naturalne mody drgania w tym jądrze. Po prostu ruchy falowe w tym płynnym żelazie. I są tak zwane fale Mach, Pale Mag to jest M magnetic, A wyporność, czyli Archimedean, a C to właśnie ta siła Coriolisa. Jak te trzy siły są obecne, no a wiemy że już, że w jądrze są, to ich współdziałanie daje pewien związek dyspersyjny, który opisuje propagację fal, które zostały nazwane falami Mach. I te fale zarówno występują w wersji globalnej, czyli rozchodzą się w całym jądrze, jak i również jest coś takiego, co się nazywa SOC, SOC się mówi w skrócie, to z angielskiego Stratified Ocean at the Top of the Core, czyli to jest ustratyfikowany gęstościowo ocean przy powierzchni, przy granicy jądro-płaszcz, czyli na powierzchni jądra, można powiedzieć, tak? To jest raptem około 80 km grubości, więc w porównaniu z grubością całego jądra 2300 km to jest bardzo mało, ale tam jest bardzo silna stratyfikacja gęstości, ona to jest stabilna stratyfikacja i tutaj jakby taki obrazek, no wyciąć sobie taki kawałek takiego właśnie tego ustratyfikowanego oceanu na powierzchni jądra, to on by tak wyglądał i ta fala typu Mach ma właśnie taką formę, że tego typu komórki się tutaj tworzą i no i ona się oczywiście propaguje i można to i taka propagacja jest w ogóle obserwowana. Najkrótsze okresy takich fal to jest około 60 lat i taka fala została zaobserwowana. Fala Rossbiego, to jest nazwisko, Rossby. I fale Rossbiego, no to my je też znamy z atmosfery ziemskiej. One dynamicznie są bardzo ważne w atmosferze. Różne rzeczy powodują, mają wpływ na pogodę. Natomiast w jądrze Ziemi, no to jest jeden z też fundamentalnych modów, tam się rozchodzących. I do tego, żeby taka fala istniała, potrzebne jest właśnie wirowanie, czyli ta prędkość omega, prędkość rotacji układu, jak również potrzebna jest krzywizna brzegu, czyli tej granicy jądro-płaszcz. Proszę popatrzeć, że jeżeli ja ten wektor omega tutaj gdzieś sobie narysuję, no to ta składowa prostopadła do granicy jądro-płaszcz, ona będzie silnie zależała od szerokości geograficznej, prawda? Jeżeli ja to narysuję tutaj, to ta składowa będzie o wiele, wiele mniejsza. A jeżeli ja to narysuję tu blisko bieguna, to ona będzie no, bardzo duża, prawie cała, ona będzie prawie całym tym wektorem rotacji. Ona silnie zależy od szerokości geograficznej. I właśnie ta zależność ma bardzo istotne znaczenie przy generacji fal rozbiegu. One istnieją dzięki temu, że właśnie jest ta zależność prędkości kątowej od czy też składowej prędkości kątowej od szerokości geograficznej, no oraz że ta prędkość kątowa w ogóle istnieje, prawda? Czyli że my rzeczywiście wirujemy. I te fale Rossbiego, jakby razem z tymi falami Mach, tworzą takie turbulentne pole falowe w tym jądrze. I z tego pola falowego właśnie generowana jest siła elektromotoryczna, która ostatecznie daje prądy, które generują nasze pole magnetyczne. To jest trochę inne spojrzenie na ten problem, ale to znaczy w ostatecznym rozrachunku wszystko zbiera się do tego samego, natomiast to są wciąż te same efekty alfa i omega, natomiast tutaj rzeczywiście ta siła elektromotoryczną można pokazać, że ona jest generowana poprzez oddziaływania takich fal, takich modów podstawowych właśnie w tym jądrze Ziemi. No bardzo Państwa przepraszam, akurat mi zadzwonił telefon, już go wyłączam. To są te takie najważniejsze fale. Jeszcze tutaj dodałem, że są fale torsyjne. Takie fale torsyjne to jest ten obrazek tutaj w prawym dolnym rogu i to jeżeli sobie wyobrazimy takie cylindry styczne do jądra wewnętrznego, to jeden cylinder powiedzmy drga w jedną stronę i pociąga za sobą drugi, ale ponieważ pole magnetyczne przenika je wszystkie, to siła Lorenza, ta siła magnetyczna, działa jak siła zwrotna, w związku z tym ona w pewnym momencie wyhamowuje je i zaczyna powodować, że one się zaczynają obracać w drugą stronę, no i oczywiście jeden pociąga za sobą następny i taka fala zaczyna się propagować od jądra w stronę płaszcza. I stąd ta nazwa torsyjna, można sobie wyobrazić, jak takie cylindry właśnie w ten sposób tak oscylują, tak drgają, no to właśnie takie fale też się propagują i zarówno fale Rossbiego, jak i fale torsyjne też zostały zaobserwowane w jądrze Ziemi. Fale Rossbiego najkrótsze okresy mają około 25 lat. Także z nimi jest, jeśli chodzi o obserwacje, w zasadzie najprościej, dlatego, bo jeżeli w miarę dobre obserwacje mamy od około 120 lat, a naprawdę dobre od 60, no to te 25 lat się tu bardzo ładnie wpisuje, no bo jesteśmy w stanie nawet 2-3 okresy, nawet no jeżeli wziąć te 120, no to nawet po około 5 okresów takiej fali wychwycić, a to jest bardzo już dobra sytuacja, żeby zidentyfikować obecność takiej fali w danej. No więc to jako taka ciekawostka, właśnie te fale w jądrze Ziemi też odgrywały bardzo istotną rolę. I na koniec, jeszcze, no bo to wiadomo, pobudza wyobraźnię i większość osób pewnie o tym słyszała, więc chciałem powiedzieć o tym zjawisku, które zachodzi w dynamice pola magnetycznego, czyli o inwersji biegunowości tego pola. Czyli, że od czasu do czasu N z S-em się zamienia, prawda? Czyli, że jak obecnie, no to taka ciekawostka, to pewnie no, każdy łatwo zrozumie, że na północy geograficznej magnetyczny biegun jest S akurat, prawda? No dlatego właśnie, że wskazówka kompasu zwraca się w tamtą stronę, prawda? No to jeżeli N zwraca się w tamtą stronę, to znaczy, że tam jest S. Czyli tak naprawdę na północy geograficznej mamy S magnetyczny. No to, że obecnie tak mamy, to oczywiście tak w historii nie zawsze było, bo czasem to N z S-em się zamienia. W gruncie rzeczy, tak naprawdę z punktu widzenia takiej dynamiki właśnie układów chaotycznych, to nie to jest dziwne, że się zamienia, bo to jest bardzo naturalne, że takie inwersje powinny zachodzić. Dziwne jest raczej to, że występują okresy bardzo długiej stabilności dla takiej biegunowości, czyli to, co mamy na lewej stronie. Że taka biegunowość określona dla Ziemi jest bardzo długo stabilna. Ona potrafi być 1 milion lat stabilna, a potrafi być nawet kilka milionów lat stabilna, a najdłuższe okresy, które znamy przynajmniej, to były nawet stabilności, to było nawet 60 milionów lat. No to rzeczywiście jest wyjątkowo długi superchron. I to jest nawet dziwne, że właśnie coś takiego zachodzi, bo takie inwersje są w gruncie rzeczy naturalnym procesem i one, no, bardziej właśnie powinniśmy się zastanawiać nad tym, co powoduje, że to pole jest właśnie. I teraz różne, właśnie sporo można w sumie o tych inwersjach powiedzieć. Najważniejsze jest to, że oczywiście dobrego mechanizmu nie znamy, pełnego mechanizmu takiego, żeby był konsensus w świecie nauki co do tego, że to jest właśnie to nie ma. Ale jednak też sporo wiadomo, to znaczy my jesteśmy w stanie sporo opisać i zrozumieć, co się dzieje w takim procesie inwersji. Również zrozumieć właśnie, dlaczego przez dłuższy czas to pole potrafi być stabilne. No i właśnie tutaj parę rzeczy można powiedzieć. No więc tak. Ten obrazek po prawej stronie dla odmiany pokazuje strukturę pola w trakcie inwersji. To wszystko to jest wynik symulacji numerycznych. To były takie symulacje z 1995 roku, bardzo słynna symulacja, gdzie rzeczywiście cechy ziemskiego pola udało się już uzyskać nawet z tymi dobrymi skalami czasowymi. Że to zachowanie tego pola było rzeczywiście tak, jak oczekiwane dla Ziemi. Także to właśnie ta inwersja rzeczywiście była stosunkowo szybka w stosunku do tych okresów stabilności pola. Czyli innymi słowy, tak jak w Ziemi, jeżeli przeskalowalibyśmy te wyniki symulacji numerycznej, to rzeczywiście ona zabierała raptem kilka tysięcy lat, a okresy stabilności to byłyby miliony. W związku z tym to dość szybka inwersja z tego punktu widzenia. I to polega na tym, że to dipolowe pole magnetyczne bardzo, bardzo słabnie. Znaczy jest prawie już niezauważalne, tak słabe. Wtedy dominację uzyskuje moment kwadrupolowy, który i tak jest o wiele, wiele słabszy niż ten dipolowy w momentach, gdy ten dipolowy jest silny. Ale właśnie w okresie inwersji ten kwadrupolowy, taki słaby kwadrupol uzyskuje dominację. I tutaj, ponieważ no to jest obrazek z jednej strony, no to nie wszystkie bieguny tego kwadrupola widać, powinny być cztery, jednego nie widać. No i rzeczywiście to jest takie pole kwadrupolowe, które zresztą jest też dość dynamicznie zależne od czasu. No i ono tam się zmienia w trakcie tej inwersji, a potem na koniec to pole dipolowe się ostatecznie odbudowuje. I jeżeli mamy inwersję, no to z przeciwnym znakiem i wtedy niebieskie by było na dole, a żółte by było na górze, bo się odbuduje z przeciwnym znakiem. I tak mniej więcej wygląda dynamika inwersji. Oczywiście może być tak, że to pole dipolowe bardzo osłabnie, ten kwadrupol uzyska dominację, ale potem jak się odbuduje, to się odbuduje z tym samym znakiem. I to jest wtedy wycieczka, silna wycieczka. może być słaba wycieczka, to znaczy ten dipol po prostu trochę tylko osłabnie, to wtedy widać efektywnie, jakby ten biegun się dość mocno odsunął od bieguna geograficznego. Natomiast od pewnego momentu już nie można tak interpretować, bo w pewnym momencie to już nie można po prostu interpretować jako odsunięcie się osi dipola, tylko po prostu jako takie osłabnięcie dipola, że już go prawie nie ma i inne multipole wchodzą w grę i wtedy już tego nie ma. No w każdym razie słabe wycieczki też istnieją. Istnieją silne wycieczki i istnieją również inwersje biegunów. Wszystkie trzy rzeczy są obecne i jest to de facto to samo zjawisko fizyczne, no tylko tyle, że musi być silne, żeby zaszła inwersja. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w jądrze podczas inwersji, no to właśnie to jest problem. Dlatego, że to jest, no, tam czasem się da coś zaobserwować. Rzeczywiście czasem wychodzą takie wielkoskalowe zaburzenia, bardzo, bardzo wyraźne, widoczne w symulacjach numerycznych, które można faktycznie stowarzyszyć z tą inwersją i wtedy jest dobrze, bo to całą fizykę takiego procesu wtedy można zrozumieć. Ale to jest rzadko, niezwykle rzadko. Właśnie standardowa sytuacja jest taka, że inwersja sobie zachodzi, no bo wszystkie równania są całkowicie symetryczne ze względu na zamianę znaku pola magnetycznego. I ta inwersja sobie zachodzi, natomiast w ogóle trudno jest znaleźć jakieś charakterystyki tego chaotycznego przepływu, które by się w jakiś istotny sposób zmieniały i my moglibyśmy stowarzyszyć je z właśnie tą zmianą biegunowości. To jest rzeczywiście bardzo złośliwe. To znaczy, to niestety tak jest, że trudno zaobserwować w charakterystyce tego turbulentnego przepływu coś w trakcie inwersji, co by nam mówiło o tym, że rzeczywiście zachodzi inwersja. No i stąd, no jakby no pomysłów, dlatego właśnie to też nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie bezradni, bo oczywiście różne modele się tworzą i różne pomysły istnieją. Na przykład niestacjonarność tego pola falowego, o którym mówiłem, może powodować tego typu zachowania, że właśnie w takim turbulentnym przepływie rzeczywiście ewolucja pola ma w naturalny sposób, taki chaotyczny właśnie te inwersje generuje poprzez to, że te efektywne współczynniki, jak na przykład efektywna turbulentna lepkość, i efektywne turbulentne oporność, omowa, zależy od czasu. Jak one zależą od czasu, to rzeczywiście dynamika pola bardzo, bardzo silnie wpływa. No proszę wyobrazić sobie, że dyfuzja pola raz jest silna, raz jest słaba. No to jak jest silna, no to będzie powodowało silną tendencję do rozpadu tego momentu dipolowego właśnie. W związku z tym, jeżeli ona jest czasowo tylko silniejsza, to pole będzie się chciało rozpadać. A potem jak znowu zmaleje, to ono się wzmocni i będzie silne. Także no, są różne pomysły, ale tak jak powiedziałem, nie ma konsensusu co do tego, żeby powiedzieć, jakie efekty są ostatecznie odpowiedzialne za tą inwersję. Więc tak, tymi obrazkami chciałbym zakończyć, a oczywiście, jeśli Państwo byście mieli jakieś pytania, to ja z chęcią, jeżeli będę oczywiście umiał, to Państwu odpowiem. Także dziękuję bardzo za uwagę.
2: Bubble bubble bubble one bubble bubble bubble one bubble bubble bubble

I kolejna poniedziałkowa analogowa kurpatwa. Tak się składa, że ta audycja była jedną z pierwszych na naszej antenie ponad rok temu, grubo ponad rok temu. A temat z filmu Archiwum X podpowiedziała mi moja przyjaciółka Marta, za co bardzo jej dziękuję. Zresztą, szczerze powiedziawszy, współzałożycielka Radia Kurpatwa. Tak ostatnio rozmawialiśmy na temat spirytyzmu. Program był może dość krótki, jak ktoś mógł stwierdzić, dzisiaj nieco dłuższy, bo omówimy dalszą część, skąd te wiadomości pochodzą, to wspomniałem już przed programem, ale powtórzę, źródła oczywiście każdy może je sprawdzić, a dzisiaj omówimy, moi drodzy, dowiemy się tego, czym jest okultyzm, no i związane z nim zagrożenia, ale także dotkniemy bioenergoterapii, no i innych dość może niewinnie wyglądających spraw, które tak by nam się wydawało, a przecież jak tam zajrzę, jak sobie poczytam, jak pozaglądam do kogoś tam, kto o tym pisze, przecież to nie jest nic szkodliwego, bo co może mi się stać, jestem bezpieczny, no to przecież ktoś tam inny pisze. Ale kropla drąży skały, jak to mówią. Dobrze, zaczynamy. Okultyzm. Okultyzm to ogólna nazwa doktryn, według których w człowieku i przyrodzie istnieją ukryte siły tajemne, do których można uzyskać dostęp m.in. przez magię, karty tarota, horoskopy, wróżbiarstwo, astrologię, jasnowidztwo, bioenergoterapię, posługiwanie się wahadełkiem i nieznanymi energiami. Przez stosowanie takich technik, jak na przykład reiki czy metoda Silwy w celu zaprogramowania swojego umysłu, ale także yoga, omówiony już spirytyzm, satanizm, wudu, używanie symboli pogańskich i satanistycznych czy amuletów. Do okultyzmu należy także zaliczyć duchowe praktyki związane z... I tutaj może nam się wydawać, że to jest całkowicie bezpieczne. A więc z mitycznymi wierzeniami, na przykład hinduistycznymi i tybetańskimi. Tak pokrótce omówimy przynajmniej niektóre z wymienionych powyżej metod i praktyk, a zaczniemy najpierw od magii. Jedno z nich jest magia właśnie. Była ona znana w większości starożytnych cywilizacji, w których funkcjonowała często w formie zabobonu albo praktyk religijnych. Pojawiał się tam czarownik, mag, czy tam jakiś szarlatan, odwołujący się do tajemnych mocy. Oczywiście osoba taka cieszyła się zwykle silnym autorytetem, nie tylko wśród ludzi, ale i władców. Co zresztą widać także i teraz. Wystarczy spojrzeć chociażby w media społecznościowe. Ktoś, kto uważa się za takiego, nie wiem, astrologa, jakiegoś uzdrawiacza, ma mnóstwo polubień, nie będę tego komentował. Kto gdzieś tam z tym się spotkał, to wie. I autorzy źródeł tych książek, z których dzisiaj korzystałem, odradzają zaglądanie tam. Ale oczywiście każdy ma swoją wolę. Może robić, co zechce. A zatem, magia posiada wiele rytuałów. Praktyki te różnią się od praktyk religijnych tym, że wywołują skutek automatycznie. Automatycznie. Co zakłada absolutne panowanie człowieka nad wszystkimi mocami, niezależnie od ich rodzaju. Mogą to być oczywiście siły duchowe i siły natury, siły podziemne, ziemskie, kosmiczne i wszelkiego rodzaju energie. Wystarczy po prostu odprawić prawidłowo przewidziany rytuał, aby podporządkować sobie dane siły. Ksiądz Jan Bernard Bastian, to z jego książki także korzystaliśmy, który zanim został kapłanem, sam przez kilka lat był uwikłany w okultyzm, pisze w swojej książce o pewnym programie poświęconym czarom, wyemitowanym w telewizji francuskiej. I teraz posłuchajcie. Wystąpił w niej człowiek,
podający się za czarownika. Na pytania prowadzącego program człowiek udzielił następujących odpowiedzi. Czym pan się zajmuje?

ksiądz Bernard i wyjaśnia, że w świetle prawa temu człowiekowi nic nie grozi, bo nikt nie będzie szukał związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym, że poderżnął on gardło na przykład kurze, a tym, że inny człowiek zginął w wypadku. Ludzie udają się do czarowników najczęściej z powodu czego? Zawiści, zemsty, chęci odwetu. I tutaj docieramy do pewnego rozgraniczenia. Niektórzy dzielą magię na białą i czarną. Białą miałaby być ta, która prowadzi do dobrych celów. Środki wykorzystywane w tym celu to amulety, przepowiednie, karty, ukryte siły lecznicze, wahadełka, szklana kula i tym podobne. Pewna osoba obok krzyżyka zawieszonego na szyi nosiła czarny, kwarcowy kamyk, talizman, który miał jej przynosić zdrowie. Zamówiła go wcześniej w czasopiśmie, które zapewniało, że jeżeli ktoś go będzie nosił, to nigdy nie zachoruje. Ile jest jej podobnych? Możemy tylko domniemywać. Inny przykład. Na jednej ze stron internetowych można przeczytać taką zachęcającą reklamę. Nasze bractwo oferuje czary, rytuały generujące pozytywną energię, uzdrawianie, magię miłosną, zaklęcia miłosne, odczynianie klątw. Służymy pomocą osobom potrzebującym i cierpiącym. Łączy nas jedno. Wiara w magiczny, czy też boski pierwiastek, który drzemie w każdym z nas. Często takie osoby, takie towarzystwa odwołują się do rzekomego Boga. Piszą Bóg, nie piszą kto jest tym Bogiem, to jakaś energia, inne rzeczy, ale piszą, że to jest boski pierwiastek, który drzemie w każdym z nas. No i dalsza część tej reklamy. To, co robimy, to nie są zwykłe czary czy magia, choć pod tymi pojęciami często są wyrażane efekty, które uzyskujemy. Pozytywna energia, którą generujemy, może uczynić Twoje życie szczęśliwym, uporać się z problemami, czy wręcz powodować uzdrawianie chorób. I tutaj, moi drodzy, często, bardzo często, to nie ja tutaj to widzę, ale specjaliści, którzy pisali w tych książkach, uzdrawianie jest takim kluczem, takim clue programu. Bardzo często na różne choroby mamy różne dolegliwości, więc takie uzdrawianie różnego typu energiami kosmicznymi, niby boskimi, wiąże się z tym, że później chorujemy, ale psychicznie. To właśnie jest biała magia, tak zwana biała magia, czyli tak zwana dobra magia. Nazwa ta jednak wprowadza w błąd. W błąd wprowadza, bo nie ma dobrej, nieszkodliwej magii. Każda magia jest wielkim złem. Czarna magia jest bezpośrednio związana z siłami diabelskimi. Człowiek posługujący się nią działa pod wpływem złych mocy w tym celu, aby komuś wyrządzić zło. Tym złem jest wywoływanie chorób, nieszczęść, prowokowanie śmierci. Ten rodzaj magii może prowadzić do kultu szatana, czarnych mszy i paktów zawieranych z diabłem. Dlaczego to tak pociąga? Zastanówcie się. Bo kiedyś zajmowanie się magią miało charakter elitarny. Dzisiaj każdy, kto tylko zechce, ma łatwy dostęp do akcesoriów magicznych i podręczników okultystycznych, które reklamowane są w mediach bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Każdy może się za to zabrać. Widzimy to zresztą w mediach społecznościowych na pewno. Są osoby, które pod przykrywką swojej nie wiadomo jakiej dobroci przemycają ideologię, która niszczy nas od środka. Do czego dąży magia zatem? Magia dąży do tego, aby Boga zastąpić czym? Stworzeniem, sobą. Według Biblii szczęście człowieka nie dopuszcza jednak ślepego podporządkowania się rzeczom.

rytom, praktykom magicznym czy nieznanym siłom. Magia jest bezpośrednim skutkiem działania demona, czego nie przyjmują wyznawcy New Age. Dlaczego? Według znanego egzorcysty diecezji rzymskiej księdza Amorta, magia jest odwoływaniem się do sił demonicznych, aby dla własnych korzyści wpływać na bieg wydarzeń i inne osoby. Zaznacza on, że chociaż magia wyraża się w różnych formach, to zawsze ma ten sam skutek. Oddalenie człowieka od Boga i doprowadzenie go do grzechu i śmierci duchowej. Konsekwencją posługiwania się magią może być opresje czy inne formy dręczeń ludzi przez złego ducha. Tyle o okultyzmie w tej pierwszej części. Zaraz przejdziemy do następnej. Może chwilka przerwy dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszego tematu, czyli część kolejna, bioenergoterapia. To nie tak, moi drodzy, że tutaj ja mówię jakieś słowa, które są wyssane z palca, bo sam chodziłem do bioenergoterapeuty swego czasu i wiem swoje, więc nie mówię tutaj teoretycznie o tym, ale skupmy się na temacie dzisiejszym. A więc, jest takie przysłowie, tonący brzytwy się chwyta. Dlaczego? No bo człowiek, który dowiaduje się, że jest poważnie chory, szuka pomocy lekarskiej. Gdy zaś nie widzi jej efektów, gotów jest korzystać z różnych pojawiających się metod, no tak zwanej medycyny niekonwencjonalnej. Jedną z takich obiecujących ofert jest szeroko rozpowszechniana i stosowana bioenergoterapia. Pewnie niektórzy z Was, zapewne, tak myślę, może, pamiętają, kiedy pod koniec lat 70. i w latach 80. do Polski przyjeżdżał uzdrowiciel, bioenergoterapeuta Cliff Harris, z którego usług korzystały dziesiątki, a nawet setki tysięcy osób. Przyjmował często w kościołach, przy budynkach parafialnych, co dodatkowo jeszcze wzbudzało zaufanie do jego praktyk. Cliff Harris leczył przede wszystkim przez dotyk, nakładanie rąk na ciało osoby chorej. W ten sposób, jak mówił, przekazywał choremu uzdrawiającą energię. Osoby towarzyszące mu mogły zauważyć, że wyczuwał choroby nie tylko przez dłonie, ale rozpoznawał schorzenie jakimś wewnętrznym wzrokiem. Pod koniec lat 80. pojawił się już inny uzdrowiciel, Rosjanin Anatolij Kaszpirowski, który odwiedzał różne kraje, zwłaszcza postkomunistyczne. W Polsce przez 4 lata prowadził nawet program telewizyjny, którego celem było uzdrawianie na odległość oglądających go ludzi. Żeby było śmieszniej, to w roku 1990 otrzymał tak zwanego Wiktora, nagrodę publiczności dla najpopularniejszej osoby w telewizji polskiej. No proszę. Obecnie nie musimy już oczekiwać na zagranicznych uzdrowicieli, gdyż w Polsce funkcjonuje wiele oficjalnie zarejestrowanych pracowni bioenergoterapeutycznych i tutaj bioenergoterapeuci zrzeszeni są w Polskim Stowarzyszeniu Bioenergoterapeutów Biopol, działającym od stycznia 1990 roku. Stowarzyszenie prowadzi kursy bioenergoterapeutyczne, promuje najlepszych bioenergoterapeutów, którzy mają własne strony internetowe z wykazem świadczonych usług. Dlaczego tak się dzieje teraz? Posłuchajmy. Bioenergoterapeutom niestety nie stawia się żadnych potwierdzonych egzaminami wymagań co do znajomości elementarnych podstaw z zakresu nauki akademickiej, a zatem biologii, medycyny klasycznej. Psychologii, a nawet masażu. Już ten sam fakt dowodzi, że trudno bioenergoterapię uznać za naukę. To jednak nie przeszkadza, że posiadają oni w swoich gabinetach różnorodne tytuły i dyplomy jak mistrz
bioenergoterapii klasy międzynarodowej czy dyplomowany kosmolog. Bioenergoterapeuta posługuje się w oddziaływaniu na pacjenta bliżej nieokreśloną bioenergią, pamiętajmy, którą mu przekazuje. Ale skąd on ją czerpie? Tutaj sobie zadajmy pytanie. Skąd on ją czerpie? Jest to właśnie zasadnicze pytanie, a odpowiedź na nie daje nam właściwą ocenę tej terapii. Ksiądz Andrzej Zwoliński, znawca zagadnienia, pisze, że najczęściej stosuje się terapię za pomocą energii ściąganej, dobre słowo użyte, ściąganej z kosmosu. Bioenergoterapeuta otwiera się, tak dosłownie pisze ksiądz Zwoliński, na strumień energii spływającej na niego z jakiegoś potężnego źródła, którego istoty nie jest w stanie pojąć. Kieruje tę siłę i przesyła ją do ciała pacjenta w zgodzie z jego osobistymi potrzebami. Rozumiemy coś z tego? Pośród tych, którzy uwierzyli w swoje nadzwyczajne zdolności i dali się wciągnąć w bioenergoterapię, byli nawet lekarze. Jeden z takich przypadków opisał Artur Stelmasiak w artykule numer 15 tygodnika Niedziela w 2007 roku. I tutaj są nazwisko, oczywiście można to sprawdzić. Lekarz Izabela Zaręba-Nowotorska trafiła do bioenergoterapeuty, który powiedział jej, że drzemią w niej wielkie pokłady mocy. Zachęcona przez niego wzięła udział w intensywnym tygodniowym kursie dla bioenergoterapeutów. Tam otwarto jej oczy na niewidzialny świat, który ją zachwycił swoimi możliwościami. Na kursie pojawiły się ćwiczenia, które polegały na diagnozowaniu schorzeń innych osób. Okazało się, że wszystkie diagnozy, które postawili uczestnicy kursu bez jakichkolwiek badań, były prawidłowe. To utwierdziło jego uczestników w przekonaniu, że posiadają paranormalne zdolności. Kursy były organizowane w atmosferze wspólnoty, prowadziły je osoby charyzmatyczne, budzące podziw, były wspólne medytacje oraz inne ćwiczenia. To wszystko wydawało się jej fantastyczne. Lekarka szybko zaczęła pomagać innym, robiła to w dobrej wierze na seanse bioenergoterapii. Przychodzili do niej ludzie z różnymi schorzeniami, również onkologicznymi. Leczyła m.in. również swoją koleżankę, która miała raka wątroby. Na początku terapii była chwilowa poprawa. Jednak potem nastąpił nawrót choroby i koleżanka zmarła. To był dla niej wielki szok, tak wielki, że wpadła w depresję. Na szczęście spotkała kapłana, który wytłumaczył jej, że to, co robi, jest bardzo złe oraz dlaczego bioenergoterapia jest tak niebezpieczna dla niej samej oraz dla jej pacjentów. Wiele jest osób, wiele, zresztą na pewno też słyszeliście o tym, które po porzuceniu praktyk bioenergoterapeutycznych dawało świadectwo o tym, jak niebezpieczna jest tego rodzaju terapia. Zdarzało się, że coś nie pozwalało im na przykład wejść do kościoła, by modlić się. I tutaj ciekawa rzecz. Wielu uzdrowicieli nie mogło korzystać ze swoich umiejętności, jeśli ktoś podczas ich zabiegów terapeutycznych się modlił. Zdarzało się także to Kaszpirowskiemu i Harrisowi, kiedy na ich seansach modlili się po cichu ludzie ze wspólnot modlitewnych. Wracając jeszcze do tego Harrisa, osoba, która towarzyszyła mu przy rzekomym uzdrawianiu, tłumacząc na język angielski przedstawione schorzenia, w wywiadzie, którego udzieliła, pozorując anonimową, opowiedziała swoje własne o nim doświadczenie. Na początku była ona przekonana, że to, co robi Harris, jest bardzo dobre, że faktycznie służy ludziom. Powoli jednak naraz stały w niej wątpliwości. Należy zaznaczyć, że osoba ta była religijna, praktykująca i niejednokrotnie w czasie spotkań Harrisa z chorymi modliła się za nich. Wróćmy jeszcze raz do Harrisa. Jego rodzice byli katolikami, on sam, chociaż powoływał się na Boga, stosował wschodnie medytacje, czasem
całą noc przesiedział w pozycji lotosu, mimo że prawie zawsze pracował w obrębie kościoła, nigdy przed uzdrowieniem nie udawał się tam na modlitwę. Autorkę wywiadu dziwiło także to, że w czasie pobytu Harrisa w Polsce ich relacje po prostu się psuły, a potem wszystko wracało do normy. Odnosiło się także wrażenie, że to ktoś inny decydował o jego wyjazdach i terminach. Zastanawiające było i to, że w obecności Harrisa osoby, które mu pomagały, zaczynały się dziwnie zachowywać. Odczuwało się jakieś zagęszczenie atmosfery, czy wręcz agresji w powietrzu. Pewnego razu Harris zdradził swojej pomocnicy, że pracuje z duchami, które mu pomagają. Mówił także o tym, że swoją energią może uzdrawiać, ale i niszczyć. Zastrzegał się jednak, że nigdy nie wykorzystuje jej w celach destrukcyjnych. Innym razem zwierzył się tej samej osobie, że może wpływać na sferę duchową innych osób, a jej samej zaproponował zobaczenie Jezusa. W tym celu uniósł ręce nad jej głową, ona zaś w tym czasie, nie zdradzając się z tym, modliła się. Po kilku minutach oświadczył, że nic z tego nie będzie, gdyż czuje mur i nie może się przebić. Co było tym murem? Modlitwa. Podczas kolejnych bytności w Polsce Harris podziękował jej za dalszą współpracę, uznał, że jej pomoc jest niemożliwa, ponieważ mu przeszkadza. Wcześniej Cliff odsunął od współpracy ze sobą również inną osobę, która była bardzo rozmodlona. Później wstąpiła do zakonu karmelitów. Okazuje się, że człowiek, który się modli, jest chroniony. Jeżeli chodzi o Kaszpirowskiego, to wprowadzał on uczestników seansu w dziwny trans. Niestety, wbrew nagłaśnianiu rzekomo cudownych niemal efektów, jego działania nie przynosiły pożądanych wysiłków. Pierwsze wrażenia wskazywały, że rezultaty są bardzo dobre, a w praktyce okazywało się jednak, że deklarowana poprawa zdrowia czy uzdrowienie szybko mijały. W Moskwie przeprowadzono badania, z których wynikało, że kilka godzin po jego wystąpieniach w telewizji wzrastała liczba osób zwracających się o pomoc medyczną. Bywały przypadki poważne jak obrzęk płuc, zakłócenia rytmu pracy serca, gwałtowne skoki ciśnienia. W ciągu pierwszych 3 dni po jednym z seansów Kaszpirowskiego śmiertelność wzrosła 3-krotnie. Również w szpitalach psychiatrycznych pojawiali się pacjenci z tak zwanym syndromem Kaszpirowskiego. Uważali oni, że ma on nad nimi nieograniczoną władzę i kieruje ich życiem. Wyobraźmy sobie. Bez kontaktu z uzdrowicielem czuli się zagubieni i bezradni, jak narkomani bez narkotyku. U wielu uczestników seansu występowały różne formy zakłóceń psychicznych, nudności, bóle głowy, nadpobudliwość. W rzeczywistości faktycznych uzdrowień nie było wcale, a jeden z psychoterapeutów nazwał seansę Kaszpirowskiego psychicznym Czarnobylem. Na fakt, że wyzdrowienie w wyniku bioenergoterapii jest jedynie pozorne, wskazuje także fakt, że często w wyniku stosowania bioenergoterapii następuje przeniesienie symptomów choroby w inną część ciała. Na przykład z problemów zewnętrznych, czysto organicznych, w problemy głębsze, następnie z problemów somatycznych do psychologicznych. Złego samopoczucia, niepokoju, kłopotów, depresji, bezsenności. Potem dają znać o sobie symptomy ze sfery duchowej. Pojawiają się problemy z modlitwą, złe samopoczucie w czasie mszy świętej, drażliwość, nerwowość na modlitwie, aż do bluźnierstwa. W tej sytuacji rodzi się pytanie, jaką mocą posługują się bioenergoterapeuci? Jej pochodzenie jest zupełnie nieznane. Bioenergoterapia jest częścią okultyzmu.
Pamiętajmy, że naszym jedynym Panem jest Jezus Chrystus, który przelewając swoją krew wybawił nas od grzechu. Bioenergoterapia, podobnie jak inne praktyki tego rodzaju, jest pułapką szatana. Chcą za wszelką cenę zawładnąć człowiekiem, odciągnąć go od wiary w Boga i praktyk religijnych, bądź zminimalizować je. Bądźmy czujni i nie pozwólmy się zwieść łatwym obietnicom zdrowia i bezpieczeństwa. Przestrzegajmy także przed nimi innych, aby nie wpadli w zasadzkę złego, z której potem trudno się uwolnić. A dzisiejsza audycja opracowana została na podstawie książek czterech: Wyznania egzorcysty, Amort Gabriel, Częstochowa, rok 2007, Tajemnice innego świata, okultyzm, satanizm, parapsychologia, ksiądz Bernard Bastion, Kraków, 2006 rok, Pozornie niewinne i bezpieczne, rzecz o terapiach, medytacjach, wróżbach, zabawach z duchami, Maria Wolan, Kraków, 2005 rok, i ksiądz Andrzej Zwoliński, Wywoływanie duchów, Radom, rok 2007. Tyle na dziś, moi drodzy. Uważajmy na siebie.

I tak oto, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszą analogową kuropatwę. To już trzeci odcinek z cyklu Zagrożenia Duchowe. Tak pozwoliłem sobie zaprosić nas wszystkich, was wszystkich, wszystkich słuchaczy na kolejne. Dzisiaj mówimy takie tematy jak New Age. O co to w tym wszystkim chodzi? Na pewno słyszeliśmy ten termin, ale także o reinkarnacji. A zostaną nam jeszcze dwa tematy, które omówimy w przyszłym tygodniu. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszam. No to zaczynamy. New Age. Co to takiego ten New Age? Z terminem tym spotykamy się dość często, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i przy innych okazjach. Nie zawsze jednak jesteśmy świadomi, zwłaszcza gdy słyszymy pozytywne opinie. Co to pojęcie oznacza i czym jest w rzeczywistości? Z uwagi na ważność problemu, zostaną dzisiaj przynajmniej zarysowane jego główne założenia. A więc pochodzenie. Termin New Age, tłumaczony jako nowa era, funkcjonuje w kulturze od niedawna, bo od przełomu XIX i XX wieku. Istnieją jeszcze inne określenia New Age, a więc ruch nowej ery, era wodnika, nowa epoka. Chociaż istnieje bardzo dużo publikacji na temat New Age, to nawet znawcy zagadnienia uważają, że bardzo trudno jest to zjawisko jednoznacznie zdefiniować i określić. Jedna z autorek klasyfikuje go jako taki wielopłaszczyznowy prąd kulturowo-religijny, skupiający w sobie wielość niejednorodnych, ale głoszących wspólne idee nurtów. A zatem może usłyszymy najpierw o historii, skąd ten New Age się wywodzi. A zatem sięga swoimi korzeniami do starożytnych Sumerów, indyjskiego buddyzmu, hinduizmu oraz różnych praktyk Egiptu, Babilonu i Persji. Chociaż New Age nie jest, ściśle mówiąc, religią, jednak jego zainteresowanie zwraca się ku temu, co zwane jest boskością. Na pewno widzieliście to, słyszeliście. Wykorzystuje się tutaj wiele elementów z różnych systemów religijnych, ale w rzeczywistości jest to ruch całkowicie ateistyczny, gdyż odrzuca istnienie Boga osobowego, przyjmując w jego miejsce jakąś energię kosmiczną. Tak to wygląda. Energię kosmiczną zamiast Boga osobowego. Brak oczywiście w nim spójności, bo z jednej strony uznaje jednakową wartość wszystkich kultur i religii, a z drugiej odrzuca całkowicie tradycję judeo-chrześcijańską jako kolebkę cywilizacji Zachodu. Niektóre z zasad przyjmowanych przez New Age to, posłuchajmy, kosmos stanowi ograniczoną całość. Jest on ożywiony jakąś energią, która jest również określana jako boska dusza lub duch. Dużą wiarę pokłada się w pośrednictwie różnych nieokreślonych bliżej duchowych istot. W New Age to ludzie są zdolni do wspinania się ku niewidzialnym, wyższym sferom i do kontrolowania własnego życia poza śmierć. Istnieje jakaś odwieczna wiedza, która poprzedza wszystkie religie i kultury i jest od nich wyższa. Ludzie podążają w tym New Age za oświeconymi mistrzami. To takie najważniejsze cechy, które starałem się tutaj zaznaczyć jakby na początku.
Do kogo adresowany, do kogo kierowany jest ten ruch? A zatem New Age adresowany jest do ludzi opowiadających się za wartościami propagowanymi przez współczesną kulturę, w której wolność, autentyczność, niezależność uważane są za świętość. Jest on rozpowszechniony w kulturze, w zjawiskach tak różnych jak muzyka, film, różne warsztaty, rekolekcje, terapie i wiele, wiele innych działań. Oczywiście Kościół katolicki ustosunkował się do New Age w specjalnym dokumencie pod tytułem Jezus Chrystus dawcą wody żywej, wydanym w lutym 2003 roku przez Papieską Radę do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Dokument ten omawia zagrożenia, jakie niesie ze sobą New Age oraz sposoby ich przezwyciężenia. Rozważmy nieco głębiej. New Age i Bóg osobowy. New Age odrzuca Boga osobowego, Boga Biblii, Stwórcę świata i człowieka. Bóg według New Age jest bezosobową energią, immanentną w świecie, z którym tworzy kosmiczną jedność. Wszystko jest tam jednym. Bóg jest w pewnym sensie zasadą życia, duchem lub duszą świata, sumą wszystkich świadomości istniejących w świecie. Wszystko, co istnieje, składa się z jednej i tej samej rzeczywistości. W pewnym sensie zatem wszystko jest Bogiem. Nie ma więc różnicy między Bogiem, człowiekiem, kamieniem, gdyż wszystko stanowi część trwającej rzeczywistości. Przyjmuje więc co? Tak zwany panteizm. Według tego prądu Bóg jest nieosobową, energetyczną siłą. Jezus Chrystus jest wprawdzie Bogiem, ale Jego bóstwo nie jest większe od bóstwa każdej innej osoby. Każdy bowiem człowiek jest częścią bóstwa według New Age. Różnica pomiędzy Jezusem a innymi ludźmi polega jedynie na tym, że On zrozumiał i objawił swoją boskość bardziej niż ktokolwiek inny. Podczas gdy człowiek nie uświadamia sobie swojej boskości i swojej jedności ze światem. Jednak świadomość, jaką posiada Chrystus, jest możliwa do osiągnięcia przez wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Zgadzacie się Państwo z tym? No dobrze, co dalej w tym całym nauczaniu? W nauczaniu New Age Jezus został ukazany jako zwykły człowiek, który posiadł ewolucyjną siłę i po oczyszczeniu siebie przez wiele wcieleń stał się Chrystusem. Nie jest on jednak zbawicielem człowieka, bo człowiek nie potrzebuje żadnego zbawiciela. Może się bowiem sam zbawić, przechodząc za pomocą różnych okultystycznych technik i ćwiczeń medytacyjnych do wyższej świadomości. Za momencik dojdziemy do reinkarnacji. Taki pogląd nie jest możliwy do zaakceptowania przez chrześcijan, neguje bowiem objawione treści wiary chrześcijańskiej. Bóg chrześcijański to Bóg osobowy, Bóg miłość, który nie tylko człowieka stworzył, ale odkupił go przez Jezusa Chrystusa. Zaprasza go do osobowej więzi, aż po zjednoczenie ze sobą. Z Bogiem możemy pozostawać w kontakcie na modlitwie, w sakramentach, przyjmować Jego łaskę, którą nas obdarza. Jezus Chrystus to druga osoba boska. Jest naszym Panem, Zbawcą, jest naszą drogą do Ojca. Tak Go ukazuje Ewangelia. A New Age to wszystko po prostu odrzuca. Jest sprzeczny z Ewangelią. Żaden nauczyciel New Age nie przyjmie Chrystusa za Syna Bożego i Zbawiciela, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. On jest jedynym Zbawcą świata, który jest przez swoją mękę i śmierć wybawił ludzkość od śmierci i grzechu. Jakże aktualne jest zatem, są zatem w
dobie rozprzestrzeniania się tego nowego prądu słowa przestrogi i napomnienia świętego Pawła z listu do Galatów. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię, gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Jaką rolę pełni w New Age człowiek? Według New Age człowiek jest oddzielony od swojej boskości tylko w swojej świadomości. Po prostu o niej nie wie. Przez różne techniki przedstawiania tej świadomości można dojść do zrozumienia, że prawdziwą istotą człowieka jest boskość. To z kolei doprowadzi do osobistej przemiany, a przez nią nastąpi globalna przemiana świata i ludzkość wkroczy w erę wodnika, erę szczęścia. W New Age liczy się tylko doświadczenie, natomiast nie ma prawdy obiektywnej. Wszelka prawda jest relatywna. Doskonałość według New Age oznacza samo spełnienie dokonujące się według hierarchii wartości, które sami tworzymy i które osiągamy własnym wysiłkiem. Możemy zatem mówić o samokreującym się ja. Grzech jako taki nie istnieje, jest tylko niepełna wiedza. Tożsamość każdej ludzkiej osoby rozpływa się w uniwersalnym bycie i w procesie kolejnych inkarnacji. Nie ma potrzeby, by istniało objawienie lub zbawienie, które przyszłoby do ludzi z zewnątrz. Przeciwnie, istnieje tylko potrzeba doświadczenia zbawienia ukrytego w nich samych, czyli tak zwane samozbawienie. Za pomocą opanowania psychofizycznych technik prowadzących do ostatecznego oświecenia. A do tego ma prowadzić m.in. yoga, zen, medytacja transcendentalna i ćwiczenia tantryczne. O tym w następnym programie. Chwilka przerwy dla Państwa, a my wracamy za chwileczkę i omówimy reinkarnację. I spoglądamy w dalszą część naszego dzisiejszego programu, czyli temat reinkarnacji. Jak to wygląda? Taką integralną częścią wierzeń New Age w odniesieniu do człowieka jest reinkarnacja. Zakłada ona, że dusza człowieka po śmierci przeżywa cały szereg etapów życia, a wcierając się w inne ciała, przechodzi z czasem do stanu doskonałości i jednoczy się z nieśmiertelnym i nieosobowym Bogiem. Proces ten w New Age nie jest jednak rozumiany jako cykl tak zwanych samsary, w sensie oczyszczenia i kary, ale jako stopniowe kroczenie ku idealnemu i pełnemu rozwojowi potencjału tkwiącego w człowieku. Według tej koncepcji sam człowiek staje się zarządcą swojej przyszłości, zarówno ziemskiej, jak i wiecznej, aż stanie się równym Bogu. Należy przypomnieć, że nie ma żadnych dowodów na reinkarnację ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Wiara w nią została potępiona przez Kościół. Według Biblii ludzie umierają tylko raz. Nie powracają na ziemię, by pracować przez szereg objawień, dopóki nie osiągną nirwany, czyli raju.
Żaden też człowiek nie osiąga zbawienia samodzielnie. Ten dar otrzymujemy od Jezusa Chrystusa. Święty Paweł poucza nas: a jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Wyznawcy New Age nie akceptują cierpienia i śmierci. Źródłem odkupienia są dla nich techniki rozszerzania świadomości i odrodzenia, podróże do bram śmierci, a także wszelkie metody, które pozwalają się odprężyć, by pomnożyć żywotne energie. Natomiast dla chrześcijan cierpienie przeżywane w jedności z ukrzyżowanym Chrystusem, który na krzyżu objawił swą miłość do ludzi, jest źródłem zbawienia. Także śmierć jest wydarzeniem jedynym w życiu człowieka. Nie jest przejściem do nowego wcielenia, po którym nastąpią inne, ale nieuniknionym etapem na drodze do życia wiecznego. Śmierć otwiera nam bramę do zmartwychwstania razem z Jezusem Chrystusem. Więc jakie są narzędzia tego całego New Age? New Age propaguje cały szereg środków, technik, które mają rozwiązać wszelkie problemy ludzkości, zapewnić pomyślność, sukces, nauczyć pozytywnego myślenia. To nie Bóg czy jego nauka, ale medytacje nie mające nic wspólnego z modlitwą, obrzędy szamańskie, hipnoza, joga, astrologia, kontakty z duchami przez channeling, który omawialiśmy, czyli tak zwane kanałowanie, okultyzm, radiestezja, wróżbiarstwo, mają uszczęśliwić człowieka, nie Bóg. Ruch New Age rozpowszechniany jest przez książki, czasopisma, prelekcje w formie bardziej ukrytej, przez różne terapie antystresowe, kursy jogi, walk wschodnich itd., itd. Wszelkie praktyki New Age są takim zlepkiem okultyzmu, pomieszaniem wszelkich możliwych wierzeń. Narażają na niebezpieczeństwo przede wszystkim duchowy wymiar człowieka. Zaczyna się bardzo niewinnie, często bardzo niewinnie, a kończy duchową katastrofą. Człowiek powoli jest wciągany w coraz to nowe niebezpieczeństwa, z których nie zdaje sobie sprawy i których nie chce. New Age jest takim odnowieniem poganizmu. Ruch ten posiada antychrześcijański charakter. Jego korzenie tkwią w lucyferyzmie. Jeden z głównych ideologów tego ruchu, David Spangler, stwierdził jednoznacznie, że inicjacja lucyferyczna jest sercem i kręgosłupem religii New Age. Instytucja kościelna, realna obecność Jezusa Chrystusa i kapłaństwo są trzema zasadniczymi punktami, na których koncentruje się wrogość New Age wobec religii katolickiej. New Age chce przejść do religii zorganizowanej, do duchowości osobistej, która nie potrzebuje żadnych zhierarchizowanych pośredników, czyli kapłanów. W New Age nie ma miejsca dla prawdziwego chrześcijaństwa. New Age potępia kościoły instytucjonalne. W zależności od kontynentu, a nawet danego kraju, ruch New Age pozyskuje zwolenników przez różne oddziaływania. Polacy są przyciągani m.in. ofertami uzdrawiania za pośrednictwem kosmicznych energii, czy też nowym stylem życia charakteryzującym się zdrowym żywieniem, harmonią z przyrodą, duchowością. Popularne są również metody i formy medycyny alternatywnej i okultyzmu. I to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Skąd czerpałem informacje, aby przekazać je Państwu? Otóż z tekstów źródłowych oczywiście. Opracowany został dzisiejszy program na podstawie
List do biskupów, Kongregacja do spraw nauki i wiary, Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej z roku 1989. Jezus Chrystus, dawcą wody żywej, Chrześcijańska refleksja na temat New Age, wydane w Krakowie w 2003 roku. ABC o New Age pod redakcją Anny Białowąs, Tychy, 2005 rok. Jeffrey Stephen, Satanizm jako ucieczka w absurd, Kraków, 2001 rok. Pozornie niewinne i bezpieczne, rzecz o terapiach, medytacjach, wróżbach, zabawach z duchami, Częstochowa, rok 2006.

0: Małej w studiu witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewcy, a w Warszawie witamy naszą kochaną Jolę Zajdel. Witamy się, Jolu.
1: Witam serdecznie.
0: Jolu, chcielibyśmy z Tobą porozmawiać dzisiaj o diecie. Tak ustaliliśmy taki temat, ale może na początku zacznijmy od tego, co to w ogóle jest dieta, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, bo tak operujemy tym terminem.
1: Tak, tutaj, wiesz, witam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie, bo myślę, że właśnie ta dieta jest bardzo niedoceniana i ten dzisiejszy temat jest bliski mojemu sercu, bo myślę, że jak to byśmy zmienili, choć wcale to nie jest łatwe, to bardzo dużo dla siebie, dla swojego zdrowia byśmy zrobili. No współcześnie odchodzimy, medycyna właśnie od tego odchodzi, żeby też ustawiać pacjentów na właśnie właściwą dietę. Bardziej skupia się na leczeniu właśnie objawów, dolegliwości, tego, z czym pacjent przychodzi. Natomiast właśnie nie porządkuje diety. Także i tych diet, jak myślę, że każdy z nas widzi i wie, ile jest.
0: Dokładnie.
1: I że to jest teraz moda, prawda? Tak. Diety jakieś wykluczające, czyli na przykład bez glutenu, bez mleczne, bez kazeiny, cukrowe, bez jakiejś tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No diety też, no ludzi, różnych towarzystw, które no prześladują się w tym, żeby udowodnić, że ta ich dieta jest najważniejsza, są mody różne, prawda, i my zwykli śmiertelnicy możemy się w tym zgubić zupełnie, prawda, która
0: dokładnie
1: jest moda. Więc ja zawsze namawiam do tego, żeby wzorować, ja jeszcze myślę, że tutaj w tym gronie, no na to nam ta Hildegarda podpowiadała, żeby po prostu odzwierciedlić te jej wskazówki. No bo to jest no, naprawdę prawie tam, można powiedzieć, 1000 lat. I myślę, że znaczy znamy tą świętą, prawda?
0: Tak.
1: I te jej wskazówki są tak naprawdę wypróbowywane przez wiele osób i widać, że to służy nam. Natomiast te różne mody, to też wiemy, że prawda, dzisiaj jest taka moda, ale za chwilę już jest obalana, bo się okazuje, że już są przypadki śmiertelne, że jak ktoś radykalnie właśnie się poddał takiej diecie, no to że prawda, wcale to mu nie... Tak, słucham?
0: Ma kłopoty, tak.
1: Tak, nie wyszło mu to na dobre, więc na przykład była taka, to myślę, że to oficjalne dane, więc tutaj mogę na antenie nawet powiedzieć, że była taka dieta Dukana i osoby właśnie za dużo białka spożywały i to przebiałczenie nerek właśnie no, doprowadziło kilka osób do... Były już notowane też wypadki śmiertelne, podawane oficjalnie, więc myślę, że tu mogę tak dokładnie to powiedzieć. Więc właśnie to naprawdę ta dieta jest niedoceniana, a jak widać może aż do takich radykalnych, prawda, drastycznych doprowadzić przypadków, więc to jest podstawa. I tutaj definicyjnie pytałeś tutaj, no to też jest wiele kontrowersji, prawda, bo niektórzy mówią, jak to może być zdrowa dieta, niezdrowa dieta, zdrowe żywienie, niezdrowe żywienie, przecież każde żywienie jest dobre, a okazuje się, że wcale niekoniecznie. I tutaj może właśnie powiemy, ten dobór składników w takiej codziennej naszej diecie menu jest bardzo istotny i tutaj u Hildegardy nawet to jest szerzej, bo my dzisiaj się skupimy na tej diecie, jakby tym, co ta propozycja tego, co będziemy jeść, prawda?
0: Dokładnie.
1: Jest istotna. Natomiast u niej jest tylko element takiego programu zdrowia, bo musimy zharmonizować wszystkie obszary. U Hildegardy w tej swojej propozycji o tym, że musimy uporządkować najważniejsze, to jest relacje ze Stwórcą, więc pozwolisz tutaj, że powiem właśnie, żebyśmy też o tej diecie jakby w kontekście hildegardiańskim nie mówili tylko i wyłącznie, bo to jest takie zubożenie tego, co ona mówi.
0: Dokładnie, musimy szerzej na to spojrzeć.
1: Tak, szerzej ja tylko tutaj właśnie zajawię, co jest u niej istotne, czyli najważniejsze, uporządkować relacje ze Stwórcą, czyli musimy właśnie uporządkować te 4 obszary, o których ona mówi, najważniejszy też jako dla mniszki, benedyktynki, prawda, był ten obszar uporządkowania relacji ze Stwórcą. Później mamy uporządkowanie właśnie nawyków, czyli mówi jakby to i korzystanie z tego, co na wszechświat, prawda? Tutaj mówi też o tych 4 żywiołach, właśnie korzystaniu z tych 4 żywiołów, czyli właśnie ogień, powietrze i tak dalej. Nie jest to tematem dzisiejszej rozmowy, więc nie będę się na tym skupiała, ale jakby to też jest ważne. Ważny jest kolejny obszar, czyli ta nasza, można powiedzieć, psychosomatyka, czyli uporządkowanie tego, co cielesne i tego, co duchowe, czyli też u niej właśnie uporządkowanie tych przywar, czy tych postaw, które są prozdrowotne i tych, które nas niszczą, czyli ona pisała o tym jako cnoty i wady, tak. Czyli musimy opowiedzieć się po stronie właśnie cnót, czyli tych postaw takich pozytywnych, które będą wspierały nasze życie, nasze zdrowie, właśnie radość, pokój w sercu, to wszystko właśnie do tego ma zmierzać. I oczywiście już to, co dotyczy ciała, czyli to, co jemy, ale tak naprawdę też u Hildegardy to jest dieta też, czyli to wszystko ten cielesno-duchowy składa, więc to jest znacznie szerzej i to jest nie tylko to, co jemy, ale właśnie, czy się ruszamy, jaką wodę pijemy, czy w ogóle pijemy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Czyli to jest bardzo szerokie u niej, bo nawet jak będziemy wcinać te które czyli też za dużo, albo nie te, które ona rekomenduje, albo nie będziemy się ruszać, nie będziemy się wypijać, to wszystko będzie jakby niszczyło tą równowagę właśnie cielesną i no po prostu to zdrowie nie będzie naszym udziałem. I tutaj też często spotykam się też z takimi zarzutami, że ja prawda, no już tam stosuję jakieś zioło, czy coś tam robię, a tej poprawy tak. Nie działa właśnie, albo troszkę działa, prawda? Ale to też wszystko zależy od stanu zdrowia i od tego, jak my z tymi innymi rzeczami będziemy działać, bo też mamy tutaj, współpracujemy w stowarzyszeniu właśnie z lekarzami, którzy obserwują pacjentów, można powiedzieć, przychodzących z wyrokiem, prawda? Że to już medycyna klasyczna położyła, jakby poddała się, można powiedzieć, już nie ma żadnych propozycji, ale ten człowiek dalej szuka i okazuje się, że ma tak dużo w sobie takiej siły walki, ale też chęci przemiany właśnie duchowej, cielesnej, że po prostu jest w stanie się podźwignąć naprawdę z takiej bardzo poważnej choroby, właśnie tak jak mówię, z wyrokiem, z medycyny klasycznej, ale jest człowiek, który na przykład ma dużo lepsze rokowania, ten nowotwór na przykład nie jest taki złośliwy i tak dalej, ale nie chce, jest taki, można powiedzieć, prawda, gdzieś za stałkiem, nie chce się zmieniać, nie chce porządkować swoich relacji właśnie ze stwórcą, czy uporządkować diety, no i ta równia pochyła, prawda, no zmierza po tej równi pochyłej i doprowadza ten swój już organizm wyczerpania, tak, i nie jest się w stanie podźwignąć, więc tutaj wiele elementów na to nasze zdrowienie wpływa. Dieta jest jednym z nich i można powiedzieć, że to jest kluczowe, bo no jednak ten porządek życia, to właśnie też uporządkowanie, czy nawet właśnie uporządkowanie tych naszych zniewoleń, to jest bardzo ważne, bo na przykład jeżeli zmienimy tylko dietę, by się wydawało, prawda, tego cukru czy ciasteczka sobie odmówimy, ale zobaczcie, jak to też jakby porządkuje te, to jest jak domino, prawda, te ważniejsze rzeczy. Tak, bo jedna kostka właśnie porządkuje coś więcej, bo to, że my na przykład wyrzucimy coś z diety, czyli pozmagamy się z tym, można powiedzieć, to tylko dieta, ale też jakby budujemy ten swój charakter, czyli właśnie odmawiamy sobie czegoś, czyli tak naprawdę właśnie nie poddajemy się zniewoleniom i to też wpływa na to, czy my później w tych sprawach duchowych, czy właśnie, czy ja się dzisiaj uśmiechnę do brata, siostry na ulicy, czy prawda, nie powiem mu jakiegoś gorzkiego słowa, czy umiem właśnie być cierpliwy, to też poprzez właśnie umiejętność takiego porządkowania tej diety, tego co wkładamy, czy tych naszych codziennych wyborów właśnie można powiedzieć kuchennych, to też jakby przekłada się na te ważniejsze rzeczy, czy też równie ważne, prawda, więc ta dieta jest no niesamowicie ważna i to jest taki pierwszy element, bo to jest to, jakie paliwo dajemy organizmowi, prawda? Także to jest ważne.
0: Taki element startowy, prawda? Tak jakbyśmy w blokach startowych czekali do tego wyścigu naszego. Ale tak obrazowo chciałem to trochę tak, ale...
1: Świetnie, tak.
2: Ale też, Julu, zauważ to, co powiedziałaś o tym zniewoleniu, bo bardzo dużo osób w tej chwili od słodyczy jest uzależnionych, bo to od razu radość przychodzi. Człowiek jest taki, wiesz, radosny, szczęśliwy i tu trzeba z tym się zmierzyć.
1: Jasne, oczywiście, Bożenko, dotknęłaś naprawdę kluczowego tematu, bo nawet jakbyśmy sobie poczytali, wiesz, statystyki, ile człowiek teraz rocznie zużywa cukru, oczywiście w formie takiej, no, świadomej, ale też nieświadomej, poprzez właśnie dosładzanie różnych takich gotowych produktów, no to jest niesamowite i z taką ilością cukru organizm nie jest sobie w stanie poradzić, po prostu tego jest za dużo, ale też na przykład te pszenica, te pszenne bułeczki, już nawet znaleziono też taki mechanizm, mechanizm, dlaczego człowiek się uzależnia, ale na przykład są gluteomorfiny właśnie znajdowane w organizmie, czyli właśnie kazeomorfiny. Substancje, które okazuje się, że uzależniają, jak właśnie jemy tego mleczka dużo, tej pszenicy dużo, tych bułeczek, właśnie cukru, to my po prostu się uzależniamy i dlatego też tak trudno człowiekowi później się z tego wydobyć. Ale tak jak powiedziałam, jeśli się to uda, to naprawdę to jest wolność, to jest odzyskiwanie po prostu kontroli nad tym, co ja chcę robić, właśnie powiedzenie sobie nie i naprawdę buduję ten wewnętrzny swój świat, zbliżam się też do Pana Boga poprzez te nasze, takie by się wydawało,
0: nieważne
1: wybory. Tak.
2: A u Ciebie jak było?
1: No też nie było łatwo. Ja, wiesz, taki pampers słodki byłam strasznie. Wiesz, tak? Moi rodzice też mi jakby pozwalali takie rzeczy. Myślę, że nie było tej świadomości. I wiesz, później zajadanie stresów, korporacji i tak dalej. Więc ja przeszłam to wszystko na własnej skórze, więc jestem w stanie, myślę, że tutaj z własnego doświadczenia dlatego tych wskazówek paru udzielić. I też zachęcam do tego, żeby to krok po kroku robić, bo my nie jesteśmy tak silni, jesteśmy słabi po prostu i grzeszni, niewoleni, żeby od razu zmienić. Po prostu jest to bardzo trudne i też nie chodzi o to, żeby później, prawda, odgryzać w domownikach, bo to zawsze gdzieś wyjdzie, bo tak jak powiedziałam, to są też substancje uzależniające, więc jest nam bardzo ciężko i jesteśmy za słabi. Oczywiście zawsze jestem zdania, że tutaj trzeba przyzywać pomocy i modlić się i żeby tę siłę mieć, ale jesteśmy słabi, prawda, upadamy.
0: Więc
1: tak, dlatego krok po kroczku sobie po prostu wyrzucać pewne rzeczy, zmieniać to wszystko, ale ja pamiętam, śmieję się zawsze na rekolekcjach z postem, które też współprowadzę, zawsze podaję taki przykład właśnie, bo zachęcam ludzi do postu, do różnych postów, prawda, właśnie w domu może nawet ja mam jeden dzień pościć, prawda, chociażby ten piątek.
0: Ten dzień dzisiaj jest.
1: Tak, właśnie i żeby właśnie, bo to wtedy łatwiej, prawda, bo oddaję wszystko Panu Bogu, jakby łączy się w tym cierpieniu z Nim, jakby, prawda, przypominam sobie to cierpienie i przeżywam to z Nim, wtedy łatwiej jest pościć, więc ten piątek dobrym dniem. I pamiętam, że właśnie podawałam przykład, jak sobie pościłam w te piątki i tak mówię, kurczę, o tej 22-23 chciało mi się spać, ale zamiast spać, to ja czekałam do tej 12, kiedy ten piątek się skończy, żeby już coś podjeść, prawda? I to mówię, teraz się z tego śmieję, ale zobaczcie, jak my jesteśmy właśnie zniewoleni, uzależnieni od pewnych rzeczy, bo zamiast jakby pójść spać, obudzić się rano, zjeść, to ja już pół godzinki, już godzinka mi została, to zaraz coś tam patrzę sobie, prawda? Więc naprawdę to jest takie śmieszne, ale niestety to jest naszym udziałem, taki brak właśnie siły i tutaj zmaganie się, więc zachęcam do tych postów, do właśnie ćwiczenia tej właśnie samodyscypliny, tego właśnie odsuwania tych takich drobnych niewoleń, ale prawda, krok po kroczku i my zmierzamy w tym, że tracimy kontrolę nad swoim życiem, prawda, bo później jak jesteśmy jedzeniowo zniewoleni, jesteśmy słabsi, jesteśmy właśnie bardziej chorzy niż zdrowi, wobec tego w ogóle tej siły nam brakuje, nie chce nam się, czyli przezwyciężanie lenistwa. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj dochodzi i to nasze życie się rozsypuje. Ten porządek, o którym mówiła Hildegarda, po prostu tracimy nad tym kontrolę.
2: Jolu, czyli jak zaczynałaś u siebie, mały kroczek, czyli pierwsze co? Nie jem jednego dnia cukierka. Jak to u ciebie wyglądało, bo to jest taka fajna rada. Przeszłaś
1: to. Wiesz, to było już tak dawno temu, że ja dokładnie nie pamiętam, jak to było. Na pewno pamiętam, że się zawsze ze słodyczami zmagałam, bo po prostu ja miałam tak uzależniona byłam, że ja mogłam, wiesz, cały dzień, jak to mówią, papieros od papierosa, ktoś odpala i jest tak od nikotyny uzależniony, to ja mniej więcej od cukru, czyli tutaj coś słodkiego na śniadanko, później przekąseczka, tutaj coś i naprawdę u mnie tego bardzo dużo było. Też oczywiście moje jelita też na to reagowały, bo miałam właśnie rozrost takiego grzybka Candida albicans właśnie w jelitach, który też potrzebuje cukru i takie kompulsywne chęć cukru, to też się właśnie prezentuje poprzez właśnie posiadanie takiego grzybka w sposób naturalny w jelitach występuje, ale właśnie ten rozrost, o który chodzi. Przepraszam, sobie tutaj napiję, bo gadam i mnie zasycha mi w gardle. No właśnie, więc ten grzybek był już tak rozrośnięty, że on jakby tego cukru potrzebował tyle do właśnie swojego metabolizmu, że mnie było bardzo ciężko to usunąć, więc moje te początkowe takie właśnie usuwanie czegoś z diety, no właśnie dotyczyło właśnie cukru, bułeczek, starałam się właśnie wielkim pościem, bo to mi pomagało, żeby na przykład cały post nie jeść i tak dalej, i tak dalej. I to się mniej lub bardziej udawało, akurat w tym wielkim poście to
0: Łatwiej było.
1: Mhm. Się udawało. Później oczywiście on się kończył, wracałam do tych nawyków, a to nie o to nam chodzi, prawda, żeby do tego wracać, tylko tego się pozbyć zupełnie. Oj, przepraszam, ale na pewno zaczynałam od tego, później jakieś tam pewnie ilości wchodziły w grę, też jedzenie, że tych warzyw było więcej i tak dalej, właśnie nieobjadanie się na noc, bo to masy takich różnych rzeczy, które tutaj mamy. Ja postaram się teraz w sposób taki uporządkowany właśnie zachęcić do tego, żeby jak zacząć z Hildegardą? O, może tak, tylko jeszcze łyczka się tu napije.
0: Dobrze, to ja w międzyczasie opowiem taką rzecz trochę śmieszną też, wracając do tych uzależnień, o których mówiłaś, to wracamy kiedyś z takiej pielgrzymki krótkiej z Kalisza, no i jeden z ojców, który z nami jechał, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, to był czwartek i mówi tak.
2: Nie, to był czwartek.
0: To był czwartek. Tak. W czwartek to już była tam godzina 22, wracamy, już jesteśmy bliżej, mówi do kierowcy, panie, jedź pan szybciej, bo ja jeszcze przed 12 muszę zjeść kiełbasę. No, muszę zdążyć.
1: To jest mniej więcej to, co ja właśnie o tym piątku opowiadam. Tak, tak, ale zobaczcie właśnie, jak to wszystko, zamiast po prostu żyć, korzystać z tej minuty, sekundy, każdej, którą ofiarował nam Pan Bóg, żeby ją fajnie zagospodarować, to my cel sobie stawiamy, które jest śmieszne, prawda, ale jest udział wielu z nas.
0: Dokładnie.
1: I to jest takie trochę przerażające, jak my świadomie na to spojrzymy, prawda, bo my się nie zastanawiamy nad tym. Później takie śmiesznostki wychodzą. Ja to bardzo dobrze rozumiem, bynajmniej nie wyśmiewam tego, bo sama doświadczyłam wielu takich śmiesznych zachowań. No właśnie, ale od czego zacząć? I tutaj z podpowiedzią przychodzi nam święta Hildegarda i to jest cudowne, bo ja jak zaczynałam te swoje zmagania z dietą, to jeszcze jej nie znałam. Natomiast no już wiadomo, że mówiło się o tej białej śmierci, o cukrze, o tam właśnie soli i tak dalej, żeby nie nadużywać. No to już takie elementy różne były nam znane, żeby nie karmić tej kandydy właśnie swojej, która no niestety ona wsieje strasznie w organizmie i...
0: Która później się domaga nakarm mnie, nie?
1: Tak, tak, ale właśnie te metabolity jakby później z tego, co ona tam zostawia nam...
2: Wytworzy.
1: Tak, słucham?
2: Co wytworzy?
1: Tak, dokładnie, to nie są ciekawe, więc rzeczywiście uważam, że no tutaj to jest bardzo istotne, żeby jej nie karmić i żeby uporządkować te jelita w pierwszej kolejności. I Hildegarda podpowiada nam właśnie, bo cała dieta opiera się w głównie, można powiedzieć, że to jest dieta gotowane warzywa, tak warzywno-owocowo, jak to by powiedzieć, no właśnie, warzywa, może tak, warzywa, owoce plus domieszka białka zwierzęcego, oczywiście dobrej jakości, to też sobie porozmawiamy, co ona nam tutaj podpowiada, ale też oczywiście nabiał, ale też oczywiście jakby no te grzeszki takie, czyli jakieś tam dobrej jakości słodycze też, bo ona też mówi o na przykład takich ciasteczkach radości, które będą oczywiście zawierają cukier i są słodkie, natomiast przy okazji te funkcje w organizmie pełnią, ale to nie chciałabym dzisiaj na tym się skupiać, ale jakby dlatego to poruszałam, bo chcę powiedzieć, że jej dieta jest prosta i jakby niczego nam nie zabiera, więc to nie jest, wiesz, takie, bo najgorzej jak organizm...
2: Ma coś zabrane.
1: Nie tego, prawda? I my po prostu łapiemy się w taką pułapkę, że to jest za trudne. U niej wszystko jest dopuszczone, ale w odpowiednich ilościach. Oczywiście najpierw, jeżeli tej kandydy dużo i ten rozgrzyba jest, to odstawić cukier, czy wszystko, co słodkie na 6 tygodni, żeby mówiąc takim językiem obrazić tą kandydę, która po prostu nie jest dla nas sprzymierzeńcem. Ale taka dieta właśnie u niej już, jak sobie wyleczymy te różne schorzenia, to naprawdę dopuszcza wszystko, że my nie czujemy się, że sobie, prawda, jesteśmy jacyś tu cierpiętnicy, zabieramy sobie wszystko i prawda, całe to nasze żywienie to jest taki jeden wielki post. Absolutnie nie. Ona naprawdę jest bardzo racjonalna, wszystko nam pozwala jeść, ale właśnie z głodem. Więc jakby 85% naszego jedzenia codziennej powinno się opierać na orkiszu, czyli na zbożach i na warzywach, czyli węglowodany złożone. Nie te właśnie węglowodany proste, czy tego cukru, można powiedzieć, mamy w tej diecie dużo, czyli właśnie jakieś właśnie słodkie potrawy, właśnie pszenica, która jest jakby pozbawiona tego błonnika, czyli tak. Naleśniczki, białe bułeczki, prawda, wszystko co białe i piękne, ale bez właśnie tego błonnika zabranego z mąki, prawda, bo to nie o to chodzi. Natomiast u Hildegardy też możemy sobie jakieś naleśniki robić, ale ona już by nas zachęcała do skorzystania właśnie z takiego przemiału, o którym opowiadałam ostatnio, prawda, który tą łuskę i ten zarodek będzie miał w sobie, czyli nie jest zabrane wszystko, podjęte, chociaż też właśnie tak jak opowiadałam w zeszłym tygodniu, znaczy zeszłym razem, tak. Że jak dobrze jest przemielone to zboże, to ono nawet jak na sitach troszkę zabierzemy tego błonnika, żeby ta mąka była lżejsza, to zostanie w środku troszkę tego błonnika, prawda? A dokładnie. Mamy ludzi chorych, którzy czasami no nie mogą strawić tak z pełnego przemiału zboża, więc to jest bardzo dużo tutaj no, takich niuansów i dlatego musimy to wiedzieć, żeby też właśnie w jakąś pułapkę się nie dać złapać, prawda? Także osoby zdrowe,
2: ale masz rację, Jolu, bo ktoś, kto choruje na żołądek i od razu ma przejść na taką drastyczną dietę z pełnego przemiału, to niekoniecznie tak. Może to tolerować.
1: Nie da rady, ten żołądek i cały ten układ trawienny już jest na tyle słaby, że po prostu nie da sobie rady i będzie go ten żołądek bolał i tak dalej. I tutaj musimy włączyć produkty właśnie z mąki, która jest na przykład no, już taka jaśniejsza, czyli na przykład 700, prawda, która troszeczkę ma tych ciężkostrawnych elementów odjętych i to będzie dobrze, ale mimo wszystko ma, prawda, czyli tak, jakby ten pokarm, co opowiadałam dla tych naszych jelitowych, które są właśnie grubym, no to będzie, czyli jakby przez ten cały proces trawienia to jakby zostanie troszkę tego błonnika i my nakarmimy te nasze bakterie, ale przy okazji strawimy to wszystko, prawda? To wszystko przeleci, tylko nie skorzysta za bardzo, prawda? Tak. Więc to jest tutaj dużo niuansów, więc ja będę właśnie mówiła, bo my dzisiaj chcemy powiedzieć o takiej diecie dla człowieka zdrowego, w miarę zdrowego, bo wiadomo, że nie jesteśmy zdrowi przy takim poziomie zanieczyszczenia i jedzenia.
0: Jaki mamy.
1: Tak, śmieją się lekarze, że my jesteśmy po prostu źle zdiagnozowani, a nie zdrowi. No powiedzmy, no, że funkcjonujemy dużo, no to ta dieta rzeczywiście będzie się, ma się opierać w większości na tych właśnie pełnego przemiału, 75% powiedzmy. Później mamy 10% białka, 10% tłuszczu, czyli to wszystko jest nam potrzebne, prawda? Natomiast tak. Widzimy, że gro to są właśnie warzywa i to zboże według Hildegardy właśnie orkisz, ale nie tylko, bo na owiec i żyto, ale też z pewnymi wyjątkami, prawda? Dzisiaj nie będziemy już tak wchodzić w takie niuanse, tylko chcemy opowiedzieć o takiej właśnie od ogółu do szczegółu, prawda? Sobie może później przybliżymy wszystko.
0: Tak. Wszystko.
1: Tak? Natomiast dzisiaj chcemy powiedzieć o takich ogólnych proporcjach i żeby wiedzieć, z czego zacząć. Czyli budujemy na warzywach z dobrego źródła, prawda, nie tych schemizowanych, tylko takich z dobrego właśnie od rolnika, czy bio, powiedzmy istotnej sobie właśnie rozmawialiśmy. Jak ktoś nie słyszał, to zachęcamy, prawda, do odsłuchania archiwalnego nagrania.
0: Tak.
1: Na czym to wszystko polega, żeby nie powtarzać. Natomiast właśnie teraz właśnie w tych, jeżeli widzimy, że to jest prawie 80%, no to wiadomo, że to jest tak istotne. I teraz od czego zacząć? Bo że zmienimy, no bo ten nasz organizm będzie się buntował
2: i to
1: wszystko, co jest naszym ciałem i będzie trudno. Ale ja właśnie zachęcam tak, dwie rzeczy zmienić chociażby. I tak wiesz, to się u mnie działo, że właśnie wprowadzić poranną ciepłą kaszę, czyli uruchamiamy żołądek. Właśnie Hildegarda mówi, zacznijmy od ciepłego śniadania, a jeszcze zobaczcie, co mamy za oknem właśnie w taką
2: zimno.
1: Pogodę.
0: Tak.
1: Tak, czyli nie właśnie dieta kanapkowa, jogurtowa, czy na przykład właśnie te płatki zalane zimnym mlekiem z lodówki, bo się spieszymy. I tutaj właśnie pokazuje te niuanse, że u niej jest nabiaru oczywiście jak najbardziej tak, ale nie jako w postaci dania, czyli właśnie mamy talerz mleka i do tego płatki dodamy. Tak, tylko na przykład dodajmy śmietanę, czyli kwaśną śmietanę do zupy, prawda? To już jest zupełnie inna proporcja dla ludzi zdrowych, prawda? Nie tych, którzy nie mają, nie tolerują na przykład kazeiny czy tam laktozy, prawda? W większości kazeiny. Więc tak to wygląda. Wobec tego zacznijmy od ciepłego, orkiszowego śniadania. Jak takie śniadanie u niej powinno wyglądać? I właśnie dzieciaki, które są wyposażone...
2: Jak przygotować?
1: Tak, właśnie w taki ciepły posiłek poranny. Zobaczcie, zupełnie w szkole inaczej będą funkcjonowały, czy w przedszkolu, czy już jak młodzież w wieku, prawda, takim, która pracuje, ale się może jeszcze uczy, to zupełnie inaczej ona będzie jakby funkcjonowała, czyli to ta energetyka będzie zupełnie inna, czyli jak potrzebujemy tutaj dużo właśnie koncentracji, prawda, żeby się uczyć, pochłaniać tą ilość wiedzy, no to naprawdę takie śniadanie to wszystko będzie wpływało tutaj na to, jak my funkcjonujemy. Ale to oczywiście też ludzie dojrzali, którzy pracują, też tego stresu mają dużo, więc takie ciepłe śniadanie to jest taka podstawa. I teraz właśnie Hildegarda, jak ona nas zachęca, żebyśmy to śniadanko przygotowali. Oczywiście orkisz w każdej postaci. Mamy tutaj do wyboru, do koloru, czyli taka kaszka manna, taki grysik, można powiedzieć, dla dzieci, które są małe, prawda, i one taką kaszkę manną i też na wodzie zachęcam, nie na mleku za Hildegardą, prawda. Mhm. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do mleka, no to też nie róbmy rewolucji, bo nie będzie chciało przestawić na takie lepsze. Czyli na przykład mleko roślinne, czy migdałowe właśnie, czy jakieś owsiane zastosujmy, czy właśnie nawet to orkiszowe. Także postarajmy się właśnie najpierw zamienić mleko krowie na mleko roślinne. Później na przykład pół na pół z wodą. Prawda? I delikatnie to wszystko małymi kroczkami zmieniajmy, bo żadna rewolucja się dobrze nie skończy i dziecko nam odmówi, rodzina nam odmówi, prawda? I ten efekt będzie... Czyli nie zachęcam do takiego...
0: Eksperymentowania od razu. Mhm.
1: Tak, do takiej rewolucji właśnie, do takiego po
2: drastycznego
1: prostu...
2: Drastycznego podejścia, koniec.
1: Właśnie, brakowało mi tego słowa, dziękuję Boże, właśnie taki drastycznego podejścia, właśnie takiego zbyt...
2: Surowego.
1: Bo to wtedy pójdzie, czyli tak powolutku, czyli wracamy do orkiszu, mamy właśnie ten grysik, mamy kaszę łamaną, czyli... Właśnie habermus to jest taka kaszka drobna. Mamy też, jak ktoś właśnie nie lubi takiej papki, mamy kaszę grubą, a jak ktoś tego nie lubi, to może całe ziarno orkiszu sobie ugotować, prawda? I wtedy tylko pamiętajmy, dobrze gryziemy. Nie połykamy, to trzeba dobrze pogryźć, żeby właśnie organizm też jak najwięcej z tego wyciągnął, a nie później, prawda, obserwujemy swoją kupę, ci co obserwują, a zachęcam do tego, tak. Widzimy, że to jest niestrawione w ogóle, prawda?
0: Nie jemy jak kurczaki, moi drodzy, tego.
1: Dokładnie. Także widzimy nawet i tabletki, jak ktoś bierze, i suplementy czasami w tej kupce są, że wychodzą w ogóle niestrawione, bo my po prostu mamy tak upośledzone te mechanizmy, że no właśnie, a jeszcze jak połykamy, a nie gryziemy, no to niestety to się w zdecydowanie mniejszej ilości przyswaja. Więc właśnie, mamy już jeden składnik tej naszej śniadaniowej zupy, mamy orkisz w różnych postaciach, do wyboru, do koloru. Później dodajemy i woda. Zachęcam właśnie do tego, żeby to była woda. I też w postaci takiej właśnie rozluźnionej, czyli żeby to nie była taka breja, przepraszam za słownictwo, ale my też jesteśmy niedopici i brakuje tych płynów, więc właśnie dajmy właśnie więcej tej wody, żeby to była taka zupa śniadaniowa, prawda? I też ona się wtedy lepiej przyswoi. I do tego właśnie Hildegarda nas zachęca, żebyśmy jedno jabłuszko sobie obrali, też nie surowe, bo też, prawda, nasze żołądki tej surowizny nie będą trawiły, tylko właśnie tak pod koniec gotowania właśnie takie starte jabłuszko, czy w kawałkach, jak to woli, możemy sobie wrzucić. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jak ja zastanawiam się, dlaczego ona wybrała 4 zioła, które każe nam codziennie do tej kaszy dobrać. Czyli mamy, jeszcze raz powtarzam, orkisz jako składnik, jabłko właśnie ugotowane na wodzie i do tego 4 zioła, które Hildegarda wybrała, abyśmy codziennie z nich korzystali. Czyli profilaktyka, prawda? I to było niesamowite, jakie te ona dodała ziółka. Zobaczcie, cynamon. Mhm. On jest nawet jak sobie... Tak, i dokładnie. I ja, w naszych szerokościach i Hildegardy geograficznej jak najbardziej rozgrzewający właśnie. Jak nawet poczytamy sobie te klasyczne badania współczesne na cynamonie, to zobaczycie... Po prostu ja już nie chcę tego cytować, każdego zachęcam do zajrzenia, jakie on ma punkty uchwytu, na ile rzeczy on jest przebadany i po prostu w ilu jakby schorzeniach, dysfunkcjach organizmu on nam pomoże, prawda? A ta termika, jak słusznie Bożenko zauważać, u Hildegardy też jest istotna, czyli właśnie planie, rozgrzewanie. Orkisz też jest w kierunku właśnie takim cieplejszym, prawda, czyli takim neutralno-ciepłym, więc właśnie mamy już to, czyli cynamon. Mamy, słuchajcie, tylko też zachęcam, żeby wybrać ten cynamon cejloński, a nie kasja, bo mamy zmiany, czyli jak wejdziemy do sklepu, mamy takie te cygara właśnie cynamonu, w większości oczywiście one są już przemielone, ale jak kupujemy cały, no to na przykład ten cynamon cassia, on ma takie twarde, taka kora twarda, natomiast ten cejloński to tak jak bibułka zwinięta, on się kruszy, ale on jest mniej taki może, on jest taki bardziej brunatny i może mniej pachnie niż ta kasja, dlatego często też wybieramy tą kasję. Ona też... Tak, i ona jest też tańsza, prawda? I na naszym rynku częstsza. Ten cynamon cejloński jest droższy, ale właśnie są już badania, które pokazują, że właśnie ten cejloński ma mniej tych kumaryn, czyli też takich właśnie produktów, które naturalnie zawiera cynamon, które będą zbytnio obciążały w dużych ilościach wątrobę, prawda?
2: Czyli tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę.
1: Tak, trzeba zwrócić uwagę i na pewno ten cejloński będzie lepszy dla nas właśnie niż ten kasja, więc tutaj zachęcam do tego. Kolejnym ziółkiem to jest babka płeśnik, czyli to jest też ten nasz błonnik, który właśnie też zbiera te śmieci, bo ta babka z jelit, bo ta babka płeśnik będzie pęczniała, ale też już w naszych jelitach i jakby właśnie pozyskiwała też to, co nie jest dobre w tych naszych jelitach, czyli takie resztki, które nie zostały wydalone.
0: Taka miotełka to właśnie... w pewnym sensie.
1: Tak, dokładnie, taka miotełka. I ona zachęca właśnie tą babkę płeśnik, a nie siemię lniane używać. Siemię lniane, te ziarenka ma większe i ona mówi, że to jest taki troszkę rozbójnik w naszych jelitach, czyli ja nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć badaniami, dlaczego, ale pewnie dlatego, że to, tak jak się domyślamy, współcześnie interpretujemy to, co ona napisała, że on zabiera nam też te pozytywne rzeczy, bo z taką interpretacją się też spotkałam, czyli jakby...
2: zabiera wszystko.
1: Pochłania tak te substancje, które też dla nas
0: są
1: korzystne, dobre, właśnie karmią te nasze właśnie bakterie gram dodatnie właśnie, czyli te właśnie nam przychylne, tak mówi się potocznie, że to jest ta flora dobra, prawda, jelitowa. Więc zachęcam do tego, co Hildegarda mówiła, właśnie babka płeśnik, jedna łyżeczka właśnie i tutaj też musimy przy babce płeśnik pić, bo jeżeli ona wyciąga nam troszkę tą wodę z organizmu, prawda, bo pęcznie zje, no to musimy te płyny uzupełnić, żeby też właśnie później nie było żadnych problemów z zaparciami, a większość ma te problemy, więc tutaj też pamiętajmy, żeby tych płynów wtedy było więcej w ciągu dnia. Do trzecim i czwartym to są takie ziółka specyficzne dla świętej Hildegardy, może dla takich typowych osób, które nie spotkały się z medycyną Hildegardy, a stosują zioła takie właśnie typowe, no to może będą takie zagadkowe te zioła, ale to jest właśnie bertram i galgant, czyli dla Hildegardy takie, no można powiedzieć, podstawowe właśnie zioła, które ona wybrała też, zobaczcie, do codziennej naszej diety, czyli dodajemy sobie 3 szczypty galgantu, 3 szczypty, czy nawet pół łyżeczki bertramu. Tak, i to są bardzo ważne ziółka. I teraz tak, galgant to jest takie ziółko z imbirowatych, czyli też będzie działało silnie rozgrzewająco, czyli też będzie rozszerzało te nasze naczynia krwionośne, a jak rozszerza...
2: Czyli kawy nie muszę pić.
1: To też tak, to też tlen będzie się lepiej transportował, te mikro, makroelementy, witaminy, prawda, czyli dotlenienie komórek pójdzie, czyli właśnie rewitalizująco będzie bardzo na nas działało i ona właśnie zachęca, żeby ten właśnie, nie imbir, tylko właśnie, żeby galgant, też zwróćmy uwagę, bo w sklepach hildegardiańskich raczej powinien być dobry galgant, czyli ten galgant lekarski, można powiedzieć, bo jest też tak zwany galgant mniejszy i galgant większy, ale wiadomo, że w sklepach, które się zajmują Hildegardą, to na pewno będziecie mieć ten dobry galgant, właśnie ten, do którego Hildegarda zaleca, czyli Alpinia officinarum, no tak się ziół szuka, więc podam tu łacińską nazwę i on właśnie będzie pomagał w trawieniu, będzie znosił skurcze żołądkowe jelitowe, poprawia właśnie pracę tego układu sercowo-naczyniowego, czyli serducha, ten krwioobieg właśnie, to co powiedziałam, ale będzie też zapobiegał właśnie bólom serca, osłabieniom serca, czyli też zawrotom głowy, osłabieniu słuchu, prawda, bo jeżeli on poprawi krążenie, to osoby starsze, które właśnie będą sobie dodawały tego galgantu, też będą poprawiały sobie właśnie te wszystkie funkcje właśnie serducha właśnie i no właśnie to osłabienie tarczy serca, prawda?
2: Ale słuszna uwaga, że jeśli chodzi o słuch, bo zauważ, teraz Jolu, każdy zakłada już, jak jest starszy,
0: tak, już aparat słuchowy.
1: Tak, oczywiście. Dlatego, bo to właśnie Hildegarda mówi, że właśnie jakby za tą starość odpowiadają nerki, tak w medycynie naturalnej się o tym mówi, czyli to są właśnie według niej organy starości, a wiadomo, że jak mamy w medycynie naturalnej słabszą nerkę, już taką właśnie osłabioną, niewydolną, tam mogą jeszcze żadne schorzenia oczywiście nie wychodzić, ale ona już funkcjonuje, to funkcjonowanie jest upośledzone, no to wtedy właśnie ona koreluje z osłabieniem słuchu, czyli właśnie to jest taki właśnie już starcze osłabienie, prawda, czyli spada funkcja nerki, no to od razu przekłada się to na słuch, dlatego, bo w medycynie naturalnej wszystko jest połączone, to nie jest wybiórcze, że to jest organ słuch, prawda, który sobie sam działa i to nie jest skorelowane z niczym, tylko właśnie to jest też z tym naszym procesem już takim naturalnym starzenia się. Więc tutaj, prawda, ten galgan będzie silnie nas rewitalizował, pomaga właśnie. Czyli jak osoby starsze mają zawroty głowy, to nawet nie te szczypty, tylko mogą sobie więcej tego galganta. Jeżeli czują się właśnie takie też zmarznięte, czy właśnie serce słabe, to więcej tego galgantu dołożyć, bo tak jak powiedziałam, my mówimy o diecie dla człowieka zdrowego, profilaktyce, ale jeżeli już jakieś się schorzenia pojawiają, czy słabości, no to wtedy niektórych ziółek ona mówi, weźmy sobie więcej, prawda?
0: Tak, to dawka musi być wtedy solidniejsza.
1: Tak, dokładnie. Wtedy już taka może być dawka lecznicza, prawda? Nie profilaktyczna, więc to też jakby tutaj zaznaczam, że oczywiście można. No i to samo właśnie z tym ostatnim ziołem,
2: czyli
1: które
2: Bertram.
1: Ona nam... Tak, dokładnie, ulubione zioła hildegardiańskie, właśnie Bertram, galgan. Ja wam powiem, że ja się bez galgantu nie ruszam, bo tutaj też powiem o takich dodatkowych zaletach, że jeżeli na przykład to już koledzy z Niemiec nam mówili, że jeżeli na przykład się stan zawołowy zaczyna, czy mamy poważne takie sprawy właśnie związane z serduchem, to jak najbardziej w takiej uderzeniowej dawce możemy wziąć sobie 3 tabletki czy pół łyżeczki tego galgantu na język i on właśnie nas będzie tutaj wspierał i pomagał przy takich poważnych rzeczach, na przykład, żeby się nami zaopiekować, tak mówię właśnie może osobowo o tym galgancie, ale zanim na przykład przyjedzie karetka, pomoc,
2: tak,
1: prawda, zanim zanim otrzymamy pomoc, więc ja na przykład nie ruszam się bez galgantu właśnie i wielokrotnie też mi pomógł, jak miałam taką słabość, właśnie zawroty głowy, czujemy się na przykład, że mamy za chwilę zemdleć, to naprawdę ten galgant super, czy mnie na przykład ratował, jak gdzieś w drodze na przykład zjadłam coś takiego, miałam właśnie, no czułam, że coś z tym żołądkiem jest nie tak, no to szybciutko właśnie ukrwienie poprawi żołądka i naprawdę ten ból żołądka, czy te właśnie takie skurcze szybko mijają, więc

0: Właśnie mówią niektórzy, że zioła to takie słabe, ale wystarczy, jak sobie przy takich właśnie dolegliwościach, które wymieniam, weźmiemy i zobaczymy, jak one potrafią działać szybko. Ja odstawiałam kropelki żołądkowe, jakieś tam miętowe czy inne i naprawdę przy bólach żołądka to jest niesamowite też. Czy właśnie takie zjemy coś tłusto, prawda, że nie możemy tego czujemy, leży nam na żołądku strawić. Bardzo zachęcam właśnie galgan czy w połączeniu z koprem włoskim. Też możemy sobie te pastyleczki właśnie wziąć i nam pomogą. Właśnie tabletki, tak jak tutaj wspomnieli, ale właśnie też w formie takiej sypanej proszku na wodę jak najbardziej też. No i wracamy do Bertramu, przepraszam, że tak skaczę.
1: Ale dobrze.
2: Dobrze, dobrze.
0: I to jest, sobie tak rozmawiamy.
2: Tak.
0: I to jest taki właśnie czwarte, silne ziółko, które ona wybrała do tej naszej śniadaniowej zupki i to działa silnie przeciwzapalnie, ale też pomaga nam, słuchajcie, dotrawiać te rzeczy. Ale jak pozwolicie, to ja tutaj chętnie przeczytam cytat o Bertramie z dzieł Hildegardy z fizyki 1.18. Pod takim wpisem znajdziemy. I zobaczcie, jak ona pięknie w ogóle pisze, bo to takim jest językiem na współczesnym jej, prawda?
2: Tak.
0: Bo ona nie mówi takim językiem medycznym, ale zachęcam właśnie do posłuchania, jak ona pięknie pisze o tym Bertramie. Dobrze jest, kiedy spożywa go człowiek zdrowy. Czyli mamy, prawda? Profilaktyka. W zupce naszej. Ponieważ Bertram redukuje zgniliznę, pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum. Czyli zobaczcie, ile punktów uchwytu tutaj mamy. Zgnilizna, czyli jeżeli te nasze jelita właśnie źle jemy, fermentują, tego cukru jest za dużo, to wszystko tam, o tych bakteriach właśnie gnilnych opowiadałam chyba w zeszłym odcinku, ile my tego tam mamy, no to wszystko, prawda, jeżeli to nasze jedzonko nie jest właśnie dobrej jakości, jeżeli właśnie źle jemy, połykamy, no to jest niesamowite, że ten Bertram pomoże nam dotrawić, prawda? Mówimy współcześnie, że te jej specyfiki, czy w ogóle zioła, to są takie hormony naszej kuchni. One będą pomagały temu naszemu biednemu, dysfunkcyjnemu, już niekiedy właśnie temu układowi pokarmowemu, dotrawianie tego wszystkiego właśnie, czyli poprawianie właśnie przetwarzania tego, co zjemy właśnie w to, co potrzebuje komórka z tego pokarmu. Pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum, czyli zobaczcie, lepiej się nam myśli, czyli wspiela układ nerwowy, ale już wiemy współcześnie, że właśnie to, co jemy, jelita, jakby jest połączone z tym, co właśnie nasz mózg, jak będzie funkcjonował, prawda? Już mówi się o tej osi właśnie jelitowo-mózgowej, czyli zobaczcie, ona już w średniowieczu o tym pisała, prawda?
1: Nie, na darmo jest święta, Jola.
0: Ja właśnie, wizję, tak, oczywiście, dlatego właśnie pokazuje w tych jej zapiskach, może takich byśmy powiedzieli prostych, takim językiem prostym, ale zobaczcie, jaka tu jest wiedza. I dalej czytamy, ale również osobie chorej, czyli mamy już osoby chore, prawda, która jest już prawie martwa. Zobaczcie, jak pokazuje, że w jakim... Tak, no to jest niesamowite i powiem wam, że mamy takiego lekarza z Belgii, który właśnie ten Bertram wysyłał do właśnie Zambii. Było takie badanie przez WHO robione właśnie osobom, które mają problemy, też nie wiem, czy nie wspominałam w ostatnim odcinku, właśnie chore z malarią, właśnie z AIDS, że właśnie on był dużo tańszą taką, no bo tam oczywiście też jest bieda i on dawał i pokazywał nam zdjęcia, jak osoby no właśnie, które już były właśnie prawie martwe i to go zainspirowało właśnie do tego, żeby w takich schorzeniach ten Bertram podać i właśnie podarować właśnie w tych krajach i on sobie tam obserwował, jeździł, właśnie badał te osoby. No i to było niesamowite, jak po roku z człowieka, który, nie wiem, 30 kilo ważył, pokazywał no takiego, którego nie poznaliśmy wręcz na zdjęciach, jak właśnie ten Bertram przywracał siłę i właśnie dalej czytam. Bertram, czyli która jest już prawie martwa, Bertram przywraca siły i nie pozostawia w człowieku niczego niestrawionym, lecz poprawia trawienie. Prawda? Czyli zobaczcie też, że ona tutaj pokazuje, że to trawienie, czyli ta dieta, znowu wracamy do tego, jak to jest istotne, bo jeżeli on poprawi trawienie, ten człowiek będzie wyrzucał tą zgniliznę, prawda?
2: Tak.
0: Czyli będzie też czerpał właśnie z tych ziółek, czyli z tych lekarstw, które dostaje i jest w stanie się dźwignąć, jak poprawimy działanie przewodu pokarmowego, bo naprawdę najczęściej wszystko się tutaj zaczyna od tego, czyli zaczynamy mieć stany zapalne, cieknące jelito, czyli to wszystko nam idzie do krwi, prawda? A też tutaj, prawda, Hildegarda czytałam w cytacie, pomnaża dobrą krew, czyli to wszystko się nam łączy, może ja w takim bardzo dużym uproszczeniu to mówię, ale chcę pokazać, jak to jest niesamowite zioło i dlaczego

0: Ona wybrała ten Bertram jako czwarty składnik tej naszej codziennej zupy. I teraz zobaczmy, osoba, która będzie się tego trzymała, zdrowa, jest w stanie też o siebie zadbać. Oczywiście, tak jak powiedziałam, inne elementy musimy tutaj, o których będziemy sobie rozmawiać i z tego programu Zdrowia Hildegardy uporządkować, ale to już jest bardzo dużo, jak zaczniemy od tego elementu, prawda?
1: Tak.
0: A osoba chora oczywiście jeszcze inne rzeczy i też tego Bertramu musi więcej sobie brać. Na przykład, jeżeli mamy tego śluzu dużo, te jelita są w złym stanie, to weźmy sobie dwa razy dziennie po pół łyżeczki, prawda? Czy na przykład dopadnie nas jakaś infekcja, bo on jest też silnie przeciwzapalnie, działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie.
2: Tak.
0: Tak, właśnie dlatego też o tym wspomnę w dzisiejszym odcinku przy diecie, bo też możecie Państwo szybciutko sobie pomóc, jeżeli czujecie, że coś nas łamie, czyli każdy z nas czuje, że coś mnie bierze, prawda?
2: Tak, zimno.
0: I wtedy w dobrym momencie złapie to i zacznie od razu stosować Bertram. Na przykład pół łyżeczki, zachęcam do tego, pół łyżeczki co godzinę w takich 5 dawkach. Jeszcze dołoży do tego większe dawki witaminy C. Słuchajcie, możemy zatrzymać właśnie to przeziębienie czy jakąś grypę nawet wirusową, która się w nas zaczyna, bo wspomożemy organizm i on po prostu sobie poradzi. Ja bardzo często właśnie... Jeżeli mnie coś bierze, od razu zaczynam, następnego dnia budzę się, prawda, nic się tam nie wykluło. Więc też zachęcam Państwa do tego, bo on bardzo silnie też pomoże w tych infekcyjnych różnych problemach, czyli wszystkich takich chorobach, właśnie jesienno-zimowych infekcjach, właśnie układu tego górnych dróg oddechowych i też bardzo do tego zachęcam. Czyli jakbyśmy mieli teraz wybrać coś i prawda, kupić sobie...
2: To kupujemy
0: właśnie Bertram, Gargant. Tak, plus ta babka płeśnik i cynamon, bo babka płeśnik też nakarmi te nasze dobre bakterie, prawda? A bez tego ani rusz. Te zaparcia, to wszystko, te biegunki też będzie naszym, prawda, udziałem. Także te 4 ziółka do właśnie tej porannej kaszy i już zobaczcie, to jest jeden z 3 posiłków. Mamy 1/3 jedzenia. No to jeżeli zmienimy chociaż to zobaczcie, jak już dużo dla siebie zrobimy, prawda?
1: Ogromnie.
0: Więc dlatego taki etap właśnie zrobimy, jeżeli jeszcze zechce nam się piec chlebek właśnie orkiszowy na zakwasie, żeby dalej karmić te nasze bakterie, czyli nie kupujemy jakiś pszenny chleb naładowany różnymi tam dodatkami, bo teraz wiadomo antypleśniowe, tam jakieś inne, żeby one, prawda, były
1: długo
0: bardziej
1: leżał,
0: wypieczone,
1: tak,
0: puszyste.
1: Właśnie, puszyste, ładnie wyglądał, a...
0: Tak, biały, który nic nie zechcemy zmienić na właśnie ten chleb z tej mąki orkiszowej, dobrze wybranej właśnie. Jeszcze tak jak opowiadałam w poprzednim odcinku tej Kulmer Rotkorn, prawda? Czyli tego naprawdę, tego Mercedesa wśród orkiszu, jak tutaj Hildegarda też opisywała te rodzaje właśnie orkiszu. I właśnie zrobimy właśnie sobie ten zakwas nasz, czyli właśnie te siatki glutenowe, nawet jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem glutenu, na początku oczywiście może to odstawić, ale spróbować z orkiszem, bo nie zawsze, bo często ta nietolerancja jest na pszenicę, nie na orkisz. Jak jest na gluten, no oczywiście musimy odstawić i orkisz na początku, żeby zregenerować jelita. Ale dla osób właśnie zdrowych, które nie mają pogorszeń, no to właśnie taki chlebek na zakwasie, kiedy gluten jeszcze przez te nasze bakterie zostanie przetrawiony i podany w takiej lżej strawnej formie, no to jest cudnie. To już mamy właśnie kaszę plus jeszcze chlebek, czyli na przykład na kolację, czy tam dodany do czegoś, to też to tą kanapkę dla dziecka, prawda, którą do szkoły robimy, bo nie mamy możliwości czegoś ciepłego, na przykład nie może zjeść, no to też już to będzie, zobaczcie, ile zmian takich na dobre, więc nie wiem, czy już musimy kończyć, ale naprawdę myślę, że na dzisiaj to jest taka potężna dawka...
2: Na dziś zadanie, Jolu.
0: Tak, propozycja, że zmieńmy choć... prawda? I zobaczmy, ile jak się poczujemy,
1: tak?
0: ile dla siebie możemy tak zrobić. Więc to jest już naprawdę duża zmiana. Dołóżmy do tego picie ziół, czyli właśnie nie kawa czarna, herbata, bo to nas też wysusza, prawda? Nie nawilża tych naszych komórek, a musimy mieć tą wodę, która wypłukuje, prawda, to wszystko. Czyli ten nasz silnik może się zatrzeć, jak nie mamy, prawda, tej wody, wypłukiwania tych właśnie toksyn z komórki.
2: Zwłaszcza starsi ludzie, zauważ, Jolu, starsi ludzie nie chcą pić.
0: Tak,
1: to jest ogromny problem, bo... przekonać starsze osoby do tego, żeby piły w ciągu dnia.
2: A mi się siku będzie chciało.
0: Tak, no. Tak, właśnie dokładnie. To jest
1: ale
0: tak,
1: wtedy,
0: że jak jadę
1: wtedy nerki pracują,
0: też...
1: tak.
0: Tak, i wiecie, i dlatego też myślę, że właśnie ta zupa śniadaniowa, jeżeli ona będzie luźniejsza, więcej wody, zobaczcie, ile tej wody już w tej zupie dostanie, jeżeli on nie lubi tak sobie pić. Czyli powolutku, jeżeli właśnie w sposób sprytny, można powiedzieć, dostarczymy sobie tej wody, później na kolację zjemy zupę, bo jednak te starsze osoby są przy, bo teraz młodzież nie chce tym...
2: Ale starsi jedli
0: zupy. Jeszcze często właśnie chętnie te zupy sobie jedzą, więc tej wody tu dostarczymy. I jesteśmy w stanie krok po kroczku to pragnienie odbudować, prawda? Czyli zacznie się organizm domagać tej wody i zacznijmy pić, ale to wszystko właśnie powolutku, etapami, tak jak mówiłam na początku, bo żaden organizm nie rewolucji nie lubi, a zmuszanie się też, no to nie o to nam chodzi. Także drobnymi kreczkami ustalmy sobie te cele takie właśnie drobne, które jesteśmy w stanie zrealizować, wtedy się nie zniechęcimy, prawda? A Hildegarda tak pięknie nas do tego zachęca, że nie uda ci się raz, upadniesz, wstań i zrób drugi krok. Po prostu nie poddawaj się, nie rzucaj tych, nie zarzucaj właśnie tej zmiany, tylko właśnie zrób drugi krok, czyli małymi kroczkami po prostu do celu, tak? Także zachęcam do tego z całego serca, bo teraz też będziemy chorować częściej, no bo taka pogoda, tak. Organizm coraz słabszy, jest mniej słońca, więc jak właśnie wzmocnimy tą naszą dietę takimi dwoma elementami chociażby, to i ta odporność będzie wydolniejsza. Właśnie ten organizm, układ immunologiczny będzie wydolniejszy, będzie silniejsza odporność i będzie umiał sobie z takimi infekcjami poradzić. Także naprawdę zachęcam z całego serca.
2: Czyli zaczynamy rano. Jolu, mamy orkisz, jabłko, cynamon, babka płeśnik, bertram i galgant.
0: Tak, oczywiście. Możemy tutaj też, tak jak pozwoliliście, oczywiście zrobić jakiś konkurs dla osób, które będą na przykład chciały spróbować tego orkiszu, bo to jest zupełnie inna jakość. Ten orkisz właśnie tak uprawiany, jak mówiła o tym Hildegarda, ten rodzaj, o którym ona mówiła, żeby sobie nawet upiec taki chlebek, spróbować, więc możemy ufundować właśnie nawet taki kilogram mąki z zakwasem właśnie do zrobienia chlebka swojego, czy kilogram takiej kaszy, żeby ugotować sobie taką zupę, zobaczyć, jak się czujemy i albo się komuś to spodoba, albo nie, ale właśnie, żeby
1: ale warto zacząć, tak, warto zacząć.
2: A jakie, ale Jolu, będziemy musieli popracować, jakie będą pytania.
1: No to popracujemy.
2: Tak, Jola też.
0: Popracujemy. Tak, pewnie do waszego Facebooka, tak? Albo gdzieś tam, także ten konkurs ogłosicie. No właśnie, dla tych, którzy właśnie będą chcieli, bo są tacy nieprzekonani, to żeby spróbowali, właśnie rozwiązali konkurs, nie muszą nic inwestować, bo tak jak też opowiadałam, ten orkisz taki hildegardiański na pewno będzie droższy niż taka typowa kilogramowa mąka z pszenicą, bo tutaj wiemy, dlaczego ta cena jest taka niska, ale właśnie. Tak, w poprzednim odcinku nie będą tak nic ryzykować, a sobie mogą spróbować. Także no właśnie, dla chcącego nic trudnego.
2: Czyli Jolu, zaczynamy, a poza tym, wiesz, Jolu, nie wszyscy znają te produkty.
0: Tak, tak.
2: Bo zauważmy,
1: po to rozmawiamy właśnie na antenie, żeby też i nasi słuchacze wiedzieli, no, do kogo się zwrócić, tak?
2: Bo my wcześniej też nie wiedzieliśmy już od ciebie, to się nauczyliśmy, co to jest bertram, galgant, ale jak nam to przysłałaś, to dla nas była nowość.
0: No właśnie, tak, także zachęcajmy do tego, żeby po prostu szukać sklepów hildegardiańskich, bo teraz już tak jak opowiadaliśmy, jeżeli Hildegarda jest coraz bardziej popularniejsza, to masę osób się chce tym zająć, prawda, ale niekoniecznie wie, rozumie pewne procesy i ten orkisz, no nie zawsze jest taki, jak ona zachęca, więc, ale na pewno ci, którzy jakby no serce i sami zaczęli tą Hildegardą, według Hildegardy jeść, żywić, no to na pewno doszli do jej kryteriów właśnie doboru orkiszu i na pewno w swoich sklepach będą mieć ten dobry orkisz, więc jak to będzie sklep taki hildegardiański, to na pewno będzie dobre. No tak mi się wydaje, bo prawda nie sprawdzałam wszystkich sklepów, tak, ale myślę, że to pasjonaci tutaj już się tym zajmują.
1: Na pewno, ale my polecamy przede wszystkim ten sklep, który wy prowadzicie, czyli sklep Sunvita i tutaj no też przez internet można kupić, przysyłacie bez problemów.
2: Super zapakowane.
1: Tak, super zapakowane, więc...
2: Bo to masa pracy jest. Jolu, a tak na koniec chciałam cię zapytać, jak ciebie święta Hildegarda zmieniła?
0: Oj, no ja to rewolucję mam perspektywy czasu, bo też to oczywiście powolutku wszystko stawało się moim udziałem, ale no jest rewolucja i powiem, że na małej próbie, no bo cóż, to jest tam pięcioosobowa rodzina w tej chwili, bo też moja mama z nami mieszka, babcia, ale no antybiotyków nie używamy, praktycznie nie ma u mnie w apteczce chemii, no oczywiście Ja też nie zniechęcam osób, no bo każdy jest w różnym stanie, prawda, tak, ten organizm i tak dalej, więc musi niektóre leki przyjmować, ale tak jak też opowiadaliśmy sobie, może zmniejszyć dawki powolutku później, to nawet jak poprawi zdrowie, to z niektórych zrezygnować, wszystko w konsultacji z lekarzem, żeby też tego nie robić radykalnie samemu, bo można sobie tylko krzywdę zrobić, ale jak doprowadzimy ten organizm już do lepszego stanu, no to właśnie będą się wycofywać pewne rzeczy. Ja tutaj mogę na przykładzie swojej mamy powiedzieć, bo ja też oczywiście no, zmieniłam wszystko i fajnie widzę tą różnicę, ale taki przykład właśnie tutaj na mojej mamie, która z nami zamieszkała i no już tam wiele różnych rzeczy i specyfików brała. Okazało się, że ja po 2 latach, jak pojechałam zrobić porządek w jej mieszkaniu, bo ja ją tak szybko przeprowadziłam, bo akurat się okazało, że to było tak w sumie nagła decyzja konieczna, bo mama w szpitalu wylądowała. No i tam mnie oczywiście od czasu do czasu prosiła o jakieś tam przeciwbólowce. Ja takiej zaczęłam dawać, ale żywić ją dobrze. Później w końcu nam z mężem się udało, nie wiem, czy po roku, czy po 2, bo ten czas tak szybko leci, pojechać, żeby tam zrobić porządek, powyrzucać to wszystko. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jaką ona miała apteczkę, a u mnie bez niczego. Słuchaj, ja mówię tak do mojego męża, mówię, ty, no patrz. Praktycznie myśmy w niewiedzy żyli. Oczywiście wiedziałam, że ma nadciśnienie, jej to monitorowałam, ale ja jej to uregulowałam, bo to były jeszcze takie początki, takie niewielkie te skoki właśnie potasem i magnezem i tam inne oczywiście braki ona miała, ale jej to wyrównałam i po prostu praktycznie nic nie bierze, bo tam i suche oko, widziałam jakieś skropelki takie, znalazłam śmaki, tych mazideł. Słuchajcie, jak się matko, żyłam w nieświadomości, ale okazało się, że przeprowadziła się do mnie bez niczego, jak zrobiliśmy. Słuchaj, wyniki miała najlepsze, bo wiesz, babcia to jeszcze była stara jeszcze sztuka, no nie jedzenia, no bo wiadomo, że to im my jesteśmy teraz bliżej tej cywilizacji, tym słabsze organizmy, ale jak lekarz zobaczył jej wyniki, to mówi, kurczę, no po prostu super, prawda? No i babcia rzeczywiście, jeżeli chodzi tutaj o organizm, to praktycznie nic jej nie dolega, żadnych leków nie bierze i można było praktycznie wszystko usunąć. Oczywiście ona tego dużo nie brała, bo to tak jak mówię, radykalnie to nie wszystkiego nie usuwajmy, ale ja oczywiście to kontrolowałam wszystko i okazuje się, że bez leków, bez niczego dalej funkcjonujemy, już 7 lat z nami mieszka, także niesamowicie dieta jest w stanie tutaj zmienić kondycję naszego organizmu.
1: I to jest taki dowód na to, że można, prawda, jeśli ale się tylko chce. Tak.
2: Ale zobaczcie, ile jeszcze w kieszeni zostanie.
0: No oczywiście,
1: no dokładnie, tak.
0: No, tylko tak jak mówię, to wszystko jakby rozsądnie, nie, prawda, że my rezygnujemy ze wszystkiego teraz, bo niektóre osoby nie mogą po prostu bez leków,
1: oczywiście,
0: no nie będą funkcjonowały.
1: Tutaj nie możemy robić takich rzeczy, nie.
0: Tak, więc także też Państwa taką świadomą właśnie pracę nad tym zdrowiem, tutaj zachęcam do świadomej pracy, żeby sobie też krzywdy nie zrobić, a my nie raz ura, Hildegarda, zioła i wszystko zarzucamy.
1: Tak, odstawiamy
0: tabletki. Nasz organizm, tak, no czasami funkcjonuje tylko dzięki tabletkom, prawda? My możemy tam sobie próbować, wszystko powolutku naprawiać, ale to potrzeba na to czasu.
1: Dokładnie. Joru, mi tak teraz przyszedł na pomysł taki, czy Hildegarda też używała grzybów w tym wspomaganiu leczenia?
0: Wiesz co, ona ceniła grzyby, które, właśnie te lecznicze grzyby, które rosną na drzewach.
1: Na drzewach.
2: A my mamy takie audycje.
1: Bo my tak ostatnio wiele rozmawialiśmy z naszym też jednym specjalistów, panem Grzegorzem Fiodorowiczem, który jest mykologiem i mamy takie audycje właśnie. I on tam wspominał o tych grzybach i tak mi się teraz skojarzyło to, czy właśnie Hildegarda też patrzyła na ten...
0: Powiem tak, wiesz, bo ona tam, jak poczytamy Fizyka, dzisiaj wspomniane przeze mnie to dzieło hildegardiańskie, właśnie oryginalne dzieło, to ona tam opisuje nawet konkretne grzyby, które, na jakim drzewie rosną, że to wszystko ma znaczenie, prawda?
1: Tak.
0: No, natomiast tak może szybciutko powiedzieć o tych grzybach, to ona zachęcała właśnie do tych grzybów, które na drzewach rosną, a nie w ziemi.
1: W glebie.
0: Dlatego, Tak, dlatego, bo... Słucham, nie słyszałam?
1: Nie, tych, które są w glebie, tam mają grzybnie, tak.
0: Tak, tak, bo tutaj troszkę mi się urywa to, także właśnie, żeby tak nie przytaknąć troszkę bezmyślnie, natomiast właśnie dokładnie na ziemi, dlatego, bo ona mówiła o czymś takim, że właśnie te grzyby i rosnące w ziemi wytwarzają właśnie pleśń, taką właśnie pianę, ona mówiła, dlatego, bo tam jest dużo wilgoci, prawda, w glebie. I jeżeli one rosną, jeszcze zauważcie, że właśnie mówi się jak grzyby po deszczu, prawda, tak. czyli my zbieramy te grzyby właśnie po deszczu, one wtedy, i tej wilgoci one mają dużo w sobie i szybko się psują i tą wilgoć w sobie mają, a my tak jak wam, nie wiem czy tutaj... ale chyba poruszaliśmy ten temat wilgoci i tego śluzu, który nasz organizm ma, bo to tak jakbyśmy pomyśleli sobie o takiej zaparowanej łazience, czyli wychodzę spod prysznica i widzę tą parę i wilgoć wszędzie, prawda? Tak. To mniej więcej właśnie coś takiego też my mamy, bo tu Hildegarda o tych żywiołach mówi i jednym z nich to jest właśnie ta wilgoć z powietrza, którą mamy. I właśnie jeżeli my tej wilgoci mamy w sobie dużo, to pomyślmy sobie, że mamy taką zaparowaną łazienkę w sobie i wtedy tej wilgoci dużo, no i co? I jest to pożywka właśnie do rozwoju pleśni, a to w organizmie nie jest fajne. Dlatego właśnie, jeżeli my tej wilgoci dużo dostarczamy, ona nie tylko z grzybami się jakby tworzy, ale tutaj... truskawka, prawda, też tak, może szybko. Kiedyś dojdziemy o tej, tak, o tym, ale też ona szybko łapi tą pleśń, wiesz, więc w hildegardiańskiej diecie nie znajdziemy takich produktów, które będą właśnie niesprzyjalne człowiekowi, czyli były jednym z elementów, które tę pleśń i wilgoć w organizmie będą budowały. Wobec tego ona do grzybów właśnie w ziemi nas nie zachęca, natomiast do grzybów właśnie takich rosnących na drzewach, ale też nie do wszystkich tak. Dlatego, bo ona mówi, że nawet ona mówi, że one leczniczo mogą działać. I wiemy na przykład, że grzyby, tak jak na przykład boczniaki, ona też chyba nie za bardzo te boczniaki ceniła, ale na przykład grzyby mają dużo tych beta-glukanów tak, też w sobie, które bardzo tak, działają właśnie, tak, działają właśnie
2: dopingują dobrze. Organizm.
0: Tak, anty właśnie rakowo, prawda? Tak. Więc to jest bardzo istotne, ale też właśnie, jeżeli chcemy już dokładnie poczytać sobie, bo ja teraz też nie pamiętam tych wszystkich, czy tam opieńka, czy właśnie soplówka, do czego
1: soplówka, ona... Soplówka też jest bardzo silna, tak, te preparaty tak, z soplówki.
0: Właśnie, nie pamiętam właśnie, jak ona o tym mówiła, ale też Hildegarda pewnie wszystkich grzybów nie wymieniała. Myślę, że musimy tak tą złapać, tą zrozumieć tę ideę, o którą jej chodzi, prawda? Więc na pewno takie nawet boczniaki, które rosną na tym, też będą lepsze niż te właśnie, tak jak wspomniałeś, właśnie, które w ziemi rosną, prawda? Więc jakby tutaj uważajmy i teraz właśnie jeszcze tylko o tym cukrze właśnie, który wymieniałeś na początku audycji, to też właśnie jedynie dużej ilości też będzie jakby powodowało, że właśnie ta wilgoć w nas będzie się zwiększała. Jedzenie na noc, czyli takie nieumiarkowane jedzenie i picie w godzinach nocnych, kiedy nasz organizm już jakby ten wycisza ten system trawienny, a jakby nastawia się na jakby reperowanie, na właśnie dotrawianie tego to wszystkiego, to właśnie
1: jeszcze.
0: Zawalenie go tak na noc też będzie obciążało bardzo system trawienny i też on sobie nie strawi, tylko może przemienić to wszystko właśnie w wilgoć i w śluz, prawda? Więc właśnie masa jest takich rzeczy, więc właśnie ta nasza dieta powinna być taka, która właśnie ma na uwadze to, żebyśmy my się nie zaśluzowywali, co też właśnie mleko w nadmiernej ilości, dlatego Hildegarda nie zaleca, też będzie ten śluz powodowało, że będzie go więcej, prawda, tej wilgoci, czyli tej pożywki właśnie dla rozwoju pleśni w naszym organizmie, a to nie jest dobre, jak my mamy tego za dużo. Więc widzicie, wszystko się łączy i to jest takie bardzo logiczne, ale też skomplikowane dla ludzi, którzy nigdy w ten sposób nie myśleli, prawda,
1: tak,
0: czy o diecie, o tym. Więc to trzeba poznać, to na początek się wydaje, że to jest tego dużo, ale to jest naprawdę tak logiczne, jak poczytamy właśnie Hildegarda, to wszystko buduje na naturze, prawda, na tym, że my ciało mamy, ten mikrokosmos ze wszechświata, prawda, bo te żywioły, które działają we wszechświecie, budują nasz organizm, czyli właśnie również ten nasz mały mikrokosmos, tak ona o tym, czyli tak mini wszechświat, prawda?
1: Dokładnie,
0: który jest reprezentowany w organizmie. Więc tak to Pan Bóg stworzył i właśnie my jesteśmy z natury i po prostu my z tym poddajemy się tym rytmom przyrody, prawda? A nie jakiejś chemii. Więc dlatego zachęcam do tego, żeby przyglądać się właśnie tej przyrodzie, naśladować ją i wtedy właśnie to będzie fajnie. Więc jak wracając i tak puentując tą naszą dietę, no to jeżeli popatrzymy, co rośnie na drzewach, no to mamy to jeść, prawda, czy na grządkach. A na przykład tam chipsa na drzewie nie uświadczymy, prawda? Więc podglądajmy, przyglądajmy właśnie, wróćmy do tego, żeby patrzeć, co mamy tą
2: przyrodę,
0: jak najprostsze. Tak, jak najprostsze posiłki, najmniej przetworzone, czyli to, co zbierzemy, lekko to przyporządźmy, używajmy do tego ognia, czyli tego żywiału, czyli nie surowizna, bo ona też nas właśnie zaśluzowuje. Masa jest też takich właśnie diet, które nas do tego, do surowej diety będą zachęcały. Hildegarda nie. Mówiłam o gotowaniu, czyli właśnie co z tego, że my zjemy, pochrupiemy tą surową marchewkę, jak organizm tego nie strawi. Nawet później, jak popatrzymy na swoją kupę, no to te elementy
1: to
0: tej surowizny
1: będą,
0: wyjdą.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak. Więc no, ja wiem, że stracimy troszkę tego wszystkiego, więc oczywiście ja mówię, no nie gotujmy może długo, jak ktoś ma takie wrażenie, że on zabije wszystko tam, zamorduje w tej warzywach.
1: Marchewce, tak.
0: Natomiast właśnie to nie o to chodzi, bo my nie tylko z tych witamin żyjemy, ale tak jak wam powiedziałam, u Hildegardy ta termika jest też ważna, prawda? Bo nawet w niektórych takich medycynach naturalnych, to właśnie im dłużej gotowany na przykład ryż czy jakieś inne zboże, to tym ono na przykład jest lżej strawne, nawet 4-5 godzin, czyli mamy na przykład potrawy, które im dłużej są gotowane, takie klejki właśnie, to tym przy na przykład jakichś biegunkach, jak mamy, czy jakimś właśnie przy zatruciach, to właśnie im dłużej gotowane, tym one są lżej strawne i nas rewitalizują, prawda? Pomagają się podnieść temu naszemu układowi pokarmowemu. Więc to może być takie czasami zwodnicze pułapki, prawda, że fajnie, jak zerwiemy z krzaczka, to te witaminy nie stracimy, ale tu masę różnych takich procesów się zadziewa. No i ja, no będąc medycyny hildegardiańskiej, no zachęcam do tego, żeby jednak te przetwarzać, gotować, czyli wszystkie potrawy z użyciem właśnie wody, właśnie temperatury, prawda, ognia, bo my teraz, prawda, też mamy pokusę, kuchenka mikrofalowa, no
1: właśnie,
0: jakaś
1: tak.
0: Tam...
2: To Jolu, na ostatnio nowe tematy, bo masz tyle tych tematów, tak. Że wow! I nam się one podobają. I kolejną, ale ja już później, jak zejdziemy z anteny, to również mam pewien pomysł dla ciebie, o którym chciałam ciebie zapytać,
0: tak,
2: przedyskutować.
0: Zapytajmy naszych słuchaczy, bo ja tak. Też nie wiem, o czym opowiadać, co
1: ich będzie interesować.
0: Tak. Także poprosimy właśnie na komentarzach.
2: Wiem,
0: tak, dlatego, bo ja też nie wiem, co jakby potrzeba na tu i teraz, prawda?
1: Właśnie, będą
0: najbliższa koszula ciału.
1: Tak, także... Każdy z naszych słuchaczy jest inny i też... gdzie indziej mieszka, bo mamy tutaj też i z zagranicy wielu osób, które dzisiaj z nami są, ale poczekamy też po prostu na wasz odzew, za który bardzo dziękujemy.
0: Tak, jasne. I w krajach właśnie, gdzie jest cieplej, bo dobrze opowiedziałeś o tym,
1: tak.
0: To tej surowizny może być więcej, prawda?
2: Tak.
0: Bo tam organizm sobie z tym bardziej poradzi niż na przykład w naszych szerokościach geograficznych.
1: Gdzie
0: także
1: tutaj,
0: to też... Tak.
1: Tak, bo mamy tu słuchaczy... chociażby
0: tak,
1: z Norwegii,
0: tak.
1: Gdzie tam na pewno jest dużo chłodniej niż u nas, bo Skandynawia to już jest zupełnie północ, to
0: tak.
1: Oni też muszą sobie inaczej jednak radzić z pożywieniem,
0: tak,
1: to musi być ciepłe.
0: No. Tak, wszystko gra rolę, dlatego właśnie o tych niuansach tutaj mówię, żeby się też nie dać zapędzić w jakiś kozi róg i się złapać jakiejś diety, która akurat tam w tych kościach geograficznych będzie jak najbardziej nie służyła, prawda?
1: Dokładnie.
0: Mówię
1: dokładnie.
0: Tutaj właśnie o Norwegii, o na przykład surówkowej czy wychładzającej silnie.
2: I naszym gościem była
0: Jola Zajdel.
2: Jolu, pozdrawiamy, słuchacze pozdrawiamy.
0: Cześć Boże.
1: Słuchacze
0: wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
1: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany, prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówi, cześć, to już trzeba pobrać się krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni nie mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy i tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe i to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodanów, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to, no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Mm-hmm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Mm-hmm. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi. I powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafi od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast z tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba rzuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze porzuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kuszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem i nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówił o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki i w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Że jak ktoś urządza na przykład jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych.

0: zażarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda, od tego się też różne pożary działy.
1: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
0: termiczną
1: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
0: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda, bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca, to wtedy mamy mniej więcej może mieć pewność, że te pasożyty zostały na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożone i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest mowa, to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
1: Tak.
0: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść rybę, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
1: Czyli dla ryba, tych, które mają nietolerancję?
0: Jeżeli ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając włos, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda, bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda. Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80.

0: 70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek niezwiązane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestetowe leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze nie. na świecie? Ja też próbowałam jakby, prawda, to jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
1: tak,
0: czy
1: Wielkanoc.
0: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece, to się nazywa Kostix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, to jest fosfor i tak dalej, tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić i ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem nagle zostały zaatakowane, cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść, ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, to zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mm-hmm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
1: Potrzebne. Roślina miała
0: z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń jakąś. Kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownik, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie, jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
1: I w formie płynnej bardziej, prawda?
0: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawą rzeczą jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze. Bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda, widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po dwóch, trzech dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. No, koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
1: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
0: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
1: Tak.
0: I dlatego jak ktoś przegotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do Zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
1: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie mieć?
0: To znaczy, tak, przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, dwie, trzy kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, te z wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają na w cieplejszą już część tej przechowalni cały ciało i ziarna sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośnie, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. Mhm. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu i zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten, ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
1: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
0: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie większość badań, z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki, ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18. i 20. stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
0: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo, kto to ma, prawda, bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: styl życia. To też ten zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód, to wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Mhm. Dziękuję.

Tak, a my zaczynamy dzisiejszą Kuropatwę w kuchni. Program nasz kulinarny, który powstaje dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. I dzisiaj tematem, tak jak wspomniałem na początku po prognozie pogody, nabiał w dietetyce Świętej Hildegardy omówimy najpierw, później przeskoczymy szybko do ryb, no i na koniec programu dwa przepisy, które na pewno się Państwu spodobają. Zaczynamy. Czas na nabiał. Do odważnych świat należy, moi drodzy, choćbyśmy mieli takie schematy strącone z piedestału o zdrowym mleku, to bierzemy się dzisiaj za ten temat. Moje dzieciństwo to też oczywiście wakacje na wsi, wychowałem się na wsi, a zatem biegało się do sąsiada, który był gospodarzem i piliśmy rano mleko prosto od krowy. No i oczywiście później też było mleko w butelkach. Na pewno pamiętacie to mleko w butelkach z kapslami różnymi. Żółto-złotymi, srebrnymi. No i oczywiście te aluminiowe kapselki bardzo łatwo było zdjąć, napić się mleka z butelki. To było takie coś, co człowiek pamięta do dziś. Książeczki o królu mlekopiju, który pił dużo mleka i przerósł swoich dworzan o dwie głowy. Mam nadzieję, że pamiętacie. Ale chyba warto zadać sobie pytanie. Skąd ta tak mocno rozpowszechniona teoria, że mleko jest takie bardzo zdrowe? Skąd taka teoria? Najprostsze i logiczne wyjaśnienie to chyba takie, że mleko i jego przetwory po prostu ratowały biedną ludność wiejską przed niedożywieniem, gdyż kogucik, kurka czy inne białko zdarzało się rzadko, raz od święta czy niedzieli, a tak to chleb, jakiś drożdżowy placek i do tego na szczęście kubek mleka i to, co z niego można było pozyskać, na przykład ser, masło i tak dalej. Szczęściem były też najczęściej jajka, o których rozmawialiśmy nie tak dawno. Trzeba jednak przyznać, że człowiek to ponoć jedyny ssak żywiący się mlekiem innego gatunku, czyli mlekiem, którego skład jest przeznaczony nie dla jego dzieci. Ja tutaj pamiętam jeszcze dokładnie też mleko w proszku, które mama nam robiła. Nie wiem, być może starsi słuchacze pamiętają mleko w proszku w takich niebieskich pudełkach, które były. Tam było narysowane taka kropla mleka na biało i z tego mleka w proszku oczywiście to też jedliśmy na sucho. Przynajmniej ja się przyznaję do tego, że jedliśmy na sucho, ale było też mleko w proszku przygotowane dla zwierząt, dla cieląt, bo rodzice też tam hodowali takie cielaczki małe, więc ono było bardziej takie żółte. Inaczej nieco smakowało. Nie za bardzo mi to smakowało. Może było za słodkie w każdym razie, albo za tłuste, ciężko powiedzieć. Niemniej nasz gatunek, wracając do tematu, w sposób zadziwiający potrafi się przystosować do zmieniających warunków. Może plemiona, ludy różnego typu wymierają, a gatunek trwa. Wczoraj byliśmy w Gabonie, mieliśmy relacje z Gabonu i brat Sebastian tam opowiadał nam również, że w Gabonie mieszkają pigmeje, którzy są rzeczywiście zupełnie inni od tych ludów, które mieszkają w Gabonie tak dookoła, bardziej europejskich. No, ciekawa to opowieść jest. Wrócimy o niej oczywiście z bratem Sebastianem, a my staramy się trzymać tematu. Skoro takie ludy koczownicze udomowiły kiedyś zwierzęta kopytne, człowiek nauczył się czerpać coś dobrego dla siebie z mleka tych zwierząt. Jednak nie wszystkie kopytne to także zwierzęta przeżuwające. Krowa ma 4 żołądki, silne, wielkie rogi. Cielątko potrzebuje do ich budowy jeszcze więcej kazeiny, która też w mleku jest, więc skład jej mleka różni się od ludzkiego jeszcze bardziej niż mleka owiec czy kóz. Z kolei
tłuszczu w tym mleku tyle i tak duże są jego cząsteczki, że dużo łatwiej niż z mleka tamtych gatunków wytrąca się z niego śmietana, a ze śmietany możemy zrobić masło. Nie wiem, czy robiliście też masło w słoikach. Wkładało się śmietanę do słoika, potrząsało się, dość długo się potrząsało w różnego typu kierunkach, tak żeby to masło się zrobiło i wtedy ono się rzeczywiście robiło. Jak już mówiliśmy na początku, organizm człowieka nauczył się z tego czerpać, zwłaszcza, że ukwaszone mleko i robione z niego przetwory są nieco łatwiej strawne niż to mleko słodkie i zarazem łatwiej przyswajalne, gdyż przerobione już przez pożyteczne bakterie acidofilne. Jednak ludzie dysponowali wtedy mlekiem od zwierząt karmionych trawą, w zimę ziarnem, zwierząt, które by rzec można szczęśliwych, wypasających się zgodnie ze swą naturą. To był też i inny nabiał niż pochodzący od zwierząt, które nie oglądają nieba. Karmione są w tej chwili dziwnymi paszami, a w dodatku potem poddawany jest ten produkt, czyli mleko, nie tylko pasteryzacji, ale nawet homogenizacji i termizowaniu w wysokich temperaturach. Nabiał sklepowy niejednokrotnie nie ma już żadnych pozytywnych, a jedynie negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Poza tym, czy mieszkańcy wsi rzeczywiście tak codziennie opijali się mlekiem, jak to wyglądało w PRL-u, jak tak się nam pokazywało, za wzór dzieciom i ich rodzicom stawiany był król mlekopij. Mleko trzeba było odstawić, bo była śmietana, potem też masło. Część mleka przeznaczano do ukwaszenia. Kto zna trochę wiejską rzeczywistość, wie, jak wiele mleka potrzeba, żeby powstał jeden rożek sera czy osełka masła. A gdy krowa chorowała albo miała cielaczka, to mleka po prostu nie było. Do dziś pamiętam, jak czekało się długo na ogórki, bo można było zrobić mizerię, a potem gdy obrodziły, to nie było śmietany, bo krowa się ocieliła na przykład u sąsiada, no i nie było. I tak nic z tego nam nie wychodziło. Ale, a jakie spojrzenie na ten temat możemy znaleźć u świętej Hildegardy właśnie? Niejednokrotnie możemy znaleźć informację, że z całego nabiału święta Hildegarda najbardziej ceniła sobie właśnie masło. A jeśli chodziło o masło, to podawała, że najzdrowsze jest dla człowieka masło z krowiego mleka, szczególnie majowe. Natomiast jeśli chodzi o mleko, to pisze o nim jako o produkcie zimnym i bynajmniej nie przysparzającym zdrowia. Wręcz pisze, że spożywanie latem mleka jest szkodliwe, gdyż latem przyciąga ono wiele różnorodnych soków. Zimą osoby zdrowe mogą spożywać mleko, jednak przedtem powinny wziąć korzeń pokrzywy, ususzyć go, po czym włożyć do mleka i zjeść. Bowiem złe soki będące w mleku zostaną stłumione za sprawą pokrzywy. To słowa świętej Hildegardy. Natomiast ludzie słabi i chorzy, którzy będą chcieli zimą spożyć mleko, najpierw powinni je ugotować, włożyć do niego suszoną pokrzywę i zjeść. Człowiek chory winien zimą gotować mleko, aby usunąć pozostające w nim śluzy. To się zgadza z tym, co mówi szereg lekarzy, którzy potrafią obserwować i wyciągać wnioski. Mówią o mleku, że jest produktem wychładzającym i śluzotwórczym. Nie mówiąc już o tym, że jest uważane za jedno z głównych alergenów, szczególnie dla dzieci. Nawet jeśli na przykład w teście na nadwrażliwość pokarmową nie pojawia się reaktywność na mleko i jego przetwory, to jeśli jako objawy dokuczliwe u pacjenta występuje zaśluzowanie, czyli na przykład katar, kaszel, uznaje się to za wystarczającą wskazówkę do wycofania z diety nabiału. I wynika to naprawdę z obserwacji wielu pacjentów.
niejednokrotnie możemy także spojrzeć na to inaczej, że ci, którzy nie piją mleka, odwapniają swój organizm. Wapń nie jest przecież pierwiastkiem występującym jedynie w mleku i w mlecznych produktach. Może kolor mleka w ten schematyczny sposób zaprogramowuje nasze myślenie. Wapń występuje w wielu produktach, choćby w naszym szlachetnym orkiszu, a niejednokrotnie i tak dobrze nie przyswajamy nieraz, mając drastycznie niedobory witaminy D3. Szczególnie zimą powinniśmy o to zadbać. Latem może mniej, ale wiosną także. A wiele tak zwanych produktów mlecznych jest tak przetworzonych lub, no powiem wprost, dosmaczonych i rozcieńczonych, że paradoksalnie tego wapnia organicznego wcale nie zawiera albo w dużo mniejszym stopniu, niż się tego spodziewamy. No nie mówiąc już o wielu tak zwanych żółtych serach, które są często po prostu niezdrowymi produktami seropodobnymi z bardzo niezdrowych roślinnych tłuszczy utwardzalnych. Święta Hildegarda w sposób naturalny daje nam w swojej kuchni do dyspozycji m.in. produkty o wysokiej zawartości wapnia, jak na przykład migdały, fasole, mięso, natkę pietruszki czy różne warzywa. Jeśli jednak w naszym przypadku nie ma przeciwwskazań do spożywania nabiału w umiarkowanej, podkreślę, ilości, sięgajmy po dobry nabiał, na przykład ser mozzarella, ale prawdziwa i zawierająca w składzie bakterie kwasu mlekowego, czy ser kozi. Pamiętajmy, że mleko kozie Święta Hildegarda zalecała przy problemach z płucami. Poza tym wskazała nam, że strawność mleka podniesie jednoczesne spożycie kuminu, czyli kminu rzymskiego. Zaś osobom otyłym w ogóle odradzała spożywanie serów twardych. Pamiętajmy też o Bertramie jako przyprawie poprawiającej strawność wszelkich potraw, a także i najważniejsze, o umiarze dobrym we wszystkim, a już szczególnie przy spożywaniu nabiału. Chwilka przerwy i wrócimy teraz, przejdziemy do ryb. Tyle o nabiale. Wczoraj mieliśmy audycję związaną z Gabonem, więc artysta też z Gabonu. Tak, a wczoraj w audycji o Gabonie brat Sebastian wspominał, że tam naprawdę je się bardzo duże ilości ryb, ale nie ma co się dziwić. Gabon leży nad Atlantykiem i tych ryb naprawdę jest tam bardzo dużo różnych gatunków i są to ryby niezwykle zdrowe. Robi się tam z nich wszystko. No tutaj byśmy musieli spojrzeć na dietę Gabończyków w inny sposób, ale my spojrzymy na ryby w świetle pism świętej Hildegardy, no i współczesnych doniesień. Do Gabonu niestety mamy daleko, nie przeniesiemy się, to 10 tysięcy kilometrów prawie, jak wspomniał nam brat Sebastian. Mimo ogromnego zanieczyszczenia wód można jednak wybierać ryby mniej zanieczyszczone. I skąd tutaj takie ryby mamy brać, moi drodzy? Wynika z nich, z tych informacji, różnych badań, że najmniejszą ilość szkodliwych substancji znajduje się w rybach z Oceanu Spokojnego, czyli z Pacyfiku, Oceanu Atlantyckiego, czyli tam między innymi, gdzie jest Gabon, oraz z Morza Północnego. Nasze morze, czyli Bałtyk, jest niestety mocno zanieczyszczone jako morze śródlądowe, niewielkie. No dlatego też jedzenie na przykład bałtyckiego śledzia, dorsza czy łososia tak średnio uznałbym za działanie prozdrowotne. Choć tutaj oczywiście możecie ze mną polemizować, to w tamtym roku nawet szwedzka agencja do spraw żywności przestrzegała przed jedzeniem bałtyckich ryb, szczególnie aby tego nie robiły młode kobiety ze względu na niebezpieczny wpływ toksycznych dioksyn
i bifenyli na ich płodność oraz żeby też nie jadły dzieci. Eksperci też przyznają, że w sumie podpowiada to zdrowy rozsądek, bo duże drapieżne ryby, czyli te z końca łańcucha pokarmowego, zawierają najwięcej niebezpiecznych substancji, a my wciąż jeszcze tak chętnie robimy na przykład sobie sałatkę z tuńczykiem. Odradzają też specjaliści jedzenie tzw. ryb maślanych czy pangi. Jeśli chcecie zgłębić ten temat, to polecam na przykład stronę cojeść.net i odnośnik ryby. Tam oczywiście można znaleźć pewne informacje. No więc tak, które ryby w końcu mamy wybrać, by były dla organizmu źródłem tak zachwalanych kwasów omega-3 i innych cennych substancji, a nie obciążeniem dla nas. Co tutaj mówi dla nas święta Hildegarda? Sporo cytatów. Posłuchajmy. Dla zdrowych i chorych dobrym mięsem jest m.in. szczupak, lipień, płoć, okoń i sum. Natomiast na przykład jesiotr ma zdrowe mięso, którego spożywanie nie szkodzi zdrowym ludziom, za to u chorych wywołuje znaczne dolegliwości, ponieważ jest dla nich zbyt pożywne. Spożywanie mięsa karpia nie szkodzi zdrowemu człowiekowi, jednak choremu przynosi znaczną szkodę. Pstrąg niespecjalnie nadaje się do spożycia dla ludzi chorych, aczkolwiek bardzo ich nie osłabia, zdrowym nie szkodzi. Są też gatunki, których święta Hildegarda wyraźnie nam odradza, na przykład lin, dlatego że przebywa przy dnie i przy brzegu, odżywia się bardziej nieczystym niż czystym pokarmem i nie nadaje się do spożycia dla ludzi zdrowych ani dla chorych. Podobnie spożywanie mięsa łososia nie jest dla nikogo dobre, bowiem pobudza ono wszystkie złe soki, które znajdują się w człowieku. No i teraz na tą wiedzę trzeba nałożyć to, co współcześnie badacze piszą o stopniu zanieczyszczeń. Ponoć sum, karp i pstrąg są stosunkowo bezpiecznymi rybami. Sum nam się tu wyłania zdecydowanie pozytywnie, bo przez ten autorytet średniowieczny i wiedzę współczesną opiniowany jest dobrze. Pstrąg też bardzo nie osłabia nawet chorych. Może nie ma też co przesadzać, tylko po prostu jeść raz na jakiś czas inne ryby, to wtedy szkodliwe związki nie skumulują się tak łatwo. Tak zresztą znawcy tematu doradzają. Jedna ryba ma dużo rtęci, inna ma dużo dioksyn. Różne gatunki gromadzą różne substancje. No i jeszcze jedno, co badacze też udostępniają, przestrzegają nas przed nicieniami, przywrami i tego typu rzeczy. Zatem uważajmy z czym? Z sushi, z surowych ryb. Tutaj musimy uważać. Ale nie o to nam chodzi. Jedzmy ryby różnego typu. Nie szukajmy dziury w całym. Możemy oczywiście poszukać biohodowli. Można podobno też już na pewno zamówić karpia czy pstrąga z takiej polskiej hodowli. Czy one rzeczywiście będą bardziej hildegardowe? Tego nie wiemy, ale cena będzie na pewno dużo wyższa niż ryb dostępnych w sklepach. Tyle dziś o rybach. Również chwilka muzyki też z Gabonu, ale nie o rybach i za chwileczkę dwa przepisy dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszych przepisów dzisiejszych. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będzie omlet ziołowy. Cóż będziemy potrzebować? Zapomniałem powiedzieć, abyście Państwo sobie przygotowali coś do pisania. No ale na pewno coś się znajdzie. A więc 400 gramów świeżych ziół. I tutaj będziemy potrzebować tak szczypiorek, pędy młodej pokrzywy, tymianek,
macierzanka, czosnek niedźwiedzi, chyzop, koperek, jedną łyżkę stołową grubo posiekanych migdałów, 8 jajek, jedna łyżka stołowa białej mąki orkiszowej, jedna łyżeczka bertramu, sól i olej słonecznikowy. Powtórzę jeszcze raz składniki. 400 gramów świeżych ziół. W skład tych ziół wchodzą tak szczypiorek, pędy młodej pokrzywy, tymianek, macierzanka, czosnek niedźwiedzi, chyzop i koperek. Jedna łyżka stołowa grubo posiekanych migdałów, 8 jajek, jedna łyżka stołowa białej mąki orkiszowej, jedna łyżeczka bertramu, sól i olej słonecznikowy. Jak to teraz przygotujemy? Zioła należy umyć, usunąć te grube łodygi i resztę bardzo drobno posiekać. Wymieszać wszystko z migdałami, solą i bertramem. Jajka ubić z mąką na jednolitą masę i połączyć to wszystko razem z ziołami. Na patelni rozgrzać olej i wlać całą masę ziołową. Delikatnie smażymy pod przykryciem przez około 25 minut, aż omlet zyska jasno-brązową barwę. Zdejmujemy pokrywkę, do patelni przykładamy talerz i odwracamy ją, żeby wstrząsnąć omletem. Ponownie wkładamy omlet na patelnię i smażymy drugą stronę przez 10 do 15 minut. Przypomnę jeszcze raz sposób przygotowania. Zioła należy umyć, usunąć grube łodygi i bardzo drobno posiekać. Wymieszać z migdałami, solą i bertramem. Jajka ubić z mąką na jednolitą masę, połączyć z ziołami, na patelni rozgrzać olej i wlać tę masę ziołową. Następnie smażymy pod przykryciem przez około 25 minut, aż omlet zyska jasno-brązową barwę. Zdejmujemy pokrywkę, do patelni przykładamy talerz i odwracając ją wytrząsnąć na talerz omlet. Ponownie wkładamy omlet na patelnię i smażymy drugą stronę przez 10 do 15 minut. I nasz omlet ziołowy mamy gotowy. Drugie danie to zupa cebulowa na gaszonym winie. Ale najpierw musimy gaszone wino zrobić. A jak to zrobić? Potrzebujemy jedną

tego wina. 1 litr rosołu warzywnego i litr gaszonego wina. Przypomnę jeszcze raz składniki. 300 gramów cebuli, 30 do 50 gramów masła, pół łyżeczki cukru trzcinowego, pieprz kubeba, odrobina wina, litr rosołu warzywnego i 1 litr gaszonego wina, które zrobiliśmy wcześniej. Oczywiście zachowując proporcje. Jak to przygotowujemy? Teraz zupę, cebulę pokroić w plasterki, podsmażyć na złoto-brązowo na gorącym maśle z cukrem, dodać odrobinę wina, zalać gorącym rosołem warzywnym, doprawić do smaku solą i pieprzem, gotować przez około 25 minut. Na koniec dodać to gaszone wino, ale już nie gotować. Zupę możemy podawać z tostami orkiszowymi. Można też przygotować ją bez gaszonego wina, jeśli wina nie lubimy. Powtórzę jeszcze raz sposób przygotowania. Cebulę kroimy w plasterki. Należy ją podsmażyć na złoto-brązowo na gorącym maśle z cukrem, dodać odrobinę wina, zalać gorącym rosołem warzywnym, doprawić do smaku solą i pieprzem i gotować przez 25 minut. Na koniec dodajemy gaszone wino i już nie gotujemy, no i zupę podajemy na przykład z tostami orkiszowymi. I jak wspomniałem, można przygotować też bez gaszonego wina. I to na dzisiaj wszystko, co dla Państwa przygotowałem, a audycja została przygotowana dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy i sklepem Sunvita. Wystarczy tam wejść www.sklephildegarda.pl. Wszystkie składniki do naszych potraw znajdziecie Państwo w sklepie Sunvita.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Myślę, że większość z Państwa boryka się z jakimiś okresowymi problemami skórnymi. Czy to wysypka, czy to jakieś swędzenie, czy jakaś tam alergia, pokrzywka. I zastanawiamy się, czy to ma związek z tym, co jemy, z tym, co pijemy. Okazuje się, że tak. I okazuje się, że często takie niepozorne symptomy, które pokazuje nasz organizm, dają początek tak naprawdę poważnym chorobom. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy i zastanowienia się, czy coś takiego Państwu towarzyszy, czy komuś z rodziny i spróbowania połączenia tego właśnie z taką codzienną dietą i stylem życia, który towarzyszy Państwu. Pani doktor, a jak to jest z tymi alergiami IgE niezależnymi? Jest ich więcej, mniej? Jak to wygląda statystycznie? Czy znamy te dane? Czy wśród Pani pacjentów jest tego więcej?
1: Ja mogę orientować się według statystyki własnej, a tyle lat, co ja już pracuję, to mogę mieć naprawdę dość imponujące materiały, żeby powiedzieć. Także po pierwsze do mnie już trafiają pacjenci zdiagnozowani z IgE alergią, chociaż bywa tak, że ja jestem pierwszą osobą, która im mówi, że warto zrobić takie badania, bo to wygląda na IgE zależne reakcje i na współpracę z alergologiem jest bardzo potrzebną. To jest mniej więcej około 10%, ja myślę, w tej chwili. A pozostali pacjenci, którzy mają takie objawy alergiczne, czyli to jest 90%, proszę Państwa, to jest naprawdę dużo. I ci ludzie mają identyczne objawy, jak klasycznie się opisuje alergologicznie, prawda? Czyli, że to są osoby, które mają napady astmy, mają różnego rodzaju pokrzywki, mają wysypki. Te wysypki mogą być wielopostaciowe, bo u tej samej osoby mogą być różnego kształtu. To mogą być objawy strony oczu, czyli łzawienie nadmierne ze światłowstrętem. To może być katarz nosa, to mogą być napady astmy, świąd. Czasem na skórze nic nie widać, a jest świąd duży, prawda? To są objawy neurologiczne i objawy dużych zaburzeń zachowania tak samo. No takie my mamy reakcje, na przykład jak wszyscy wiedzą, jak się zachowują ludzie po alkoholu. To objawy najczęściej mamy szybkie i opóźnione. Szybkie to są takie, że jest czkawka i nie trzeba być dobrze takim. To jest reakcja, że ciało sobie nie bardzo z tym daje radę. I to jest tak, że potem można cały wieczór mieć w takim stanie, co nie jest przyjemne i wyczerpujące raczej. Natomiast te są reakcje opóźnione, że ktoś pije całą noc i rano ma kaca, mówiąc krótko. I z tym kacem może się rozprawić, jeżeli ma dobre enzymy, które są utylizujące nadmiar tego związku. To już po paru godzinach już są w formie. Nie muszą nawet dużo pić, nie muszą pić ogromnej ilości kawy. Pomysłów na takie rozwiązania przyspieszające powrót do zdrowia są szybkie. A są tacy, którzy pływa jeden dzień, drugi dzień, wszystko się robi. I nie ma efektu, miesiąc czasu upłynie. I oni mówią, że nigdy więcej. Ale ja takim deklaracjom nie wierzę, ponieważ on próbuje następnym razem. To jest tak samo jak z alergią na mleko. A może już to się skończyło, nie? Może mogę, prawda? Próbują i się znowu to powtarza. I te objawy też są różne, bo albo to jest osoba senna, zasypia czasem z głową w talerzu, co nie jest bardzo estetyczne i może grozić utopieniem, naprawdę, proszę Państwa. Jak się zamknie te dwa ważne otworki, to ktoś może zginąć. Może być taka też reakcja na, że ktoś jest bardzo przyjemny, lubi tańczyć, czego normalnie nie robi i rodzina się dziwi, że takim cię nie znałem, prawda, że jesteś taki miły, przyjemny, a są tacy, którzy stają się bardzo agresywni, wulgarni, nieprzyjemni i rodzina poznaje, że już jest niegrzeczny, bo nawet jak dzwoni do domu, to ma zmieniony głos i wiadomo, że będzie awantura. Pies to czuje, bo się chowa wtedy głęboko, żeby też nie być zaatakowany. Wtedy wszystko, co po drodze, to jest wróg i powód do dużego wzburzenia.
0: Czyli to ale wszystko z alergią
1: tak.
0: Jest.
1: No a też może to związane być z tym, że na przykład alkohol może u tej osoby spowodować obniżenie poziomu cukru. Niektórzy tak leczą sobie cukrzycę, ale to nie jest metoda przeze mnie polecana. I tłumaczą się, że oni muszą pić, żeby sobie cukier wyregulować. Ale faktycznie obniżenie poziomu cukru może dawać takie objawy, jakby to była osoba, która ma obniżoną, a po alkoholu obniża się poziom cukru. I takie zachowania są duże. Ja to widzę u dzieci, które mają moc nadludzką, bo one niszczą sprzęty w takim napadzie, jak mają niski poziom cukru. Przecież mówi się nawet, że Polak jak głodny, to zły. Mhm. Ale to samo może powiedzieć Francuz czy Meksykanin. i wystarczy postawić talerz na stole i szybko zniknąć na 5 minut z pola widzenia, to za chwileczkę z agresora pojawia się bardzo przyjemna, kooperująca osoba, bo już ma wyrównany ten metaboliczny balans. Także tak to jest. Ja pamiętam, jak profesor Hachaj, który był moim pierwszym szefem, którego w zasadzie to, co wiem, to ja miałam bardzo znakomitych nauczycieli medycyny i miałam to wyjątkowe szczęście, że obaj kierownicy kliniki, w której pracowałam swego czasu, to byli znakomici interniści i wiele mnie nauczyli. I on właśnie mówił o tym takim, że patrzeć na to, co człowiek je, w jakim środowisku jest. Mamy w tej chwili sytuację taką, że najczęstszą dietą eliminacyjną, o której już wspominaliśmy wcześniej, to jest dieta bezmleczna, czyli dotyczy wszystko, co my z tego mleka robimy. A artykuły mleczne też są w środkach kosmetycznych na przykład. Także są preparaty z koziego mleka, one bardzo pięknie działają, wygładzają na pewno zmarszczki, bo to jest efekt obrzęku, prawda, alergicznego, ale czują też jakieś inne też zmiany, skóra może wtedy swędzić na przykład. Inną taką dietą popularną bardzo, to jest dieta, która jest dietą bezglutenową. I ta popularność diety bezglutenowej, bezmlecznej wzięła się między innymi z tego, że niesprawne enzymy metaboliczne powodują, że nie do końca jest trawione mleko i gluten. Powstają gluteo i kazeomorfiny. Morfina, jak wiadomo, jest problemem narkotycznym i są ludzie leczeni morfiną z powodu bólów nowotworowych. I u tych osób między innymi widzimy jako takie powikłanie, bardzo koszmarne, na nich to są zaparcia, takie, na które nie reagują na nic. I między innymi dzieci autystyczne, którym też się zajmuję. I w pierwszym, że właśnie ta dieta bezglutenowa, bezmleczna bardzo jest pomocna, to jako jeden z takich wiodących objawów mają objawy, że są zaparcia, że w ogóle uzyskanie u nich kupy jest rzeczą straszną. Wystarczy być alergikiem tylko z powodu mleka, nie tolerować tego mleka, to też może zaparcie może być jedną z przyczyn, ale może być też wersja odwrotna, bo jest biegunka. Jeszcze nie skończyło się jedzenie, już mamy potrzebę pobiegnięcia do toalety i to jeszcze z takimi dużymi bólami, szczelające, cuchnące. Zresztą te osoby często mają taki nieprzyjemny zapach stolca, bo gorzej trawią. I bardzo często się też widzi u nich taki objaw jak u osób, które nadużywają narkotyków, że mają bardzo szerokie źrenice. Ja widzę po prostu, że dziecko ma szerokie źrenice, ma agresywne zachowania, albo jest takie, jakby nie miało kontaktu z otoczeniem. Woła się na jego imię, przedtem reagowało na swoje imię, przestaje reagować, bo jest jakby znieczulony narkotykiem, którym jest kazeo lub gluteomorfina, a najgorzej są te rzeczy razem, bo kanapka z serem na przykład to jest częste danie, albo jakieś kluseczki, prawda, i musli rano z mlekiem jest jako standard w naszym kraju nadal używany, prawda, także to jest trudne bardzo.
2: Czyli rozumiem, że jak dzieci jedzą coś, co im nie służy, to właśnie wydzielają te substancje, które jeszcze powodują,
1: pogarszają sytuację. I proszę Państwa, wtedy musimy też mieć świadomość, że te białka zalegają, bo to są białka, że te białka zalegają długo w naszym ciele, bo to nie jest tak, że tydzień czasu jestem na diecie bez i już jest od razu poprawa. To jest mleka, białka eliminują się około 4 miesięcy, u niektórych dłużej, to zależy od stopnia wrażliwości, a białka glutenowe przynajmniej rok, do 2 lat. I ciekawą rzeczą jest, że profesor Chorzelski, który był jeden z współodkrywców testu na celiakię, on był dermatologiem i odkrył przeciwciała przeciwendomyzjalne, które są jakby diagnostyczne w tym schorzeniu, a endomyzjum to jest nasza tkanka łączna. Tkanka łączna jest wszędzie, bo ona ma łączyć wszystkie nasze komórki. I to też jest droga komunikacyjna, bo przy pomocy tkanki łącznej nasze ciało komunikuje się z różnymi swoimi odległymi fragmentami. I musimy to oznaczać w różnych klasach białek, bo tradycyjnie te reakcje glutenowe bada się w klasie A, ale bardzo dużo osób nie ma białka IgA w wystarczającej ilości i wtedy my się posiłkujemy klasą IgG, która zresztą też w diagnostyce na przykład schorzeń zakaźnych jest brana pod uwagę, tylko że na przykład jeżeli mamy, załóżmy, toksoplazmozę, jeżeli wiemy, że jest potem problem ciąży, prawda, utrzymania jej, to jeżeli jest w klasie IgG, to znaczy, że już jest przebyta choroba. Jeżeli jest IgM, to znaczy, że jest aktywna aktualnie choroba, prawda? Tak samo jak sprawdzamy skuteczność niektórych szczepień, to sprawdzamy w określonej klasie białek, prawda, czy nasze działania medyczne były skuteczne, albo choroba już się zakończyła, czy jest w trakcie. Także te wszystkie, zresztą o tym będziemy mówić w dziale diagnostyka różnych schorzeń, to trzeba by zwrócić uwagę, jakie białka biorą w tym udział. IgE też są białkami, prawda? W związku z tym my w tych białkach, nawet w tej ilości prawidłowej, możemy znaleźć frakcję, że ktoś jest koszmarnie uczulony na przykład na kota. I jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to w jakimkolwiek środowisku ta osoba się znajdzie, to będzie miała objawy alergii, czyli będzie kichała, będzie ją swędziało, może mieć napad astmy, będzie się źle czuła, będzie miała napady agresji i są osoby, które się bardzo źle zachowują w szkole, są agresywne i ciągle rodzice są wzywani, a w domu anioł. Bo okazuje się, że ta osoba jest uczulona na to środowisko, w którym jest. Przecież dzieci przychodzące do szkoły mają też swoich ulubieńców. Mają psy, koty, z którymi się żegnają jeszcze przed wyjściem, prawda? I to mają wszystko na swoich ubraniach. Tak samo sytuacja nauczycieli niektórych jest nie do pozazdroszczenia, bo oni jak mają taką, są eksponowani na tego typu alergeny, które na początku nawet nie podejrzewają, że są na to uczuleni, no to wtedy będą musieli nawet zrezygnować z wykonywania zawodu. Tak to wygląda. Dlatego te dwie diety, znaczy gluten i mleko, mają takie efekty, że daje dużo śluzu. Mhm. I ten śluz powoduje wytworzenie takiego filmu, do którego się mogą nam przyczepić do nosa, do oka, do tylnej ściany gardła, do migdałków, alergeny, które są w powietrzu. I one są jak przyklejone, to tak jak taśma na muchy, jak łapiemy muchy, prawda? To wtedy my jakby umożliwiamy, jedząc produkty śluzotwórcze, wytwarzanie do nich też należą cukierki różnego rodzaju, cukier, słodycze, soki, nadmiar owoców, prawda? Że nam nasila się alergia, bo jest ciągła stymulacja danym alergenem. Ciało już sobie nie daje rady, żeby to pozbyć się tego, czyli że jest, dlatego jest taki katar mocny, prawda, wodnisty, bo wodą łatwiej spłukać niż czymś gęstym. Ale ciało też ma ograniczone możliwości, żeby produkować cały czas wodnisty katar, wodnistą wydzielinę też z zatok i zamienia się to coraz najbardziej zagęszczający się płyn jakiś taki, który doprowadza do tego, że on potem nawet kamienieje, bo trudno, zatyka się, ludzie drapią się. Jak widzę dziecko, które ciągle w nosie trzyma palec, to znaczy, że ma tam wydzielinę, która się przykleja, która mu przeszkadza. Dorośli tak samo. Ja ostatnio widziałam bardzo znanego polityka, który właśnie tak się zachowywał, bo myślałam sobie, o, alergik. Niektóre choroby można rozpoznać naprawdę, jak się patrzy na ludzi, którzy są, prawda, u szczytu władzy, ale pewne rzeczy, prawda, na ich twarzach się malują. Więc to jest pomocne. Postawa, jaką też przyjmują, to też jest ważne. No postawa to też jest aktywność nasza życiowa i też trawienie jest znacznie lepsze, jeżeli my nie siedzimy ciągle przy stole od rana do wieczora, nie tylko jedząc, ale że my przejdziemy się, że poruszymy fizycznie nasz żołądek, żeby zadziałał troszeczkę tak jak betoniarka, żeby tam się to wszystko wymieszało. I żeby dalej to zgodnie z grawitacją szło do dołu. Dlatego najłatwiej nam się wypróżnia po wstaniu. Czyli z pozycji horyzontalnej wstajemy i nagle ta treść może dotrzeć dzięki grawitacji do miejsca przeznaczenia. Mhm.
2: Pani doktor, czyli nie jest to łatwe pozbycie się takiej alergii, bo rozumiem, że jeżeli te nietolerancje na gluten, to może być nawet rok minimum, żeby jakieś efekty zaobserwować, czyli pacjenci też mogą nie dawać rady, zniechęcać się, bo tak cały czas się źle czują.
1: To tak naprawdę nie jest. Mhm. Dzięki profesorowi Chorzelskiemu i tym, że ta choroba Dieringa, bo to jest skórna postać celiaki, polega na tym, że my widzimy te zmiany na zewnątrz człowieka w postaci opryszczki. Wszyscy wiedzą, jak wygląda opryszczka na warkach. To wygląda identycznie. To są zmiany opryszczkowe wzdłuż przebiegu nerwów. Podobnie jak mamy półpasiec, prawda, to on też wzdłuż przebiegu nerwów. Wirus opryszczki jest związany z naszym systemem nerwowym, dlatego my odczuwamy ból, pieczenie, jak to się pojawia. Ci ludzie mają koszmarne cierpienia, naprawdę. Jak się bierze wycinki, to się widzi te złogi glutenowe w tkance, jaką jest skóra. Nie tylko jest to w przewodzie pokarmowym, bo my też badamy, jeżeli chcemy potwierdzić, że to jest na przykład celiakia, jest wycinek z części zaopuszkowej dwunastnicy, tam gdzie się zaczyna jelito cienkie i wtedy widzimy, że kostki ulegają zmianie. Mają ich wygląd albo po prostu znikają kompletnie. Jak już ich nie ma, nie jesteśmy w stanie nawet zmianą diety to, proszę Państwa, odregenerować. To już jest sytuacja naprawdę zaburzeń wchłaniania. i to jej to przestaje spełniać swoją funkcję, zmienia swoją radykalnie powierzchnię, gdzie wiele procesów przyswajania, przetwarzania, transportu powinno się odbywać. I wtedy człowiek naprawdę poważnie choruje. Pomijam fakt, że jest to jedna z znanych przyczyn chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Jelita, prawda? Nie tylko jelita cienkiego, ale jelita grubego. Także u wszystkich osób, które mają chorobę nowotworową, zwłaszcza w zakresie przewodu pokarmowego, zastosowanie diety bezmlecznej, bezglutenowej jest w zasadzie warunkiem zdrowia. I jakieś takie współprace dla tych, którzy chcą ich leczyć.
2: Rozumiem, że to są najczęstsze takie nietolerancje, tak? Czy są też inne, które mogą nam utrudnić życie?
1: Oczywiście, no, taką nietolerancją jest nietolerancja na salicylany. I w związku z tym, że mamy bardzo dużo salicylanów też w leczeniu, bo to są też związki przeciwbólowe, nie swoiście, albo też swoiście, bo leczymy na przykład zmiany stawowe, albo przewlekłe, albo ostre. Stosujemy to też w urologii, bo jeżeli ktoś miał raz w życiu napad kolki nerkowej, to wie, że to jest jedna z bardziej bolesnych rzeczy, bardziej bolesna niż poród. I że wtedy zastosowanie tych niesterdowych leków przeciwzapalnych jest bardzo pomocne też zmniejszeniu obrzęku i w działaniu przeciwalergicznym. Ale dramat cały polega na tym, że jeżeli ta osoba ma nietolerancję salicylanów, a jest leczona salicylanami, bo taka jest metoda leczenia colitis ulceroza, czyli wrodzącego zapalenia jelita, to dlatego się mówi, że możemy kogoś podleczyć, ale nie wyleczyć. Natomiast u pacjentów, u których myśmy byli w stanie rozpoznać przyczynę zapalenia jelit, i bardzo często tam były salicylany i oni się odważyli i lekarz, i gastrolog prowadzący zgodził się na taką wersję, że będzie obserwował, jak to dzieje się, to oni są w stanie być trwale wyleczeni. I ja to mówię w sposób odpowiedzialny.
2: Czyli dieta eliminacyjna daje bardzo duże efekty i nadzieję też pacjentom, którzy się źle czują.
1: Zdecydowanie. W chwili obecnej stosowanie tych diet eliminacyjnych nie jest trudne, ponieważ mamy taką dużą ilość produktów zastępczych na rynku i pomysłowość dotkniętych tym wykluczeniem takim dietetycznym jest duża, więc się tym dzielą i to jest dużo łatwiejsza w tej chwili sytuacja niż to było jeszcze 10 lat temu.
2: Dziękuję.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Kolejna bajkowa kuropatwa. Przed wami, przed nami również Kocia Szajka. Kocia Szajka od długiego czasu gości na naszej antenie. Książkę napisała Agata Romaniuk, a tym razem czytamy wam opowieści pod tytułem Kocia Szajka i Baszta Siedmiu Płaszczy. Wracamy za chwilkę.

No ładnie, do jasnej myszery zakleła pod nosem bronka od cieślarów. Kto by się spodziewał, że stoi za tym kot? Musimy go dorwać, tylko jak go odnajdziemy. Rysiu, znasz jakiś pomysł? Nie jestem wcale pewien, czy Umo miał z tym coś wspólnego. To naprawdę świetny kocur. A może... Lola podniosła łapkę na znak, że chce powiedzieć coś ważnego, ale bronka jej przerwała, prując przez zęby pestkami słonecznika. A może Umo został porwany i nie ma z tą aferą nic wspólnego. Po prostu wpadł na trop i drani go capnęli. Niech im się zrobią kołtuny na ogonie, wstrętnym porywaczom kotów wysyczała. Broniu, rozumiem, że jesteś zdenerwowana, ale nie wypada. Nie pluj pestkami na ulicę, pouczyła ją Lola. Koty siedziały pod drzewem naprzeciwko filharmonii. Jasnej i strzelistej, która sprawiała wrażenie, jakby była zrobiona ze śnieżno-białej tektury. Wygląda tak, jakby uszyto ją z żagli, zauważyła Lola, a Morfeusz dodał nieproszony. No to wcale nie dziwne, skoro jesteśmy nad morzem. Co ty z tym morzem? Morfi, daj już spokój. Lepiej zastanów się, kto mógł porwać kota Umo. Bo teraz to dla mnie jasne, że został porwany. Jak tylko trafił na jakiś trop, podsumowała bronka. Pytanie pozostało bez odpowiedzi. Z budynku wyszli Rysio z tatą, inspektorka Jerzynka. Przywitała się z bratem, zamienili dwa słowa, a po chwili cała ekipa już pedałowała w kierunku fontanny na wałach Chrobrego. Upał był niemiłosierny. Kocie ogony lśniły od potu, a rude włosy panny koczy, wystające spod kasku, błyszczały w ostrym słońcu. Piegowaty nos Rysia zrobił się czerwony od opalenizny. Niebawem dotarli na miejsce –

Wspaniale. Inspektorka Jerzynka wyjaśniła, że obserwacja dźwigozaurów odbędzie się tym razem jednocześnie z wody, lądu i z powietrza. Piksele, do was należy obserwacja z drona. Ja z kotami i rysiem zaczaimy się w łódce na środku rzeki. Belerko, ty staniesz na czele lądowej ekipy pościgowej. Jeśli pojawią się wiewiórki albo ktokolwiek inny, będziemy mogli ich skutecznie okrążyć i złapać. Czy wszyscy rozumieją, co się ma wydarzyć? Odpowiedziały jej poważne pomruki. Siedem pyszczków w ciemnych okularach i trzy ludzkie twarze zwróciły się w kierunku rysujących się po drugiej stronie rzeki stalowych gigantów. Czy dziś uda się jej je ochronić? Ta noc jeszcze była ciemniejsza niż poprzednie. Wysoko nad zamkiem świeciły pojedyncze gwiazdy, ale poza tym niebo było czarne jak futro bronki. Nie widzę nawet własnej łapy, wyszeptał Morfeusz, po czym skulił się na dnie łódki. A co dopiero czarnych wiewiórek? Nie mamy żadnych szans. Nie marudź, odpowiedziała Bronka, ziewając. Gdy żarówki zaczną się ruszać i mrugać, to znaczy, że te ogoniaste paskudy już tam są. I stało się dokładnie tak, jak przewidziała. Około północy żarówki na dźwigozaurach zaczęły nierówno błyskać. W tym samym momencie Rysiu usłyszał dziwny dźwięk. Słyszycie to pluskanie? Czy to... wyszeptał. Tak, to dźwięk wioseł, potwierdził komandos, podnosząc cicho ogon. Ale skąd dochodzi? Po prawej, syknęła Bronka. Tam ktoś jest. Rzeczywiście, od strony Wyspy Grodzkiej, na tle nadbrzeża, dał się dostrzec cień łódki, która bardzo wolno sunęła w kierunku dźwigozaurów. Zauważyli ją także piksele i dali natychmiast znać inspektorce Jerzynce. Ona wydała rozkaz, żeby całą okolicę oświetlić snopem ostrego światła. Wszystko stało się jasne. Dźwigozaury były wręcz oblepione czarnymi wiewiórkami, które, jak poprzednio, odkręcały żarówki i przegryzały kable. Tymczasem w łódce skuliła się jakaś zwalista postać. Nie sposób było ją rozpoznać. Światło odbijało się tylko od łysego czoła, ale z powodu odległości nie można było powiedzieć niczego więcej o sobie przy wiosłach. Zwłaszcza, że łódka nagle zaczęła się oddalać. Gonimy ją! Zawołała Jerzynka. Wszystkie koty na pokład! Cztery kocury rzuciły się do wiosłowania. Mała łódka przychyliła się niebezpiecznie na prawą burtę. Trzymający wiosło Morfeusz zachwiał się, a jego ogon napuszył się i uniósł, zaś sam rudzielec runął w czarną toń wody. — Kot za burtą! — krzyknął Rysio, rzucając się na pomoc. Zgrabnym ruchem złapał tonącego Morfeusza za kapok. Precelek zamiałczał przeraźliwie, a jego pisk zlał się z gardłowym krzykiem Morfeusza. Na potęgę mysiego czerepu, ratujcie mnie, ja nie umiem pływać. Po chwili, mokry i wystraszony, ale już bezpieczny, próbował złapać oddech, kuląc się na dnie łodzi. Pozostałe koty pochyliły się nad nim z troską. Tyle na dziś. Kocia szajka i baszta siedmiu płaszczy. Kolejne przygody już jutro. Zapraszamy, a teraz mówimy wam dobranoc.

0: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.
1: Na zegarach minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody i program wieczorny. Serdecznie zapraszam. A w tej chwili na termometrach złowiłeś małej okolice 12 stopni. Temperatura odczuwalna 10 stopni. Słońce zajdzie o 21.12. A dzisiaj w nocy czeka nas na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich kraju zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo miejscami duże, na zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu. Początkowo możliwe zanikające burze, na północnym wschodzie miejscami opady deszczu, głównie w pierwszej połowie nocy, a na południowym wschodzie opady deszczu, głównie po północy. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich oraz lokalnie na północy kraju około 6 stopni. Wiatr na ogół słaby z kierunków zachodnich, w czasie burz porywisty. A w piątek w dzień zachmurzeń umiarkowane i duże, jedynie rano na północy i zachodzie, a pod koniec dnia na wschodzie kraju miejscami zachmurzenie małe, przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, możliwy grad, w szczytowej partii Tatr opady deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na wschodzie, lokalnie do 15 na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, w rejonach podgórskich lokalnie 14. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na zachodzie oraz nad morzem, porywisty z kierunków zachodnich. W zasięgu burz porywy wiatru do 55 km na godzinę. Tyle prognozy pogody, a już za chwilkę, czy możliwe są podróże w czasie. Dzisiejszy program, na który serdecznie Państwa zapraszam.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Tak, specjalnie chciałem zacząć dzisiejszą audycję tematem z filmu. No, z jak, żeby innego filmu, jak Powrót do przyszłości. Powrót do przyszłości, czyli podróże w czasie. Czy to science fiction, czy też fakt? Czy podróże w czasie są możliwe? No, postaram się choć naświetlić odrobinę, moi drodzy, ten dzisiejszy temat. W pierwszym filmie Powrót do przyszłości, do podróży w czasie wystarczyło 1,21 gigawata i specjalny kondensator strumieniowy zapakowany w sportowy samochód DeLorean, aby przenieść się w czasie. Pomimo stuleci marzeń, dziesięcioleci badań, te kondensatory pokazane w filmie są na razie chyba poza naszym zasięgiem, podobnie jak i wszelkie inne urządzenia umożliwiające podróż w czasie. Z czysto fizycznego punktu widzenia podróż w przyszłość nie jest wcale niemożliwa. Tutaj takie dwa słowa, niemożliwa, i tak naprawdę dzieje się to wszystko w czasie. Jednak z całym szacunkiem dla doktora Browna, podróże w czasie do tyłu są już znacznie trudniejszą propozycją i zabiegiem. Możemy podróżować w przyszłość w różnym tempie, powiedział Seth Lloyd, profesor inżynierii mechaniki kwantowej w Massachusetts Institute of Technology. Wchodzenie w przeszłość i grzebanie w niej jest już bardziej i kontrowersyjne, i niebezpieczne. Aby zobaczyć prawdziwy, codzienny przykład podróży w czasie, musimy znaleźć się chociażby na satelitach systemu GPS, czyli globalnego systemu pozycjonowania. Gdyby nie wbudowane kalibracje, zegary atomowe GPS zyskałyby 38 mikrosekund w stosunku do zegarków naziemnych każdego dnia, zmniejszając dokładność ich lokalizacji o kilka kilometrów. Bo dlaczego? Ponieważ zegary na Ziemi, tak powiem obrazowo, tykają odrobinę wolniej niż te zegary na satelitach w kosmosie. I to jest dokładnie sprawdzone. Powód tej dylatacji, czyli przesunięcia czasu, jak opisują dwie teorie względności Einsteina, zgodnie ze specjalną teorią, im szybciej obiekt porusza się względem innego obiektu, tym wolniej odczuwa czas. W przypadku satelitów GPS zbliżających się do Ziemi z prędkością prawie 14 tysięcy km na godzinę, efekt ten skraca ich zegary o 7 mikrosekund dziennie w stosunku do zegarów Ziemi. To bardzo ciekawe jest, bo już o tym słyszeliśmy, moi drodzy, w jednej z audycji o czasie. Pan dr Bajtlik opowiadał nam już o tym wydarzeniu. Drugi efekt taki, wyjaśniony przez ogólną teorię względności, dotyczy tego, czego nie możemy pojąć, grawitacji. Zegary znajdujące się bliżej środka masy grawitacyjnej, takiej jak Ziemia, tykają wolniej niż te znajdujące się dalej. Zatem satelity GPS znajdujące się na orbicie około 20 100 km, to jest dokładna orbita satelitów GPS nad Ziemią, w wyniku tego ich zegary są jakby opóźniane 45 mikrosekund dziennie. Ale te wyniki, one się nie sumują jakby, tylko trzeba je podzielić na kilka czynników. Tutaj nie będę opisywał tych relacji. W każdym razie wynik netto tych dwóch zjawisk wynosi 38 mikrosekund. Ten wynik oczywiście inżynierowie uwzględnili w technologii GPS, która, przypomnę, powstała już dość dawno, bo powstała pod koniec lat 70. dla wojska. Wiedziano o tym, że jeśli satelita będzie daleko od Ziemi, te zależności czasowe będą
będzie trzeba jakoś zniwelować, żeby pozycjonowanie, to co używamy w nawigacji satelitarnej, ten sygnał nadawany przez satelity GPS, który odbierają nasze odbiorniki, chociażby w smartfonach, żebyśmy wiedzieli, bo gdyby nie uwzględniono tych 38 mikrosekund, no to tutaj byśmy mieli naprawdę, te nasze mapy były, do niczego się nie nadawały. Obie te ścieżki dylatacji czasu, a zatem ruch w przestrzeni i działanie grawitacyjne, umożliwiają podróżowanie w czasie w przyszłość. Popularne wyobrażenie pierwszego takiego scenariusza, no gdybyśmy tak sobie wyobrazili, to obejmie nam na przykład astronautów lecących na pokładzie statku rakietowego z bardzo dużą prędkością, no do jakiejś tam odległej gwiazdy. Potrafimy to sobie wyobrazić, prawda, bez problemu. Po powrocie pasażerowie statku zestarzeją się zaledwie o lata, o kilka lat, podczas gdy na Ziemi upłyną wieki. Tutaj chociażby możemy się odnieść do kolejnego filmu, skoro zaczęliśmy tak temat filmowy. Chociażby spotkało to Charltona Hestona, jego ekipę w oryginalnym filmie, dodam, w oryginalnym filmie z roku 1968 roku, a jeśli to oglądaliście, to Planeta Małp, ten film ma tytuł. Osiągnięcie takiego wyczynu to tak naprawdę tylko kwestia pieniędzy, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli, bo gdybyśmy potrafili rzeczywiście osiągać takie prędkości, to ten efekt jest do rozwiązania. Wykonywanie takiego tutaj uderzyłem sobie ręką w mikrofon, bo jak rozmawiam, to czasami gestykuluję, moi drodzy, a tego nie widzicie. Zatem wykonywanie takiego stuletniego skoku poprzez teorię względności, no będzie wymagało nas pewnych rozwiązań inżynieryjnych, takich jak na przykład budowa odpowiednich silników. Tutaj nie mówię, że muszą to być silniki rakietowe, bo silniki rakietowe muszą mieć wystarczającą ilość paliwa na bardzo długie podróże. Zatem musielibyśmy mieć jakiś może inny rodzaj napędu, żeby taką podróż międzygwiezdną odbyć z bardzo wielką prędkością. Ale o tym za momencik. Chwilka przerwy. Wracamy zatem do naszych podróży w czasie. Osiągnięcie takiego wyczynu, czyli takiej prędkości, to tak naprawdę, jak wspomniałem, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli. Podróż do odległej gwiazdy i z powrotem nie byłaby nawet może konieczna. Wystarczy sam ruch. Tolaksen powiedział, że efekt podróży w czasie można by osiągnąć po prostu, obracając się w gigantycznej wirówce z prędkością bliską światła. Chociaż oczywiście, gdyby tam znalazła się jakaś istota żywa, no to raczej by tego nie przeżyła, bo no wiemy, że niestety nie jesteśmy przystosowani do tak ekstremalnych prędkości. Drugi, oparty na grawitacji scenariusz, stwarza też podobne ryzyko śmiertelności, podobne ryzyko śmierci, przynajmniej dla kogoś, kto chce takiej zauważalnej różnicy we względnych ramach czasowych. Bo gdyby ktoś z nas przez kilka lat stanął na gwieździe neutronowej, która ma ogromną grawitację, na Ziemi upłynęłaby dekada, a tam zaledwie kilka lat. Oczywiście nie przeżylibyśmy tej grawitacji, tego miażdżenia supermasywnej gwiazdy, bo grawitacja by nas po prostu rozerwała. Ale zacząłem tutaj od naszego filmu Powrót do przyszłości, więc a co z tym takim zanurkowaniem właśnie w przeszłość?
zgodnie z ogólną teorią względności, obracająca się czarna dziura może zakrzywiać czasoprzestrzeń, tworząc tunele, tworząc takie ścieżki do przeszłości właśnie, do poprzednich chwil, do podróży w czasie. Jeśli mamy te tak zwane krzywe podobne do czasu, za którymi możemy podążać, te tunele, to co zabierze się z powrotem do tej przeszłości? Musimy zadać sobie pytanie. I tutaj w sukurs, w pomoc idzie nam mechanika kwantowa. Również otworzyła ona takie dziwne, bardzo nietypowe ścieżki, drogi. Eksperymenty, moi drodzy, wykazały, że pomiar właściwości cząstki na początkowym i końcowym etapie może modyfikować jej średnią wartość, ale tylko wtedy, gdy ma miejsce ostatni pomiar. To jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o wytłumaczenie. Tak staram się tu bardzo prosto to mówić. Takie wskazówki dotyczące możliwego cofania się jakby właśnie w czasie, tej wstecznej przyczynowości, są cały czas badane. Jednak pojawiają się o wiele większe problemy, bo na pewno słyszeliście o tak zwanym paradoksie dziadka. Głównym właśnie elementem podróży w czasie, tym chociażby, który jest bardzo ważny, jest chociażby zdrowy rozsądek. Tym klasycznym przykładem jest właśnie paradoks dziadka, w którym podróżnik w czasie przenosi się do przeszłości, zabija swojego dziadka, uniemożliwiając w ten sposób narodziny podróżnika w czasie. To jest właśnie paradoks dziadka. Jednak mogą istnieć sposoby na obejście tego paradoksu. Lloyd przeprowadził w ciągu ostatnich kilku lat eksperymenty właśnie z mechaniki kwantowej. Ten Lloyd to właśnie ten wcześniejszy naukowiec z MIT, które sugerują, że osie czasu pozostają wewnętrznie spójne. Testy służyły tylko jako taki, jakby to nazwać, ekwiwalent, taki zamiennik wysłania jednego fotonu o kilka miliardowych sekundy wstecz w czasie i zmuszenia go do zabicia swojego byłego ja. No to jest naprawdę skomplikowane. No to znaczy tutaj, no właśnie tak jakby ten foton się przeniósł o kilka miliardowych sekundy wstecz, zabił sam siebie w tamtym czasie tej jednej miliardowej sekundy i nie wrócił już. W tych eksperymentach w miarę jak fotony coraz bardziej zbliżały się do ingerencji w samych siebie, prawdopodobieństwo powodzenia eksperymentu rosło coraz mniej. Teoria, którą wysnuwali naukowcy, się nie sprawdziła, bo kiedy cofamy się w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmienić. No bo pamiętacie, w filmie było to, że przeniesiono się w czasie wstecz, coś tam się wydarzyło i później z powrotem wracali nasi bohaterowie w czasie, żeby to zmienić. A tutaj okazuje się, że kiedy się cofamy w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, cokolwiek byśmy nie robili, nie możemy zmienić tego, co byśmy chcieli zmienić. To jest jakby zabezpieczone całkowicie. Teoretycznie więc i praktycznie, jak teoria została sprawdzona, dziadka nie da się zabić, bez względu na wszystko. Kompletnie nie da się. No dobrze, więc gdzie są ci podróżnicy, ci pogromcy czasoprzestrzeni naszej? Kilka innych pomysłów daje nadzieję. Nie doszłym, a może doszłym kiedyś tam w przyszłości podróżnikom w czasie. Ten uniwersalny punkt odniesienia, czyli poruszanie się szybciej niż światło, no załatwiłoby nam sprawę raz, dwa. Poruszamy się szybciej, przenosimy się w czasie gdziekolwiek chcemy.
to załatwia sprawę bez niczego. Stąd też takie chociażby podekscytowanie z powodu zeszłorocznego odkrycia w Europie specjalnego rodzaju neutrin. Neutrin superluminarnych, tak one się nazywają, neutrina superluminarne. Teoretycznie były one możliwe, ale nie można było ich w ogóle wykryć. Pozornie były niemożliwe do odkrycia. Ale jednak udało się. Zatem tunele czasoprzestrzenne, te teoretyczne tunele w czasoprzestrzeni również mogłyby i mogą zagłębiać się w przeszłość lub w przyszłość, tak jak łączyłyby różne regiony kosmosu. Dlaczego? Bo co byśmy zrobili? My potrafimy, moi drodzy, podróżować od punktu A do punktu B. No na przykład dzisiaj podróżowałem ze Złej Wsi Małej do Torunia, tak? To jest tam 25 kilometrów średnio. Tyle to wygląda. Jeden podróżował na przykład ktoś z Warszawy do Białegostoku. Musimy tą podróż zaznaczyć na tej linii, na drodze od A do B. Teraz musimy podróżować w czasie, zatem czas podróży będzie oczywiście różny od tego, jak daleko od siebie będą oddalone te punkty A i B, ale skoro są tunele w czasoprzestrzeni możliwe według teorii względności, no to możemy to zrobić w inny sposób. Jeśli odległości są naprawdę ogromne, tak jak w kosmosie, we wszechświecie, to może warto by było się pokusić, żeby te punkty A i B połączyć ze sobą, zbliżyć, jak najbardziej zbliżyć do siebie. Co myślicie o takiej teorii? To nie jest teoria. Żadna z tych alternatyw nie wydaje się może szczególnie prawdopodobna w tej chwili, o ile wielu z nas może przyznać się do tego, że w przeszłości mieliśmy jakieś błędy, może byśmy chcieli je naprawić, może byśmy chcieli odciąć się od tych wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy, a może je powtórzyć w inny sposób zupełnie. Więc nawet jeśli prawa fizyki pozwalałyby odwiedzać przeszłość, nie jest jasne, że możemy faktycznie cokolwiek zrobić innego niż już zrobiliśmy. To na podstawie tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Jeśli cofamy się w czasie bez względu na to, jak bardzo byśmy się starali, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmieniać. Nie da się. Czyli mamy, gdyby nam się udało podróż w przeszłość, to mamy tylko bilet w jedną stronę, tak naprawdę powrót, ale tylko do przyszłości. I ten bilet jest bardzo drogi. Wymaga naprawdę w tej chwili ogromnego budżetu, ogromnej wiedzy inżynierskiej. Podróż w przyszłość wydaje się bardziej możliwa niż podróż w przeszłość. Więc co, podróżujemy w przyszłość? Więc dajemy w czasie podróży? No dobrze, o tym za moment. No i gorąco powiem wam w studio, chyba od tego kondensatora specjalnego i 1,21 gigawata energii. Nie, naprawdę gorąco. Program zresztą gorący, podróże w czasie, ale może zaczniemy tak prościej troszeczkę w tej drugiej części programu. Bo tak naprawdę, moi drodzy, o czasie niewiele wiemy, dlatego że gdybyśmy zapytali jakiegokolwiek naukowca, to powiedziałby nam to, co my wiemy, czyli potrafimy mierzyć czas na różne sposoby, a podróżować w czasie może każdy. Robimy to, czy chcemy, czy nie chcemy, ze stałym tempem jednej sekundy na sekundę i sekundę i sekundę. No możemy pomyśleć, że nie ma tutaj żadnego podobieństwa do podróżowania w jednym z trzech wymiarów przestrzennych z powiedzmy jednym kilometrem na sekundę. Ale zgodnie z teorią względności Einsteina żyjemy w czterowymiarowym
kontinuum czasoprzestrzeni, w którym przestrzeń i czas są wymienne. No tak, ale jak je wymienić? Einstein odkrył, że im szybciej poruszamy się w przestrzeni, tym wolniej poruszamy się w czasie. Innymi słowy, starzejemy się wolniej, ale jedną z kluczowych koncepcji teorii względności jest to, że nic nie może podróżować szybciej niż prędkość światła, czyli około 300 tysięcy km na sekundę lub jeden rok świetlny na rok. No to to samo. A czy możemy się do tego zbliżyć, do tych prędkości, gdyby teoretycznie statek kosmiczny leciał z prędkością 99% prędkości światła? No to byśmy zobaczyli, że pokonuje odległość roku świetlnego w nieco ponad rok czasu. To jest oczywiście oczywista oczywistość, ale teraz przychodzi ta część dziwna. Astronautom na pokładzie tego statku kosmicznego podróż zajęłaby zaledwie 7 tygodni. Jest to konsekwencja teorii względności i znanej jako dylatacja czasu, co oznacza, że astronauci przeskoczyliby około 10 miesięcy w przyszłość. Podróżowanie z dużą prędkością nie jest jedynym sposobem, jak już wspomniałem, na wydłużenie czasu. Einstein wykazał, że pola grawitacyjne wywołują podobny efekt. Nawet stosunkowo słabe pole na powierzchni Ziemi. No nie zauważamy tego, ponieważ spędzamy tutaj całe życie, ale to o tym już wspominałem, o satelitach GPS. One krążą na wysokości 20 100 km. Tam jest grawitacja dużo słabsza, czas płynie szybciej, około 38 mikrosekund na dobę. Więc co, może wyniesiemy się w kosmos i będziemy tam spędzać swój czas, żeby go wydłużyć? No musielibyśmy tutaj użyć bardziej jakichś dramatycznych efektów, bardziej musielibyśmy się szybciej poruszać jednak, bo 38 mikrosekund to jest zbyt mało. Musimy też spojrzeć na znacznie silniejsze pola grawitacyjne, takie jakie na przykład dają czarne dziury, które mogą zniekształcić, mogą wykrzywić czasoprzestrzeń tak bardzo, że sama się zwija. O tym wspominałem, tym łączeniu punktów. Rezultatem jest tak zwany tunel czasoprzestrzenny. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no co ja tutaj opowiadam, to jest koncepcja znana głównie z filmów science fiction, przenoszenie się w czasie i tak dalej w ten sposób. Ale ta koncepcja wywodzi się właśnie z teorii względności Einsteina. W efekcie tunel czasoprzestrzenny jest skrótem z jednego punktu czasu przestrzeni do drugiego.

gdybyśmy dotarli do takiej czarnej dziury, ale ponieważ mówimy o czasoprzestrzeni, a nie tylko o przestrzeni, wyjście z tunelu czasoprzestrzennego może nastąpić wcześniej niż wejście. Oznacza to, że przenieślibyśmy się w przeszłość, a nie w przyszłość. I tutaj, moi drodzy, napotykamy na kolejny taki problem. Te trajektorie w czasoprzestrzeni, które się tam zapętlają, bo zapętlają się w przeszłość, otrzymują nawet specjalną techniczną nazwę. To są zamknięte krzywe czasopodobne. Jeśli potrafimy znaleźć, o, mi się tutaj widzi, coś mi się monitor chce wyłączyć, sam on się od czasu do czasu wyłącza, chyba widzi o czasie. Ma taką opcję wyłączania się, jeśli, no ale dobrze, nie będę tutaj, i tak rozmawiamy o czasie. Te zamknięte krzywe czasopodobne znacznie więcej nam mówią o podróżach w czasie niż pozostałe teorie. Ale w efekcie jest to dokładnie to samo, o co chodzi w zamkniętych krzywych zbliżonych do czasu, czyli do podróży w czasie. Czy jest inny sposób na wytworzenie takiej zamkniętej krzywej, przypominającej czas, która nie zawiera niczego tak egzotycznego jak czarna dziura? Czy tunel czasoprzestrzenny wystarczy? A może wystarczy nam co innego? A może wystarczy nam prosty przyrząd na Ziemi? Otóż, gdy nie mamy tej czarnej dziury i tutaj raczej nie będziemy jej mieli, nie będziemy jej mogli raczej chyba użyć, przynajmniej na tym poziomie nauki, wystarczy dość prosty, obracający się cylinder, dysk wykonany z bardzo gęstego materiału. Tak zwany cylinder Tiplera jest najbliższym rzeczywiście fizycznym takim modelem rzeczywistego wehikułu czasu. Tylko jak go zbudować, prawda? Jest prawdopodobnie dobrym sposobem na to, aby podróżować w czasie, ale taką na razie, no, można powiedzieć, że wręcz ciekawostką niż realnym projektem inżynierskim. Bardziej praktyczne, tak daleko idące, jak te rzeczy są na przykład w kategoriach praktycznych, nie ma też naukowego, w tej chwili naukowego mówię, ponieważ fizyka się cały czas rozwija i jeśli może nie wiemy, jak ta fizyka jest chociażby za naszym Układem Słonecznym, planetarnym, może są zupełnie inne zasady fizyki. To zmusza nas do myślenia, bo wszystko, co nie jest zabronione, jest możliwe, moi drodzy. Więc nie chodzi tutaj o to, że podróże w czasie muszą odbywać się wszędzie przez cały czas, ale można, bo wiadomo, że wszechświat jest tak rozległy, że powinien zdarzać się przynajmniej od czasu do czasu. Taka możliwość może jest zatem jakaś super zaawansowana cywilizacja w innej galaktyce i może ona wie, jak zbudować działające wehikuł czasu. A może wie, jak zbudować zamknięte krzywe czasopodobne. Może nawet wie, jak znaleźć takie naturalne krzywe w pewnych rzadkich warunkach, czego my nie wiemy. Skoro wiemy, że takie rzeczy istnieją teoretycznie, więc na naszym poziomie wiedzy wiemy tyle, ile wiemy. Pojawiają się oczywiście problemy inżynieryjne, problemy logiczne. Nasze prawa fizyki dochodzą do pewnych też paradoksów. Niektóre z nich wydają się nielogiczne. Trudno je sobie wyobrazić, aby mogły się kiedykolwiek spełnić, by mogły kiedykolwiek wystąpić. Ale jeśli nie mogą, to co je w tej chwili powstrzymuje? No właśnie, co je powstrzymuje? Takie myśli skłoniły Stephena Hawkinga, który zawsze sceptycznie podchodził do idei podróży w czasie, w przeszłość, do sformułowania przypuszczenia o takiej ochronie.

nie chronologii. Poglądu, że jakieś jeszcze nieznane prawo fizyki zapobiega występowaniu zamkniętych krzywych przypominających czas, ale to przypuszczenie jest tylko przypuszczeniem, dopóki nie zostanie poparte twardymi dowodami, możemy dojść tylko do jednego wniosku. Do jakiego? Że podróże w czasie są możliwe. Oczywiście możemy być sceptycznie nastawieni do możliwości podróży w czasie, w przeszłość. No nie dlatego, żeby nam przeszkadzały tutaj jakieś rozważania logiczne, bo o tym już mówiliśmy wcześniej, że te cząsteczki nie mogą nic zmienić. Gdybyśmy nawet się przenieśli, to tutaj droga jest zamknięta. W 2009 roku, może przypadkowo, może nie, wymyślono pewien zabawny sposób sprawdzenia pewnego przypuszczenia właśnie czasoprzestrzennego. Hawking zorganizował przyjęcie z szampanem. Oczywiście było to nawet pokazywane w programie Discovery Channel, ale reklamował je dopiero po tym, jak się wydarzyło. Jego rozumowanie było takie, że jeśli wehikuły czasu w końcu staną się praktyczne, ktoś w przyszłości może przeczytać o przyjęciu i wrócić, by na nie uczestniczyć. No ale nikt tego nie zrobił. Hawking przesiedział cały wieczór sam. To oczywiście nie dowodzi, że podróżowanie w czasie jest niemożliwe, ale sugeruje, że nigdy, chociaż tutaj użyłem może złego słowa, bo nigdy to też nie jest dobre. Ale załóżmy, że nigdy nie stanie się to zjawiskiem powszechnym na Ziemi. Jeśli nie powszechnym, no to być może tylko jakimś dla wybranych. Chwilka przerwy. Tak, a na koniec zostawiłem sobie taką wisienkę na torcie, moi drodzy, taką perełkę, można powiedzieć. Bo skąd się w ogóle wzięły te podróże w czasie i te nasze pomysły? Być może z powodu tego związku między przestrzenią a czasem, tego, że możemy doświadczać czasu na różne sposoby i tej chęci podróży, naszej chęci podróży ludzkiej takiej, korzenie tych podróży w czasie są wczesne, bardzo wczesne. Jeden z pierwszych znanych przykładów podróży w czasie pojawia się, na pewno tutaj znacie, w Mahabharacie, starożytnym sanskrycie, poemacie epickim skomponowanym około 400 roku przed naszą erą. W Mahabharacie jest opowieść o królu Kakudmi, który żył miliony lat temu i szukał odpowiedniego męża dla swojej pięknej, wspaniałej córki Rewati. Oboje udają się do domu Boga Stwórcy Bramy, aby poprosić o radę. Ale będąc na rezydencji Bramy, muszą czekać, aż Bóg wysłucha 20-minutowej pieśni, po której Brama wyjaśnia, że czas płynie inaczej w niebie i inaczej na ziemi. Okazało się, że minęło 116 milionów lat według tego, co jest napisane w tej księdze, a więc wszyscy, których Kakudmi i Rewati kiedykolwiek znali, w tym członkowie rodziny i potencjalni zalotnicy, już nie żyli. Po tym szoku, który przeżyli Kakudmi i Rewati, historia kończy się nieco, no nie, może nie nieco, tutaj jest złe słowo, szczęśliwym zakończeniem. Gdy Rewati zostaje zaręczona z Balaramu, bratem, bliźniakiem bóstwa Krishny. Takie oto legendy, ale to nie tylko, jest legenda z Indii, bo takie historie o przeskokach w czasie
są szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Chociażby możemy tutaj powołać się na bliskowschodnią opowieść z I wieku przed naszą erą o żydowskim cudotwórcy, który śpi sobie smacznie pod nowo zasadzonym drzewem chleba świętojańskiego i nagle budzi się 70 lat później, by odkryć, że to już dojrzało i ma piękne, dorodne owoce. Ile czasu zajmuje mu wyprodukowanie tego pierwszego zbioru? No 70 lat, ale on tylko spał. Inny przykład można znaleźć w japońskiej bajce z VII wieku o rybaku o imieniu Urashima Taro, który podróżuje do podwodnego pałacu i tam zakochuje się w niesamowicie pięknej księżniczce. Taro odkrywa, że po powrocie do domu minęło 1000 lat. Ale to także jeszcze epoka nowożytna, moi drodzy. Już tak na zakończenie, we wczesnej epoce nowożytnej w roku 1700 i 1800 podróże w czasie w wersji snu stały się bardzo popularne. Przykładem tego jest na przykład klasyczna opowieść o Ripie van Winklu, a także książki takie jak powieść Edwarda Bellarniego Patrząc wstecz, w której mężczyzna budzi się w roku 2000, no i oczywiście powieści Herberta George'a Wellsa. Człowiek, który drzemie przez wieki i budzi się w całkowicie odmienionym Londynie. To przebudzenie snu. A więc co? Science fiction czy fakt? Czy podróże w czasie są możliwe? Może następny program nam na to odpowie. Starałem się dzisiaj tak opowiedzieć Państwu co nieco o tych podróżach w czasie, na tyle, ile mogłem wyjaśnić.

0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu, we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio, i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, zaprosiłem, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu teraz powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat, no to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Blas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce, nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampère, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku? Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę. Pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką. Wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny, to są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, w pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak. Z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W jednej trzeciej jest to kapitał polski, w jednej trzeciej kapitał francuski, w jednej trzeciej kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 25 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. W hamaku, żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi.

0: ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy. Zresztą u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam. Z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. A no dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznes. Członkami zarządu byli Zygmunt Chamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej, i on wcześniej zakładał Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, no ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I

0: wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy. Był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego-Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku. Cały czas PTR nadaje z kłopotami. I to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u. Wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo. To ja pokażę. Tak były robione konie. A no nie mam przy sobie żadnej szczotki. Szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze te słowa halo, halo Warszawa, Polskie Radio dopiero 18 kwietnia 26 roku. Czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji, właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to Państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków Państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak Państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, Zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za mało. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to Państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała, ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz Państwu... proszę Państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament, natomiast jak Państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z Państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo, prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem jakie, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda, jakie to przekonujące? Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły i instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie, przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w powstaniu warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka, ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać, wybitna, dr Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Szapiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku, Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa II. Ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście. No pani profesor jest bezbłędna. No. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, w tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół. Kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 1926 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 1926 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast polskie radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio, nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczął nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znających się na wszystkim. W całym Rowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia, uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili, ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 35 chyba roku. W 35 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 28 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 30 roku stacja we Lwowie, notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem, czy Państwo znają magię wyłączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. Tysiące stacji. W eterze jest coraz, w eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową, wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. Kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki Runomaszt w Konstantynowie koło Gombina.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gombina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc, 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu Czesława Halskiego. I to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, rzeczą odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, Panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko, szybko to robił, pomożecie, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to tak, to cudowne, ja nie tak dawno też z taką... Z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowcami to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn. Proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
2: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada, musiałam jak to powstało.
2: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali, i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Programy były wtedy
3: tak
2: bardzo
3: jest.
2: Skromne. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio, Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz proszę Państwa sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał czyli Chopin, od 1926 roku do roku 1935. Panie Jarku, to teraz, jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
4: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w Słowniku Pisarzy Polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor Ładniej mówił,
4: znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
4: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić.
5: Mniej więcej pół roku temu
3: miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojny, do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
5: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
6: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
5: Ofiarować w ramach mostu.
6: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
5: Teraz nie będę się bała.
6: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
5: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
6: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był pocałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może trąba. No niech będzie trąba, tak? Dobrze, Piłsudski trąba. Proszę Państwa, teraz tak, to są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam w takiej wersji. Ja się przejaźniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku. I mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje. Ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
7: Państwu. Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
0: Nie. To jest trąba, tak.
8: To jest przed jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słupkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przez to nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo. I nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. prawie na punkty jak piernicy, prawie na łupy jak jacie cukierki.
0: Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przyniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle, w Radomiu prowadził zakład, teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego, ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
8: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarznie żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym podole płacz. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie woł roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczne, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywioł niebożym.
0: Nie zagłośno, bo państwo...
8: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca to, serc, mózgów, mięśni.
8: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż tam właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym...
0: Czyli badania interdyscyplinarne.
8: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraju...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
8: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia w warunki przyjmuj. I gdybyś wzajemnie, lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co, możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to... Potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
9: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Povedz mi, co stále chtěl Tonču?
1: Sergiu, na sumnění přijmujem, že direktor Hirka dostal.
0: Co se starého?
1: Un przyjmuj nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? A nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz,
2: jak budujesz
1: plecy, wali się, nie boisz. Popsa-sa, grunt protega, luština ni polega, grunt sić was i kolega, a reszta ty.
2: No widz, słyszą państwo, tak to się, tak. Tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
4: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
5: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodem, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Staś, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski Wigura Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii, Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 1935 roku? No, może pan puści. Proszę Znają Państwo, legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy... Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest... Znaczy, tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą... Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze... Tak, to Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
6: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja sprawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. I to było transmitowane do Stanów.
6: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
7: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
8: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część... To na żywo Zbigniew Świętochowski, słynny speaker, ja znam jego syna Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie, natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 dni wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
9: Okazali się przy obchodzie ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoich sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba drugie czy trzecie przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa Druga, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
10: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio, ale za to wszystko, co nowego w życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na LOP, na FON, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę państwa, jak państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku, to było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
11: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego tryumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie. Wspomnij na wszystkie krzywdy doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych ziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno, jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
12: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, wychodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy! Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie! Kusy i Krzyś! Ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz! Już jest 20 metrów! Proszę państwa! Hurra! Jest złoty medal! Choć bieg nieskończony! 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem! Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę! I za parę minut będziemy słyszeć wreszcie
2: nasz hymn. Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm. I zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie? Bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać. Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało, później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata, Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę państwa, teraz chciałem państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o 2 w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60.

0: Zatem trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co ona sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmieje? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para, to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekund. Brązowy medal zdobyła również para polska. Nie, moi drodzy,
1: to będzie skandal. Tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
0: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
1: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Tak, moi drodzy, zaczynamy nasz dzisiejszy program. Jest 20.39 na naszej antenie. Witamy ojca Sebastiana Piaska, który jest kapucynem, ale zarazem jest misjonarzem w dalekim, gorącym Gabonie równikowym. Witamy cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem. Tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tu troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: Skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do Gabonu?
0: O, tak, to jest najważniejsza rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: To cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale bardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno, to ja kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicę nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie takiego mojego nawrócenia już w zakonie. Ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej. Ale później, kiedy ja to rozmawiałem, rozmawiałem z żonami, z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja jest bardzo potrzebna i dobra i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. I takim krajem jest Gabon i w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000. Po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako misjonarze, ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Profesjonalnie, tak, mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu, po to, żeby to w tym kościele młodym, kościele, które ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład?
1: Nie. Męskie zgromadzenia są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenia są pijarze. Pijarze. I pijarze są, oni wyprowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To naprawdę wielka sprawa.
1: Tak, tak. Czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak, tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go o kupieniu mu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się powiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
2: Też
0: tak, bo pamiętam właśnie.
1: To najbardziej jestem wdzięczny. Tak, tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi z tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wyjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam, tylko że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie. I ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących. Dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem w te święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych z też takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty, co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Wszystko, to jest też jakieś piękno tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
0: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom, nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, muszę jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w czasie liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Tak, takie specyficzne.
1: Ale takich tradycji około, około kulturowych to nie ma. Nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszczem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, to może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, a mianowicie jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w Europie, a mianowicie w taniec. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, bo są takie procesje taneczne z darami przed liturgią eucharystyczną. Dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą. Wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze, w tym czasie pieśni takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tą jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. I to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec. I to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tą liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no tańców to w ogóle nie ma. Bo
2: to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają, nawet tak tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A tak, gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Ja
0: co
2: nie,
0: to się tam dzieje?
1: My z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: Dlatego no na pewno.
1: Dlatego się nie uśmiecha.
2: Ale to ja bym się tam nadawała.
0: Ale sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: Bożanka byś się nadawała na pewno, bo byś tam zaczęła
2: i się śmieje.
0: Tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Bo ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: uśmiechamy znaczy, no, nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec wie,
0: słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze tak, te kolory.
0: No,
2: I kolory powodują,
1: tak,
2: że...
1: To jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubiera się do kościoła, żeby się pokazać. Mhm. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat, tak, że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. I pod tym względem to mi się wydaje, że to jest rzeczywistość, którą my też jakoś utraciliśmy, czy której u nas brakuje. Tak jak brakuje u nas radości, ja uważam, że możliwe, że to jest historycznie jakoś uwarunkowane, że nasza kultura kiedyś taka była, ale bo liturgia też jest uwarunkowana kulturowo, tak? Bo my tutaj też odprawiamy liturgię rzymskokatolicką, to znaczy to jest ta sama liturgia, która jest w Polsce, czy we Francji, czy na Ukrainie, w każdym miejscu jest ta sama liturgia, tylko że ona się wyraża jakoś kulturowo. I mi się wydaje, że u nas nie ma tej zmiany kulturowej, czyli możliwe, że kiedyś były czasy trochę trudniejsze, były czasy trochę smutniejsze, w czasie zaborów na przykład.
0: I to tak zostało.
1: Kiedy ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tą liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasy, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej radośni, też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że my ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny czy nowej ewangelizacji. Mhm. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać jakby rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. Tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak tu ojciec powiedział, w śpiew, rytm czy klaskanie, a one się wtedy nudzą.
0: Nudzą się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówić o dzieciach?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca, tak, na pewno.
0: Trochę jest pytań takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat, jak wyglądają te zwyczaje. Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda sprawa związana z pracą w Gabonie. Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie. I przez ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie, obcokrajowcy, głównie są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne, tak, a z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców, obce firmy, które rzeczywiście płacą podatki i tutaj się pojawia ten problem, a mianowicie problem się pojawia taki, że te pieniądze trafiają do góry. Jest taka elita w Gabonie, bo jest 10% ludzi, urzędników, parlamentarzystów i wszelakiego rodzaju ludzi pracujących w zarządach różnych instytucji, którzy mają duże pieniądze, i dlatego można zobaczyć też dobre samochody, dobre mieszkania, są takie również miejsca, gdzie oni kupują różne rzeczy, czyli są normalne markety dla nich. Tak. Takie miejsca, gdzie rzeczywiście wydaje się, że jesteś w Europie. A druga część tej rzeczywistości to jest druga część ludzi, większość ludzi, która rzeczywiście, no, która żyje w trudnych warunkach i która nie ma tej możliwości korzystania z tych, tego, nie ma takiej dobrej dystrybucji tych
0: środków, tych dóbr.
1: Tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego że to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie, wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
0: To też jest droższe.
1: Ciężko jest tam pracą. Mhm. Dużo droższe. Wszystko jest dużo droższe. I praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane z przemysłem drzewnym, dlatego że 85% Gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
0: drewno sprzedawane.
1: I to wszystko jest eksportowane potem do Europy. albo do
2: Czyli
1: Ameryki.
2: my mamy
0: drewno z Gabonu.
1: Też. My mamy to u siebie. Ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
0: przetworzyć.
1: Minimum przeciąć na deski. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakaś gałąź przemysłu, która tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego, dlatego że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej, takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce. I sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, które mają jakiś mały sklepik. Tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tego wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę.
0: Nie ma problemu.
1: W szpitalu. I największym chyba takim tym osobom, największym po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
0: To niewiele.
1: W Gabonie. Tak, dlatego że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsca, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest jakość tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
2: Chyba tutaj już wyczerpująco.
0: Odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał, to
1: można powiedzieć,
0: że tak.
1: Takie podstawowe, takie produkty. Tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
0: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest tam? Bo nie wiem, czy tam chlepiecie, bo w ogóle, bo to też...
1: Nie, chleb jest zrobiony. Tutaj tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski. Aha. Choć jest tam taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok. To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie...
0: Taką papkę jakby?
1: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę takie podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzonych takiego puree ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie puree ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, bo oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakisi, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony, taki maniok po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i da się go zjeść.
0: No właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo no wiadomo,
2: bo
0: że nasze smaki są, tak, do nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak ojciec wyjeżdża do do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią się...
0: Czy te smaki się różnią od naszych, tych polskich? No skoro mamy te...
1: Bardzo się różnią. Tak, bardzo się różnią i ja na przykład jak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru, będziemy w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem, to też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie, zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
1: Problem jest w tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze jedzenie jest takie mdłe, takie niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: słodkie.
1: Takie słodkie, albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, takie, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe. I ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to tak jest przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą to bardzo często w bulion rybny. I to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest taki
0: gęste coś
1: z ryby. No ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie.
0: Aromat tego.
1: Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny, ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówię, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku dziesięciu miesiącach to jest jedna z moich ulubionych potraw, czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takiej kultury, bynajmniej ja jestem z Mazowsza, może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzanych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i rybę łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby, to są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb. Tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
1: tak,
2: są.
1: Ryby rzeczywiście są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy na co dzień, to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby
0: dokładają
1: do tych potraw. Tak, dokładają po to, żeby dodało taką, suszona ryba ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład bardzo dużo różnego rodzaju dziczyzny, dlatego że jak mówiłem, jest tu bardzo dużo lasu i rzeczywiście wiele zwierząt nie ma tu jakiejś ścisłej ochrony, jest na pewno ochrona wszelkiego rodzaju goryli, potem pantera tutaj jest, potem jest słoń i to wszystko są zwierzęta chronione, ale jest bardzo dużo zwierząt, które są niechronione, na przykład gazele, to są takie sarenki nasze, które są tutaj powszechnie jedzone, potem na przykład aligatory, które są tutaj też jedzone dosyć powszechnie. I
0: ojciec też
2: jadł ojciec?
0: No musiał.
1: Tak, jadłem jak najbardziej, jadłem i dobry bardzo był. Aligator.
0: Ale co wtedy z aligatora jedzą? Łapkę, że tak powiem, czy ogon?
1: Nie, właśnie cały korpus się nadaje. Aha. Cały korpus się nadaje do dziecka.
0: Ja trochę żartuję sobie.
1: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz. Jest tam bardzo dużo tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Nie powiem, jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu... Mięso z aligatora smakuje jak mięso z aligatora.
2: Ale nie
0: trudno
2: jest
0: porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem nie czy czymś. Nie.
1: To zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć... tym środowiskiem, tak? Mhm. Tak jak Bazela, czy nawet przyznam, że jadłem też słonia, ale jest coś takiego, że tutaj słoń ogólnie jest zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
0: zjeść
1: słonia, to słonie, zjeść słonia i w ogóle zabić słonia, to jest taka sytuacja, że słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Mhm. Jest ich też największa populacja słoni na świecie, jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
0: niszczyć,
1: atakować ludzi.
0: Atakować nawet,
1: tak. Tak, jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliżą się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi cała wioska i po prostu tego słonia kroi i tego słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że po prostu...
0: Że dla każdego wystarczy.
1: Tak, z tego starczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu na tego zjeść spróbować. Ale zawsze się normalnie na słonie się nie poluje, nie zabija, ale jeżeli jest taka sytuacja, taka urżąca, czyli taka nagła, poważna, to wtedy można właśnie tego słonia zabić. I czasem się to zdarza, ja byłem raz właśnie w takiej sytuacji i wtedy próbowałem słonia. Też jest dosyć tłusty, jest dosyć taki... No to jest też taka rzeczywistość, która to jest takie mięso z jednej strony czerwone, a z drugiej strony takie właśnie trochę tak jak w Polsce jadłem jelenia, to trochę taki aha, jeleń.
0: Dziczyzna taka.
1: Taki dziczyzna, tak.
2: A ile czas...
1: Jedzą na przykład też tutaj są takie specyfika, taka, co im się bardzo smakuje, mi nie smakuje, szczerze przyznam, to jest tak zwany porke pig to jest taki, to jest wyższe z rodziny szczurowatych. Tylko, że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko, że on ma takie długie kolce jasne. Mhm. Mi się wydaje, że może część nas kojarzy jeżo z wierzchu.
0: Tak, to kojarzymy.
1: Tak, i tutaj jest ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierzchu do zjedzenia, ale to nie jest mój przysmak.
0: Nie dziwię, nie dziwię się.
1: Nie ma jego i... Aha. Tak, i po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
0: To znaczy, no w ogóle to nie jest takie proste, bo jak na przykład ojciec był krótko już w Gabonie, teraz ktoś zaprasza, tak, i tutaj na stole są różne rzeczy i teraz co to zrobić?
2: Zjeść
0: czy schować do kieszeni? Do habitu się nie zmieściło, tak.
1: Na szczęście jest coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przyjeżdżał to krajowiec. Aha. I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale jest takie święto, jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakieś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka. Takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
0: Czyli nie robią eksperymentów na ludziach, po prostu, na kościach.
1: Tak. Ja mogę szczerze przyznać do tego, że jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chęty do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten porke pig, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mi nie smakowało, drugim mi nie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład po tego zwierza, bo uważam, że jest to nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
0: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie.
1: Są owady.
0: Też?
1: Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto. Po polsku to jest nie dżownica, tylko taki robak. To robak wer. Zaraz sprawdzę. Bo ja przepraszam, ale zapomniałem polskiego.
0: Nic nie szkodzi.
2: Poczekam. Pewnie robak. Mrówka.
1: Po polsku to jest. To nie. To jest taki. O kurczę, rzeczywiście zapomniałem, ale
0: podobne...
1: chodzi o to, że to jest...
2: Do czego to takie, podobne?
1: To jest... podobne do dżownicy bardziej. Takie dżownicy, tylko to jest krótka taka dżownica. Mhm. I to, że je, to są takie robaki, takie...
0: takie larwy, coś takiego, one, tak jakby.
1: O, larwy, o, bardzo dobrze, takie larwy, właśnie. Tylko że o, larwy, tylko one żyją w palmach. One ogólnie mieszkają w palmach i one te palmy jedzą, wyjadają od środka takie kurniki u nas, to na przykład, to coś porównają do kurnika, tylko że to jest bardzo duże. Czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie jest za długa, taka beczułka troszkę. Mhm. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. Mhm. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek. Mhm.

0: larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to nam mówi się, że to tak jak my coś tam szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dajemy jakoś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dodania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
1: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy.
2: Ale nie musisz przecież jeść larwy, ale ja powiem,
1: kurczaka.
2: Bo tu Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
1: Tak.
2: No zje tego.
0: Jeszcze kupuje te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
2: No tak, to się nie zepsują się.
0: Tylko ona cały czas się rusza w tej butelce. Mhm. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
2: Świeżutka.
0: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity. Są w tej termity, czyli te takie duże termitory, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach. I to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
1: Ale czas
2: nie
1: jest
2: dziwię
1: jeszcze.
2: Się. Nie dziwię się.
1: Ojcze.
2: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
0: Jest bardzo dużo owoców, które są charakterystyczne tutaj dla nich. Mhm. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam w sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Mhm. Poza tym, no ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z supermarketu, a tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Mhm. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i banan o banana nie trzeba dbać. Sadzisz go
2: rośnie i tam już
0: z korzenia po prostu oddaje przez bulwę, wyrasta kolejny. I jedyne twoje zadanie, jakie jest, to że gdyby był w jakimś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzały na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza małe, więcej tych nowych gałęzi bananów, tak? I tak. Rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum mobile.
1: Ile razy do roku można to mają, zrobić? Bo... Ojcze, ile razy do
2: pewnie
1: roku
2: dwa,
1: można?
2: Albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
0: Można kilka razy do roku można to robić, na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść... Tak jakiś może mieć ze 30 kilo tych bananów.
2: To duże, to naprawdę
0: jak jest dobry bananowiec, to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo bananów. W zależności też, jakie to są banany, bo są takie banany malutkie, słodziutkie, są te takie banany, jakie my znamy, są takie banany tak zwane pastewne troszeczkę, to są takie banany bardzo duże i je się gotuje jak ziemniaki u nas. Czyli jakby one nie są do jedzenia bezpośrednio, tylko trzeba je ugotować lub uparować, żeby nadawały się do zjedzenia, ale też są bardzo dobre. I później się je jak ziemniaki. Można zrobić puree. Tutaj też robią się chipsy z bananów, się robi, jak u nas się robi chipsy z ziemniaków, to się robi chipsy z bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany. Na parze, na wodzie, właśnie na smażone banany. Mhm. Bardzo, bardzo różnych form, bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc. Ananas, to jest również owoc, ich bardzo tutaj popularny. Mango, awokado, to są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. A nawet teraz nie powtórzę
2: nazwy.
0: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ich często nie jem. ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorsze.

0: słodkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie ten, tą wyrazistość smaku z tego, taką, to takie, na przykład są takie niebieskie owoce, timba, tak to się nazywa, chyba timba, niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w, tym, w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy,
1: bo jest,
0: ale
1: za są bardzo drogie pietruszki.
0: Nie są popularne i jest za duża wilgotność, mi się wydaje, że ona by tu gniła.
2: Chyba tak, raczej.
0: Z tego powodu. Ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, to są, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin i hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju i potem tak, zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona, i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. Aha. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo. Taki liściek z określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą. I to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, tak, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Maniok to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które jest, rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też maniok można też jeść, liście manioku. Też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe. Orzechy kokosowe i orzechy palmowe i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego, orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry, to niembłe się nazywa ten sos, który jest zrobiony z orzechów palmowych i tuberkula to jest, ja nie wiem, ja w Polsce tego nie jadłem, ale to jest coś podobnego trochę do naszej cukinii, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze, takie jak wygląda jak pomidor, malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakieś takie rzeczy, które my mamy właśnie w Polsce. Ogórki też dostępne. Ogórki rosną tutaj. Jest wilgotność, jest słońce.
1: Ojcze, a ojciec lubi gotować?
0: Lubię gotować.
1: To czuć. Słychać.
0: Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, z którym mieszkam, jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości, nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. No i jest tak, że moim bratem jesteśmy tak podzieleni, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
1: No to chciałam zadać pytanie.
0: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na co dzień,
2: to jest inaczej, to już, nie?
0: Widzę, jak mało umiem gotować, jak mało umiem ugotować i rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
1: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
2: tylko
1: będą.
2: Inne produkty wtedy trzeba, bo z Gabonu przywozić.
0: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale ja jestem w takiej sytuacji, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety tęsknimy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, których można ugotować coś po polsku. I dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniem, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
2: No tak, bo tak, skoro kurczaka tam jest dużo, to...
0: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest wprowadzane i jest mrożone, to mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo, że mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
2: to dużo.
0: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
2: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
1: A ojciec jest wychowany na wsi, czy w mieście?
0: Nie, jestem wychowany w mieście.
1: Ojej!
0: To jest nowa rzeczywistość, że muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że Pan Bóg mi naszykował nowe, między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy.
1: A tutaj też...
0: I też tym jedzeniem się dzielimy z innymi.
1: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam,
0: gdzie...
1: To teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
0: Nas jest tutaj dwóch. Jestem ja i brat Jarek. Bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet. Ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało, no ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy,
2: chłopaki,
0: mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już, część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie, 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
2: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę ojca zapytać o taką rzecz, bo tutaj w tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście?
1: Czy malaria to po prostu, i te wszystkie...
2: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
0: Tak. Ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to jest raz tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotności, 80% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada. Powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
2: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
0: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary się nie gryzły i jest to możliwe. I ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś, wnosić tutaj jakieś wielkie rzeczy mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną, mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości, do wsi i różne miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie, na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko, że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy, też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
2: medycznym.
0: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej. Tak.
2: Ale ojciec, są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne.
0: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
2: Nikt nie zrobił tego, no tak.
0: To nikt nie zrobił jeszcze te szczepionki.
1: Nie opłaca się.
0: Nie opłaca się od 30 lat jest w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma, choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
1: Jak z pandemią, tak. To bardzo szybko.
0: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi ze nieświeżą wodą.
2: No właśnie,
0: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś takich strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie drżuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja.
2: Tak. A to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
0: U nas my przyjmujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i która jest pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że ty pijesz teraz napój, czyli coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki, my czasem pijemy wodę z butelki, jak na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek, ponieważ mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana. Osmozę, taką właśnie wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie.
2: Wtedy
0: można pić bezpośrednio wodę z kranu.
1: A jak ojciec sobie radzi, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą, bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
0: Zabieram ze sobą butelki, zabieram całą grzewkę na przykład wody w butelkach i nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nigdy. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę, bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem coś, no żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest z pewnego źródła, tak.
1: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
2: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja,
1: to ogarniacie
2: jakiś teren.
1: No i wtedy też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
0: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane, a druga poprawna odpowiedź z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
2: Aha, w ten sposób.
0: Czyli i uwaga jest tak specyfika, że jest taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które jest właśnie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem i to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestive, i ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Mm-hmm. Tak? I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że no często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? No to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj są bez recepty i jest tutaj taka tradycja, raz na trzy miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez trzy dni tabletki na pasożyty
2: to bardzo ważne jest.
0: Te sobie mogą być po prostu i to ci pomaga po prostu oczyścić. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, nie jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje, tak? Tak to funkcjonuje.
1: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
2: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
0: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy cztery placówki tutaj i one są wzdłuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej PK.
3: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Droga krajowa, jak ona się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie cztery placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych czterech placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem. 60 kaplic. Cztery parafie i 60 kaplic. Ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej. Tak. Obecnie jestem w placówce w stolicy, to jest z dzielnicy stolicy Melen. I ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe, Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej, jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta. Bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i w tym milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście jest 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jest nas tak niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca. Mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża, w niedzielę na mszę mamy prawie 2000 ludzi, którzy są co niedzielę na mszy święte. Święte było nawet więcej dużo. czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego no, bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplice, no, odprawiam tam msze święte, tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś, są sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień, oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to, żebyśmy byli blisko Boga, my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej, mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
2: To dużo, to bardzo 300 dużo.
0: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła, sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mszy święte w szpitalu, w szpitalu regionalnym i szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Mhm. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele, czy przy naszych placówkach związanych z budowaniem kaplic, z budowaniem dysposerium na przykład, przychodni, tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i tak. Po prostu trzeba o to zadbać, o kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje, mimo tego, że jestem 10 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
2: To jeszcze brakuje.
0: To jeszcze to nie jest język, to nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów, nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, no, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, no jakby to nie jest jeszcze poziom, który jest jestem zadowolony i mam takie postanowienie, że pierwsze to jest balata. Chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście...
2: No tak, bo to trzeba nabrać słownictwo dalej. Odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, tak, żeby... No.
0: Tak, tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić kali jest, kali pici, to wszystko wystarczy, I często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja, a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
2: To który
0: no, mamy tą farmę zwierzaków, to też jest
1: to też
0: posługa.
2: No tak. To której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie?
1: Chyba w ogóle nie śpi.
0: Wstajemy
1: o piątej.
0: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mamy modlitwy, czyli wstaje 5:30 mniej więcej. I kładę się 22 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było...
2: Urwanie głowy?
0: Bardzo, Tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio. I że wyspać się udało mi wyspać.
2: Tak. Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
1: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, bierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
0: Tak, tak, tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Eryk zaczynał to tutaj w Mele w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. Jeżeli teraz mówimy, że w niedzielę 2000, jest 2000, ojciec mówił, no. Tak, tak, to jest właśnie ta różnica, tak, czyli wspólnota Kościół, który przez 20 lat z 5 osób stało się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen. Ale również zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
1: Mhm. No właśnie, jak to wygląda? A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
2: No bo często tam słyszymy osób z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
1: szamani, nie wiem,
2: i tak
1: jak
2: dalej,
1: to nazwać,
2: tam różni,
1: lokalni tacy.
0: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w swoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy, dużą tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny. To nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Bwiti, religia. To jest religia Bwiti, znaczy religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
2: Aha.
0: I w tym obrządkach, w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się z, połączył się świat ziemski ze światem duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni są od nas, czy, no, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie szepnął, bo coś takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie.
2: No, u nas też się takie zdarzają.
1: No ojcze, no co my to mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
0: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. Często też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
2: No właśnie.
0: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
1: Tak.
0: No, one też są widziane, są wróżki.
2: Tak.
0: Jak najbardziej.
2: Nawet nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem mojej córze, dostaliśmy nawet propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
1: No, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
0: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają to tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestnicy w tych obrzędach inicjacji Buiti. I te obrzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają iboga. I tą ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, do przebóstwienia, taki nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy i
2: przyrodzony,
0: tak, że zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten pogański rytuał, tak.
1: A jak?
0: Taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
2: będzie jest tutaj, na pewno
0: nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo jeszcze bardzo tradycyjne, jedne z niewielu i bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, w warunkach takich bardzo, gdzie są jeszcze podobno takie wioski w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
1: Poważnie?
0: I gdzie... Tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
2: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
1: To nie jest pod tory...
0: Nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można przez nich spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, zawsze jest to handel wymienny, towarowy. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
2: nie
0: do
2: dotarła.
0: Których nie dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
1: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
0: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
1: Czyli może
0: po dwóch latach.
1: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie. Gdzie indziej ojciec...
0: Nie, Ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaskiej.
2: A, Białej Podlaskiej.
0: Gdzie uczyłem się?
2: Tam, gdzie honorat.
1: Tak. Skąd pochodzi ojciec Honorat Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale Zakroczym tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśl ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego?
0: Najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże się to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówisz o tych właśnie, o tym co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich i właśnie to wszystko zabiorą, okradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu, trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. I tego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
1: Czyli tej gałęzi tak turystyki nie ma. Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma.
0: Bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo. To są też te lasy tropikalne. To są te same, bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
2: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
0: Gabończyk nie powie, że się to marnuje, tylko Gabończyk powie, że oni to chronią.
2: Aha, w ten sposób.
1: Zadepczemy.
2: Przed rozdeptaniem.
1: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście, bo przecież oni mają troszeczkę...
0: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze, a czy byśmy, no choroby myślę, że to nie jest.
2: Nie, to teraz chyba nie jest problem, nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
1: Odwrotnie, pasożyty.
0: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno, tak. Bo to jest takie coś, które się by nie dało uniknąć.
1: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
2: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też a tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na 3 miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
1: Że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec.
2: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa. No.
1: A tam sobie
0: mało o tym się mówi i mało jest.
1: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
0: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywne. Wydaje mi się, że my mamy przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych.
2: Tak, to nam się wydaje, że...
0: Sanitarnych, to nas to mniej dotyka na pewno. Jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy. Tak.
2: Właśnie.
1: Ojcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak podsumowując oczywiście, co najbardziej...
2: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje, bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
1: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie, jakie wrażenia ojciec miał. Takie, tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej ojciec zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
0: Najbardziej zaskoczyło mnie, najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba związane wieloma krajami w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z, oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej, a mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzieś się rzuci, gdzie popadnie i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastik i to teraz jest wina tego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię i przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźcie nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Oczywiście jest to, jak ja wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, po prostu mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie jest pełno węży, różnych zwierząt, które tam żyją, robaków i innych rzeczy, więc to nie jest też tak, że pochodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest, ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko, to ciągle jest takie żywe, piękne, to jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
2: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
1: I nie, wirtualnie. Chyba ostatni raz.
2: Nie, na pewno nie ostatni raz.
1: Tak, ojcze? Bo...
0: Też tak myślę.
2: Sporo nas osób.
0: Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie. Świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
2: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem. Nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu. Akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili.
1: Ale
2: z Polski, z Polski są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
0: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniał imienia i nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Serdecznie pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może niech się do mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A ja jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
2: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
1: Pozdrowić ojca serdecznie.
2: Tak, pozdrawiamy.
1: Pomachać
2: z małej
1: mu.
2: Miejscowości, Złabieś mała.
1: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I...
2: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było, tylko tam 7 stopni, 8, także widzi też... ojciec. Lepiej nie wracać do Polski.
0: U mnie obecnie jest 28, więc tak, że jest taka
1: Także
2: to my w studio tyle może mamy tutaj tak.
1: Gorąco nam jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
2: Ustalimy, na pewno będziemy.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
2: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach, także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
0: Z Bogiem, pokój i dobro.

0: 20:06.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No to pędzimy na poziom 600 metrów.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana mogę trzymać. Mogę?
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mniej się trzymać, ale tu z boku jest uchwyt.
1: No zaleka, nie? A masz przechodzi. A panu też tak często zaleka w uszach, czy już nie?
2: Ja już przyzwyczajony
0: pan Sławek jest teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: A, nie, ale to nie jest takie wciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych 2 minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: fajnie.
1: Teraz mieliśmy poziom 450.
2: To szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
1: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
2: Minuta 57.
1: Już dojeżdżamy.
2: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
1: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
2: Po jednej.
1: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
3: Ostatni będą pierwszy.
2: Czasem tak bywa.
3: Dwupoziomowa.
1: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. Niech pan zaświecić lampę. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszy nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu.
4: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława. I jak legenda mówi, no, wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa, rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi, te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no, z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak, a tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamom i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli. No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sól? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, czy tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach. Dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie. Jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony sponk. A co to jest sponk? To po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól, pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Płodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
3: Ale jest... to są wszystkie, czy to nieużywane już?
1: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
0: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
1: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku Górny Perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, północne Niemcy, północna Polska, zalane tym płytkim morzem. Panował bardzo suchy, gorący klimat, a morze nie miało dostępu do żadnego oceanu, więc woda z tego morza zaczęła pomalutku odparowywać, a skały osadowe osiadać na dnie. I ten proces sedymentacji trwał gdzieś około 5 milionów lat. Nazbierała się dość gruba warstwa soli. Później geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych i to aż 3 naliczyli, dlatego że zauważyli, że to złoże ułożone jest w takich 4 warstwach, tak zwanych cyklotemach. I uznali, że te pierwsze 3 świadczą właśnie o tym, że były dostawy świeżych wód oceanicznych, a 4 cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 kilometrów. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezy i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. Zaczyna się na głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 kilometra. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać. W wyższych temperaturach potrafi już nawet przepłynąć. A jej twardość, no w skali MOSA to jest zaledwie 2. Porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie talk. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona, została wypchnięta do gór. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, a kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą. Takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasowo-magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki, górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować i spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele, na skalę przemysłową nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia sól potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton. Jednak okazała się być potrzebną ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która Pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? A teraz Pani uważnie słucha. Proszę Państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową, czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica. Bardzo szybko odwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i mamy postęp. 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę. Tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana i ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę Państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjaznej dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie Państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie Państwo, czy to jest skała solna?
5: Nie.
1: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę Państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z Państwa słyszał już taką nazwę gdzieś?
3: No.
1: Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber i też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy. Dlatego i ta woda, i ta skała nosi jego nazwisko. Ta skała zawiera tak od 15 do 75% chlorku sodu, czyli tej czystej soli kuchennej. Ale dla nas stanowi skałę nieużyteczną. Z tego względu, że my w Kłodawie soli nie ważymy. Młodzieży, co to jest ważenie soli? Nie wiecie? Stawiamy na wadze i ważymy, tak? Tak, jak stawiamy na wadze i ważymy, to zapisujemy przez samorzet, a jak ważymy sól, to przez RZ. Czyli taką skałę jak tą możemy skruszyć, rozpuścić w wodzie. Te cząsteczki nierozpuszczalne, w tym przypadku tu są iły, osiądą na dnie. Sól się w wodzie rozpuści, już wtedy mamy solankę. Przelewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var gorąco. I woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej Państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę Państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej? Jod wielkimi literami, a na zgrzewce to jest napisane? Zawiera antyzbrylacze. Żelazo, cyjanek, potasu. Do niedawna uważany za taką neutralną substancję, no ale zaczynają się już głosy podnosić, że jednak w spotkaniu z kwasami żołądkowymi może wydzielać się czysty cyjanek. No a że soli niedużo spożywamy, no to też od razu się nie zatrujemy. No w kłodawie do soli spożywczych nie dodawany jest antyzbrylacz, dlatego często na półce sklepowej ona już jest twarda, skamieniała, wystarczy ją lekko trącić, rozsypie się i jest pełnowartościowa. Proszę Państwa, nie wiem też, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
2: Tak, zwróciliśmy na to uwagę.
1: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna, a mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwane przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
5: Też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba? Że to jest bezpieczne wtedy?
1: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, no jeśli coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
5: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc nie ma konieczności.
1: Rozumiem. Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. I jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było dotoczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól przybikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą, te znaczki między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła. Proszę. Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami. Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wwożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać samych. Dlatego postanowiono je codziennie wozić. Tam na powierzchni miały stajnie niewielką łączkę, gdzie mogły po pracy odpocząć. Podpis głosi: Kuba, koń, który potrafił liczyć. To ten siwek na środku. Proszę Państwa, dopóki było blisko szybu, więc górnicy zgodnie z normą podpinali 5 wózków. Jak się chodniki zaczęły wydłużać, no ile razy za tym koniem chodzić? Przecież jak mu podepnę ze 2 więcej, to koń się nawet nie skapnie, a ja z czasem zaoszczędzę tej wędrówki. No okazało się, że z Kubą taki numer nie przeszedł. On już zdążył się nauczyć liczyć i dawał krok do przodu, słuchał, ile usłyszy szczęknięć napinających się złączy na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zatem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł pod szyb. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Inowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich w Kłodawie. Jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV-XVI. Liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie no dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10,9 km na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku Koła na Piątek, idąc właśnie za Przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego ocalał. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa jułowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę jułowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipciak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów. Wyjdą tutaj do przodu. Śmiało, śmiało. zapraszam cię. Fajnie, zadam wam jedno pytanie. Tak na wstępie. Jesteście odważni?
6: Tak.
1: Fajnie. Słuchajcie państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdowocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach. No i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem. Już pytałem, czy jesteście odważni. Potwierdziliście, że tak. Ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce. Przybył tu do nas gość z Transylwanii. My chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no, mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się. Zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie cenił w swoim jadłospisie.
2: To co, dzieciaki, idziecie?
6: Tak.
1: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę w każdej chwili gotowi do tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę państwa, pójdziemy dalej. Jednego z panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze? Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam.

0: wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników. A tam pod szybem widzieliście Państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urokku o pojemności 3 m3, koleba, czyli taka wywrotka i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Na daną robotę podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę Państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
2: Ja mam pytanie, te samochody jak są zasilane? Co z mania silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone. Aha, czyli o, to... Misiek, nie wchodź mi pod nogi, dobrze?
2: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji te spaliny tak. Wszystko są...
3: Te wagoniki się przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
4: Trochę tak.
3: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince i z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
3: A to Bielice było,
0: tak? Tak, Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u wóry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
2: Te wagoniki to wożą pracowników tego.
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
2: Aha, ona jest też spalinowa.
0: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, aha, ewentualnie trakcyjne.
2: A bo widziałem właśnie, w tym momencie była taka trakcja.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
4: Pełen komfort.

0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej. Już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej. W dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne. Niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów, no ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy?
1: Tylko i aż.
0: Tylko i aż, tak? Niewiele. No ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu. No normalnie był strzelany ten chodnik.
2: Czyli też tak. Jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 kilometra wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
2: No to jest.
0: Bo szyb Chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest bule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi. Tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadamy. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia, komory solne. Szerokość 15 metrów, wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych i te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzedzielane półkami ochronnymi sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów, półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tę część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała 4 pory roku Vivaldiego Wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagorali najgłębiej pod ziemią. 2 miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną akademię barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby na powierzchnię, trafia to do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek.
1: często gdzieś głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. Część Wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza. Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach, czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól? Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać, co kto lubi. Sól jodowana. Sól jodowana, no jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. No ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
3: Nigdy nie widziałam różowej Waszej soli. A ja nie. U nas tylko właśnie tak jak Pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
1: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć. Także jak Pani będzie chciała, to różową sól może Pani sobie kupić spożywczą.
3: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
1: No tak. Czyli pakistańska sól, no i sól jest polska, kłodawska, jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
3: Zdecydowanie.
4: Zdecydowanie, bo polska.
1: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
3: Takie różowe, tak jak pytałam Pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
5: Jest, można kupić, znaczy nie zawsze.
3: To znaczy my na wsi mieszkamy, jest, także może i u nas nie ma.
1: Tak, jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni, z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną i na tym poziomie ona tak gdzieś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa. Tam gdzieś 25 stopni, jest 26 stopni. No i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę Państwa, Z okazji tej mszy świętej barburkowej, o której Państwu wspomniałem w 2007 roku, ona się odbyła. Miejscowi artyści Samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż wysadzany wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarz. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić.
4: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Przechodząc, tak mijaliśmy wielką tamę. Mhm. Tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione, no,
6: bo tak się nie ma.
1: Więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
6: Aha.
7: I też jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potropił. Tak samo by gdzieś się odłączył. Nie żeby tak trafić do siebie, no, do tego nie.
1: Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
8: No, ale... nigdy nie
6: bo... Skarbnik go pilnuje.
7: Oprócz kartu zgasłby się pampersy.
1: Proszę bardzo.
6: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych. Które też robicie, też są w sklepie.
1: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
6: Bo są różne wielkości, bo
1: tak,
6: pamiętam...
1: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
8: Przepraszam, to ptacze pomagają. Właśnie też je widziałam. Koty przy nich leżące.
1: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
8: Czyli
1: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
6: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, światło, rozgrzewający takie.
1: Wieczorem posiedzieć.
6: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze Państwu pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, Pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, dopiero po
1: wojnie. W czasie przedwojennym tylko właśnie
6: profesor
1: tak, Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam wiercono dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
6: No to czyli, ogromne pokłady też czyli by były
1: potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 kilometrów,